0: 15 województwach przez cały październik obowiązuje stan zagrożenia hydrologicznego. Niski poziom wód widoczny jest m.in. na jeziorze Rusałka w Szczecinie. Profesor Robert Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego podkreśla, że skutki suszy są szczególnie dotkliwe na płytkich miejskich zbiornikach wodnych.
1: Sadzawki miejskie na nich najlepiej widać, bo sadzawki są wodami, które są zasilane jakimiś małymi ciekami i przepływ tych cieków przez te sadzawki się zmniejsza, co automatycznie skutkuje tym, że poziom wody się obniża. Są to takie bardzo dobre papierki lakmusowe, jeśli chodzi o suszę hydrologiczną.
2: Ta woda powinna wyżej teraz sięgać?
1: No, oczywiście, zdecydowanie wyżej. Widać takie linie na brzegu, no to jest około 30-40 cm. Oczywiście w takich sadzawkach ten poziom wody można regulować i on jest podwyższany na wypływie, ale jak widać nawet to nie pomaga, aby ten poziom, powiedzmy sobie, optymalny utrzymać.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Długotrwała susza hydrologiczna może skutkować wysychaniem studni głębinowych czy spadkiem ciśnienia w wodociągach. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego.
3: Prawnicy, eksperci mówią, kara śmierci nie odstrasza, ponieważ ogromna większość tego typu przestępstw dokonuje się w afekcie, w emocjach, a nie jest rozważana i ludzie nie rozważają, czy zostaną skazani, czy nie, bo uważają, że się ich nie złapie.
4: To jest rzeczywiście bogata literatura na ten temat. Są takie tendencje, szczególnie z ostatnich lat, tak jak mówi pan redaktor, ale doświadczenie historyczne uczy czegoś zupełnie odmiennego i popatrzmy, że zbrodnie są...
3: Nie było przestępstw, nie było zbrodni, jak była kara śmierci.
4: Zbrodnie są dokonywane w afekcie, rzeczywiście, ale zbrodnie są też dokonywane przez zbrodniarzy, przez przestępców, którzy dokonują tych zbrodni, dlatego że no, albo za odpłatnością, albo dlatego, że są przekonani, że to jest metoda do realizacji ich celów. No, różnie to bywa i różnie to bywa. Natomiast ja uważam, że szczególnie okrutne zbrodnie powinny być w ten sposób
3: karane. Będzie zgłaszany taki wniosek? Prawo i Sprawiedliwość rozważa takie zmiany?
4: Nie rozmawialiśmy na ten temat. Natomiast uważam, że jest to bardzo też silnie udokumentowane, że ostrość kary, że konsekwencje, które czekają zbrodniarza, odstraszają. Po prostu wyraźnie odstraszają. Nie tego, kto dopuszcza się
3: badania
4: zbrodni
3: na ten
4: w afekcie.
3: Temat, te współczesne mówią zupełnie co innego.
4: No ale to jest pewien problem, gdyż tu wchodzi jeszcze ideologia w grę, no,
3: jeżeli
4: chodzi o
3: badania. Ale papież Leon XIV mówi, nie wolno wykonywać kary śmierci. Papież Franciszek mówi, nie wolno wykonywać kary śmierci. Papież Jan Paweł II mówi, nie ma powodu, żeby
4: trudno
3: ją
4: się nie zgadzać z papieżem, głowa kościoła. Tak,
3: ale pan się nie zgadza, bo pan
4: tak
3: mówi, żeby pan przywrócił.
4: Ja wychodzę z innego założenia. Ja tylko bardzo mocno staram się zwrócić uwagę na to, że przywódca kościoła no, ma taką misję. I można by pójść dalej, można by rozmawiać na temat pacyfizmu. Ja jestem zwolennikiem wojny. Ja wiem. Ale do tego ta ideologia pacyfistyczna może nas zaprowadzić. Ja jestem zwolennikiem wojny sprawiedliwej.
3: Dokładnie jak Jan Paweł II, ale Jan Paweł II jest przeciwko karze śmierci.
4: Tak, ja uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby wojna do Polski nie nadeszła. A co najlepiej zrobić?
3: No, szykować się do wojny.
4: Civis pacem parabellum.
3: Tu się zgadzamy. Informacje z Pegasusa, pana zdaniem, trafiały do izraelskiej firmy?
4: Popatrzmy na to, że Pegasus był wykorzystywany przez kilkanaście państw Unii Europejskiej, a więc to można by powiedzieć, to porównanie myślę, że jest błędne, bo można by powiedzieć, w jakiej sieci ma pan redaktor swój telefon komórkowy?
3: Tylko, że mój telefon komórkowy nie służy do szpiegowania, a ten program służy do szpiegowania. Taka jest delikatna różnica.
4: Ale zarzut jest taki, że firma, która ten program skonstruowała, może wykorzystać informacje.
3: A
4: to równie dobrze...
3: nie może?
4: No to równie dobrze ten zarzut moglibyśmy postawić wszystkim, takie ryzyko można by postawić przed wszystkimi, którzy używają sieci T-Mobile,
3: może, czy nie może?
4: Bo Niemcy mogą wykorzystywać, albo sieci Orange.
3: Istota zarzutu jest taka, że część z tych, że Polska miała dostęp tylko do części z tych informacji, a one wszystkie trafiały do Izraela. Więc ja zadaję pytanie, czy technicznie tak było, że wszystkie informacje trafiały do firmy izraelskiej, a myśmy mieli prawo tylko do części z nich?
4: Jakoś 13 państwom Unii Europejskiej to nie przeszkadzało.
3: To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
4: Nie, no jest odpowiedź. No bo to tak jak program Microsoft, amerykański program. Można by oskarżyć Amerykanów, że mają dostęp do
3: oskarżenie, że sieci antyspołecznościowe mają dostęp do wiedzy o nas, która może być wykorzystywana na przykład w procedurze manipulowania nami. To jest zarzut, niewątpliwie. I tu jest podobnie, tylko tu jest szpiegowska aparatura.
4: Pegasus był wykorzystywany do tego, żeby walczyć ze szpiegami. No ten szpieg rosyjski Rubcow, który się posługiwał hiszpańskim nazwiskiem, którego kto witał? Putin go witał w Moskwie.
3: Ten program był wykorzystywany także do inwigilacji polskich, części polskich polityków i części polskich dziennikarzy.
4: To tak twierdzą.
3: Czy informacje
4: to tak twierdzą
3: docierały
4: dziś
3: do Izraela?
4: Rządzący. Tak twierdzą dziś rządzący. A dziś, jak widać, polskie służby nie mają takiego programu. No i dochodzi do tego, że wjeżdżają sobie dywersanci do Polski, podkładają ładunek wybuchowy pod Puławami na torach, a potem sobie wyjeżdżają.
3: A jakich przestępców złapaliście na podstawie Pegasusa?
4: No Rubcow.
3: Rubcow szpieg, i kogo jeszcze?
4: Szpieg. Cała siatka, która została wykryta przez ABW i SKW, dywersantów, którzy stawiali kamerki przy torach kolejowych.
3: Dobrze, ale to po co w takim razie było zakładać te podsłuchy na telefonach polityków, dziennikarzy?
4: Panie redaktorze.
3: No chyba ich nie złapaliście.
4: Panie redaktorze, zawsze takie narzędzie było uruchamiane po decyzji sądu. Po decyzji sądu. Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, w pierwszej części rządów Donalda Tuska, minister sprawiedliwości, z mównicy sejmowej powiedział o tym, że nie było takiego przypadku, żeby to narzędzie było użyte
3: Że sędziowie podpisywali, powiedziałbym, nie czytając. To też zostało powiedziane
4: czasie. Ja nie wierzę w to, że polscy sędziowie mogliby nie czytać akt, żeby
3: panie
4: zgadzać się.
3: Premierze, przecież to Prawo i Sprawiedliwość mówiło tyle o kryzysie polskiego sądownictwa. Zresztą sami sędziowie mówili, że podpisywali standardowo.
4: No to tylko jeżeli tak robili, to wie pan, to wystawiali sobie świadectwo bardzo, bardzo
3: złe. Ale jeszcze raz pytanie. Trafiały te informacje do Izraela, czy nie trafiały? Nie, czy komuś to przeszkadzało, czy nie, tylko czy trafiały?
4: Myślę, że to jest teza użyta przez rządzących dziś, żeby przykryć swoją klęskę w Krakowie, żeby przykryć porażki związane z tym, że rozsypał się budżet państwa, że mamy drożyznę. Wie pan, panie redaktorze, że diesel znów kosztuje ponad 8 zł, a benzyna ponad 7 zł.
3: No ale Donald Trump miał sprawić dzięki eksportowi z Rosji, że będzie taniej.
4: Nie, przecież to był zarzut wobec prezydenta Nawrockiego, że nie podpisał ustawy. Pan prezydent podpisał ustawę, no i co? Dzisiaj diesel ponad 8 zł kosztuje.
3: A może też wojna ma jakiś wpływ na to? Nie ma pan takiego
4: Niewątpliwie
3: wrażenia?
4: Ma wpływ i miała wpływ również, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, atak Putina na Ukrainę, ale my wtedy zareagowaliśmy, nasz rząd zareagował i ceny obniżyliśmy, a Donald Tusk tego nie robi.
3: Tutaj też są obniżone, tylko później. Jak pan odbiera, skoro już pan mówi o tym elemencie przykrywania porażki w Krakowie, to pojawiły się też takie głosy, że te informacje o zamachu na premiera i wicepremiera są takim elementem. Jak pan odbiera te informacje? Traktuje je pan poważnie jako były szef MSWiA?
4: No, to jest kompromitujące, kiedy rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych i rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji wychodzą z takim komunikatem, a jednocześnie premier Tusk spaceruje sobie do Urzędu Rady Ministrów z Parkowej. Gdyby rzeczywiście to było poważne, no to czołgiem by go wieźli.
3: Czyli nie traktuje pan tego poważnie?
4: No, to jest ośmieszające. I potem się okazuje, że emeryt, 60-kilkuletni emeryt, zostaje zatrzymany, bo on rzeczywiście taką odezwę opublikował w mediach społecznościowych.
3: Ale Polsat News informował o tym, że została za nim jakaś radykalna organizacja.
4: No tak. No to pewnie zniszczą życie temu człowiekowi, byle nie było tak jak z tą panią emerytką z Torunia, która zmarła, a która ośmieliła się negatywnie ocenić Jerzego Owsiaka i która trafiła przed sąd.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Mariusza Błaszczaka. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach godzina 3:00, to czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płoczkiewicz.
1: Witam i zapraszam. Atak na elektrociepłownię w Kijowie. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Ukraina nie dostała ostrzeżenia od partnerów. Straż pożarna dokonała inwentaryzacji ponad 23 tysięcy syren alarmowych w całej Polsce. Dowiedział się tego reporter RMF FM. W Tatrach zrobiło się zimno. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła poniżej zera. Rosja wieczorem zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Jak informowaliśmy w faktach, w tych atakach zginęły 2 osoby, a 21 zostało rannych. Według Wołodymyra Zełenskiego celem była elektrociepłownia numer 4, jeden z głównych obiektów energetycznych stolicy. Pocisk trafił w obiekt, uszkodzony został także budynek mieszkalny, w którym wybuchł pożar. Zełenski podkreślił, że Ukraina ponownie nie otrzymała od partnerów ostrzeżenia o wystrzeleniu pocisków. Ukraińskie systemy wykryły je dopiero, gdy zbliżały się do Kijowa. Według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje kolejne ataki balistyczne. Prezydent Ukrainy zaapelował do społeczności międzynarodowej, by nie pozostawała obojętna na rosyjskie uderzenia w infrastrukturę energetyczną. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że rosyjski olej napędowy objęty umową nie trafi do USA, lecz na światowy rynek. Ma to pomóc obniżyć ceny paliw. Krytycy ostrzegają jednak, że dochody ze sprzedaży mogą wesprzeć rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. Ich zdaniem uzgodniona ilość paliwa jest zbyt mała, by znacząco wpłynąć na ceny. Straż pożarna dokonała inwentaryzacji ponad 23 tysięcy syren alarmowych w całym kraju, dowiedział się reporter RMF FM. Ponad połowa z nich została włączona do systemu zdalnego ostrzegania. Co z pozostałymi syrenami? O tym nasz reporter Jakub Rybski.
2: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie. Obecnie na terenie województwa lubelskiego, czyli tam, gdzie alerty mieszkańcy w ostatnich tygodniach otrzymują regularnie, nowoczesnych, cyfrowych syren jest tylko 350. Do końca roku w regionie ma być ich 1000. Ostatnia kontrola NIK-u z kolei wykazała, że na Podkarpaciu na 570 syren pełną całodobową możliwość wyemitowania modulowanego sygnału alarmowego ma zaledwie 156 urządzeń. Z kolei w 17 powiatach po godzinach pracy urzędów oraz w dni wolne nie ma możliwości niezwłocznego uruchomienia syren.
3: Aktualny obraz faktów.
1: W Tatrach zrobiło się naprawdę zimno. Na szczycie Kasprowego Wierchu temperatura nie przekracza już zera. Wczoraj rano było minus 5 stopni, a po południu minus 3. Jak mówi wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba, widać też zmiany w zachowaniu zwierząt.
4: Jeżeli chodzi o niedźwiedzie, to jest sporo jeszcze owoców, dużo borówek, nie mówiąc już o brusznicach, które dopiero w tej chwili są dojrzałe i super słodkie, więc niedźwiedzie póki co mogą odnaleźć sporo jedzenia.
5: Nie opłaca im się jeszcze iść spać.
4: Nie opłaca się im iść spać. Sporo jest owoców. Chodzi o jabłka i o śliwki w naszych ogródkach.
5: Ale świstaki, rozumiem, już wyczuły zimę i już są w swoich norach.
4: No tak, to już jest ten czas. To jest ich strategia na zimę.
1: Z Filipem Ziębą rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. Czy dawne tajemnice mogą zostać rozwiązane dzięki współczesnym metodom? Jak wygląda praca nad powieścią historyczną i co sprawia, że kryminały cieszą się w Polsce taką popularnością? O kulisach łączenia historii z teraźniejszością, nieodkrytych sekretach opolszczyzny i wyzwaniach pracy pisarza opowiada dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu autor bestsellerowych powieści kryminalnych Maciej Siembieda.
6: Jak można połączyć grzebanie w historii, dosyć mocne grzebanie w historii, patrząc na powieść 444 czy Wotum, które mnie do tej pory kręci pod tym względem, z teraźniejszością i z tym, jak te sprawy można dzisiaj, na nie można spojrzeć dzisiaj i czy można je w jakikolwiek sposób rozwiązać?
7: Oczywiście. To nawet w sprawach kryminalnych dzieje się tak, że czasami współczesne metody i współczesne środki badawcze pomagają rozwiązać sprawy sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat ze złymi skutkami dla sprawców, bo oni z reguły trafiają za kratki, choć już się czuli bezpiecznie. I z zagadkami historycznymi jest bardzo podobnie, bo czasami po latach jakby słabnie czujność strażników, ale też te sprawy, no jest jakby to samo zjawisko, co z przestępcami, którzy już się czują bezkarni, w tym sensie, że jeśli tyle lat mnie nikt nie dopadł, to znaczy, że to już się nie stanie. I tak jest też z tymi zagadkami, a raczej z ludźmi, którzy je w jakiś tam sposób strzegą. Tak?
6: Ja chciałbym właśnie dopytać o ten obraz jasnogórski, bo wiem, że pan niedawno gościł w Wierzchu i tam różne wydarzenia się miały miejsce. To jak z tym obrazem jest? Ja sam sobie przeprowadziłem dziennikarskie lekkie śledztwo na ten temat. Rozmawiałem na Jasnej Górze na ten temat. Byłem w Wierzchu, rozmawiałem z ludźmi, którzy bronią tamtego obrazu. Jak pan to widzi dzisiaj po latach?
7: Znaczy tam są dwie prawdy. Jest prawda mieszkańców, którzy uważają, że proboszcz wywiózł ten obraz, a przywiózł inny. Tak przynajmniej wynika z mojej ostatniej wizyty w Wierzchu. No i jest prawda proboszcza, który twierdzi, że to jest kopia i nie ma w ogóle żadnych podstaw do tego, żeby podejrzewać, że jest to obraz jasnogórski, aczkolwiek kiedy rozmawialiśmy, byłem z przyjaciółmi chyba z 20-osobową grupą ludzi z Gdańska, to proboszcz troszeczkę się wygadał, twierdząc, że obraz jest pęknięty i to dla mnie akurat już jest informacja wystarczająca. Natomiast oczywiście ciekawe jest to, że ludzie wierzą w to, że tam jest obraz jasnogórski, że broni wsi i no chyba najładniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest ich Matka Boska i nie robią z tego biznesu. To znaczy tam nie ma domu pielgrzyma, nie ma medalików, nie ma obrazków, nie ma tego całego częstochowskiego straganiarstwa, nie ma, a ja pamiętam, jak byłem na studiach i pojechałem do Częstochowy, to nawet szampon był w butelce w kształcie Matki Boskiej z odkręcaną głową, więc no, są granice.
6: Ogólnie opolszczyzna kryje wiele tajemnic. Widzimy to po Górze Świętej Anny, właśnie widzimy to po Wierzchu, po pana powieściach. Jakie są jeszcze te nieodkryte tajemnice opolszczyzny, a też Grodków zresztą i tamte rejony? Jak można jeszcze spojrzeć na te historie, które są nierozwiązane i czy rzeczywiście ta opolszczyzna kryje aż tak wiele tajemnic? Pan też jako doświadczenie dziennikarz na opolszczyźnie doskonale to wie.
7: No tak, ci, którzy pamiętali rzeczy najciekawsze, wyjechali, zostali wysiedleni albo umarli, a ci, którzy przyjechali, nie zdążyli ich odkryć. Dlatego dla mnie też przyjezdnego bardzo ciekawe było to, że wystarczyło lekko dmuchnąć, żeby kurz odsłaniał naprawdę fajne rzeczy. I podejrzewam, że tych, których nie zdążyłem odkryć, chociaż przez 20 lat napisałem sobie taki swój prywatny przewodnik po opolszczyźnie, który liczył kilkaset stron tak naprawdę. I tych niezbadanych miejsc jest jeszcze całe mnóstwo. A badanie jest oczywiście najciekawsze w tej całej robocie.
6: No to zdradźmy, jakie są jeszcze takie tajemnice. Czy pan szykuje ewentualnie na przyszłość Jakuba Kanie, który będzie tę opolszczyznę odkrywał? Chociaż kawałek ma drogi.
7: Oczywiście, że nie powiem, bo to jest gotowy materiał do konkurencji. Ja znam pisarzy, którzy się nie wahają przed odbieraniem tematów, dlatego zostawmy to za zasłoną milczenia.
6: Jak to doświadczenie dziennikarskie w pana wydaniu, w pana historii wpłynęło na to, że albo łatwiej, albo trudniej jest dziś pisać, łącząc jednak fikcję z prawdą historyczną?
7: Jeśli chodzi o research, to jest to dokładnie to samo. Czyli tak samo w dziennikarstwie, w reporterce zbiera się materiał z taką samą cierpliwością i z taką samą determinacją. Natomiast jeśli chodzi o pisanie, to jest zmiana płci. To jest zupełnie inny język, to jest zupełnie, trzeba się pozbyć pewnych narządów, pewnych rzeczy, które, znaczy teraz jak jestem pisarzem, to robię coś, co przez 30 lat mi zabraniano i czego przez 30 lat unikałem. Ale oczywiście frajda z pisania powieści jest olbrzymia. Ale na tym kończę, bo w tej chwili, kiedy słyszę propozycję, że może bym się zajął też pisaniem scenariuszy, to odmawiam, bo już trzeciego warsztatu się nie zamierzam uczyć.
6: A właśnie Jakub Kania trafi także na ekrany. Jak to będzie wyglądało? Coś już możemy w tym temacie zdradzić?
7: Tego nie wie nikt. Ja sprzedałem, znaczy najpierw skupiłem wszystkie prawa, które były rozproszone. Potem je sprzedałem jednemu producentowi na wyłączność, więc jeżeli napiszę nowego Kanię, to też będę, kontrakt mnie zobowiązuje do sprzedaży. O ile wiem, to w tej chwili trwa dyskusja czy przymierzanie się do formy, czy to będzie fabuła, czy to będzie serial. Jeśli będzie fabuła, no to podejrzewam, się skończy na jednym filmie, a jeśli będzie serial, to są chętni nawet na 6 sezonów, więc zobaczymy, jak to się rozwinie, ale ja już w ogóle tym nie emocjonuję, bo już od tylu lat trwa zamieszanie wokół tej ekranizacji, że już mi tam emocje przeszły.
6: A ma pan jakiegoś aktora, którego pan widzi w tej roli? Na przykład Mikołaj Krawczyk w Słuchowisku zagrał Jakuba Kanię.
7: Tak, Mikołaj bardzo, bardzo fajnie go zagrał. Jest taki trochę za ładny na Kanię. Może nie tyle za ładny, za szczupły. Za bardzo fit. W każdym razie na pewno jest znakomitym aktorem. Natomiast jeśli chodzi o konkretną odpowiedź na pana pytanie, kto powinien zagrać Jakuba Kanię, to biorąc pod uwagę tempo, w jakim się te ekranizacje dzieją, to raczej bym szukał wśród aktorów dziecięcych dzisiaj.
6: Przejdźmy do czegoś, co chyba łączy dziennikarstwo śledcze także z pisaniem kryminałów. Czy pan odczuł kiedyś, ktoś panu powiedział, nie ruszajmy tego tematu, zostawmy to historii, zostawmy to na 100 następnych lat. Nie mówię o groźbach, ale czy rzeczywiście były takie sytuacje?
7: Tak, były dwie takie sytuacje, pamiętam. Oczywiście było więcej, ale to były takie właśnie, nawet nie groźby, ile pogróżki, na które nigdy nie reagowałem. Natomiast dwie sprawy, które jedną to jakby po rozmowie z Ryszardem Kapuścińskim, jeszcze jak żył, zrezygnowałem, bo mi doradził ten człowiek, o którym chciałem pisać, jeszcze żył i powiedział mi wtedy, wiesz co, na razie to mu daj spokojnie umrzeć, a potem zobaczymy, co zobaczysz, czy będziesz chciał, czy nie będziesz chciał, i nie chciałem. Natomiast druga sprawa to była bardziej współczesna i mam takiego swojego konsultanta, który jest emerytowanym oficerem służb i bardzo dużo mi pomógł, oczywiście w tych sprawach, o których mógł mówić, i w momencie, kiedy go zapytałem o temat dosyć popularny, a jednak bardzo, bardzo ukryty, to mi powiedział, nie bierz się za to. Ale nie wiem, czy mówił to wtedy jako mój kolega, czy jako oficer służb.
6: Na koniec chciałbym zapytać, skąd według pana oczywiście bierze się w Polsce fenomen kryminałów? Wszyscy teraz mówią o tym, że tego typu gatunek czytają.
7: Ja myślę, że ten fenomen jest trochę sztuczny, to znaczy, wie pan, ja mówię o inflacji kryminału i pozwoliłem sobie ukuć taki termin, dlatego że to, że wydrukujemy bardzo dużo pieniędzy i będziemy tych pieniędzy bardzo dużo mieli wszyscy, to tak naprawdę wcale nie jest dobre, bo to właśnie prowadzi do inflacji, do tego, że wartość bardzo spada, a ja jednak jestem zwolennikiem jakości.
1: Całą rozmowę Pawła Koniecznego z Maciejem Siembiedą znajdziecie na rmf24.pl. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Na zegarach czwarta, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Niemiecka policja zatrzymała 4 osoby mające związek z wrześniowym podpaleniem bazy Starlinków w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Unia Europejska otworzyła kolejne 2 klastry w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą. 9 poprawek do ustawy o bezpieczeństwie w sieci. Senackie komisje zaostrzyły przepisy. To są Fakty RMF FM o czwartej. Niemiecka policja zatrzymała 4 osoby powiązane z wrześniowym podpaleniem bazy Starlink w pobliżu Grodziska Mazowieckiego. Wśród zatrzymanych są 2 obywatele Turcji, za którymi Polska wydała europejski nakaz aresztowania. Pozostałe osoby uznawane są za ich pomocników. Według ustaleń podejrzani mogli działać na zlecenie obcych służb. Szczegóły zna Krzysztof Zasada.
2: 2 obywatele Turcji to osoby ustalone przez polskie służby jako prawdopodobni sprawcy podpalenia. Natomiast jeśli chodzi o zatrzymanych kobietę i mężczyznę, ich rola w tym akcie dywersji jest jeszcze wyjaśniana. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że zatrzymana kobieta miała przywieźć sprawców samochodem z Łodzi do Woli Krobowskiej. Oni wcześniej wjechali do Polski z Niemiec przez Świecko. Okazuje się, że kilkanaście godzin po podpaleniu instalacji satelitarnej zostali wylegitymowani i spisani przez patrol policji kilka kilometrów od miejsca pożaru. Nie było jeszcze wtedy podstaw, by ich zatrzymywać, bo nie było jeszcze potwierdzenia, że doszło do sabotażu. To, że policjanci natrafili na tych cudzoziemców, sprawiło jednak, że udało się odtworzyć ich trasy przemieszczania się po Polsce, a w konsekwencji udało się namierzyć podejrzanych i zatrzymać ich w Niemczech.
1: Negocjacje z Ukrainą w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej znowu przyspieszają. Ukraina i Mołdawia otwarły wczoraj 2 kolejne działy negocjacji członkowskich z Unią Europejską. W przypadku Ukrainy stało się to możliwe po odblokowaniu rozmów przez Węgry. Budapeszt domagał się zmian w ukraińskim prawie oświatowym dotyczących praw mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Co będzie się działo dalej w tej sprawie, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: To kolejny krok na drodze do członkostwa, ale Ukraina i Mołdawia wciąż są daleko od wejścia do Unii. Pozostają jeszcze do otwarcia 2 najtrudniejsze działy: rolnictwo i transport. Komisja Europejska chce ograniczyć dostęp wrażliwych ukraińskich produktów, takich jak zboże i cukier, do unijnego rynku, a także wsparcie finansowe dla ukraińskich rolników. Chodzi o ochronę unijnych, a więc i polskich gospodarstw rolnych. Ukraina sprzeciwia się tym ograniczeniom, dlatego negocjacje w tych obszarach będą szczególnie trudne.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Ustawa zapewniająca bezpieczeństwo w sieci nie trafi od razu do podpisu prezydenta. Senackie komisje przyjęły 9 poprawek do przepisów umożliwiających blokowanie treści pedofilskich, patostreamów i zachowań niebezpiecznych. Wprowadzenie zmian zaostrzających przepisy przyjęte w Sejmie poparł obecny na posiedzeniu minister cyfryzacji.
5: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nikt nikogo nie namawiał do samobójstwa, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
1: Mówił Krzysztof Gawkowski. Wśród przyjętych przez komisję poprawek jest też skrócenie czasu jej wejścia w życie z 6 do 3 miesięcy. WF na rowerach miejskich to nowy program skierowany do uczniów ze Szczecina, który ma radykalnie zmienić tradycyjne lekcje wychowania fizycznego. Zainteresowanie jest duże. Wczoraj na przejażdżkę po Szczecinie wybrała się grupa 3-klasistów jednego z liceów.
6: Bardzo chciałabym, żeby co tydzień były takie WF-y. Mega lubię iść na rowerze.
7: No dzisiaj pogoda jest przepiękna.
6: No właśnie, bo się baliśmy, że będzie padać, ale na szczęście idziemy i patrzymy, słońce jest idealnie. Nawet jak niska temperatura, to się rozgrzejemy i będzie w porządku.
7: Fajnie wyjść ze szkoły?
8: Tak, w końcu ze szkoły, a nie cały dzień tam siedzieć. Fajna taka inicjatywa z rowerami.
7: Czy wy się cieszycie na taką wycieczkę?
6: Bardzo się cieszymy.
7: Dokąd jedziecie, wiecie? Czy nie?
6: Nie, jeszcze nie. Jaka trasa, mam nadzieję, że spokojna.
7: Gdzieś tam na Arkonkę w te okolice, z tego co słyszałam.
6: A tam jest fajna droga rowerowa i na rolki w ogóle. Dobrze, że nie pada.
7: Aktywniej się ten czas spędza niż na przykład na sali.
8: Zaraz ruszamy, mamy kaski, mamy rowery i jedziemy.
1: A te głosy zebrała od licealistów nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się godzina piąta, to oznacza fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Słuchamy.
1: Mężczyzna, który przygotowywał zamach na czołowych przedstawicieli rządu, usłyszał zarzuty. O szczegółach powie nasz dziennikarz. W Kijowie ponownie ogłoszono stan alarmowy z powodu zagrożenia pociskami balistycznymi. W faktach także sport. W Wuhan rozpoczyna się właśnie mecz Igi Świątek z Magdaleną Fręch. Sześćdziesięciosześciolatek z Wrocławia, który przygotowywał zamach m.in. na premiera, usłyszał wczoraj aż 9 zarzutów. Prokuratura wnioskuje o jego areszt. Grozi mu do 15 lat więzienia. O tym, czego dotyczą zarzuty, reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Ten najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Krzysztof N. chciał przeprowadzić zamach na premiera i ministra obrony przy użyciu materiałów wybuchowych. Pozostałe zarzuty wymienia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Są to przede wszystkim zarzuty dotyczące propagowania ideologii o charakterze siłowego przejęcia władzy w Polsce, używania przemocy w celu uzyskania określonych zmian politycznych. Są również tu przestępstwa nawołujące do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, jak również politycznym.
2: Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania zabezpieczono kilkanaście, jak to określiła prokuratura, improwizowanych ładunków wybuchowych, a także przedmioty przypominające broń oraz sprzęt komputerowy. Prokuratura wnioskuje o areszt ze względu na surową karę, która grozi 66-latkowi, a także z obawy o matactwo.
1: Decyzję w tej sprawie podejmie dzisiaj sąd. W Kijowie i części Ukrainy nad ranem ogłoszono alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia atakiem pociskami balistycznymi. Władze zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegają przed zagrożeniem dla Kijowa i Żytomierza. Donald Trump w rozmowie z naszym korespondentem stwierdził, że za stałą bazę amerykańskich żołnierzy w Polsce zapłacą Polacy. Prezydent USA odniósł się też do porozumienia energetycznego między Rosją a Ukrainą, które, jak przyznał, nie działa, a Władimir Putin nie zamierza go respektować. Co dokładnie mówił o tym przywódca Stanów Zjednoczonych?
4: Prezydent Trump rzucił jedynie, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a dwa lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump, odpowiadając mi na pytanie. Była to już jego kolejna wypowiedź na temat potencjalnej, nowej, stałej bazy sił lądowych USA w Polsce. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej, jednoznacznej odpowiedzi na ten temat.
1: O czym z zaoceanu donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski.
5: Sport w faktach RMF FM.
1: W Wuhan za chwilę rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdaleną Fręch. Nasze tenisistki mierzą się w 1.16 Wuhan Open. Dla Igi to pierwsze spotkanie w Chinach. Z kolei Magdalena ma za sobą już kwalifikacje i mecz pierwszej rundy. Śledzimy to spotkanie dla Was i wrócimy do niego w porannych faktach RMF FM. A dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie rozmawiać będziemy o raku piersi. To najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Choć najwięcej zachorowań dotyczy pań po 50 roku życia, to GUS może się pojawić także u młodych pacjentek. Dlaczego tak ważna jest profilaktyka od najmłodszych lat?
6: Rak piersi u młodych dziewcząt zdarza się rzadko, ale się zdarzyć może. Także uważam, że dziewczyny się powinny badać. Raz, żeby wytworzyć sobie taki nawyk, kara pod tytułem choroba za to jej nie spotka. W przypadku, kiedy rozpoznanie dotyczy choroby w pierwszym czy drugim stopniu zaawansowania, to jesteśmy w stanie praktycznie wyleczyć 90% kobiet.
1: Tłumaczy dr Roman Czarnecki, koordynator oddziału chirurgii onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Ten ekspert będzie odpowiadał dziś na Wasze pytania. Słuchajcie faktów. Tymczasem tu kończymy. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Z nowymi doniesieniami z Polski i świata wracamy za niespełna pół godziny. O tym, co najważniejsze o poranku, powiedzą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. To jest środa, 14 dzień października. Słońce wstaje dopiero 4 minuty przed 7. Minus 1 w tej chwili w Zakopanem. 12 kresek na plusie w Słubicach. Tam, gdzie wczoraj o tej porze temperatura była taka jak teraz pod Tatrami. Zaczynam poranne fakty od drona, ale będzie też tenis w chińskim Wuhan. Minęła 11:30 i tam na korcie już Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Iga Świątek. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśniają okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Wczoraj po 18:00 policja odebrała taki sygnał.
2: Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona.
1: Tak mówiła nam aspirant Agnieszka Zalewska, oficer prasowa komendanta policji w Pucku. Ten obiekt ma około 2 metrów długości i o nim powiemy jeszcze w porannych faktach RMF FM. W nich również odwiedzimy dziś Drone Lab. Tam nasi wojskowi specjaliści tworzą projekty nowoczesnych rozwiązań bezzałogowych, produkują nieseryjne egzemplarze i prowadzą testy dronów. Będziemy tam w faktach razem z naszym reporterem. Ale będą też o poranku w faktach pytania o stałą amerykańską bazę w Polsce. Nasz korespondent w Waszyngtonie pytał o to samego Donalda Trumpa.
3: A co z bazą w Polsce? Są jakieś nowe informacje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą.
1: Taką właśnie odpowiedź Donalda Trumpa usłyszał w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. My was pytać będziemy o przywrócenie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Mamy dla was w tej sprawie sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM. A 7:45 w porannej rozmowie w RMF FM dziś Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, czyli wiceminister obrony narodowej. Wcześniej o 7:00 Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, będzie gościem informacyjnego radia RMF 24. W chińskim Wuhan minęła 11:32 i tam na korcie już Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Iga Świątek. Dong Feng, Woja, Wuhan Open. Pierwszy set w meczu Iga Świątek, Magdalena Fręch. No i ten pojedynek rozpoczyna trzeci dzień turnieju w chińskim Wuhan. Polski pojedynek. Magdalena Fręch była ćwierćfinalistka. No i to Fręch jako pierwsza w tym pojedynku wygrała Gema. Do tej pory, przypominam, oficjalnie Fręch i Iga Świątek zagrały tylko raz 4 lata temu w Warszawie, no i wtedy lepsza okazała się Świątek. Teraz na pewno któraś z Polek awansuje do 1:16. Maja Chwalińska także na korcie. Pierwszy set z Czeszką Marii Bouskową. Dużo nerwów i w tej chwili wynik tego pierwszego seta 1-3 dla Czeszki. Wyniki obu spotkań sprawdzać będziemy w porannych faktach. Pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranku.
0: Zaczynamy.
2: No to my też o specjalistach. Obiekt, który wygląda jak dron, odnaleziony na plaży w Karwi w powiecie puckim.
1: Sprawę wyjaśnia m.in. żandarmeria wojskowa.
2: Pociski balistyczne wystrzelone tymczasem w Kijów.
1: Rosja znów zaatakowała Ukrainę.
2: Prezydent Donald Trump odpowiada na pytanie korespondenta RMF FM w Waszyngtonie.
1: Paweł Żuchowski pytał go o ogłoszone w sobotę energetyczne zawieszenie broni.
2: A trzy polskie tenisistki walczą w tej chwili energetycznie na kortach w chińskim Wuhan.
1: Obiekt latający, najpewniej dron, znaleziony na plaży w Karwi.
2: Znalazł go wieczorem jeden ze spacerujących po plaży. Był częściowo zakopany w piasku. Zaczynamy fakt od komunikatu Żandarmerii Wojskowej w tej sprawie.
3: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych, prokuratury okręgowej w Gdańsku, na chwilę obecną wyjaśnia okoliczności odnalezienia 13 października 2026 roku około godziny 18:30 na plaży w Karwi. Jest to powiat pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
1: Tyle podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Nieoficjalnie urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, także wojsko ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów.
1: Jak dowiedział się RMF FM, wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska. Ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
2: To fakt RMF FM. Rosja tymczasem zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów, przekazał w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: Według prezydenta celem była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski. Uszkodzony został też jeden z budynków mieszkalnych.
2: Ta kijowska elektrociepłownia numer 4 jest jednym z głównych obiektów energetycznych stolicy, tak napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.
1: Prezydent Donald Trump odpowiadał tymczasem na pytanie korespondenta RMF FM w Waszyngtonie o ogłoszone przez prezydenta w sobotę energetyczne zawieszenie broni.
2: Będą słuchać. Tak stwierdził Donald Trump, kiedy Paweł Żuchowski przypomniał mu, że to ogłoszone przez niego zawieszenie broni w Ukrainie nie działa, a Władimir Putin najwyraźniej go nie słucha.
1: Paweł Żuchowski, nasz korespondent, z nami o poranku w faktach. Pawle, prosimy o szczegóły.
4: Dzień dobry. Prezydent Trump rzucił jedynie, idąc do śmigłowca Marine One, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a 2 lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły już jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy, to oni za nią zapłacą, powiedział Trump o Polsce. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Sąd zdecyduje dziś, czy 66-latek z Wrocławia, który planował zamach na premiera, zostanie aresztowany.
1: Wczoraj wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura.
2: A wcześniej śledczy przedstawili mężczyźnie 9 zarzutów, informuje reporter RMF FM Michał Radkowski.
6: Za planowanie siłowego obalenia władz państwowych z udziałem materiałów wybuchowych, bo tak brzmi najpoważniejszy zarzut, grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Mężczyzna miał przygotowywać zamach m.in. na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy przeszukali mieszkanie 66-latka.
7: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
6: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Znaleziono również przedmioty przypominające broń, sprzęt komputerowy i listę osób kontaktujących się z 66-latkiem. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Wskazywał na liczne problemy zdrowotne. Śledczy czekają teraz na opinię psychiatryczną.
1: Pożar zakładu wulkanicznego w Olkuszu. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM.
2: Jak przed chwilą usłyszeliśmy od strażaków, ogień nie został jeszcze opanowany. Jest w tej chwili duże zadymienie.
1: W budynku przechowywane były m.in. opony. Akcja trwa w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
2: 3 polskie tenisistki na 2 kortach w tej chwili w chińskim Wuhan.
1: Sportowe emocje o poranku w faktach. Patryk Serwański razem z nami. Patryku,
8: dzień dobry.
1: No to zacznijmy od meczu 2 naszych tenisistek. Tak. Iga Świątek kontra Magdalena Fręch. No i chyba się zgodzimy, że jest ciekawie, co?
8: Tak, no bardzo dobry początek Magdaleny Fręch. Przełamała Iga Świątek już w pierwszym gemie. No i Magda dalej gra naprawdę nieźle. Z jej perspektywy problemem jest to, że Iga Świątek po takim trochę nerwowym początku weszła na swój lepszy poziom gry i o ile Magda cały czas gra nieźle, no to wynik już dla Igi Świątek bardzo korzystny, bo 5-2 prowadzi nasza najlepsza tenisistka rankingowo w tym pierwszym secie, ale mecz naprawdę interesujący, dużo się dzieje.
2: No to teraz Maja Chwalińska kontra Czeszka Marii Boskowa. Zaczęło się tutaj nie najlepiej.
8: No to prawda. Pierwszy set łatwo przegrany z Czeszką 1-2. 5-6, więc ten początek rzeczywiście niezbyt dobry, ale Maja walczy i teraz w drugim secie prowadzi 3-1.
2: Mocny początek, zatem na pewno jedna Polka zagra w 1:16.
1: Wynik sprawdzać będziemy w faktach po 6:30. Pierwsze poranne fakty sportowe.
2: Już teraz zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacje i muzyka.
1: RMF24.
0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
3: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
1: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok osób znalezionych wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Wszystko wskazuje na to, że 55-letni mężczyzna zabił tam swoją żonę i nastoletnie dzieci, potem sam odebrał sobie życie.
2: Najprawdopodobniej, bo będziemy to weryfikować czynnościami procesowymi, mamy tutaj do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym. W tym konkretnym przypadku z sytuacją, kiedy najpierw doszło do zabójstwa trzech osób, których zwłoki ujawniono wewnątrz mieszkania, a następnie do targnięcia się czwartej osoby na własne życie.
3: Mówił Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Sekcje mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn ich śmierci. Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca. Zabieg przeprowadzono wczoraj w rzymskiej poliklinice Gemelli.
1: Doraźne badania histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolarka płuca, poinformowano wieczorem w komunikacie medycznym. Operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritori. Leon XIV przebywał na sali operacyjnej przez około 3 godziny. Sam zabieg trwał około 90 minut.
3: Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje.
1: Dziś 14 dzień października, czyli dzień edukacji narodowej.
3: W Polsce pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli, prawie 80% to kobiety.
1: Z danych MEN wynika, że obecnie najmłodszy polski nauczyciel ma 18 lat, uczy fortepianu w szkole muzycznej pierwszego stopnia.
3: Najstarszy ma 90 lat, no i też zajmuje się dokładnie tym samym przedmiotem.
1: Wszystkim nauczycielom bez wyjątku składamy najlepsze życzenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański i tenisowy turniej Wuhan na start.
1: Iga Świątek, Patryku, wygrała nie tylko pierwszego seta z Magdaleną Fręch.
6: Tak, ale aż 64 minuty. No, mówimy tutaj o 8 rozegranych gemach w tym pierwszym secie, 6-2 dla Świątek. Natomiast ten czas gry pokazuje, że nie było łatwo, że to był naprawdę interesujący set. Natomiast teraz w drugim, na razie to wszystko idzie dosyć szybko. Jest z perspektywy Igi Świątek 3-0 prowadzi z Magdaleną Fręch. Maja Chwalińska gra z kolei z Marii Buzkową. Po przegranej 1-6 w pierwszej partii Polka się pozbierała. Drugi set 6-1 dla Chwalińskiej, także o wszystkim przesądzi set numer 3. Z turniejem w Szanghaju wczoraj późnym popołudniem pożegnał się Hubert Hurkacz. W 1/8 finału porażka w trzech setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną przesądził w tiebreak. No a polskie piłkarki pozostają w grze o Mistrzostwa Świata. W pierwszej rundzie baraży biało-czerwone wyeliminowały Belgijki. Mecz w Gdańsku emocjonujący. Polki odrobiły straty z wyjazdu. Dzięki prowadzeniu 2-1 doprowadziły do dogrywki. W niej straciły bramkę, ale gol Ewy Pajor dał ostatecznie rzuty karne.
7: Oddałyśmy całe nasze serce. Dzisiaj nasza drużyna zagra niesamowicie z takim zaangażowaniem od pierwszej do ostatniej minuty.
6: Mówiła pani kapitan. W karnych świetnie broniła Kinga Severin. No i zostajemy w grze o mundial w drugiej rundzie baraży dwumecz z Irlandią. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wpadka Interu. W Mediolanie porażka z Club Brugge 3-4. Bayernowi Monachium postawił się z kolei norweski Viking Stavanger. Zremisował u siebie 3-3. Teraz jeszcze oczekiwanie na nowy sezon siatkarskiej Tauron Ligi. Panowie do rozgrywek przystąpią w piątek. W gronie faworytów kluby z Zawiercia, Warszawy, Lublina czy Rzeszowa. A jakie aspiracje ma Zaksa Kędzierzyn-Koźle?
8: Wiemy, że będzie nam ciężko, ale chcemy walczyć o te play-offy i ze swojej strony chciałbym, żeby w tym roku Zaksa bawiła się siatkówką, co rok temu było ciężkie i nie było tego.
6: Tak mówił jeden z bardziej doświadczonych zawodników Zaksy, Rafał Szymura.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Tu Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Dzień dobry, 14 października. Piotr Sala, kłaniam się w Dniu Nauczyciela. Za chwilę Sławomir Broniarz, czyli prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, będzie razem z nami. Po ósmej wiceszefowa MON, czyli Małgorzata Sobkowiak-Czarnecka. Może pani minister nam pomoże wyjaśnić tajemnicę drona znalezionego na plaży w Karwi. Ale zaczynamy nasz poranek informacyjny oczywiście od faktów. RMF FM, Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już są razem z nami. Możemy ruszać, tym bardziej, że jest siódma.
1: Czy Polacy chcą przywrócenia

0: Obowiązkowej Zasadniczej Służby Wojskowej.
1: Mamy w tej sprawie najnowszy sondaż Opinia 24.
0: Potem Drone Lab.
1: W porannych faktach o miejscu, gdzie wojskowi specjaliści tworzą projekty bez załogowców i prowadzą testy tych maszyn.
0: O tym usłyszycie tylko w RMF FM.
1: Odwiedzimy też o poranku szkołę w podpoznańskim Jerzykowie.
0: Może być przykładem dla innych placówek, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo.
1: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
0: Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale, co z nich wynika?
2: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, 24% chce, by obowiązkowa służba obejmowała wyłącznie mężczyzn, a 22% badanych uważa, że pobór powinien dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przeciwnych przywróceniu poboru jest 38% Polaków, a 16% nie ma w tej sprawie zdania. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
3: Nie każdy chce trafić do wojska, tak, i nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
4: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
2: W lutym tego roku przeprowadziliśmy takie samo badanie. Wtedy za przywróceniem obowiązkowej służby opowiedziała się ponad połowa pytanych. Widać więc spadek poparcia dla tego pomysłu.
1: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
0: A teraz w porannych faktach Drone Lab, miejsce, gdzie wojskowi specjaliści tworzą projekty nowoczesnych rozwiązań bezzałogowych. Produkują nieseryjne egzemplarze i prowadzą testy dronów.
1: Początki tej specjalistycznej jednostki to grupa zapaleńców, konstruktorów, bezzałogowców, a także operatorów tego rodzaju maszyn. Dzisiaj jest to jednostka etatowa polskiego wojska.
5: Nazwa może dosyć zagadkowa, Laboratorium Druku Przyrostowego. Generalnie zajmujemy się budową małoseryjnych partii dronów, które głównie są przeznaczone do testów, ale też staramy się w pierwszym kroku wyposażyć pododdziały w drony.
6: Druk przyrostowy. Widziałem, tutaj są urządzenia służące do tworzenia tych nieseryjnych, nazwijmy to, urządzeń.
5: Czyli mamy warsztat druku 3D, dzisiaj oparty na w sumie 3 kontenerach, wkrótce na wielkiej sali. Zespół, jak sami widzicie, jest stworzony przede wszystkim z fachowców, ale drugie ich odbicie to jest pasja.
1: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada w tej jednostce pasjonatów.
0: Jej szefostwo ze względów bezpieczeństwa nie chciało podawać konkretnej lokalizacji, a dowódca chciał pozostać anonimowy.
1: Wrócimy do tego miejsca w kolejnych faktach. To, co mogliśmy pokazać, jest na filmie i zdjęciach na rmf24.pl.
0: 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela.
1: W faktach pytamy dziś o bezpieczeństwo w szkołach po ostatniej serii ataków.
0: Od kilku lat w podstawówce imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie osoby postronne nie mają możliwości wejścia do placówki.
1: Dla odbierających dzieci ze świetlicy generowane są kody QR, a w klasach jest specjalny alarm w razie sytuacji niebezpiecznej.
0: W porannych faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Dzień dobry.
0: Jak to wygląda w praktyce?
7: W każdej sali znajduje się specjalny przycisk dla nauczycieli. Po naciśnięciu go w sekretariacie, gabinecie dyrekcji oraz w portierni rozlega się alarm, a osoby do tego upoważnione otrzymują powiadomienie na smartfon lub smartwatch.
8: Tu się wyświetla, w jakim miejscu co i jak. Ja już mam na telefonie, pracownik podejmuje na przykład działania, czy ja, czy tutaj osoby wskazane. W tym momencie już osoba biegnie, mamy tutaj przygotowany taki zestaw do odpowiedniej sali. Dajemy się wskazanej właśnie, by udzielić pomocy.
7: Wyjaśniała Alina Mańka, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
1: Temat bezpieczeństwa już za chwilę w Radiu RMF 24.
0: Gościem Piotra Salaka będzie Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
1: Iga Świątek tymczasem już z awansem do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalena Fręch.
0: Patryk Serwański w faktach.
9: Jestem.
0: Coś zaskoczyło cię w tym spotkaniu?
9: No chyba to, że Magdalena Fręch ugrała tylko 3 gemy, bo to był dużo bardziej wyrównany pojedynek, niż wskazuje na to ten końcowy rezultat. Czas gry godzina 43 minuty, także no długi mecz jak na tak jedno stronny wynik. Świątek na początku z małymi kłopotami, no później nie miała lekko, ale wykorzystywała swoje doświadczenie, no i właśnie potrafiła wygrywać te kolejne gemy.
1: W grze i to blisko celu Maja Chwalińska, która walczyła awans z Marii Błuskową.
9: No, Polka po przegranym pierwszym secie gra dużo lepiej, przypomnę, odrobiła straty w drugiej partii, a teraz w decydującym trzecim secie prowadzi już 5-1.
1: Trzymamy kciuki za Maję, przed chwilą, przed Igą Świątek natomiast łatwa 1-16, bo tam trafiona lepszą w parze Amerykankę Ashton Kruger i zawodniczka z Tajlandii Lan Lana Tararudi.
0: RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
10: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w radiu RMF 24.
11: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF 24 w Dniu Nauczyciela jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty.
11: I składamy wszystkim oczywiście najlepsze życzenia. Dzisiaj nauczyciele się boją, panie prezesie.
13: Znaczy sytuacja jest bardzo napięta, w tych placówkach wręcz dramatyczna, ale to zjawisko nie ma genezy, nie wiem, dwutygodniowej. Sytuacja związana z tym, że coraz więcej jest agresji słownej, fizycznej wobec nauczycieli, ta sytuacja ma miejsce od wielu, wielu lat. No, nie chcę pamięcią sięgać do owego kubła nałożonego na głowę nauczyciela, ale to też był przykład tego rodzaju agresji. Natomiast mówienie o tym, że szkoła stała się niebezpieczna, jest moim zdaniem absolutnie przesadą. Nawoływanie do tego, żeby nie posyłać dzieci do szkoły tudzież, wobec powyższego, owszem, jest sytuacja zła, momentami dramatyczna, momentami czujemy się wystawieni, że tak powiem, przez polityków, ale nadal powtarzam, szkoła jest w pełni bezpieczna i nauczyciele mają coraz trudniej, nigdy łatwo nie Jasne. Było, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to zjawisko jest zjawiskiem narastającym.
11: A co pan ma na myśli, mówiąc, że jesteśmy wystawieni przez polityków? Nauczyciele dzisiaj mają narzędzia, żeby się bronić przed przemocą?
13: Ja zwrócę uwagę na to, że od wielu, wielu miesięcy w resorcie edukacji pracuje zespół, który miał przygotować katalog przepisów prawa pozwalającym, który będzie pozwalał nauczycielom na to, żeby w sytuacji konfliktu, sytuacji dramatycznej w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic chociażby, ten nauczyciel wiedział, jakie ma prawa, jakie artykuły konkretnych przepisów prawa za nim stoją. No mam nadzieję, że to się ukaże lada moment, ale powinno się ukazać w czerwcu. Natomiast czytając literalnie obowiązujące prawo oświatowe, ono jest bardzo rozbudowane, widzimy zdecydowaną przewagę praw dziecka nad jego obowiązkami. Tak w zasadzie to... nauczyciel jest...
11: Ale to znaczy, panie prezesie, że nauczycielom się nie podoba, bo rozumiem, że chodzi też między innymi o to przeszukiwanie plecaków. Nauczyciele chcą przeszukiwać te plecaki, czy nie chcą tego robić?
13: Nie, to jest czynność, która nie tyle nie licuje się z godnością tego zawodu, bo to jest jakby oczywiste, natomiast jesteśmy powołani, przywołani do zupełnie innych zadań. Ja zwracam uwagę na to, że dzisiaj ten nauczyciel, który do niedawna był tym nauczycielem, dydaktykiem, ewentualnie wychowawcą, dzisiaj staje się w zasadzie omnipotentny. On ma obowiązek robić wszystko w tej szkole i widzimy choćby po tych propozycjach dotyczących owego przeszukiwania plecaków, że tutaj idziemy w coraz bardziej dramatyczne przejawy narzucania na nauczycieli zadań, czynności, do których, powtarzam, nie są przygotowani. Dzisiaj jesteśmy pedagogami, psychologami, terapeutami, mamy godzić właśnie na rodziny, mamy występować tak, żeby przed różnego rodzaju organami administracji państwowej, samorządowej, w sytuacji, gdyby powinniśmy się skupić na dydaktyce i wychowaniu tego młodego człowieka,
11: oczywiście,
13: współpracując z rodzicami.
11: Oczywiście, panie prezesie, ale sytuacja jest następująca. Kiedy pojawiają się niebezpieczne przedmioty w plecakach uczniów, to kto ma sprawdzić, czy te noże, czy te rzeczy niebezpieczne w tych plecakach są? Skoro pan mówi, nie nauczyciele są od tego.
13: Wydaje się, że i tak ostatecznie skupi się pewnie na tym, że nauczyciel będzie do tego zobligowany, dlatego że trudno wyobrazić sobie, że będzie to robił tylko i wyłącznie dyrektor, bo w zasadzie on by zatracił swoje podstawowe czynności, do których też jest przywołany, czyli organizację, kierowanie i nadzór pedagogiczny. Natomiast jeżeli taki przepis prawa się znajdzie, to siłą rzeczy będziemy musieli to robić, ale będzie już jakiś konkret, w oparciu o który będziemy ową czynność mogli dokonywać. Dzisiaj takiego konkretu, takiego przepisu prawa nie ma.
11: Ale z kolei nam mówi na antenie RMF FM komendant główny policji Marek Boroń, dzisiaj szkoła już ma narzędzia do tego, żeby sobie z takimi niebezpiecznymi przedmiotami w plecakach uczniów poradzić, że ochroniarze mogliby to robić. To dlaczego tego nie robią?
13: Dlatego, że musi po pierwsze być ochroniarz. Wobec powyższego musimy sobie zadać pytanie, czy samorząd jako organ prowadzący ma środki na to, żeby zatrudnić dodatkowy personel, dodatkowych ochroniarzy, którzy moim zdaniem oni, a nie nauczyciele, powinni przeszukiwać te plecaki w sytuacjach tego rodzaju działań wymagających. Natomiast tu musi samorząd sobie odpowiedzieć na pytanie, czy posiadamy owe środki, czy mamy pieniądze na to, żeby zatrudnić w każdej szkole ochroniarza. Bo tego rodzaju działania, o których pan mówi, dotyczące zachowań bezpieczeństwa, obych alarmów, ma coraz większa liczba szkół. I tutaj te procedury przez dyrektorów są wdrażane i to od wielu lat. Ale pytanie, jak radzić sobie z sytuacjami ekstremalnymi, tutaj wydaje się, że powinniśmy jednak, że takowa sytuacja występuje, rozważyć możliwość zatrudnienia dodatkowego personelu, który byłby przeznaczony tylko do owego bezpiecznego monitorowania sytuacji w szkole, a nie obarczać tych nauczycieli, bo on za moment przestanie wykonywać czynności, za które mu się płaci, czyli uczyć.
11: A to znaczy, że pan postuluje, żeby w każdej szkole była ochrona? Dobrze pana zrozumiałem?
13: Ja po prostu, panie redaktorze, przede wszystkim, jeżeli pan komendant główny policji mówi, że dzisiaj szkoły dysponują takimi narzędziami, bo mogą zatrudnić ochroniarzy, to to jest jakby kierunek, którym należy podążać, a nie obarczać zadaniami dotyczącymi penetrowania tornistrów uczniów czy samych nauczycieli. Bo proszę zwrócić uwagę, że ci uczniowie czasami mają 17-18 lat i tutaj ich sytuacja i prawa dotyczące tego, że są osobami dorosłymi, pełnoletnimi, także nie mogą być naruszane, bo za moment okaże się, że jakby popadliśmy w swoistą paranoję. Nie idziemy na lekcje, tylko wertujemy przepisy prawa, albo też zwracamy uwagę na to, co dziecko ma w niższe, zamiast uczyć. Za moment rodzice będą mieli pretensje, że 3/4 czasu nauczyciel poświęcał na przejrzenie tornistrów czy toreb, czy plecaków swoich dzieci, uczniów, a nie zajmował się dydaktyką, do której jest przede wszystkim powołany. Powtarzam, poszukujmy rozwiązań, które nie będą nauczycieli obarczały kolejnymi zadaniami, bo to wydaje się, że jest już przesadą, jeżeli mówimy o tym, że teraz za wszystko w tej szkole będzie odpowiadał nauczyciel i dyrektor.
11: Ale z drugiej strony, panie prezesie, zgodzi się pan, że za bezpieczeństwo dzieci w szkole chyba powinni odpowiadać nauczyciele?
13: I to, co do tego nie ma kwestii spornej. I nadal powtarzam, że szkoła jest najbezpieczniejszym miejscem, do której to dziecko wchodzi. Ma tam opiekę, jest dozorowane, ma bez przerwy kogoś, kto na korytarzu w czasie przerwy chodzi, sprawdza i tak dalej. To nie ulega wątpliwości, ale mówimy o sytuacjach ekstremalnych. My wiemy, jak się zachować wtedy, kiedy jest burza i wiemy, że nie stajemy pod drzewami, ale rzadko kto z nas wie, jak mamy się zachować, kiedy jest tornado i wiatr wieje pośród 300 km na godzinę. Wobec powyższego starajmy się to, co jest wypracowane wieloletnim tradycją każdej szkoły, pielęgnować, ale też szukajmy rozwiązań, które w tych sytuacjach ekstremalnych pozwolą zachować bezpieczeństwo, spokój, bo tego czasami w tej szkole brakuje, w sytuacji, gdy pojawiają się tego rodzaju zjawiska, o których mówiliśmy w ostatnich kilku dniach, ale powtórzę po raz kolejny. Nie obarczajmy nauczycieli kolejnymi czynnościami, które wykraczają poza to, co jest zapisane w prawie oświatowym i dotyczy ich zadań.
11: A bramki powinny być przy wejściach do szkoły, czy nie?
13: Panie redaktorze, ja pracowałem w szkole, która miała 2352 uczniów. 88 oddziałów. To znaczy, że gdybyśmy te bramki postawili, a szkoła miała jedno wejście w zasadzie, to...
11: No to nie, no to wtedy wiadomo, że to jest kwestia zupełnie innego urządzenia wejść, prawda? To ja sobie z tego zdaję sprawę, ale czy pańskim zdaniem w ogóle takie urządzenia w szkołach powinny się pojawić?
13: Jeżeli zjawiska będą narastały, jeżeli będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju sytuacją, o której mówimy w zasadzie w tej audycji, zamiast skupić się na tym, co zrobić, żeby ten nauczyciel miał coraz lepiej, to trzeba szukać każdego rozwiązania. Jeżeli szkoły stać na zatrudnienie profesjonalnych ochroniarzy, niech będą ochroniarze. Jeżeli szkoła, konkretny samorząd może sobie pozwolić na bramki, to niech to będą bramki. Ale powtórzę, to ma być coś, co będzie istniało obok czynności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, a nie będzie przerzucało zadania na nauczyciela.
11: Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, panie prezesie, no bo rodzice też posyłając dziecko do szkoły są przekonani o tym, że dziecko będzie tam bezpieczne. No i kogóż mają pytać po tym, czy wszystko jest w porządku, jak nie nauczyciela, przecież nie pana ochroniarza.
13: I są bezpieczne. I nie ulega wątpliwości, powtórzę, że dziecko w szkole jest najbezpieczniejsze. Jest bezpieczniejsze, aniżeli w domu, bo miałem też parę maili rodziców, którzy apelowali o to, żeby w sytuacjach trudnych przejść na edukację zdalną, którą mieliśmy w pandemii. Nie. Wtedy oddajemy dziecko całkowicie w władanie internetu. Tylko zwrócę uwagę na to, że szkoła funkcjonuje w pewnej triadzie. To jest nauczyciel, uczeń, rodzic. Jeżeli rodzic weźmie na siebie także dużą część obowiązków zadbania o to, żeby sprawdzić temu dziecku tornister, żeby zobaczyć, co on w tym tornistrze ma, żeby zająć się tym, co to dziecko robi po godzinach, jak on śledzi ten internet, co w tym internecie on wyprawia, to będzie to znakomita pomoc dla nauczyciela. A jeżeli rodzic uważa, że szkoła ma nauczyć, wychować, wyczyć nos, być psychologiem, terapeutą i opiekunem, a rodzic oddaje to dziecko szkole, mówiąc, szkoła ma zrobić wszystko, to wydaje się, że to jest źle rozumiana funkcja rodzicielska.
11: A czy z punktu widzenia ze strony ministerstwa wy dostaliście jakieś wsparcie? Dzisiaj wiecie, jak się zachować? Czy ministerstwo wysłało jakieś procedury do nauczycieli?
13: W poniedziałek było posiedzenie zespołu, który ma wypracować tego rodzaju procedury. Wiem, że na finiszu jest zapis artykułu 63, to jest artykuł 63, który dotyczy praw nauczyciela związanych z funkcjonowaniem jakby quasi urzędnika państwowego. Mam nadzieję, że ten dokument lada moment się pojawi. To byłby krok w tą dobrą stronę pokazującą, że chronimy także nauczycieli, a nie pozwalamy wejść tą nauczycielowi na głowę i za wszystko jeszcze czynimy jego odpowiedzialnym.
11: A pana zdaniem w szkole powinna się częściej pojawiać policja albo straż miejska?
13: No jeżeli taka sytuacja tego wymaga, to nie zaszkodzi, że ta straż miejska przyjdzie, ale ona, to ma wynikać z decyzji dyrektora szkoły, że który widzi, obserwuje tego rodzaju zjawiska, to może zaprosić straż miejską czy policję, nie tylko na pogadankę, ale także na sprawdzenie owych negatywnych zachowań.
11: A czy nie będzie to trochę tak, że to będzie, panie prezesie, no, budowanie takiej atmosfery grozy w szkole, w której powinniśmy się wszyscy czuć bezpiecznie i no tak jak w domu właśnie?
13: Ale ja powiedziałem, panie redaktorze, że w sytuacji, która tego wymaga. A natomiast na pewno nie codziennie. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy rozpoczyna się rok szkolny, to przed szkołami, przy przejściach dla pieszych stoi policja, stoi straż miejska i to jest pewien element także zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom wtedy, kiedy ta szkoła się zaczyna. W podobnej sytuacji, jeżeli dyrektor szkoły widzi, że w szkole jest źle, że jest uczeń, który się zachowuje w sposób absolutnie nieodpowiadający tym normom, które powinny obowiązywać w szkole, to ma prawo wezwać straż miejską, ma prawo wezwać policję, ale powtórzę, w sytuacjach ekstremalnych, a nie czyniąc tych sytuacji zjawisk jakby oczywistych i takich, o których pan mówi, że w szkole jest ochroniarz, policjant i on ma zamiar pilnować bezpieczeństwo dziecka w szkole. Powtórzę po raz piąty. Szkoła jest naprawdę w pełni bezpieczną placówką.
11: Panie prezesie, apelujecie też, widzę, czytam to w stanowisku z Związku Nauczycielstwa Polskiego, o przywrócenie nauczycielom kompetencji wychowawczych. To znaczy co, te kompetencje zostały odebrane?
13: Te kompetencje zostały w proporcji do zadań i czynności, które nauczyciel wykonuje, zmarginalizowane, taką dobrą sprawę. Bo proszę zwrócić uwagę, że przez wiele, wiele lat byliśmy spychani na margines, na piedestał były wysuwane prawa ucznia, mówiliśmy tylko o uczniu, jego dobrostanie, o tym, że należy dbać o pozycję tego dziecka w szkole, zapominając, że fundamentem tej szkoły oprócz ucznia jest także nauczyciel. I jeżeli mówimy o tym, że nauczyciel stał się pracownikiem od wszystkiego, to jeżeli te czynności wychowawcze, które do tej pory były elementem jednym z dominujących, siłą rzeczy zostały zmarginalizowane w swoim układzie procentowym na rzecz tych czynności, które mógłby wykonywać psycholog, pedagog, terapeuta, być może i psychiatra, których w szkole brakuje. Dlatego, że samorząd musi sobie za każdym razem zadać pytanie, czy stać nas na zatrudnienie psychologa w każdej placówce, i czy psychologowie będą skłonni pracować w szkole na te pieniądze, które są im w szkole przeznaczane.
11: Ale z tego, co pan... Tak, ale z tego, co pan mówi, panie prezesie, to też tak wynika, że sami nauczyciele nie chcieliby być takimi karbowymi, czy takimi strażnikami w szkole. Oni chcą nauczać po prostu.
13: To jest oczywiste, panie redaktorze. To jest oczywiste. Ja wolałbym wejść do szkoły i rozmawiać z dzieckiem o tym, jakie są przyczyny określonych zjawisk, nie wiem, fizycznych, historycznych, porozmawiać o literaturze, porozmawiać o tym, co jest istotą mojego przedmiotu, a nie być tym ekonomem karbowym, który stoi i pilnuje ładu i porządku na terenie szkoły, bo i tak ten nauczyciel, mając dyżury od pierwszej do ostatniej godziny, musi na tych dyżurach stać, nie mając czasu czasami nawet wypić herbaty czy zjeść kanapki, bo to jest także kwestia zapewnienia bezpieczeństwa owych dzieci w szkole. Natomiast jeżeli sytuacje są tego wymagające, to po prostu, że trzeba szukać rozwiązań, które być może wychodzą poza dotychczasowe ramy szkoły, mówię o straży miejskiej, czasami policji, i wykorzystywane są te instytucje, organy do tego, żeby o ten porządek zadbać, bo wydaje mi się, że wystarczy nawet porozmawiać z dziećmi, zwrócić im uwagę na te negatywne zjawiska, uczulić ich na to, że wchodząc do szkoły nie możesz chodzić do szkoły z młotkiem, siekierą, piłą, bo to jest coś, co tobie wydaje się, że jest fajną zabawką, ale możesz krzywdę zrobić drugiemu dziecku. To też powinny robić osoby do tego upoważnione. Wydaje się, że większy respekt czuje dziecko wobec policjanta, aniżeli wobec swojej pani, która no, póki co nie ma takich instrumentów, które by gwarantowały tego rodzaju czynności, które ma pracownik policji czy straży miejskiej.
11: Ale rozumiem, że na razie nie ma, ale że nauczyciele oczekują, że będą mieli taki instrument. instrument. Rozumiem, że do tego się sprowadza nasza rozmowa, tak? Że...
13: Wydaje się, że nauczyciele powinni mieć świadomość tego i że cały aparat państwa stoi za nimi i że w sytuacjach konfliktowych będziemy w stanie tego nauczyciela bronić, a nie wskazywać go jako pierwszego winnego, i, bo takie sytuacje niestety się nadmiernie w wymiarze statystycznym działają, ale jednocześnie, że będzie miał prawo odwołać się do instytucji, które są powołane do szerzenia ładu i porządku i że będą mechanizmy wypracowane, aby tego rodzaju instytucje na stałe współpracowały ze szkołą. Ale zanim do tego dojdzie, to w szkole musi być rodzic, który musi mieć świadomość, że poza stworzeniem tego dziecka i posłaniem go do szkoły, ma całą masę obowiązków wychowawczych wobec swojego własnego dziecka.
11: Panie prezesie, jak zwykle przy okazji Dnia Edukacji Narodowej, przy okazji Dnia Nauczyciela powraca problem pieniędzy i postulatów związkowych. 17 października będzie protestować Nauczycielska Solidarność. Czy wy jako ZNP będziecie popierać ten protest?
13: Proszę pana, Związek 31 sierpnia wyraził to wszystko, o czym będzie mówiła także między innymi Solidarność. Tam jeden z elementów, które nas odpychają z tego protestu, są wątki ideologiczne. Związek jest chociażby absolutnie za tym, żeby była edukacja zdrowotna. Koledzy Solidarności mają odmienny pogląd, więc wydaje się, że pewnie poprzestaniemy na liście skierowanym do uczestników, w którym to liście będziemy wyrażali nasze postulaty, bez próby wmanewrowania nas w inne czynności, zadania i opinie, co do których Związek ma sceptyczne zdanie. No niestety także żywo w pamięci mamy rok 2019 i postawy kolegów Solidarności w czasie owego strajku, wówczas zorganizowany przez ZNP i mimo, że w większości te postulaty są tożsame, to jednak ten wątek ideologiczny do działania Solidarności jest dla nas problemem.
11: Ale najważniejszym postulatem jest oczywiście podwyżka 3%, która ma być w przyszłym roku. Podwyżka, która rozumiem was nie satysfakcjonuje, a minister finansów mówi, to kosztuje 7 miliardów. To skąd wziąć dodatkowe pieniądze, żeby było więcej niż 3% dla nauczycieli, panie prezesie?
13: No, przepraszam, panie redaktorze, na pewno nie jest naszym postulatem podwyżka 3%.
11: No nie o tym powiedziałem, tylko to podwyżkę 3% zapowiada minister finansów i mówi, że więcej nie ma, bo będzie to kosztowało 7 miliardów złotych.
13: Jeszcze nie tak dawno wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie tych 3% oscylował na poziomie około 3 miliardów złotych. Dzisiaj mamy 7. Warto, żeby ktoś jednak usiadł i rzetelnie policzył, jakie są wszelkie koszty dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, bo nawet dzisiaj na jednym z portali, pominę jego nazwę, czytamy, że dodatek stażowy, że nauczyciel mianowany może zarobić w ramach dodatku stażowego nawet 2000 zł, co jest absolutnie nieprawdziwą informacją, wprowadzającą co najwyżej ludzi w błąd, bo ten dodatek w jego przypadku, mówię o nauczycielu mianowanym, to jest tam na poziomie 1100 zł. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że jeżeli chcemy ograniczyć z jednej strony odpływ nauczycieli z tego zawodu, a z drugiej strony zapewnić, że absolwenci wyższych uczelni będą podejmowali pracę zawodową, to my nie możemy funkcjonować na poziomie płacy zasadniczej netto na ledwo przekraczającej 4000 zł. Bo to powoduje, że coraz więcej szkół ma problemy z naborem nauczycieli i to powoduje także fakt, że coraz więcej nauczycieli z tego zawodu odchodzi, szczególnie w dużych aglomeracjach, gdzie jest alternatywa dla płac nauczycieli. A sytuacja jest naprawdę bardzo trudna.
11: Tak nam mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, czyli w Dniu Nauczyciela. Bardzo dziękujemy za spotkanie, panie prezesie.
13: Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim. Miejmy świadomość, że to jest naprawdę przepiękny zawód. Zawód, który pozwala z tym dzieckiem być non-stop i zawód, który kształtuje to dziecko. I to jest coś, co tysiące nauczycieli przy tym zawodzie trzyma, przy takich mizernych pensjach, o których mówimy.
11: Bardzo dziękujemy za rozmowę i oczywiście dołączamy się do życzeń.
13: Dziękuję.
10: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

Tu Radio RMF 24. Ważna informacja. Fakty o 7.30 na naszej antenie, a w faktach oczywiście o tym, co się będzie działo dzisiaj o 9.00 w Sejmie. Maciej Berek ma złożyć ślubowanie wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj ślubowanie Macieja Berka w Sejmie.

0: No i czas najwyższy na fakty, 7.30. Ważne informacje dzisiaj dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Te informacje przekazują Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: O 9.00 w Sejmie zaplanowano ślubowanie Macieja Bebka.
2: Z informacją w studiu Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry. To wiąże się z opinią Komisji Weneckiej?
3: Tak, decyzja o przeprowadzeniu uroczystości zapadła wczoraj wieczorem w następstwie właśnie opublikowania opinii Komisji Weneckiej, która przyzwoliła na złożenie przysięgi sędziowskiej bez obecności prezydenta, jeśli ten zwleka z jej przyjęciem, a tak właśnie jest w przypadku Macieja Bebka. To szybkie działanie prawdopodobnie wpłynie na liczbę zaproszonych gości. Oni gromadzą się na 8.30, bo część z nich, między innymi, byli prezesi Trybunału, muszą dojechać do Warszawy w dość ekspresowym tempie.
1: Co jeszcze wiemy o samej ceremonii?
3: Ustaliłem w rozmowach z sędziami, że będzie ona związana z wręczeniem Berkowi zaświadczenia o wyborze przez marszałka Sejmu. Sędzia Patyda takiego zaświadczenia nie dostał, ale ślubował. Według moich informacji uroczystość nie odbędzie się jednak ani w gabinecie marszałka, ani w sali kolumnowej. Na pewno jednak, jak usłyszałem, w stosownym, godnym miejscu w Sejmie. Na uroczystość zaproszono najważniejsze postaci świata prawnego, jednak nie polityków.
2: Tomasz Skory, bardzo dziękujemy. Jedna osoba została ranna na wielkopolskim odcinku S11 w rejonie miejscowości Kurnik.
1: Tam doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką o poranku. W tej chwili nie przejedziecie pasem w stronę Jarocina.
4: Ekonomia w faktach RMF FM.
1: Na poranne fakty ekonomiczne zaprasza już teraz Mateusz Bożek.
5: Jestem, dzień dobry. Benzyna w górę, diesel w dół. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr podstawowej 95 zapłacimy dzisiaj maksymalnie 7 zł 11 groszy, o 5 groszy więcej, a za olej napędowy 7,98, czyli o 4 grosze taniej. Cena diesla spadła wreszcie poniżej 8, choć i tak trzeba zapłacić niemało. W rozwiązaniu kryzysu na rynku paliw nie pomoże deal Donalda Trumpa. Choć dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego, to jak wskazują ekonomiści, i tak, jeśli w ogóle do tego dojdzie, będzie go za mało, żeby realnie wpłynąć na ceny. Według przywódcy USA, Rosja miała natychmiast dostarczyć ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Z wyliczeń dziennikarzy The Telegraph to mniej więcej tyle, ile USA zużywają w ciągu pół dnia. Dodajmy, że na Donalda Trumpa spadła fala krytyki za to porozumienie, nie tylko ze strony Europy, ale nawet polityków z jego własnej partii. W walce z wysokimi cenami paliw nie pomoże też inflacja. Choć złoty trzyma się w miarę stabilnie, to jednak w kantorze też trzeba niemało wydać. Euro kosztuje w tej chwili 4,38, dolar to już 3,91, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,18. Mamy też dobre wieści. Rolnicy, którzy stracili część upraw wskutek niekorzystnych zjawisk pogodowych, przymrozków, gradu czy ulewnych deszczy, mogą liczyć na nową formę wsparcia. Mogą otrzymać od 1000 do 3000 zł na hektar za szkody w uprawach. Wysokość i to, czy w ogóle wsparcie będzie im przysługiwać, zależy oczywiście od skali strat. Osobne wsparcie otrzymają rolnicy, których uprawy ucierpiały z powodu wysokiej temperatury. Tutaj mowa o od 300 do 1000 zł. Wnioski o wsparcie będzie można składać od 22 października do 16 listopada.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, Radio RMF 24. Teraz zabieram was nad morze, na plażę w pobliżu Karwi. Bo tam znaleziono dziwny obiekt. Obiekt przypominający drona. Teren zabezpieczyły służby. Sprawę pod nadzorem prokuratury wyjaśnia teraz żandarmeria wojskowa. Razem z nami nasz trójmiejski reporter Stanisław Powłoski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Co my wiemy o tym znalezisku, powiedz?
1: Wszystko zaczęło się wczoraj wieczorem, około godziny 18.20. Spacerowicz zauważył na plaży w Karwi, to 15 kilometrów na zachód od Władysławowa mniej więcej, dziwny przedmiot, no, częściowo zakopany w piasku, przypominał drona, miał około 2 metrów długości. Ta osoba zadzwoniła pod numer alarmowy. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zabezpieczyli teren. Powiadomiono też saperów, wojsko, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do Karwi skierowano również policyjnych kontrterrorystów. Strażacy przyznają, że też są na miejscu, ale jedynie oświetlają teren. Późnym wieczorem komunikat wydała również żandarmeria wojskowa. Potwierdziła, że znaleziono fragmenty i tu cytat niezidentyfikowanego obiektu latającego. Sprawę nadzoruje prokurator do spraw wojskowych, tak jak wspomniałeś, prokuratury okręgowej w Gdańsku.
0: No dobrze, a wiemy chociaż skąd się ten obiekt wziął, do kogo należy, coś więcej wiadomo w tej sprawie czy nie?
1: Na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia. Z kolei z nieoficjalnych ustaleń naszego reportera Krzysztofa Zasady wynika jednak, że to może być maszyna należąca do polskiego wojska. No ale to wszystko musi być jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię.
0: Będziemy zbierać informacje oczywiście na bieżąco w radiu RMF 24. Najnowsze fakty i fakty także na antenie RMF FM o godzinie pełnej i o wpół do, jak zawsze, o poranku. Stanisław Powłoski, pięknie dziękujemy.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
0: Przypominam, dzisiaj o 9:00 w Sejmie ślubowanie ma złożyć Maciej Berek, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Prezydent zwlekał z przyjęciem ślubowania. To ślubowanie zaplanowano dzisiaj na godzinę 9:00, jak słyszeliście w faktach RMF FM. Za chwilę Tomasz Skory na naszej antenie, więcej szczegółów na ten temat. Za 20 minut, godzina 8:00.

0: poranku. Radio RMF 24 za 16 minut, godzina 8. Zelektryzowała nas ta informacja. O godzinie 9 w gmachu Sejmu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie odbędzie się ślubowanie Macieja Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Te informacje słyszeliście już w faktach o 7.30. Przedstawiał ją Tomasz Skory, który jest razem z nami.
1: A zelektryzowała mnie o godzinie 7.
0: O, proszę bardzo. Tomek, zaskoczony tą informacją? Skąd taka nagła decyzja?
1: Nie, zaskoczenia nie ma. Rozmawiałem z 4 sędziami od czasu powzięcia tej informacji. Ustalenie, że to nastąpi po publikacji opinii Komisji Weneckiej i to możliwie szybko zapadło już w ubiegłym tygodniu. Ostateczna decyzja, że będzie to dziś, zapadła wczoraj. Trzeba to było skoordynować z planami Kancelarii Sejmu, przygotować organizacyjnie. Wiem skądinąd, że marszałek wolałby, żeby to się odbywało w piątek, jednak sędziowie postawili na swoim, zwłaszcza Maciej Berek, który tutaj odgrywa kluczową rolę. Będzie to dziś.
0: To znaczy, że to stanowisko Komisji Weneckiej było decydujące, rozumiem?
1: Nie tyle decydujące, co było takim triggerem, takim pretekstem, powodem, który już sprawia, że nie ma innych przeszkód, skoro jest opinia najważniejszych obdarzonych autorytetem w całej Europie prawników, że można przyjąć ślubowanie bez udziału prezydenta, jeśli ten się ociąga, a ociąga się już ponad miesiąc, no to należy to zrobić.
0: Co w takim razie może się dzisiaj o tej 9 wydarzyć? Bo pewnie, czy zaproszenie pro forma do kancelarii prezydenta poszło twoim zdaniem, czy nie?
1: Ja myślę, że tak, ale to jest też kolejny ciekawy aspekt sprawy. Otóż poza Maciejem Berkiem i być może strażnikami w Sejmie, którzy dostali listę zaproszonych gości, nikt nie wie, kogo Maciej Berek zaprosił, ponieważ zajmował się tym osobiście. Sędziowie tego nie wiedzą. Kancelaria Sejmu być może otrzymała jakąś listę, ale tutaj problemem jest czas. Zwracam uwagę. Decyzja zapadła wczoraj późnym wieczorem. W okolicach godziny 22-23, powiedzmy to otwarcie, więc można było ściągnąć tylko niektórych zapewne prezesów Trybunału Konstytucyjnego, niektórych szefów samorządów prawniczych i tak dalej.
0: Tomek, i ty, i ja dosyć łatwo domyślamy się, jak może zareagować Kancelaria Prezydenta. Myślisz, że ta reakcja będzie ostra, czy ona będzie wstrzemięźliwa, tak powiem?
1: Myślę, że to będzie kolejne wzruszenie ramionami i stwierdzenie, że Maciej Berek nie spełnia kryteriów, które umożliwiłyby mu objęcie urzędu sędziego. W związku z tym ceremonia jest nieważna. Kancelaria Prezydenta będzie się upierać przy tym, że opinia Komisji Weneckiej to opinia. I tak rzeczywiście jest. To tylko rekomendacja, która nikogo do niczego nie zmusza. A tak naprawdę kluczowe jest ślubowanie złożone wobec prezydenta, czyli z jego udziałem. No i tutaj obie strony się rozchodzą. Sytuacja Macieja Berka po tej ceremonii będzie taka sama jak Macieja Taborowskiego.
0: Otóż to.
1: Dokładnie tak. Oni są w tej sytuacji od kwietnia.
0: No dobrze.
1: Kiedy złożyli ślubowanie bez udziału prezydenta i co? I nie orzekają.
0: I rozumiem, że Maciej Berek pójdzie do Trybunału Konstytucyjnego i zatrzymany zostanie w szatni, czy gdzieś w tych początkowych...
1: Nie sądzę, żeby był zatrzymany. O ile wiem, dziś sędziowie planują one day, one message. Tylko to ślubowanie, spotkanie, być może wizytę w Trybunale Konstytucyjnym, ale to chyba niekoniecznie. Będzie też oświadczenie w sprawie wczorajszej opinii Komisji Weneckiej, które przygotują na tym spotkaniu, jak sądzę. I to tyle. Kolejne kroki w kolejnych dniach.
0: Spodziewasz się też wystąpienia prezesa Święczkowskiego w tej sprawie, po ślubowaniu, które
1: z całą
0: złożył
1: pewnością
0: Maciej Berek?
1: Się do tego w ten czy inny sposób. Nie wiem, czy natychmiast, czy później komunikatem, który powiesi na stronie. Trudno to ocenić. Na pewno będzie to wydarzenie dnia. Natomiast nie przesądzałbym, że ono rzeczywiście konstytuuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego jako orzekających. To są ludzie wybrani.
0: To jest ten plan Macieja Berka właśnie na wejście do Trybunału? Najpierw opinia Komisji Weneckiej, a potem ślubowanie?
1: Ja myślę, że taktycznie tak. Tak to wygląda, no tak to zostało zaplanowane. Ja rozmawiałem z Maciejem Berkiem w ubiegłym tygodniu. Nie podając terminów, mówił, że musimy jeszcze poczekać. Było jasne w tej rozmowie w tle, że chodzi o opinię Komisji Weneckiej, która się przeciągnęła, bo mogła się pojawić już w piątek, w sobotę. Miała być publikowana w poniedziałek. Ostatecznie doszło do tego wczoraj koło południa i dopiero wtedy można było uruchomić tę machinę, która była już na takiej napiętej sprężynie. Zwolnienie tej sprężyny nastąpiło wczoraj wieczorem, a dzisiaj ona po prostu dociera do celu.
0: Przypomnijmy, godzina 9 dzisiaj w Sejmie, ślubowanie Macieja Berka, sędziego...
1: Co istotne, nie w sali kolumnowej, żeby nie budzić skojarzeń z poprzednią taką uroczystością.
0: A gdzie? Wiemy?
1: Nie, tego nie wiemy. Nie w gabinecie, nie w sali kolumnowej, no w jakimś innym godnym miejscu na terenie Sejmu, które z całą pewnością się znajdzie.
0: A będzie to publiczne ślubowanie? Będą tam media wpuszczone?
1: Myślę, że gdzieś w okolice zapewne, o ile pamiętam z kwietnia, no media mogły to obserwować na BIM-ach.
0: Zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało. O szczegółach oczywiście będziemy Was informować na bieżąco w radiu RMF24 i w Faktach RMF FM. Tomasz Skory, dzisiaj pracowity dzień się szykuje, panie Tomku.
1: Wczoraj był pracowity, dzisiaj tylko po prostu puentujemy to, co się wydarzyło wczoraj.
0: Tomasz Skory, bardzo dziękujemy za wizytę w studio radia RMF24. Za 10 minut 8.

Za 3 minutki będą fakty RMF FM, a zaraz potem poranna rozmowa. Tomasz Terlikowski i minister Małgorzata Sokłowiak-Czarnecka już czekają. Pierwsze pytanie oczywiście o to znalezisko, tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi. Bądźcie blisko, za moment fakty.

0: Czas na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stanisiewski, jest 8.
1: Niespełna połowa Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
2: Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
1: Baza USA w Polsce?
2: Oni za nią zapłacą, tak mówi Donald Trump korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Młodzi Polacy poniżej 24 roku życia nie chcą przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Takie wyniki przynosi sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
1: Ponownie w faktach Michał Krasun.

0: Ale kłaniam się.
1: Kto w takim razie jest za?
0: Osoby między 30 a 39 rokiem życia, choć przewaga zwolenników nie jest duża. Za przywróceniem obowiązkowej służby opowiada się nieco ponad połowa badanych w tej grupie. Podobnie odpowiadały osoby między 40 a 49 rokiem życia. Najbardziej sceptyczni są najmłodsi. Wśród osób do 24 roku życia powrotu poboru chce jedynie 30%. Tyle statystyki, a o obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
2: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
3: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono, czy też łyżeczką od herbaty wygrzebywali trawę z pomiędzy płytek chodnikowych. I my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt, a przydatność takich żołnierzy na polu bitwy byłaby znikoma.
0: Powrót zasadniczej służby wojskowej popiera 46% Polaków.
1: A co ze stałą bazą wojskową USA w Polsce?
4: Pytał o nią ponownie prezydenta Stanów Zjednoczonych nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Prezydenta Donalda Trumpa, gdy szedł do śmigłowca Marine One, zapytałem, czy są jakieś nowe informacje w sprawie bazy, bo mijają tygodnie, a nie pojawiają się żadne nowe informacje. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą, powiedział o Polsce prezydent Donald Trump. To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na temat ustanowienia bazy sił lądowych USA w naszym kraju. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i Kancelarii Prezydenta. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
6: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
7: Dobra, moim gościem jest pan Glena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony. Witam serdecznie, pani minister.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Zacznijmy od Karwi. Wczoraj była informacja o tym, że znaleziono dron na plaży. Wiemy coś więcej na ten temat?
8: Czy zgadza się, wczoraj wieczorem znaleziono w okolicach Karwi dron. Na miejscu pracuje i żandarmeria wojskowa, i prokuratura. Badamy, co to jest za obiekt. Faktem jest, że nad Bałtykiem też odbywają się czasem testy naszych dronów.
7: I to może być nasz, tak?
8: Może być, ale dzisiaj, w tej chwili mam za poważne stanowisko, żeby przesądzać, nie mając dowodów, ale wszystkie scenariusze są możliwe.
7: Czyli również to, że to jest rosyjski dron?
8: Myślę, że za kilka godzin będziemy mogli powiedzieć więcej.
7: To jeszcze pytanie o to, co się wydarzy za kilka godzin. Trybunał Konstytucyjny dziś, sędzia Berek ma zostać zaprzysiężony w gabinecie marszałka Sejmu. Dzisiaj będzie wejście do Trybunału.
8: Pan wybaczy, zupełnie jest to poza moimi kompetencjami.
7: Co oczywiście nie zmienia faktu, czy to dobrze, czy źle.
8: Znaczy nie zmienia to faktu, że uważam, że ten cały serial z Trybunałem Konstytucyjnym powinien się zakończyć i Trybunał powinien powrócić do prawidłowej działalności, jaką miał jeszcze kilka dobrych lat temu.
7: I to się stanie w najbliższych godzinach, najbliższych dniach?
8: Chciałabym, żeby stało się to jak najszybciej, bo myślę, że dzisiaj ofiarą tego, co się dzieje w Trybunale, przede wszystkim padają zwykli obywatele, bo jeśli wrócimy do tych zamierzchłych czasów przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, to przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim rozpatrywał skargi obywateli. I to dzisiaj się praktycznie nie dzieje, więc ja bym chciała, żeby z powrotem przywrócić ład i porządek.
7: No nie będzie przywrócony, bo prezydent nie będzie uznawał teraz orzeczeń, jeżeli to się wydarzy. Prawdopodobnie PiS również.
8: No i znowu zaczynamy się kręcić w jakimś niekończącym się kołowrotku. Uważam, że ta sprawa powinna być wyprostowana i wszystko powinno
7: Pani
8: działać
7: minister,
8: jak należy.
7: Co z bazą amerykańską w Polsce? Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi, oni tego chcą. Nie wynikało z tego, że on jakoś bardzo tego chce.
8: Trzeba oddzielić tu kilka rzeczy. Po pierwsze, faktycznie prezydent Trump od dłuższego czasu daje sygnały, czy to w mediach społecznościowych, czy w tych krótkich rozmowach odnosi się do bazy w Polsce, ale faktem będzie, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument.
7: Nie podpisał.
8: Na to, tylko, że podpis prezydenta Trumpa jest końcem całego procesu, który dzisiaj trwa. Trwa przegląd strategiczny obecności wojsk amerykańskich w Europie. Na początku listopada wynik tego przeglądu trafi do Pita Hegseta, na początku grudnia do prezydenta Trumpa i wtedy spodziewam się decyzji. My na poziomie administracji rządowej współpracujemy ze stroną amerykańską. Amerykanie widzieli potencjalne lokalizacje. Teraz przygotowujemy ustawę. To wszystko się dzieje. Przedwczoraj też rozmawiałam z generałem Grynkiewiczem, dowodzącym wojskami NATO w Europie, który też patrzy na projekt optymistycznie. Więc ta sprawa powinna się wyjaśnić w ciągu kilku miesięcy. Cieszę się, że tutaj i Pałac Prezydencki, i rząd mówią jednym głosem.
7: W całości my finansujemy, rozumiem, bo to twardo powiedział...
8: Ale to nie jest, myśmy o tym mówili, premier Kosiniak mówił już o tym dawno. Baza amerykańska na polskim terenie to jest znaczący wzrost naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo kosztuje. My jesteśmy gotowi za tą bazę zapłacić.
7: Pani Stronie, nie obawiacie się, że to jest taka klasyczna mowa trawa Donalda Trumpa. To znaczy, że on obiecuje. Równocześnie rotacyjna obecność się zmniejszyła, że mamy fakty, które są takie, że wycofano część wojsk i słowa, które mówią, może będzie baza.
8: Twardym potwierdzeniem jest oczywiście podpis, ale byłabym mniejszą optymistką, gdyby nie było tych prac na poziomie rządowym, które z panem ministrem Zaleskim razem ze stroną amerykańską kontynuujemy. A te prace faktycznie idą do przodu. Po stronie amerykańskiej jest zespół, jest specjalny pełnomocnik Will Capoletti, który był już w Polsce, niedługo sekretarz Kolbi pojawi się w Polsce. Więc te przygotowania idą oczywiście finalnie. Decyzja należy do prezydenta Trumpa. I tutaj mam nadzieję, że tak jak dotychczas prezydent Nawrocki będzie też w tej sprawie cały czas aktywne.
7: Ile teraz jest wojsk rotacyjnych amerykańskich w Polsce?
8: W ogóle wojsk sojuszniczych jest około 10 tysięcy. I największą część oczywiście stanowią dzisiaj Amerykanie. Amerykanie dzisiaj są nie tylko w tej wersji rotacyjnej, ale też są ćwiczenia wojsk sojuszniczych. To jest kilka tysięcy Amerykanów. Największa część wojsk sojuszniczych to
7: kilka
8: są dzisiaj
7: tysięcy,
8: Amerykanie.
7: Ale miało być 10-11. Słyszeliśmy zapewnienia także z Pałacu Prezydenckiego. Słyszeliśmy także ze Stanów Zjednoczonych, że oni wrócą. Mamy deklarację
8: pana prezydenta Trumpa, że dodatkowe 5 tysięcy się pojawi. Ja zaczynam rozumieć tę deklarację jako 5 tysięcy, które pojawi się w bazie, ale będąc w resorcie, w którym jestem, mając gigantyczną odpowiedzialność za słowo, dla mnie najważniejszy jest podpis i fakty dokonane.
7: Pojawią się w bazie, to znaczy za ile lat?
8: To jest kwestia kilku lat na pewno stworzenie bazy, ale takiej pełno funkcjonującej, ale myślę, że ta rotacja, tak jak w tej chwili dzieje się chociażby na Litwie, gdzie wstrzymana rotacja zaczyna wracać, bo rozmawialiśmy też z ministrem litewskim podczas Warsaw Security Forum i Litwini mają informację, że za kilka tygodni część żołnierzy do nich wróci. Zobaczmy też, czy tak się wydarzy. Natomiast rozmawiając i z ambasadorem Whitakerem, czyli ambasadorem amerykańskim przy NATO i z generałem Grynkiewiczem, nie mam powodu do niepokoju w kwestii obecności Amerykanów w tej części Europy. Bo nie zdziwiłabym się też, gdyby Amerykanie nieco zmniejszyli swoją obecność na kontynencie. Natomiast uważam, że nie będzie to dotyczyło naszej części kontynentu.
7: Przejdźmy do naszego sondażu. Mniej Polaków chciałoby przywrócenia w Polsce obowiązkowej służby wojskowej. W lutym to były 52%, w październiku 46%. Oczywiście najsłabiej jest ten pomysł popierany wśród najmłodszych, tych, którzy by podlegali temu poborowi. W ogóle rozważamy taki scenariusz jako scenariusz.
8: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. To nie jest tajemnicą, bo mówiłam o tym publicznie. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką, ale też mam kolegów, którzy są absolutnie przeciwni.
7: Ale
8: dyskusja
7: kobiety
8: trwa.
7: I mężczyźni jako pobór, tak jak jest na przykład w Izraelu?
8: Tak. Ja uważam, że kobiety i mężczyźni. Natomiast proponowałabym też taki scenariusz, w którym najpierw dajemy jeszcze okienko dla tych, którzy chcą jako ochotnicy się zgłosić i wtedy powinno się to wyrównać. Patrzymy na różne modele, na model niemiecki, na modele skandynawskie, ale ja jestem absolutnie za tym. Kobieta czy mężczyzna to taki sam żołnierz.
7: Tutaj stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
8: Dobrego, pogodnego dnia.
7: A naszym gościem jest składająca właśnie życzenia dobrego dnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony. Dlaczego w zasadzie ten poziom wsparcia spada? Chociaż wydawać by się mogło, że w sytuacji zwiększającego się zagrożenia powinno to rosnąć. Ja nie pytam się o najmłodszych, no bo to jakby to jest dość oczywiste.
8: Nie jestem socjologiem, ale myślę, że też ta dyskusja, która się toczy i to, że te decyzje przestają być tylko hipotetyczne, może też mieć swoje efekty.
7: Dobrze, a w jakim terminie, jak pani jako Magdalena Sobkowiak-Czarnecka chciałaby to okienko otworzyć obowiązkowego poboru. Nie, to już, 2-3 lata.
8: To już mnie pan nie namówi na to, żebym dalej tylko jako ja spekulowała. Mówię, dyskusje trwają, za jakiś czas będziemy gotowi z decyzjami. Dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej myślę, że jest jednym z najbardziej aktywnych ministerstw, jeżeli chodzi o nowe propozycje, czy legislacyjne, czy różne zmiany. Teraz pracujemy i nad ustawą dotyczącą właśnie bazy, o której rozmawialiśmy w pierwszej części, i pracujemy nad tak zwaną ustawą przedwojenną, więc u nas naprawdę pracy nie brakuje, a jeszcze do tego premier Kosiniak-Kamysz przedwczoraj zarządził mały przegląd strategiczny, co oznacza, że będziemy mieli też zmiany w zakupach, co przede wszystkim dotyczy działki, którą się zajmuje.
7: O zakupach za chwilę przejdziemy, ale to jeszcze pytanie o projekt Rozwój Plus. Powinno się przeszkolić przymusowo, obowiązkowo wszystkich parlamentarzystów?
8: Każdego parlamentarzystę zapraszam chociaż na program gotowości. Chociaż. Znaczy, ale naprawdę niech zaczną po prostu, bo muszę panu powiedzieć...
7: Ale podoba się pani ten projekt, żeby wszystkich przeszkolić?
8: Wie pan co, ja bym przede wszystkim chciała, żeby wszyscy ci, którzy na X-ie, czy chodząc po studiach telewizyjnych, opowiadali milion swoich teorii na temat wojska, a nawet nie byli 8 godzin na ćwiczeniu gotowości, czyli ich stopa nigdy nie przekroczyła bramy jednostki wojskowej, no to naprawdę zachęcam, zobaczcie od środka, jak to wygląda.
7: A co, posła Berkowicza też by pani zaprosiła?
8: A to z przyjemnością, w każdej chwili.
7: Naprawdę?
8: No, ale absolutnie, w każdej chwili.
7: A był na szkoleniu jakimś?
8: No, z tego, co widziałam, jak pani redaktor Justyna Dobroszoracz pytała go o to, to postanowił ją obrazić, a nie odpowiedzieć wprost na zadane pytanie. I takich właśnie twardzieli zapraszam do wojska.
7: Posła Mencena też?
8: Absolutnie.
7: Rzucił piłką lekarską, nie wiem, czy pani widziała, lepiej niż jego córki. Takie zupełnie malutkie.
8: To
7: mnie wzruszyło bardzo, że taki jest silny człowiek.
8: To jest właśnie przykład takiego po prostu gadania tylko dla zasiania jakiejś niepewności w opinii publicznej, bo ja już ciągle słyszę 150 teorii, jak oni by lepiej zarządzali armią i jak lepiej zarządzaliby zakupami. To naprawdę zapraszam. Znaczy, fajnie się siedzi w swoim, bo zdaje się, że poseł Mencen to już nawet nie udziela wywiadów, tylko jest zamknięty u siebie w domu i tam przemawia do narodu. Zapraszam wyjść na zewnątrz, skonfrontować się z ludźmi, porozmawiać o tym, co się proponuje. Już nie mówię o tym, że akurat to, co robi Konfederacja, bardzo często się wpisuje niestety w narrację rosyjską, bo dzisiaj jesteśmy, co jest faktem, jesteśmy na wojnie hybrydowej. Jednym z celów Federacji Rosyjskiej jest podważanie a. zaufania obywateli do instytucji państwowej, b. zniechęcanie obywateli do pomocy Ukrainie. I akurat Konfederacja tutaj absolutny lider projektu w tym, żeby Polaków do tego
7: zniechęcać. Skoro jesteśmy przy pomocy Ukrainie, USA rzeczywiście wstrzymało pomoc wywiadowczą do Ukrainy, bo takie sugestie płyną od prezydenta Zełenskiego. Nie dowiadujemy się.
8: Nie mamy takie potwierdzenia takiej informacji, tak powiem.
7: Natomiast coś się wydarzyło, że nie ma informacji o tych atakach, na planowanych atakach na Kijów.
8: Musiałabym używać informacji, które są oklauzulowane, a tego zrobić nie mogę.
7: To pytanie o to, czy Europa może chociaż w części zastąpić te informacje, które przekazywały Stany Zjednoczone. Jeżeli oczywiście potwierdzą się informacje, że to wycofanie nastąpiło.
8: Dzisiaj większość Europy blisko pracuje z Ukrainą, ale oczywiście wycofanie Stanów Zjednoczonych z jakiegokolwiek zaangażowania na Ukrainie byłoby dużym problemem dla wszystkich.
7: Dla wszystkich, także dla Ukrainy?
8: No przede wszystkim dla Ukrainy. Przede wszystkim dla Ukrainy. Dla nas im mniejsze jest wsparcie Ukrainy, dla Ukrainy, tym gorsza jest nasza sytuacja, bo jeżeli Ukraina przestanie walczyć, no to Putin przesuwa się dalej.
7: Są naciski na nas, żebyśmy trochę złagodzili nasze stanowisko w sprawie Ukrainy? Amerykańskie naciski. Wiemy, że w sprawie białoruskiej są, ale pytanie, czy w sprawie
8: tylko
7: ukraińskiej
8: tylko sprawa białoruska wygląda trochę inaczej, bo mamy przede wszystkim uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Tutaj trochę mamy zatrzymaną falę nielegalnej migracji. Mamy zakończoną sprawę balonów. Znaczy, tu sytuacja
7: parę
8: akurat...
7: Parę rzeczy się zmieniło.
8: Tak, parę rzeczy się w relacjach z Białorusią akurat zmieniło.
7: Ale czy w sprawie ukraińskiej są takie naciski?
8: Nie ma takich nacisków i my wszędzie jasno deklarujemy, że pomoc Ukrainie jest najważniejsza. Zresztą generał Grynkiewicz też, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, bo też może z nazwiska nie wszyscy potrafią to dopasować, ale głównodowodzący wojskami NATO w Europie,
7: który musi być Amerykaninem.
8: I też mówi jasno i głośno o pomocy Ukrainie.
7: Pani minister, system antydronowy SAN jest zagrożony, bo pojawiły się pytania, nie ma żadnego zagrożenia. Czyli czy rząd podtrzymuje zapowiedź przekazania pierwszych elementów systemu SAN siłom zbrojnym jeszcze w 2026 roku?
8: Elementów to nie znaczy, że system
7: ruszy. Elementów, pytam się.
8: Elementem są nawet pojazdy, więc ja bym wolała mówić o roku 2027, wtedy, kiedy system będzie mógł działać.
7: Wie pani, dlaczego to pytam? Oczywiście część posłów PiSu zadaje pytania bardzo konkretne w tej sprawie.
8: Tak, wie pan co, już kilka, no już ponad rok jestem w tej działce, bo też przy mechanizmie Safe przecież pracowałam. I to jest jednak taka działka, w której pojawia się dużo pytań sterowanych przez inne firmy, że może jakaś firma ma się gorzej, bo pewnie pan pyta o firmę APS, która
7: no,
8: jest, jedną z części
7: pytania konsorcjum.
8: APS został wpisany przez nas też na listę firm strategicznych.
7: O, to też czytają posłowie PiSu.
8: Tak, jest APS, został wpisany.
7: Został wpisany, bo było jakieś myślenie o zagrożeniu, o sprzedaży, o czymkolwiek innym?
8: Dla mnie jest jasne, że firmy, które wykonują kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa inwestycje, powinny być na tej liście. Na tej samej liście jest też prywatna firma WB Electronics. To nie są tylko firmy, nie mówimy tylko o firmach państwowych.
7: Zagrożona jest płynność w związku z harmonogramem wpłat, bo tam jest mowa o tym, że może być zagrożona płynność finansowa APS, co może zagrozić realizacji zamówienia terminowego.
8: Dokładnie, jeszcze wczoraj sprawdzałam stan realizacji SAN-u. Nic się nie zmienia. Tutaj oczywiście rękę na pulsie trzyma Agencja Uzbrojenia.
7: Czyli nie było opóźnień żadnych w wypłacie tych zaliczek, które miały się pojawić, bo znowuż jest to pytanie.
8: Zaliczki dotyczące SAN-a objęte są umową związaną z programem SAFE. Agencja Uzbrojenia nie ma zwyczaju robić czegoś, co jest niezgodne z umową.
7: Gdzie powstanie centrum utrzymania pocisków w Polsce, czy w Niemczech, czy w jakichś innych krajach? Prezydent wczoraj o tym mówił i mówił Polska albo Niemcy. My wiemy, że ta lista jest dłuższa, no ale wymienił
8: prezydent. Lista jest dłuższa, w wielkim finale była Polska i Niemcy i ten decyzja strony amerykańskiej, jeżeli chodzi o decyzję, gdzie będzie centrum serwisowe, jest decyzją dwuetapową. W pierwszym etapie państwa składały dość obszerny wniosek opisujący, jak chcą te inwestycje przeprowadzić, do firmy Lockheed Martin, czyli firmy, która jest właścicielem technologii. Ten etap wygrała Polska. Teraz decyzja przeszła do Pentagonu. Ona powinna w ciągu kilku tygodni się rozstrzygnąć.
7: Czyli w ciągu kilku tygodni będzie decyzja?
8: Z tego, co wiem, do końca miesiąca powinna być decyzja. Chociaż zawsze, jak jest w rękach amerykańskich, zawsze trzeba zrobić gwiazdkę. Mój wpływ na to gdzieś się już zakończył. Natomiast z tego, co słyszałam też od strony amerykańskiej w ostatnich dniach, kiedy byli w Polsce, ta decyzja powinna zostać ogłoszona pod koniec tego miesiąca.
7: Może się jeszcze zmienić na korzyść Niemiec? Czy to, że zwyciężyliśmy w tym pierwszym etapie, to jest bardzo silny nasz atut.
8: To jest nasz bardzo silny atut i myślę, że też warto mówić o tym głośno, że nasz wniosek był najlepiej oceniony, najlepiej byliśmy przygotowani do tego projektu. Strona amerykańska, Pentagon, dokładnie zna nasze motywacje, dlaczego to centrum powinno być na terytorium Polski. Generał Grynkiewicz, pełne zrozumienie, ambasador Whitaker, pełne zrozumienie. Wiele rozmów i z sekretarzem moich, i z sekretarzem Dinano, i z sekretarzem Dafejem. Trzymam kciuki, wiem, że pan prezydent też rozmawiał
7: z prezydentem Trumpem. No właśnie, jaka była rola prezydenta, Trumpem. Bo prezydent powiedział wprost, rozmawiał z prezydentem Trumpem.
8: Rozmawiał, tak.
7: Bo on sam mówił o tym, że złożył konkretny wysiłek w to, żeby polska oferta okazała się najlepsza. Jaka była jego wsparcie poza tą rozmową, czy może w trakcie tej rozmowy z prezydentem?
8: Rozmowa z prezydentem Trumpem. Ale to też nie jest żadną tajemnicą, że było to na naszą prośbę. My w tym procesie bardzo blisko współpracujemy z kancelarią prezydenta. Kancelaria prezydenta była informowana o etapach rozmów, no bo ja te rozmowy i te negocjacje prowadzę już chyba trzeci czy czwarty miesiąc. Kancelaria prezydenta była na bieżąco informowana i przed spotkaniem prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem w Stanach Zjednoczonych podczas ONZ-u, szczytu ONZ, poprosiliśmy prezydenta Nawrockiego o to, żeby porozmawiał o tym z prezydentem Trumpem i z tego, co wiem z relacji pana ministra Przydacza, ale też prezydent rozmawiał o tym z premierem Kosiniakiem, prezydent ten wątek poruszył w rozmowie z prezydentem Trumpem.
7: Skoro jesteśmy przy rozmowach z kancelarią prezydenta, no to nie mogę się nie zapytać o to, kiedy wreszcie będziemy mieli strategię bezpieczeństwa narodowego.
8: Niebawem.
7: Nie wiem, to znaczy kiedy.
8: To jest kwestia tygodni, bo te rozmowy
7: ale
8: są
7: dwóch,
8: już
7: trzech,
8: na finiszu.
7: Pięciu czy dziesięciu, bo tygodnie to różnie można
8: myślę,
7: mierzyć.
8: Myślę, że siedmiu.
7: 7, czyli 2 miesiące prawie.
8: Tak, tak. Jesteśmy absolutnie na finiszu. W tej chwili chyba już mamy pełną zgodność, jeżeli chodzi o uwagi jednej i drugiej strony. Teraz jeszcze po naszej stronie.
7: A jakie są różnice szerokie jakieś?
8: Nie. Te różnice właśnie, naprawdę współpraca z panem ministrem Grodeckim jest bardzo dobra i właściwie w większości spraw, tak samo jak rozmawiamy o nominacjach generalskich, też z panem ministrem Grodeckim, tutaj ta współpraca jest bardzo dobra i mamy wspólne cele.
7: Została pani włączona ostatnio w tę pracę. Jaki jest pani cel? Co pani ma zrobić? Poprawić relacje? No, słyszę, że są świetne to, co poprawiać.
8: Żeby cała sprawa miała swoje szczęśliwe zakończenie. Tak jest. Na ogół mam taką misję w tym rządzie, żeby sprawy zostały dowiezione.
7: A to minister Zalewski nie dawał rady?
8: Nie mówmy tak. Pracujemy jako zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej.
7: No, a to w takim razie, jak jest tak fantastycznie, to po co dodatkowe osoby? Jeżeli wszystko się układa, idzie do przodu, to jaka jest pani rola w tym wszystkim?
8: Żeby sprawy szły do przodu.
7: A nie szły wcześniej?
8: Panie redaktorze, no
7: ja muszę zapytać.
8: Dla mnie najważniejsze, żeby strategia bezpieczeństwa narodowego była gotowa, była opublikowana. To jest ważny dokument i ja od początku byłam za tym, żeby to jak najszybciej się wydarzyło. Wiemy, co wydarzyło się przed wyborami prezydenckimi. Pan prezydent Duda już temat zostawił. Przeszło to na kancelarię prezydenta i na prezydenta Nawrockiego. Cieszę się, że jest nawiązana tutaj nić współpracy. Na pewno dzisiaj łatwiej się współpracuje z BBN-em niż kiedy szefem BBN-u był pan minister Cenckiewicz.
7: A przy pytaniu o Heimarsy i Patrioty, jak duże są te opóźnienia w dostawach pocisków do rakiet do tych zestawów?
8: Nie jest tajemnicą, że Amerykanie mają problem dzisiaj z wyprodukowaniem pocisków na własne potrzeby.
7: To jest
8: dlatego mówię, to nie jest żadna tajemnica. Opóźnienia są.
7: Jak duże?
8: I nad opóźnieniami dzisiaj musimy pracować.
4: A co możemy zrobić?
8: Przede wszystkim zabiegać, po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych o jak najwyższe miejsce w kolejce, to raz. Dwa, uświadamiać Amerykanom, jak ważne jest to, żeby Europy nie zostawiali. Trzy, walczyć i o centrum serwisowe, i o koprodukcję, bo dzisiaj uważam, że kluczem, które Stany mają w ręku i uważam, że ciągle odkładają decyzję, żeby go wykorzystać, jest stworzenie dodatkowych miejsc produkcji. Dzisiaj jedynym miejscem na świecie poza Stanami, gdzie produkowane są paki i trzecie, jest Japonia. Nie ma takiego miejsca na terenie Europy, a powinno jak najszybciej być długoterminowo i o tym też rozmawiam ze stroną amerykańską. Jeżeli Amerykanie dzisiaj nie zdecydują się na koprodukcję, w moim odczuciu Europa zacznie szukać systemów alternatywnych, a takie systemy alternatywne zaczynają się pojawiać na świecie.
7: No ale trzeba je najpierw przetestować, wyprodukować. To jest długi proces, to nie jest szybko.
8: Są kraje, które są w gotowości.
7: Pani minister, tylko to trochę wygląda tak, że pani mówi, jeżeli nie dadzą, to my wyprodukujemy sami, tylko to trochę wygląda tak, jakby ta nadzieja na to, że dadzą była coraz mniejsza. To znaczy, no bo
8: ale zaczęliśmy
7: nie jesteśmy
8: tego.
7: Najbogatszym
8: nie,
7: krajem
8: to nie
7: świata.
8: Jest kwestia bycia najbogatszym.
7: Zawsze nas można przelicytować, jeśli chodzi o pieniądze. Nie. Kraje Bliskiego Wschodu też mają potrzeby.
8: Ale to nie jest kwestia pieniędzy, dlatego że te kontrakty są zawarte. To nie jest to, że my stajemy
7: są
8: dopiero
7: zawarte,
8: do rozmowy.
7: Ale trzeba je wyprodukować, a jak sama pani powiedziała, to nie jest takie proste.
8: Dzisiaj problemem jest popyt rynku amerykańskiego. To jest dzisiaj największy problem, bo wojna w Iranie bardzo nadwyrężyła sytuację, jeżeli chodzi o magazyny w Stanach. Znaczy, magazyny w Stanach zaczynają być puste.
7: To kiedy możemy dostać? Jak duże są to opóźnienia?
8: To też zacznijmy od tego, że to nie jest tak, że my ich nie mamy. Tak?
7: Mamy jakieś, tak.
8: Mamy i jesteśmy bezpieczni. Mówimy o zamówieniach. Dzisiaj te opóźnienia to jest na pewno kilkanaście miesięcy.
7: Bardzo dziękuję, Magdalena Stopkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Bardzo dziękuję. Miłego dnia państwu życzę.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

0: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
1: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
2: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
3: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
3: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF 24.

0: good for nothing.
1: Czas na fakty, 8.30. Magdalena Wojtuń, Tomasz Stańszewski czekają.
2: Czy jego drona znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem?
3: Oto Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wiceminister obrony Magdalenę Sopkowiak-Czarnecką.
4: Na miejscu pracuje i żandarmeria wojskowa, i prokuratura. Badamy, co to jest za obiekt. Faktem jest, że nad Bałtykiem też odbywają się czasem testy naszych dronów.
5: Czy to może być nasz, tak?
4: Może być, ale dzisiaj, w tej chwili mam za poważne stanowisko, żeby przesądzać, nie mając dowodów, ale wszystkie scenariusze są możliwe.
2: Cała rozmowa z wiceminister obrony jest na rmf24.pl. Na naszej nowej i pięknej Grenlandii.
3: Tak napisał o poranku Donald Trump na platformie Truth Social.
2: Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy, gazu i minerałów rozpoczną się wkrótce na naszej nowej i pięknej Grenlandii. Są eksperci, którzy twierdzą, że ilość łatwo dostępnej ropy jest tam znacznie większa niż niemal na jakimkolwiek innym lądzie, gdziekolwiek na świecie, a co ważniejsze, z punktu widzenia bezpieczeństwa w zakresie obrony i działań ofensywnych zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Europy, Grenlandia nie ma sobie równych. Koniec cytatu.
3: Mróz i śnieg w wyższych partiach Tatr. Jak przekonał się Maciej Pałachicki, turyści na szlakach już w zimowych ubraniach.
6: Ciepła czapka na głowie wylądowała, tak?
7: Tak, tak, tak. Wczoraj tutaj byliśmy na Morskim Oku i przydała się. Widać, górne warstwy szczytów są pokryte śniegiem.
8: Skarpety bardzo fajne.
6: Aha.
8: Nadynos, kaszmir, alpaka.
6: Czapek też sporo.
8: Czapki, rękawiczki.
6: To koniec tej złotej jesieni?
9: Nie, przyszły tydzień ma być cudny. Także źle trafiłam. Jeszcze będzie pięknie.
2: Merynos, kaszmir, alpaka przydają się nie tylko w górach. Małopolska, Podkarpacie i Lubelszczyzna to teraz najzimniejsze polskie województwa.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Dwie Polki pozostają w grze na turnieju tenisowym w chińskim Wuhan.
3: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
12: Dzień dobry. No Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch. Ponad 100 minut gry, ale wynik bardzo jednostronny. 6-2, 6-1. Maja Chwalińska wyeliminowała z kolei Czeszkę Marię Buskową. Tutaj początek meczu był słaby, 1-6 w pierwszym secie, ale w kolejnych Polka górą 6-1, 6-1. Zatem dwie nasze zawodniczki grają dalej. Chwalińska i Świątek no czekają na swoje kolejne rywalki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wieczorem mecz dwóch wielkich drużyn. Manchester City podejmie Paris Saint-Germain. Trudny wyjazd czeka Borussię Dortmund. Mecz z norweskim Bodo Glimt. AS Roma podejmie z kolei Real Madryt. José Mourinho wraca do Rzymu. W przeszłości pracował w AS Romie. Liga Mistrzów także w wydaniu piłkarzy ręcznych. Wieczorem Industria Kielce zagra na wyjeździe z Magdeburgiem. Przed tygodniem u siebie Kielczanie przegrali 5 trafieniami.
13: Myślę, że zdecydowanie bardziej szczelna obrona pozwoli nam na to, aby uniknąć tych penetracji 1-1, bo widać było, że tych pojedynków 1-1 przegraliśmy bardzo dużo.
12: To Michał Olejniczak. W lidze europejskiej serię meczów bez porażki przedłużyło PGE Wybrzeże Gdańsk. Wczoraj remis 30-30 z hiszpańskim zespołem La Rioja Logrono.
14: 4 niewykorzystane karne, rzut do pustej bramki, czyste sytuacje ze środka. Wiedzieliśmy o tym, że bramkarz Ledo to wybitny fachowiec, pokazywał to w poprzednich meczach. Jego interwencje zaważyły o tym, że mamy tylko jeden punkt, a nie dwa.
12: Oceniał trener Patryk Rombel. Porażka na koncie koszykarzy Kinga Szczecin w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Przegrali na wyjeździe z Basketball Club Wiena. A dziś swoje mecze zagrają w tych rozgrywkach Dziki Warszawa i Zastal Zielona Góra. W bardziej prestiżowym Eurocupie zagra z kolei Śląsk Wrocław i to będzie mecz z Basket Napoli.
15: Naprawdę dobrze zbudowana drużyna, opakowana powiedzmy, że gwiazdami. W przyszłym sezonie mają grać w Eurolidze, także tam ten cel jest jeden, aby wygrać właśnie jak najwięcej spotkań. A jako underdog podchodzimy do tego spotkania.
12: No, włoskim rywalu Śląska mówił Błażej Kulikowski.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: sierpnia.
1: No nie, jesteśmy w połowie października, dzisiaj 14 października, radio RMF 24, dzisiaj Dzień Nauczyciela. I mówimy sporo o bezpieczeństwie w szkołach, trudno się dziwić oczywiście. Sprawdzamy, jak może wyglądać zabezpieczenie szkół na przykładzie podstawówki w wielkopolskim Jerzykowie. Słyszeliście o tej szkole, pojawiała się już w faktach RMF FM. Czas zajrzeć do tej placówki, którą też odwiedził nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat, który jest właśnie razem z nami. Dzień dobry, Beniamin.
2: Dzień dobry, Piotrze, dzień dobry naszym słuchaczom. Zgadza się ze specjalnym pozdrowieniem z Wielkopolski dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.
1: Bardzo się cieszę, rzecz jasna, te życzenia jeszcze raz składamy wszystkim pracownikom oświaty z okazji Dnia Nauczyciela, ale wiesz co, słuchałem, jak trudno jest wejść do szkoły w Jerzykowie.
2: Tak jest.
1: To zastanawiam się, jak w takim razie się tam znalazłeś.
2: No oczywiście, można powiedzieć, że pocałowałem tą przysłowiową klamkę, gdyby ona jeszcze była od zewnątrz, a tu się okazało, że tak naprawdę, żeby wejść do tej szkoły, to ktoś od wewnątrz musi nam otworzyć te drzwi i to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo ja zapytałem panią dyrektor, jak to wygląda w przypadku, kiedy na przykład dzieci wychodzą na przerwę wiosną, czy też wczesnym latem na plac zabaw, na boisko. Okazuje się, że tak naprawdę tam są nauczyciele i oni pilnują do ostatniego ucznia, do ostatniej chwili, aż wszyscy uczniowie dopiero wrócą na lekcje, wtedy dopiero te drzwi są zakluczane. No rzeczywiście nie było to łatwe przejść przez portiernię. Tutaj panie z portierni, uczniowie pewnie, którzy nas być może dzisiaj słuchają, albo ci, którzy jeszcze nie tak dawno temu chodzili do szkoły, to wiedzą, że tutaj rzeczywiście nie tak łatwo dzisiaj wejść. Szczególnie skoro mamy standardy ochrony małoletnich, to też są kolejne zabezpieczenia.
1: Słyszałem w faktach specjalne alarmy w każdej sali. To powiedz, jak to działa w takim razie?
2: No rzeczywiście, w każdej sali są specjalne alarmy. Mniej więcej na wysokości metra, 120 centymetrów jest taki czerwony przycisk, trochę jak alarm przeciwpożarowy. Nauczyciel może go wcisnąć wtedy w gabinecie dyrektora, w sekretariacie oraz na portierni rozlega się taki alarm. Słyszeliśmy to w faktach, taki dosyć głośny. Ponadto pani dyrektor na specjalnym smartwatchu i w telefonie też wtedy od razu pojawia się taki alert i trochę jak w amerykańskim filmie, kiedy mamy różnego rodzaju służby, kiedy nagle pojawia się to, powiedzmy, 07 zgłoś się, które znamy ze swojego podwórka i wtedy na przykład pani dyrektor mówi, zgłaszam się i biegnie od razu do tej sali, która jest w tym właśnie alercie wskazana.
1: Beniamin, a kto za to wszystko zapłacił? Bo to jest dosyć drogie, rozumiem, zbudowanie takiego systemu.
2: Rzeczywiście tak, przed wejściem do szkoły są specjalne czytniki do kodów QR i pewnie jak się też domyślasz, są też specjalne tabliczki, które w różnych sytuacjach pojawiają się, kiedy jest jakieś finansowanie i tutaj oczywiście były również takie tabliczki, to przede wszystkim środki Unii Europejskiej.
1: A czy to jest szkoła publiczna, czy szkoła prywatna?
2: Szkoła publiczna. Publiczna szkoła podstawowa imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
1: No dobrze, a jeżeli nie będę mógł odebrać dziecka na przykład z zajęć pozalekcyjnych i poproszę kogoś bliskiego, to wtedy ta osoba będzie mogła wejść do takiej szkoły, czy nie?
2: Tak, jeżeli będziesz wcześniej mógł ją tak jakby wpisać, zaktualizować w specjalnej aplikacji, ta aplikacja wtedy przesyła te dane do tej placówki, do tej szkoły i tej osobie upoważnionej generuje się specjalny kod QR, jest specjalny czytnik przed wejściem do szkoły. Wtedy właśnie na świetlicy pojawia się, że Piotr Salak przyszedł, powiedzmy, po Piotra z upoważnienia Beniamina Kubiaka-Piłata i może odebrać Piotra z zajęć świetlicowych.
1: A to jest duża szkoła, czy nie?
2: Nie, to jest taka wiejska szkoła pod Poznaniem. 40 minut dojazdu, jeśli chodzi o centrum miasta.
1: Można. Jednak można. O szkole w wielkopolskim Jerzykowie opowiadał Beniamin Kubiak-Piłat w radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: za 14 minut będzie godzina 9. Gdyby w takim tempie panie grały, to bardziej taka muzyka pod snookera, prawda, panie redaktorze?
1: No zdecydowanie, jest spokojna. Tak,
0: nie
1: tak,
0: pod tenis generalnie. Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM razem ze mną. Mówimy o tenisie, dlatego że miłe informacje płyną z dalekiego chińskiego Wuhan, gdzie jest rozgrywany turniej WTA 1000, czyli ten najwyższej rangi, jeśli chodzi o turnieje poza wielkoszlemowe. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1 i jest w kolejnej rundzie. To chyba już trzecia runda turnieju. I szybki, łatwy mecz Igi Świątek, czy nie?
1: No właśnie, zobacz, jak patrzymy, jak mało gemów zostało rozegranych, prawda? Wygląda to wszystko jednostronnie. Ponad godzina i 40 minut gry. To był naprawdę długi mecz, także ten wynik jest zaskakujący. Jak sobie to obserwowałem, no to byłem zaskoczony, że ostatecznie Magdalena Fręch tylko 3 gemy ugrała. Było mnóstwo breakpointów, czyli tych szans na przełamanie, szczególnie w pierwszym secie. I jednej, i drugiej zawodniczki. To się wszystko zaczęło od tego, że Fręch zdobyła pierwszy punkt właśnie przełamując serwis Igi Świątek. No i nawet potem trudno powiedzieć, że jakoś tak z Magdy zeszło powietrze. No widać było, że gra nieźle, stara się, ale że jednak Iga Świątek zdobywa punkty, prawda? Więc jakby ten, tutaj masz taki obraz artystyczny, a tutaj te punkty, które lecą na twoje konto, których nie zdobywasz, no i taki rozdźwięk trochę w tym meczu.
0: Miałeś wrażenie, że Iga Świątek się mniej denerwuje niż w meczach z innymi rywalkami?
1: Miałem wrażenie, że na początku może było trochę nerwowo, ale jak już potem złapała ten swój rytm, to nawet jak miały takie trudniejsze gemy, no to już trzymała. Tak trochę złapała za gardło i już nie chciała puścić, prawda? Natomiast to był ciekawy mecz. Wynik nie oddaje tego, co działo się na korcie, moglibyśmy powiedzieć.
0: Wiadomo, z kim zagra Iga Świątek w kolejnej rundzie?
1: Nie, jeszcze tutaj musimy trochę poczekać. No to będzie na pewno albo Amerykanka, albo zawodniczka z Tajlandii. No musimy jeszcze tutaj poczekać, bo jeszcze nawet nie wyszły na parkiet. Ashlyn Kruger i Tararundi Lallana. Tararundi, tak.
0: No dobrze,
1: trudne nazwisko.
0: To musimy w każdym razie poczekać, będziemy czekać. Myślę, że w kolejnych faktach sportowych już będziemy wiedzieć na pewno.
1: Tam już będzie noc wtedy w Wuhan, także już na pewno skończą grać.
0: Natomiast jeszcze chciałem cię zapytać o mecz Mai Chwalińskiej. Ja przyznam ci się, podglądałem trochę, byłem poddenerwowany, bo ten pierwszy set nie wyglądał dobrze.
1: Słaby, 1-6 z Puszkową, tak. To wysoka porażka. A potem kolejne dwa, wszystko się odwróciło i to dokładnie już jakby wynik idealnie odwrotny, czyli 6-1, 6-1 w kolejnych partiach. Także Chwalińska no tutaj zdecydowanie zaczęła lepiej wypadać i pewnie byśmy o tym meczu więcej mówili, gdyby nie to, że Świątek grała akurat z Fręch i do tych polsko-polskich meczów w turniejach takiej rangi nie mamy zbyt wiele. W przypadku Mai Chwalińskiej już wiemy, z kim zagra. To będzie Iwa Jowicz, czyli taka ta wschodząca gwiazda amerykańskiego tenisa. Ona wygrała z Dajoną Jastrzębską. Także trudny kolejny mecz dla Mai Chwalińskiej, ale myślę, że dla niej każdy mecz na takim poziomie to jest super, że może go grać, że zasłużyła sobie na to rankingowo. Zresztą też Wuhan ma w planach grę w deblu. Raz pewnie, żeby po prostu ogrywać się na tym poziomie. Dwa, no żeby trochę pieniędzy zarobić. No, wiemy doskonale, że dla Mai Chwalińskiej to jest taki czas, kiedy ona musi ten swój ranking wysoki, no w jak najlepszy sposób wykorzystać i to robi.
0: O ile dobrze pamiętam, z szóstką chyba rozstawiona podczas tego turnieju, więc całkiem wysoko. Maja Chwalińska, bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Patryk Serwański. Dziękuję. O sukcesach polskich tenisistek podczas chińskiego turnieju w Wuhan WTA 1000.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku katastrofa, która pochłonęła 500 000 istnień. Cyklon Bola. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na

0: Czas na fakty o 9:00. Są już z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zaczynajmy.
1: To był polski dron testowy.
2: Tylko w RMF FM nowe fakty o maszynie znalezionej wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem.
1: O 9:00, czyli lada chwila, Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie.
2: Ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: W Dniu Edukacji Narodowej odwiedzamy szkołę, która jest wzorem bezpieczeństwa.
2: Powiemy też w faktach o naszych tenisistkach w chińskim Wuhan. To fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lądowych znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem.
1: Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, takie są wstępne ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Jej znaczne fragmenty morze wyrzuciło na bałtycką plażę w Karwi.
2: Tam wieczorem po 18:00 odnalazł te szczątki jeden ze spacerujących. Zgłosił to służbom. W faktach RMF FM najszybciej nowe informacje w tej sprawie. A w Sejmie za chwilę ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka.
1: To piąty już wybrany przez Sejm sędzia, który złożył przysięgę bez osobistego udziału prezydenta. Łączymy się z Tomaszem Skorym.
2: Tomasz, witamy w faktach. Czy wiemy już, jak i gdzie dojdzie do tego ślubowania?
3: Uroczystość odbędzie się w gabinecie marszałka Czarzastego w obecności członków prezydium Sejmu, sędziów Trybunału i gości zaproszonych przez, uwaga, samego Macieja Berka. Bezpośrednim powodem tego, że akurat

0: Marszałka jest wręczenie przez niego uchwały o wyborze na stanowisko sędziego, po czym Maciej Berek wygłosi rotę ślubowania skierowanego, jak wiemy, do prezydenta, chociaż bez jego obecności. Uroczystość będzie transmitowana jednak bez udziału dziennikarzy.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Słowa Donalda Trumpa są prawdą. Amerykanie chcą zbudować w Polsce stałą bazę i oni za to zapłacą. Tak mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: W warszawskim studiu teraz Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. Tomku, co jeszcze usłyszałeś?
3: Takie są fakty, powiedziała wiceminister. To my zapłacimy za bazę, my jej chcemy, a decyzje nie są jeszcze podjęte.
4: Prezydent Trump od dłuższego czasu daje sygnały, czy to w mediach społecznościowych, czy w tych krótkich rozmowach odnosi się do bazy w Polsce, ale faktem będzie, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument.
3: Kiedy może się to stać?
4: Trwa przegląd strategiczny obecności wojsk amerykańskich w Europie. Na początku listopada wynik tego przeglądu trafi do Pita Hegseta, na początku grudnia do prezydenta Trumpa i wtedy spodziewam się decyzji.
3: Źródłem wiary w to, że prezydent Trump decyzję podejmie, nie są jednak tylko jego wypowiedzi, ale przede wszystkim trwające prace.
4: Byłabym mniejszą optymistką, gdyby nie było tych prac na poziomie rządowym, które z panem ministrem Zalewskim razem ze stroną amerykańską kontynuujemy, a te prace faktycznie idą do przodu. Oczywiście finalnie decyzja należy do prezydenta Trumpa.
3: A budowa bazy jest tym istotniejsza, że nie jest wykluczone, iż obiecany powrót wycofanych rotacyjnych amerykańskich żołnierzy nastąpi dopiero po zatwierdzeniu lub nawet budowie bazy.
2: 14 października w Dniu Edukacji Narodowej pytamy w faktach o bezpieczeństwo w szkołach po ostatniej serii ataków. Sprawdzamy też rozwiązania, które funkcjonują, na przykład w Szkole Podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
1: Osoby postronne nie mają tam możliwości wejścia do szkoły, a upoważnione na przykład do odbioru dziecka ze świetlicy muszą mieć specjalnie wygenerowany kod QR.
2: W faktach ponownie Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jak wygląda zatem odebranie dziecka z zajęć świetlicowych?
5: Babcia, ciocia lub inna osoba upoważniona przez rodzica musi zostać przez niego wpisana do specjalnej aplikacji oraz otrzymać kod QR. Przy wejściu do szkoły znajduje się specjalny czytnik, który skanuje ten kod, a pracownicy szkoły otrzymują informację, kto przyszedł po dziecko i z czyjego upoważnienia.
6: Nie odbierze dziecka nikt, kto nie ma wygenerowanego kodu. Wyświetla się imię i nazwisko, kim jest ta osoba i kto oczywiście upoważnił. Aplikacja pozwala notować, o której godzinie dziecko wyszło z tą osobą i tak samo, o której się pojawiło.
5: Powiedziała mi Alina Mańka, dyrektorka szkoły w podpoznańskim Jerzykowie.
1: Maja Chwalińska i Iga Świątek wygrywają w Wuhan.
2: Maja dołącza zatem do Igi Świątek w 1:16. W polsko-polskim pojedynku Iga pokonała Magdalenę Frank, a kilkadziesiąt minut później Chwalińska wygrała z Marii Bołskową.
7: Games
2: at match. I jak usłyszeliśmy, widowiskowa i imponująca przemiana Maji Chwalińskiej, bo Polka gładko przegrała najpierw pierwszego seta 1-6, no a potem 6-1, 6-1 i w 1:16.
1: Teraz mecz z Ukrainką, Dianą Jastremską.
2: Tak jest. Iga Świątek teoretycznie ma łatwiej, bo albo Amerykanka Ashton Kruger, albo ta zawodniczka z Tajlandii.
8: Lalana Tararudi.
2: Praworęczna Tajka, 60. miejsce na liście WTA. One już za chwilę na korcie w Wuhan.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: Maciej Berek już zaprzysiężony. Składanie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest jego prawnym obowiązkiem. Tak mówił sędzia Berek tuż przed złożeniem roty przysięgi w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Będziemy o tym mówić w naszym programie do godziny 10 niewątpliwie, ale powiemy także o niepokojącym raporcie ukraińskiego wywiadu. Rosja rozważa scenariusze bezpośredniego konfliktu zbrojnego z państwami bałtyckimi i Polską. Tak napisano.

0: 9 minut po godzinie 9. Ważne rzeczy dzieją się w Sejmie. Właśnie się zakończyło ślubowanie Macieja Berka. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany przez Sejm składał swoje ślubowanie w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
1: Zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg. I po tym ślubowaniu chciałbym powiedzieć w imieniu swoim i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności tych obecnych tutaj, zrobimy wszystko, żeby te wartości, o których mówi rota ślubowania, ziszczały się każdego dnia w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak mówił Maciej Berek w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Przypomnę wczorajsze stanowisko Komisji Weneckiej. Komisja Wenecka zaleciła, aby, i to cytat, prezydent niezwłocznie odbierał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nikogo z kancelarii prezydenta nie było podczas tej uroczystości.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 13 minut po godzinie 9 poranny program w radiu RMF24 i teraz niepokojące doniesienia służby wywiadu zagranicznego Ukrainy, służby wywiadu zewnętrznego Ukrainy. Według naszych wschodnich sąsiadów Rosja rozważa, i to jest cytat z tego dokumentu, scenariusze bezpośredniego konfliktu zbrojnego z Polską i państwami bałtyckimi i przygotowuje kontrolowany kryzys na wschodniej flance NATO. Kreml jednocześnie traktuje bezpośrednią konfrontację z Europą jako jeden z realnych wariantów, ale do roku 2045. Tak twierdzą Ukraińcy. Do tego jeszcze przekazują informacje, że w Europie działa niemal 400 agentów rosyjskich. Razem z nami Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata, były ambasador Polski na Łotwie, w Armenii, także publicysta, także komentator. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie ambasadorze, pan sądzi, że te doniesienia ukraińskie, one się pojawiają w tym specyficznym momencie, to ma związek z tymi informacjami, że Stany Zjednoczone grożą Ukrainie odcięciem od danych wywiadowczych, że Ukraina podkreśla to zagrożenie rosyjskie, czy też ta analiza aktywności rosyjskiej i celów rosyjskich jest niezwiązana z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o linię Waszyngton-Kijów?
1: I tak. To znaczy, oczywiście Ukraińcy alarmują, przypominają, ponieważ są w sytuacji trudnej, bardzo trudnej nawet, ta zima może być dla Ukrainy przełomowa. Ukraina wolałaby i rozumiem, że my też, żeby ten przełom nie był na korzyść Rosji. Więc to na pewno ten powód jest, ale w istocie strona ukraińska nie mówi niczego nowego. No my to wszystko wiemy. Wiedzą to wywiady państw zachodnich, wiedzą to politycy i o tym mówią zresztą. To jest oczywisty scenariusz, na którym Rosjanie pracują, na który my się przygotowujemy. Zresztą nie tylko my, bo znowu i Finlandia, i państwa bałtyckie, i również zachodni sojusznicy się na ten scenariusz kontrolowanej eskalacji ze strony rosyjskiej przygotowują. To jest jasne. Podobnie jak z informacją o rosyjskich agentach. Ja muszę
0: otóż to właśnie.
1: Że 400 rosyjskich agentów w Europie, to jakaś bardzo optymistyczna wiedza. Ja myślałem, że raczej jest 4000. Ale być może to są tylko ci najważniejsi.
0: Panie ambasadorze, jak pan patrzy na to, co się dzieje ostatnio w tych relacjach, czy wokół sprawy ukraińskiej, to budzi pański niepokój to porozumienie Trumpa z Putinem dotyczące ropy? Pan uważa, że to jest wstęp do jakiegoś, nie chcę powiedzieć porozumienia, ale być może takiego zdecydowanego wskazania tutaj na Putina?
1: To jest więcej niż niepokojące. To jest bardzo zła wiadomość. I oczywiście Amerykanie mówią prawdę, że Europejczycy na różne sposoby kupują rosyjski gaz, szczególnie bardziej niż ropę, od lat płacąc ogromne pieniądze, czy przez pośredników, czy częściowo bezpośrednio. Tylko mówi się, że hipokryzja to jest hołd składany przez zbrodnie cnocie. No więc Europejczycy przykrywali to niewątpliwie hipokryzją, te zakupy. Natomiast Amerykanie powiedzieli wprost, że robienie interesów z Putinem jest okej, jeżeli mamy taki interes. To jest komunikat, który powinniśmy wszyscy odczytać i w Europie, i na Ukrainie. Komunikat, który mówi, zresztą Trump powiedział wprost, Ameryka first, interesy amerykańskie ponad wszystko, interesy nawet wyborcze, bo do tego się sprowadza ta decyzja o tym dieslu, są ważniejsze niż bezpieczeństwo sojuszników Ameryki. Takie jest rzeczywiście myślenie obecnej ekipy w Waszyngtonie i ja bym nie spodziewał się, że ono się zmieni, nawet gdyby zmieniała się ekipa, jeżeli to zmieni się na gorsze. Więc musimy mieć tego świadomość i budować własną europejską odporność, zabiegając o to, żeby Amerykanie nie wyszli z dnia na dzień z Europy i nie zrobili czegoś takiego, co chyba robią wobec Ukrainy, czyli nie odcięli nas od danych wywiadowczych, bo my, polegając na sojuszniku, nie mamy na przykład rozbudowanego wywiadu kosmicznego i Europa musi w to gigantyczne pieniądze zainwestować. No po prostu albo będziemy podrzędnymi przedmiotami jako Europejczycy polityki światowej, albo potrafimy wybić się na podmiotowość.
0: A pańskim zdaniem stajemy przed wyborem albo myślenie europejskie, albo myślenie amerykańskie, bo pan mówi, że kolejna administracja może zachowywać się tak samo.
1: Myślę, że gorzej, dlatego, że myślenie izolacjonistyczne w Stanach jest w tej chwili bardzo silne. Ja dowcipku, pół żartem, pół serio, już kilka razy publicznie mówiłem, spieszmy się kochać Donalda Trumpa, bo jego następcy będą jeszcze gorsi. Więc trzeba się do tego przygotować. No, ewolucja myślenia tego młodego pokolenia amerykańskich polityków jest oczywista. I trudno mieć do nich pretensje. No, oni uważają, że muszą zreformować kraj, że muszą opanować sytuację w regionach zbliżonych do Ameryki, że muszą rywalizować z Chinami. Europa na tej mapie priorytetów amerykańskich jest daleko.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Jerzy Marek Nowakowski,
1: był
0: ambasador Polski na Łotwie, w Armenii, publicysta.
2: Tu Radio RMF 24. Radio Informacyjne.

0: Minęła 9.30, czas na fakty. Marcin Czarnobielski. W Sejmie właśnie zakończyło się ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. To piąty wybrany przez Sejm sędzia Trybunału, który złożył ślubowanie bez osobistego udziału prezydenta. Do tego tematu będziemy wracać w radiu RMF24. Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów i obwód kijowski. Celem były obiekty energetyczne. W stolicy doszło do przerw w dostawach prądu. Prezydent Władimir Zełański przekazał, że rosyjski pocisk trafił w elektrociepłownię, ale uszkodzony został też budynek mieszkalny. Od momentu ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego do chwili wybuchu było bardzo mało czasu na reakcję. Miało się wrażenie, jakby samo niebo spadało na ziemię. Najpierw usłyszałam eksplozję, a potem wszystkie szyby wyleciały z okien. Relacjonowała mieszkanka budynku, w który trafił pocisk.
1: Fakty, opinie, komentarze.
0: Plecaki uczniów powinni sprawdzać ochroniarze, a nie nauczyciele. Tak uważa prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Po ostatnich atakach nożowników w szkołach gość rozmowy o 7 w radiu RMF24 odniósł się do propozycji, by to nauczyciele sprawdzali, czy uczniowie nie wnoszą do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.
2: Jesteśmy przywołani do zupełnie innych zadań. Ja zwracam uwagę na to, że dzisiaj ten nauczyciel, który do niedawna był tym nauczycielem, dydaktykiem, ewentualnie wychowawcą, dzisiaj staje się w zasadzie omnipotentny. On ma obowiązek robić wszystko w tej szkole i widzimy choćby po tych propozycjach dotyczących owego przeszukiwania plecaków, że tutaj idziemy w coraz bardziej dramatyczne przejawy narzucania na nauczycieli zadań, czynności, do których, powtarzam, nie są przygotowani.
0: Według prezesa ZNP wszystko zależy od samorządów, czy znajdą środki finansowe na zatrudnienie ochroniarzy w szkołach. Mimo że na zewnątrz robi się coraz chłodniej, to kleszcze nadal są aktywne. Wszystko przez ocieplenie klimatu, mówią specjaliści.
3: Zmienia się wiedza na temat epidemiologii chorób przenoszonych przez kleszcze, co związane jest z wieloma czynnikami. Przede wszystkim ze zmianami klimatu. Obserwujemy, że rzeczywiście ocieplenie klimatu wpływa na rozprzestrzenianie się wektorów przenoszących patogeny.
0: Wyjaśniła w RMF Max specjalistka chorób zakaźnych profesor Anna Moniuszko-Malinowska. Kubuś Puchatek, choć ma już 100 lat, nigdy nie stanie się Jakubem. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o misiu o bardzo małym rozumku. Choć od tamtej pory świat przeszedł ogromne przemiany kulturowe i społeczne, to sympatyczny miś oraz jego przyjaciele ze 100-milowego lasu niezmiennie zdobywają serca kolejnych pokoleń dzieci. No i chyba prawie każdy z nas ma swoje ulubione powiedzenia z Kubusia Puchatka, na przykład myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić, albo nie zapomnij o uśmiechu, bo to najkrótsza droga do szczęścia.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10. To jest poranny program w Radiu RMF 24. Wracamy teraz do naszego sondażu, o którym słyszeliście w faktach. Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej. Takie są wnioski z tego badania, które przeprowadziła dla nas Opinia 24. Te badania bardzo głęboko wnikną nasz reporter Michał Krasa.
1: Dzień dobry panie
0: Michale. Stopień wojskowy?
1: Stopień wojskowy, bez stopnia wojskowego.
0: Bez stopnia, ale już rozumiem, po komisji.
1: Po komisji kategoria A, mogę się przyznać.
0: No, rozumiem. To co wynika w takim razie z badań?
1: 46% pytanych odpowiada, że pobór powinien być obowiązkowy, no więc tak jak już wspomnieliśmy, jest to mniej niż połowa. Za jest tylko 38%, 16% zdania nie ma. Te wyniki ogólne są bardzo ciekawe, zwłaszcza jeśli porównamy je z takimi samymi z takim samym pytaniem, które zadawaliśmy naszym słuchaczom, nie tylko naszym słuchaczom, w lutym tego roku. Tutaj już 52% osób chciało, żeby ten pobór wrócił. Widać więc, że ten spadek jest i to nie mały, bo z 52 do 46 w ciągu jednego roku spaść, no to nie byle co.
0: To rzeczywiście zaskakujące, tym bardziej, że sytuacja międzynarodowa raczej by na to nie wskazywała, że...
1: Ja mam pewną teorię. To wydaje mi się, że to jest bliskość takiego zagrożenia i po prostu ono staje się coraz bardziej realny, no i już tak sobie myślimy, że może niekoniecznie do tego wojska. Jeszcze co mnie zaskoczyło, to jest podział na płeć, jeśli chodzi o te odpowiedzi. Połowa mężczyzn chciałaby takiego poboru, no a to wiadomo, że najpewniej ich ten pobór by dotykał. Jeśli chodzi o kobiety, to tutaj 40% za tym poborem się opowiada, 41% mówi, że no raczej wracać nie powinien. Wiek to też jest bardzo ciekawa sprawa, no bo wśród tych najmłodszych, 18-24 lata, 53% osób tego poboru nie chce. Ta chęć zaczyna rosnąć gdzieś w okolicach 30 roku życia. Tutaj już kręcimy się w okolicach 51% za. No i im dalej, tym ten procent znów spada.
0: Czyli im starsi, tym bardziej są zwolennikami powrotu zasadniczej służby wojskowej, tak?
1: Mniej więcej w okolicach 30-40 roku życia ta chęć jest dość duża. Później ci młodsi nie chcą i ci starsi też już nie za bardzo. Ja przeszedłem się wczoraj po ulicach Warszawy, no i zapytałem, co sądzą o tym mieszkańcy stolicy.
2: Mężczyźni uczą się dyscypliny, no przede wszystkim to, że uczą się posługiwać bronią.
3: Nie każdy chce trafić do wojska, tak, i nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach.
4: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt, którzy są ekspertami od wywiadu elektronicznego, takich spraw właśnie związanych z technikaliami wojny. I wydaje się, że dlatego też armia powinna być jednak zawodowa, a nie tak, że każdy idzie do zasadniczej służby wojskowej. Tutaj jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie nierozliczone kwestie tych lat przeszłych, kiedy w tej zasadniczej służbie wojskowej dochodziło do dojeżdżania tak zwanych kotów przez starszych żołnierzy, czy też jakichś zupełnie idiotycznych rzeczy. To mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono, czy też łyżeczką od herbaty wygrzebywali trawę z pomiędzy płytek chodnikowych. I my takiej armii oczywiście nie chcemy i wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt, a przydatność takich żołnierzy na polu bitwy byłaby znikoma.
1: No, tyle mieszkańcy Warszawy, a dosłownie przed chwilą w studiu za moimi plecami Tomasz Terlikowski o zasadniczą służbę wojskową pytał Magdalenę Sokowiak-Czarnecką, wiceminister Obrony Narodowej, która odpowiadała, że prace się toczą.
5: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. To nie jest tajemnicą, bo mówiłam o tym publicznie. Ja jako Magdalena Sokowiak akurat jestem zwolenniczką, ale też mam kolegów, którzy są absolutnie przeciwni.
6: Ale
5: dyskusja
6: kobiety
5: trwa.
6: I mężczyźni jako tak. Pobór, tak jak jest na przykład w Izraelu?
5: Tak, tak. Ja uważam, że kobiety i mężczyźni.
1: I to też bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, bo faktycznie w wielu grupach wiekowych i w tym badaniu ogólnym wychodzi, że no, społeczeństwo podzielone jest mniej więcej na pół. Jeśli mielibyśmy iść, no to raczej kobiety i mężczyźni.
0: To bardzo ciekawa sprawa, rzeczywiście, tym bardziej, że ta dyskusja dotyczy no, nie tylko Polski. Ta dyskusja też już się odbyła w wielu krajach europejskich. O ile dobrze pamiętam, my to jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, który nie przywrócił jeszcze tej obowiązkowej zasadniczej zasadniczej służby wojskowej, to oczywiście w grę wchodzą też pieniądze, bo to oczywiście podnosi zasadniczo koszty funkcjonowania armii i wydatków na obronność, które i tak są bardzo duże, jeśli chodzi o proporcje tego chociażby do naszego PKB.
1: Tak, no i też kwestia programu, bo jeżeli faktycznie miałoby to wyglądać tak, jak już jeden z moich rozmówców wspomniał, że żołnierze mieliby faktycznie wydobywać trawę pomiędzy kostki, czy malować trawę na zielono, no to chyba nie ma sensu.
0: Oczywiście, ale myślę, że też już nie mamy do czynienia z takim wojskiem, że to takie wojsko, czy ta taka zasadnicza służba wojskowa, ta, którą być może ja jeszcze pamiętam, a Michał nie ma prawa pamiętać, to rzeczywiście chyba już nigdy nie wróci i zupełnie jest w tej chwili inna sytuacja.
1: A za tą profesjonalizacją oczywiście idą pieniądze.
0: Będziemy do tego badania jeszcze wracać. Bardzo ciekawe wyniki. One oczywiście są dostępne na rmf24.pl.
1: Tam zapraszamy i polecamy.
0: I tam można sobie samemu spojrzeć i samemu to wszystko przeanalizować. Michał Krasoń razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękuję.
1: Dzięki. Radio RMF 24.

Radio RMF 24, poranny program. Wciąż czekamy na konferencję prasową marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego po przyjęciu ślubowania przez Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może nie tyle po przyjęciu ślubowania, co po zaślubowaniu w ogóle Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ta konferencja ma się rozpocząć około godziny 10:00. To w budynku Sejmu, a przed budynkiem Trybunału tam też pewne napięcie, zwiększone siły policji, ale nie dochodzi w tej chwili do żadnych incydentów. I w jednym, i w drugim miejscu są oczywiście nasi reporterzy, informacje na bieżąco i na naszej antenie, i w faktach RMF FM. A tymczasem mamy nowe informacje dotyczące inflacji. Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane. No i niestety inflacja w Polsce przyspieszyła. Chyba to nie jest żadne wielkie zaskoczenie. We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,1% w porównaniu z ubiegłym rokiem, 0,7% w porównaniu do sierpnia. W sierpniu ta, przypomnę, roczna inflacja wynosiła 3,4%, a miesięczna 0,3%. Te wrześniowe dane pokazały również wyższe od wstępnych szacunków tempo inflacji. No i niestety wzrost wydawało się, że będzie na poziomie 4%. Przypomnę, wstępne dane pokazują, że ceny wzrosły o 4,1%. Więcej na ten temat oczywiście na naszej antenie. Igor Skrzypek będzie rozmawiał z Rafałem Beneckim, ekonomistą ING Banku Śląskiego. To po godzinie 13:00. Wcześniej Tomasz Terlikowski w Radiu RMF 24 i gorące polityczne komentarze po ślubowaniu sędziego Macieja Berka. To wszystko będzie się działo na antenie Radia RMF 24. Gorąca środa nam się zapowiada. Środa, 14 dzień października. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się oczywiście w Radiu RMF 24 już wkrótce.

0: Czas na fakty o 10. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już czekają.
1: Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
2: W obecności m.in. marszałków Sejmu i Senatu.
1: Bez udziału prezydenta.
2: Tylko w faktach RMF FM Drone Lab.
1: Odwiedziliśmy miejsce, gdzie powstają najnowsze systemy bezzałogowców.
2: Na początek jednak inflacja.
1: Są najnowsze dane i od nich zaczynamy. Fakty RMF FM o 10:00. Zapraszamy.
2: Wysokie ceny paliw bardzo mocno uderzyły w sektor usług. Ceny wyraźnie poszły w górę.
1: Główny Urząd Statystyczny podał właśnie najnowsze wyliczenia dotyczące inflacji we wrześniu. I tutaj mamy wzrost 4,1%.
2: W faktach Krzysztof Berenda. Dzień dobry, Krzysztofie. No to jak zmieniły się ceny?
3: Ja zacznę mimo wszystko od tych dobrych wiadomości, czyli od tego, co potaniało. Bo najmocniej potaniało mięso. Kiełbasy, wędliny są aż o 24% tańsze niż rok temu. Mięso mielone 24% tak samo. Tak samo ryby. Mleko jest tańsze o 12%. Sery o 8%. Masło o 6%. Warzywa i owoce są o 3-4% tańsze niż przed rokiem, no bo produkcja u rolników była większa niż poprzednio.
2: Niestety, nie wszystko tanieje.
3: Tak jak mówiliście, rzeczywiście te wysokie ceny paliw połączone z wysokimi cenami energii sprawiły, że rosną ceny usług, na przykład w restauracjach. Te ceny, które widzimy w menu, w kartach dań, a to jest także w kawiarniach, w bufetach, tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny, tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawostka, najmocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
2: Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

0: Konstytucyjnego.
1: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
2: Wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego, który ślubowania od Berka przyjąć nie chciał.
0: Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Jakubie, jak wyglądała ta uroczystość zaprzysiężenia?
3: Była bardzo krótka, bo trwała zaledwie kilka minut. Najpierw marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w obecności innych sędziów, notariusza i prezydium Sejmu odczytał treść uchwały o wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału. Potem były minister w rządzie Donalda Tuska złożył ślubowanie. Maciej Berek przed chwilą złożył dokumenty o swoim zaprzysiężeniu w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta i odjechał z Sejmu.
0: W porannych faktach wracamy teraz do Dron Labu.
2: To w tym laboratorium w jednej z brygad w centralnej Polsce powstają nowoczesne prototypy dronów typu FPV. Od projektu przez druk elementów na drukarkach 3D, montaż urządzenia po test na pobliskim placu treningowym.
0: Z dowódcą Dron Labu rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Który z waszych produktów według pana jest taki sztandarowy, z którego jesteście najbardziej dumni?
5: Według mnie stacje, które wspomagają lot drona FPV na długim dystansie. I to jest chyba nasz taki projekt sztandarowy.
4: Jeśli chodzi o urządzenia zrzutowe?
5: Też jest ich sporo. Teraz pracujemy jeszcze nad takim większym zrzutem.
4: A co tam może być podczepiane?
5: Wszystko możemy podczepić, dosłownie ulotkę, mikrofon. Możemy zrzucić jakiś potrzebny produkt, lek, produkt spożywczy. No i też możemy zrzucić coś, co komuś może jakąś szkodę małą wyrządzić.
0: Ze względów bezpieczeństwa dowódca pozostaje anonimowy. Nie możemy też podawać konkretnej lokalizacji.
2: Ale film i zdjęcia z Drone Labu są na rmf24.pl.
0: Rak piersi. Dzisiaj pod lupą naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: A to jest najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet.
0: Wykrycie zmiany na początkowym etapie daje niemal 90% szans na wyleczenie. Dlatego kluczowe są regularne badania.
6: Większość tych pacjentek obciążonych kierujemy na badania genetyczne. Czy są nosicielkami genów BRCA? Jeżeli taka sytuacja występuje, to troszkę inaczej możemy traktować. Od wzmożonej kontroli do zabiegów bardziej radykalnych, tak jak najsłynniejsza chyba Angelina Jolie przed kilku lat.
0: Mówił onkolog dr Roman Czarnecki.
2: On od 14 będzie odpowiadał na wasze pytania.
0: Numer to 12 200 0010. A na koniec faktów fani kontra boty.
2: Piosenkarka Ray ujawniła, że na jej jednorazowy występ w Royal Albert Hall w piątek 23 października, na który przygotowano 5 tysięcy miejsc, zapisało się, uwaga, 1 800 000 osób.
0: I teraz Ray ujawnia, że lista zapisanych została ręcznie sprawdzona w celu wyłonienia osób uważanych za prawdziwych fanów.
2: No to ja jako prawdziwy fan Suzanne na żywo na pewno bym posłuchał.
0: O 11 w RMF FM Fakty Kulturalne.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Południem Polska pogodowo będzie podzielona na pół. Na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, a na wschodzie duże, choć na południowo-wschodnich krańcach może być bardziej pogodnie. Nad Bałtykiem oraz w wąskim pasie od Śląska przez Mazowsze aż po Mazury najprawdopodobniej spadnie deszcz. We wschodniej części kraju będzie raczej chłodno. W Warszawie termometry wskażą 7 kreskę, a w Rzeszowie 9. Na zachodzie cieplej, w Szczecinie 13 stopni, a w Poznaniu 14. Na wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem.
9: Radio RMF 24.
10: A w Radio RMF 24 Tomasz Tarnikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam was na najbliższe 2 godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Wygląda na to, mogę się mylić, ale że te najbliższe 2 godziny miną pod znakiem obserwowania tego, co będzie się działo i już się dzieje pod Trybunałem Konstytucyjnym. Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w gabinecie marszałka. Bez prezydenta, ale jak to mówiono w jego obecności, o tym za chwilę porozmawiamy.
11: Od tego

0: A w Radiu RMF 24 mam dla was jeszcze więcej komentarzy. Maciej Berek, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę ślubowanie podczas uroczystości w Sejmie, zaznaczając, że robi to wobec prezydenta.
1: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Mówił Maciej Berek, wychodząc z biura Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył dokumenty. Karol Nawrocki wcześniej nie zaprosił go do złożenia ślubowania, więc ślubowanie wobec prezydenta odbyło się wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i innych przedstawicieli parlamentu. Moim gościem jest teraz profesor Bartłomiej Biskup z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, czyli mam do czynienia z kolejnym odcinkiem, no to jest oczywiście pytanie, ale ja to tak odbieram, serialu Teraz to my nie będziemy uznawać Trybunału Konstytucyjnego?
2: No zdecydowanie. Niestety ja tutaj się trochę uśmiecham, ale to raczej przez łzy, w tym sensie, że nie prowadzi nas to do żadnego rozwiązania tej sytuacji przez, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czyli sposoby powołania tego sędziego, poprzednich sędziów, sposoby zaprzysiężenia. Raczej to jest jedna rzecz, a druga właśnie no implikuje to takie skutki, że znowu będziemy mieć strony, które uznają, nie uznają, uznają te wyroki, uznają nie tamte wyroki, ten skład, tamten, nie ten skład i tak dalej. No to nam po prostu tylko komplikuje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Podczas gdy no nie rozmawialiśmy już pewnie o tym, ale niestety tutaj no bez tak zwanego resetu, bez jakichś ustępstw z dwóch stron, no moim zdaniem się nie obejdzie, tak, bo to są działania w tej chwili z obu stron eskalacyjne.
0: Panie profesorze, może po prostu obu stronom się nie opłaca ustępować, ponieważ jak nie ma Trybunału Konstytucyjnego, to de facto nikt, przynajmniej w wymiarze prawnym, nie kontroluje władzy.
2: Tak jest, znaczy to jest interpretacja możliwa, niestety, musimy przyznać, że jest niestety możliwa, no bo rzeczywiście ona do tego prowadzi, że poszczególne siły polityczne w państwie będą uznawać to, co im się wydaje za stosowne, czyli różnego typu wyroki trybunałów, które są po ich myśli, albo w ogóle nie uznawać wyroków Trybunału Konstytucyjnego, no co by prowadziło do tego, że będą się te ugrupowania opierać na przykład wyrokach innych sądów, prawda, albo na własnej interpretacji przepisów, co by było jeszcze gorsze, tak, no bo do tego mamy przecież ten Trybunał Konstytucyjny powołany, żeby też rozstrzygał spory między władzami, jeżeli takowe są, a są w Polsce, prawda, czyli tam jest, to jest wyraźnie napisane, do czego jest ten Trybunał, no i oczywiście wydawał wyroki w różnych sprawach i też w sprawach zgodności ustaw, w sprawach też czasami indywidualnych, w poszczególnych przypadkach, więc jakby w tej chwili prowadzi to nas cały czas do takiej niestety sytuacji, że no ten ma rację, kto ma siłę na przykład, albo ten ma rację, kto powiedział, że ma rację i który wyrok uznał, a którego nie uznał, więc to po prostu pogłębia chaos niestety.
0: Właśnie w tej chwili obserwujemy na ekranach telewizorów, a ci, którzy są bliżej, to naocznie, przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nie wiem, czy można powiedzieć już o zamieszkach, ale na pewno przepychanki, one będą trwały. Uda się tym razem tej drugiej stronie zmobilizować swoich wyborców, swoich zwolenników do akcji obrony Trybunału Konstytucyjnego. No, widzimy, że ich trochę jest, ale czy to będzie długofalowa akcja, pana zdaniem, panie profesorze?
2: Ja myślę, że może być długofalowa, natomiast żeby ona miała większe jakby szanse powodzenia, no jeżeli to o tym byśmy w ten sposób pomyśleli, no to prawdopodobnie trzeba by było zmobilizować zwolenników nie tylko jednej partii politycznej, czy też związanej z jednym ugrupowaniem, ale też większej liczby partii, czy większej liczby środowisk w ogóle politycznych, prawda? No bo co się tam może stać? No są przepychanki, nie wiadomo, policja pewnie wpuści do siedziby nowego sędziego, tak, pana Berka i tam może jeszcze kogoś, no i znowu będzie prawdopodobnie to samo, co było, że prezes nie dopuści do orzekania i będzie przyjmował tego sędziego w holu, tak, i da mu krzesło w polu. No, co też jest po prostu działaniem jakby no, nie przybliżającym nas do rozwiązania tego konfliktu. No, ale rozumiem pana rektora, pytanie jest o to, czy społeczeństwo, tak, za tym w ogóle będzie stawać. Jeżeli chodzi o sam Trybunał, to wydaje mi się, że no nie bardzo, dlatego że to jest ten spór, jeden z tych sporów dalekich od takiego przeciętnego Polaka i to jest taki spór dla przeciętnych Polaków na szczytach władzy, prawda? Pomiędzy organami władzy, na szczytach władzy i tam raczej większość będzie miała takie zdanie, że no po prostu oni się biją. Natomiast jeżeli by doszło do jakichś siłowych rozwiązań z którejkolwiek ze stron, no to wtedy to może wzbudzić większe emocje i może wzbudzić jakieś większe reakcje społeczne, no dlatego, że no jednak jesteśmy przyzwyczajeni już w tym naszym państwie, że no takich siłowych rozwiązań się nie stosuje, no więc jeżeli by one były, nie daj Boże, gdzieś użyte, no to wtedy wydaje mi się, że może to wzbudzić jakąś większą reakcję społeczną.
0: Wspomniał pan o możliwych scenariuszach, to znaczy, że wejdzie Maciej Berek i prezes Święczkowski go nie dopuści do głosowania, ale inny scenariusz jest taki, że oni się zbiorą z jakąś częścią tych starych sędziów, których do niedawno nie uznawała Koalicja Obywatelska, chociaż to bardziej skomplikowane, bo niektórych uznawała, niektórych nie, i wspólnie przegłosują odwołanie prezesa Święczkowskiego i na przykład mianowanie Macieja Berka, co oczywiście będzie oznaczać, że prezydent nie będzie uznawał prawdopodobnie Trybunału Konstytucyjnego i część środowisk politycznych, to także jest możliwy scenariusz, nie wiem, wyprowadzenie
2: tak,
0: prezesa Święczkowskiego.
2: Tak, ja też już gdzieś tam też mówiłem o tym kiedyś, że być może ten będzie taki scenariusz, że nastąpi posiedzenie jakby poza, tak, siedzibą Trybunału, to tak bym to ewentualnie widział, znaczy swojej wyobraźni, bo oczywiście nie rekomenduję w ogóle nikomu tych rozwiązań eskalacyjnych cały czas, ani jednej, ani drugiej stronie, natomiast swojej wyobraźni widzę, że można to zrobić poza siedzibą i rzeczywiście, tak jak pan rektor mówi, coś tam przegłosować, właśnie biorąc jeszcze tych sędziów, którzy tam są i się gdzieś wyłamią, na przykład przegłosować powołanie innego przewodniczącego. No tylko to znowu nas jakby nie przybliża do rozwiązania, ale powoduje, że brniemy dalej w tej sytuacji. Część będzie uznać, prezydent nie uzna tego nowego przewodniczącego. Ten Trybunał, rozumiem, że ci sędziowie się będą wtedy zbierać gdzieś właśnie poza.
0: No tam mogą też policja wkroczyć i może wyprowadzić. No to jakby
2: może policja
0: scenariusz są tylko bardzo różne tutaj.
2: Tak jest, tylko tutaj no, to jest oczywiście scenariusz też już bardzo eskalacyjny z tą policją, z wyprowadzeniem. No bo to jednak są sędziowie tacy czy inni, ale oni to są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, no to nie jest gdzieś tam grupa chuliganów, więc to nie będzie takie proste, znaczy proste fizycznie będzie, natomiast później w opinii publicznej będzie trudniej to oczywiście wytłumaczyć, ale takie rozwiązania też wydaje się dzisiaj są pewnie u niektórych gdzieś tam w myślach czy też na stole.
0: Panie profesorze, to ostatnie pytanie. Wspomniał pan o tym, że tak naprawdę wyjściem z tej sytuacji byłby reset konstytucyjny, ale co musiałoby się stać, żeby te dwie strony, niektórzy złośliwie powiedzą tych dwóch panów, którzy wciąż rządzą polską polityką, ja tutaj nie chciałbym być ejdżystą, więc nie będę używał innych określeń, dwóch panów, zdecydowało się na osiągnięcie porozumienia. Zdecydowała się, no bo bez zgody Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska i Karola Nawrockiego, no ale on jakby zakładam jest w tej chwili wciąż jeszcze trochę bardziej zależny od Jarosława Kaczyńskiego, nie będzie żadnego resetu. Co musiałoby się stać, żeby do takiego resetu doszło?
2: No, tu już moja wyobraźnia chyba aż tak daleko nie sięga. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest już tak, można powiedzieć, zabagniona, tak trwała, tak dysfunkcjonalna, że na dzisiaj nie widzę takich faktów, poza jakimś silnym naciskiem opinii publicznej, na przykład w formie jakichś silnych, wielkich protestów w ogóle, prawda, ale takich, że wreszcie przywróćcie, ogarnijcie się i przywróćcie Trybunał i tak dalej, co na razie na dzisiaj tego nie wiedzę, lub ewentualnie jakiejś presji zewnętrznej, ale to już są bardzo negatywne scenariusze, to znaczy takiej, że no oni się porozumieją, ale tylko w sytuacji jakiegoś zagrożenia realnego, fizycznego, jeżeli chodzi o nasze państwo, czego w ogóle nie chciałbym nawet o tym spekulować, no bo wiadomo, że to jest scenariusz dla wszystkich już wtedy negatywny.
0: Czyli jak rozumiem, de facto musimy się pogodzić z tym, że będziemy istnieć z dysfunkcjonalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Pogodzić się to nie znaczy zaakceptować, tylko nauczyć się żyć w takim państwie.
2: Zdecydowanie powinniśmy się nie godzić, zaakceptować w jakimś sensie, natomiast cały czas musimy my też wywierać presję na polityków, żeby to rozwiązali, bo takie też jest nasze prawo i oni mają mandat demokratyczny, ale nie do tego, żeby państwo psuć i też co jakiś czas muszą się porozumieć dla dobra obywateli, bo to wszystko niestety działa na naszą szkodę.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Bartłomiej Biskup z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przypominał także o naszych obowiązkach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.

0: Marcin Czarnowilski, zapraszam na najświeższe fakty o 10.30. W gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył Maciej Berek.
1: Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
0: Ślubowanie odbyło się wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego. Tymczasem przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego trwają przepychanki protestujących z policją. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i nasz dziennikarz Tomasz Skory, z którym połączymy się niedługo po faktach. Co z bazą wojskową USA w Polsce? Prezydent Donald Trump od dłuższego czasu daje sygnały, odnosi się do bazy w Polsce, ale będzie to faktem, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument, powiedziała w porannej rozmowie RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON.
2: Twardym potwierdzeniem jest oczywiście podpis, ale byłabym mniejszą optymistką, gdyby nie było tych prac na poziomie rządowym, które z panem ministrem Zaleskim razem ze stroną amerykańską kontynuujemy, a te prace faktycznie idą do przodu. Po stronie amerykańskiej jest zespół, jest specjalny pełnomocnik Will Capoletti, który był już w Polsce, niedługo sekretarz Colby pojawi się w Polsce, więc te przygotowania idą. Oczywiście finalnie decyzja należy do prezydenta Trumpa i tutaj mam nadzieję, że tak jak dotychczas prezydent Nawrocki będzie też w tej sprawie cały czas aktywny.
0: Dodam, że obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych, z czego największą część stanowią Amerykanie. Pracodawcy będą mogli sprawdzić na uczelni, czy kandydat lub pracownik rzeczywiście ukończył studia. To efekt nowych przepisów, które na to pozwolą, gdy firma będzie miała uzasadnione wątpliwości co do dyplomu. Ekspert rynku pracy Oskar Sopolewski nie przewiduje jednak, że firmy zaczną masowo kontrolować zatrudnionych.
3: Nie spodziewam się, że tutaj nagle będzie jakaś taka szeroka weryfikacja, szczególnie też pamiętając, że w praktyce, jeżeli mówimy tuż o tych osobach, które pracują, no to też jest to zweryfikowane już na przestrzeni lat, kiedy ta dana osoba pracowała, także nie spodziewam się, że to miałoby spowodować jakieś lawinowe weryfikacje.
4: Fakty z pozytywną energią.
0: W kalendarzu Dzień Edukacji Narodowej. Świętują nauczyciele, a my pytamy o tego ulubionego.
5: Pan od WF-u i nasza ukochana wychowawczyni, pani Ewelina Rybińska.
6: No to ulubionym nauczycielem będzie pan od WF-u za podejście do uczniów, za rozmowę. Pani od biologii, bo bardzo dobrze uczy, pomaga, i pani od historii ze względu na humor i rozmowę.
7: Ja powiem, że pan od WF-u jest moim ulubionym nauczycielem ze względu na właśnie jego podejście. Jest bardzo zabawny, wyluzowany i świetnie się z nim rozmawia.
0: Z uczniami w Tomaszowie Mazowieckim rozmawiał Łukasz Kowalczyk.

0: A w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. Tam po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w gabinecie marszałka Sejmu, ale wobec duchowo, czy jakoś inaczej, obecnego prezydenta trwają protesty i przepychanki z policją. Na miejscu jest wódz satelitarny Radia RMF FM i Tomasz Skory. Witaj, Tomku.
1: Dzień dobry, nie masz chyba wątpliwości, co jest tutaj?
0: No, zamieszki, zadymy, coś się
1: tu
0: dzieje właśnie. To powiedz, co się dzieje?
1: Tu jest Polska. Od pół godziny mniej więcej obserwuję potężne wzmożenie w gronie około 200, tak sądzę, demonstrantów sprzeciwiających się ślubowaniu i wpuszczaniu do Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Ci ludzie to osoby, wśród których można spotkać takie postacie jak Antoni Macierewicz, Robert Bąkiewicz, Mariusz Gosek czy Jan Kantak, a sprawiają wrażenie obdarzających dużym autorytetem Tomasza Sakiewicza, bo to częściowo kluby Gazety Polskiej. Zablokowali ci ludzie wjazd do Trybunału Konstytucyjnego. To było jakieś 20 minut temu. Potem nastąpiła akcja policji, która w liczebności, powiedziałbym, porównywalnej z demonstrantami pojawiła się tutaj na miejscu, znikąd, jak zwykle policja w takich sytuacjach, i zaczęła stopniowo wyłuskiwać najaktywniejszych blokujących wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego, co też skończyło się sukcesem. W tej chwili wjazd jest odblokowany i odgrodzony od demonstrantów kordonem policji. Policja z narodem to są próby przekonania policjantów, żeby jednak odstąpili i pozwolili dalej blokować wjazd do Trybunału. Nie sądzę, żeby to zadziałało, patrząc na miny policjantów. Wygląda na to, że jeszcze zanim Maciej Berek i towarzyszący mu sędziowie tutaj dotarli, a właśnie cały czas ta sytuacja się utrzymuje, ich tu ciągle jeszcze nie ma, trwa potężny spór o to, czy ich tu wpuścić, czy nie wpuścić. Policja jest za, demonstranci są przeciw. No i może tutaj dojść do konfrontacji. Skądinąd wiem...
0: Wybacz, ale ten spór, o którym mówisz, trochę wygląda jak spór bata z plecami, powiedzmy.
1: Z plecami, tak, chyba że się obsunie. O ile wiem, sędziowie w towarzystwie Macieja Berka przebywają gdzieś tu w okolicy, czekając na to, aż atmosfera tutaj na miejscu się lekko uspokoi. Obawiam się, że będą...
0: Mogą się nie doczekać.
1: Długo, ale... Ale warunki pogodowe nie sprzyjają temu, żeby tutaj zbyt długo demonstrować. Część demonstrantów i zostało pohańbionych deszczem, bo zaczęło padać. I dotyczy to również policjantów. Najogólniej aura nie sprzyja protestom pod gołym niebem, a brak bodźców dodatkowych, to znaczy brak samego obiektu sporu Macieja Berka i towarzyszących mu sędziów, może sprawić, że to napięcie będzie stopniowo opadało, ale demonstranci są czujni i myślę, że nieprędko ich się stąd usunie.
0: Dobrze, powiedz mi jeszcze, Tomku, a czego się domagają ci protestujący
1: żeby tu wejście, Polska, znaczy,
0: czego by chcieli? Poza tym, że jest hańba, że tu jest Polska, nie Bruksela, to hańba, jakie są ich postulaty?
1: Bóg, honor i ojczyzna na przykład. Znaczy, nie, ja nie wiem, generalnie chodzi o niedopuszczenie do zamachu na Trybunał, jak nazywają to, co dzieje się między Sejmem a Kancelarią Prezydenta i Kancelarią Trybunału Konstytucyjnego. Spór jest mocno pogmatwany. Oni są po prostu przeciwko zmianom w Trybunale. Takie odnoszę wrażenie, no bo chodzi o w końcu o podtrzymywanie opinii prezesa Święczkowskiego. Dzisiaj odwiedziło go kilku posłów, zapewne poseł Macierewicz i poseł Gosek. No i ten protest potem nie ustał, bo to było już z półtorej godziny temu, więc myślę, że takie są ich żądania, żeby tutaj nie doszło do zmian, żeby nowi sędziowie nie pojawili się w Trybunale, bo ich pojawienie się w Trybunale będzie oznaczało podważenie autorytetu głowy państwa, prezesa Trybunału, no i celowość, sensowność i prawność reformy przeprowadzanej przez posłów, którzy teraz muszą demonstrować w jej obronie. Właśnie patrzę na Jana Kantaka.
0: Myślę, że Tomku, bo...
1: tak naprawdę nie ukrywajmy też, że część ze zgromadzonych to ludzie, jakby to powiedzieć, niedysponowani i nie do końca panujący nad swoimi zachowaniami, tak to powiem. Jeden z takich przypadków wymagał wezwania karetki pogotowia. W tej chwili karetki są już dwie. Jak mówię, policjanci bardzo elegancko i bez uszkadzania, bez naruszenia nietykalności cielesnej się nie dało, bo niektórzy zostali wyniesieni, ale naprawdę bardzo, bardzo delikatnie musieli natrafić na osoby, które wymagały interwencji lekarskiej. No i takie rzeczy się dzieją zwykle przy takich okazjach.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Skory jest przed budynku Trybunału Konstytucyjnego. Nadaje, cały czas tam się coś dzieje. Będziemy o tym na bieżąco informować. Ja Ci bardzo dziękuję za Twoje informacje.
1: Pozdrawiam. Dalej pada. RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, my teraz wracamy do wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który wyraźnie uważa się za kogoś, kto jest w stanie zmusić każdego do wszystkiego. W ten sposób prezydent Trump odpowiadał na pytania korespondenta Radia RMF FM. Przypomnijmy, Paweł Żuchowski przypomniał mu, że ogłoszone przez niego zawieszenie broni w Ukrainie nie działa i że Putin najwyraźniej go nie słucha. Będą słuchać. Odpowiedział na to prezydent Donald Trump. Paweł Żuchowski ze mną teraz w Radiu RMF 24. Pawle, poprosimy cię o szczegóły tego zaskakującego wydarzenia.
1: Dzień dobry. Prezydent Trump rzucił jedynie, idąc do śmigłowca Marine One, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a dwa lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły już jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą, powiedział Trump o Polsce. Była to już kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na temat potencjalnej nowej stałej bazy sił lądowych USA w Polsce po tym, jak Stany Zjednoczone zawiesiły rotację, a do naszego kraju nie przyjechali żołnierze. Było to w maju. Choć wielokrotnie Trump zdawał się sugerować, że zdecyduje się na powstanie bazy w Polsce, dotąd nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który na ten temat rozmawiał 2 października z przedstawicielami administracji USA, powiedział, że zielone światło ze strony Białego Domu już jest. Natomiast wykonawczo muszą to zrobić i Pentagon, i Ministerstwo Obrony Narodowej, i polskie wojsko. Definitywnie o tym, czy baza powstała, czy nie, będziemy wiedzieć wtedy, kiedy, mam nadzieję, prezydent Trump kiedyś przyjedzie po to, by otworzyć tę bazę w Polsce, zaznaczył wówczas Marcin Przydacz. Wiadomo, że na razie trwa przegląd sił amerykańskich w Europie i być może jakiekolwiek decyzje w sprawie bazy zapadną dopiero w grudniu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: No ja przypomnę od siebie tylko, że to o tym samym mówiła dzisiaj moja gościni w porannej rozmowie Radia RMF FM, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej, czy wiceminister obrony narodowej, która podkreślała, że cokolwiek, co do czegokolwiek będziemy mogli mieć pewność, kiedy prezydent Trump to podpisze. Na razie trwają rozmowy, ona jest optymistką, ponieważ te rozmowy trwają na niższym szczeblu i idą do przodu. Ale czy bazy będą, czy nie będą? To oczywiście zobaczymy.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 4.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się godzina 11, a skoro zbliża się godzina 11, to w radiu RMF 24 czas na najnowsze fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśny.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Awantury i przepychanki z policją przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Co tam się działo i dzieje? Obserwuje reporter RMF FM. Zaraz się z nim połączymy. Łączność satelitarna Starlink na Ukrainie ograniczona przez amerykańskiego dostawcę usługi, firmę SpaceX. O skutkach tej decyzji za moment. A w faktach kulturalnych RMF FM festiwalowo-filmowo zajrzymy do Rzymu i Londynu. Na początek gorące wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Niespełna godzinę temu Maciej Berek i towarzyszący mu sędziowie przybyli do siedziby przy Alei Szucha w Warszawie. Wcześniej Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. A przed Trybunałem jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym dziennikarzem Tomaszem Skorym. Witamy.
2: Dzień dobry, witam.
1: Tomku, opisz proszę, co tam się działo i dzieje w tej chwili.
2: W tej chwili, dosłownie przed chwilą, wzmocnione na ostatnią godzinę siły policyjne wycofały się sprzed siedziby Trybunału, zostawiając na miejscu zwykłą obsadę kilkunastu funkcjonariuszy. Zgromadzenia klubów Gazety Polskiej i przeciwników uznania sędziowskiego statusu Macieja Berka trzeba było zabezpieczać. Wcześniej doszło tu do rzeczywiście kilkunastominutowej, dość gwałtownej przepychanki, bo demonstracji zablokowali wjazd na teren Trybunału, co wywołało reakcję policji. Funkcjonariusze jednak stopniowo, wyłuskując z tłumu najaktywniejszych uczestników manifestacji, doprowadzili do odblokowania przejazdu, którym sędziowie towarzyszący Berkowi i on sam wjechali do Trybunału Konstytucyjnego. Tam, jak dobrze pokazuje przesłane przez nich zdjęcie, sam prezes Święczkowski stanął w drzwiach jednej z sal, nie dopuszczając Macieja Berka do orzekania, i to bardzo poważna symbolika. W tej chwili sędziów już w Trybunale chyba nie ma, napięcie opadło, część demonstrantów się rozeszła, liderzy nadal jednak zapraszają do obrony konstytucji przed niedopuszczenie do orzekania sędziów przebierańców, jak nazywają Macieja Berka. Napięcie tutaj już opadło sprzed Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Skory.
1: Dziękujemy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na rmf24.pl. Łączność satelitarna Starlink na Ukrainie ograniczona przez amerykańskiego dostawcę usługi, firmę SpaceX. Takie informacje podaje ukraińska armia, a także doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Sierhij Bieskrystnow. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada teraz z nami w faktach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Krzysztof, jakie są skutki tej decyzji SpaceX?
3: Ograniczona została prędkość

0: O tak zwanych terminalach ruchu zawiadujących lotami bezzałogowców. Mowa jest o tym, że wprowadzony został limit 160 km na godzinę dla pakietu wojskowego o nazwie Starshield. W praktyce oznacza to, że drony, które przekraczają tę prędkość, tracą łączność. Według Bieskrestnowa Kijów nie został poinformowany o tych ograniczeniach. To, jak dodał, miało zniweczyć wiele misji ukraińskiego wojska i spowodowało utratę wielu maszyn. Według doradcy ukraińskiego prezydenta to nie jest przypadkowa akcja i, jak stwierdził, ma związek z aktualną sytuacją polityczną.
1: To fakty w RMF FM. Watykan poinformował, że papież Leon XIV spędził spokojną noc w szpitalu po wczorajszej operacji usunięcia części prawego płuca. U 71-letniego papieża zdiagnozowano nowotwór. Dalsze informacje o stanie zdrowia Leona XIV mają zostać podane w ciągu dnia.
2: Tę rocznicę warto przypomnieć.
1: Mały rozumek, ale ogromne serce i nieposkromiony apetyt na małe co nieco. Dokładnie 100 lat temu ukazała się pierwsza książka o przygodach Kubusia Puchatka. Więcej na ten temat w relacji korespondenta RMF FM w Londynie, Bogdana Frymorgana.
3: Autor książki Alan Alexander Milne stworzył opowieść o Kubusiu Puchatku, inspirując się zabawkami swojego syna, Krzysia. Od tamtej pory niezgrabny pluszowy miś stał się światowym fenomenem, wychowując pokolenia dzieci na całym świecie. 50 milionów sprzedanych egzemplarzy przetłumaczonych na 50 języków zrobiło swoje. 100 lat od literackiego debiutu Puchatek, Prosiaczek i Kłapouchy są stałymi ikonami popkultury, bo choć świat wokół nas się zmienia, nie do poznania, to prosta mądrość, życzliwość i przyjaźń ze stumilowego lasu wciąż pozostają bezcenne.
1: O rocznicy Puchatka będziemy jeszcze mówić dzisiaj w faktach. A teraz czas już na fakty kulturalne RMF FM. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: I na początek zajrzymy na festiwal filmowy w Rzymie.
4: Tak.
1: I co, będą polskie wątki?
4: Bardzo dużo. Film dokumentalny Mustang w reżyserii Kasi Smutniak to bardzo osobista, sentymentalna opowieść znanej we Włoszech artystki o Nepalu. Małgorzata Szumowska pokazuje portret małżeństwa Fiodora i Anny Dostojewskich, The Idiots. W sekcji Freestyle Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie z kolei jako Best of 2026. A przewodniczącym jury głównego konkursu jest reżyser Jan Komasa. Festiwal w Rzymie potrwa do 25 października. Na festiwalu filmowym w Londynie pojawił się Pedro Pascal z filmem Behemoth, w którym, przypomnę, gra wiolonczelistę. Aktor mówi, że gra na tym instrumencie była wyjątkowo trudna. Wolałbym walczyć z górą z Gry o Tron niż uczyć się grać na wiolonczeli. Wolałbym zostać rzucony z klifu razem z Nicolasem Cage'em niż uczyć się gry na wiolonczeli, ale teraz jestem zakochany. To naprawdę wiolonczela była moim ulubionym instrumentem, choć się do tego nie przyznawałem. W polskich kinach Behemoth 4 grudnia. Słoneczny Patrol wraca. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu o kalifornijskich ratownikach. Główna postać to teraz syn Mitcha, Hobie Buchanan, którego gra Stephen Amell. Premiera w styczniu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.
6: A w Radiu RMF 24 Tomasz Tardzikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. W tej godzinie porozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym, ale również o postulatach Polski w sprawie migracji. Postulatach, z którymi Polska jedzie do Brukseli.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Brukseli, gdzie Polska jedzie na szczyt Unii Europejskiej z trzema postulatami w sprawie migracji. Chce większej swobody w ochronie granic, utrzymania ich ochrony jako priorytetu Unii i zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiada nowe rozwiązania kryzysowe i ograniczenia wizowe. A na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Witaj, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, co konkretnie proponuje von der Leyen i czego oczekuje Polska?
1: Trzeba powiedzieć, że w dużej mierze to, co proponuje von der Leyen, jest zbieżne z tym, o co zabiega Warszawa. Von der Leyen zapowiedziała nowe ramy reagowania kryzysowego, które mają dać państwom członkowskim jakby większą elastyczność w ochronie granic, w stosowaniu procedur azylowych, powrotowych, po prostu w zabezpieczaniu się przed takim nagłym czy masowym, przy użyciem przemocy, szturmem na granicę. I Polska tutaj chciała konkretnie z jednej strony, żeby uwzględniono różnice w sytuacji na granicach zewnętrznych, bo na przykład w hiszpańskiej Ceucie problemem był taki nagły, masowy napływ migrantów, natomiast na granicy z Białorusią ta presja ma charakter, no powiedziałabym, długotrwały, permanentny. Chodzi także o to, żeby można było stosować, wykorzystywać to, co Polska stosuje na granicy z Białorusią, czyli zawieszać prawa azylowe czasowo, i to można powiedzieć, że jakby zostało ujęte w tym takim tej elastyczności, o której mówiła w swoim liście von der Leyen, a ja jeszcze sprawdziłam, teraz pojawił się dosłownie przed chwilą projekt dokumentu końcowego szczytu, bo taki dokument przygotowują ambasadorowie Unii, potem on staje się takim jakby końcowym dokumentem przywódców i już na tym etapie widzę, że Polsce udało się doprecyzować te zapisy i jest to uwzględnienie tej różnorodności szlaków migracyjnych w tym ostatnim dokumencie, który widziałam.
0: A czy zapowiedzi von der Leyen odpowiadają na postulaty Polski? Z tego, co mówisz, chyba tak generalnie.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że odpowiadają i to, że już na tym etapie tych negocjacji z ambasadorami to widać, że też jest zrozumienie wśród państw członkowskich Unii. Oczywiście takie inne stanowisko trochę zajmuje w sensie, że premier Hiszpanii Sanchez, natomiast no tutaj podczas tych negocjacji na niższym szczeblu ambasador Hiszpanii, no tutaj jest pewien troszeczkę taki konflikt, jeżeli chodzi o to zaostrzanie tych wymogów czy tej ochrony granic. Hiszpania to troszkę inaczej postrzega.
0: Bardzo dziękuję.
1: Natomiast jeszcze ten jeden kolejny element to są te wizy dla Rosjan i tutaj Polska od samego początku chciała zaostrzenia zarówno tych wiz przyznawanych turystom, bo uważa, że nie może być tak, że turyści rosyjscy wylegują się na europejskich plażach, a giną ukraińskie dzieci i trzeba tą liczbę tych wiz ograniczyć, a w zeszłym roku wydano ich ponad 400 tysięcy. Krajem, który wydaje ich najwięcej, jest Francja, Hiszpania, Grecja, Włochy. I tutaj jest też, pojawiło się zarówno to już von der Leyen w tym liście, jak i w tym dokumencie, który widziałam, jest zapowiedź zaostrzenia tych wymogów dla obywateli, tych wizowych wymogów dla obywateli Rosji. Trzeba będzie prawdopodobnie, tu pewnie Polska będzie o to zabiegać, jeszcze wprowadzić jakieś zdanie takie mocniejsze, jeżeli chodzi o zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich kombatantów, czy rosyjskich żołnierzy, którzy walczą z Ukrainą, bo to chodzi tutaj też o kwestie bezpieczeństwa.
0: Bardzo dziękuję. To była Katarzyna Szymańska-Borginią prosto z Brukseli z najnowszymi informacjami o polskim stanowisku w sprawie migracji.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 cały czas najważniejsze informacje. Dziś taką najważniejszą informacją jest zaprzysiężenie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak informowaliśmy na naszej antenie, były minister w rządzie Donalda Tuska po 9 złożył ślubowanie, około 10 złożył akt ślubowania w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta i pojechał do Trybunału, przed którym trwa duża manifestacja. Na linii Sejm tym razem i reporter RMF FM Jakub Rybski. Witaj, Kubo.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jakubie, chwilę temu swoją konferencję prasową miał marszałek Sejmu, w którego to gabinecie tak odbyło się zaprzysiężenie Berka.
1: Tak, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał opinię Komisji Weneckiej, która mówiła, że prezydent powinien był przyjąć przysięgę od sędziów, nie tylko od Macieja Berka, ale też od sędziów wybranych w marcu. Na przypadku opóźnienia tej procedury, jeśli tutaj chodzi o Macieja Berka, bo Maciej Berek został wybrany już miesiąc temu, do zaprzysiężenia według Komisji Weneckiej może dojść bez obecności głowy państwa. Marszałek Sejmu stwierdził, że Sejm ma swoje uprawnienia i prezydent ma swoje uprawnienia. Te ciała są zgodnie z konstytucją niezależne. W przypadku uniemożliwienia zaprzysiężenia, jak powiedział Włodzimierz Czarzasty, trzeba umożliwić przeprowadzenie takiej uroczystości wobec prezydenta, ale właśnie bez udziału Karola Nawrockiego. Marszałek stwierdził również, że Trybunał Konstytucyjny nie jest od tego, żeby jakikolwiek polityk posiadał ten organ, bo stwierdził, że jest niezależny i dba o przestrzeganie konstytucji. No więc trzeba do niego podchodzić z szacunkiem. Posłuchajmy Włodzimierza Czarzastego.
2: Kończymy etap bronienia Trybunału Konstytucyjnego w imię interesów prezydenta bądź Prawa i Sprawiedliwości, bądź innych sił politycznych. Nie będzie już tak, że Trybunał będzie podejmował decyzje, które będą dyktowane przez pana Kaczyńskiego, przez pana Ziobrę. Nie będzie również Trybunał Konstytucyjny działał na wykładnię prezydenta, bez względu na to, jak się nazywa, bo Trybunał Konstytucyjny jest ciałem niezależnym.
1: No i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że przynajmniej w kwestii ślubowania tutaj rola Sejmu się już zakończyła.
0: Kubo, a jak to zaprzysiężenie wyglądało z perspektywy sejmowych korytarzy? Co mówili o nim politycy? Zakładam, że w zależności od tego, z jakiej są partii, to mówili dokładnie co innego, jakby się zamienili miejscami po kilku latach.
1: No oczywiście, że tak. Tak jak wspomniałeś, z punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale jeśli chodzi o samą uroczystość, ona była bardzo krótka. Maciej Berek wraz z zaproszonymi gośćmi weszli takim, można powiedzieć, bocznym wejściem. Sama uroczystość trwała kilka minut. Najpierw marszałek Sejmu przeczytał uchwałę, później Maciej Berek złożył ślubowanie, złożył podpis w obecności notariusza. Później wyszedł z Sejmu, przeszedł kawałek dalej do biura podawczego Kancelarii Prezydenta. Tam złożył swój akt ślubowania, no i pojechał do budynku Trybunału Konstytucyjnego, przed którym cały czas trwa manifestacja. Jeśli chodzi o to, jakie były komentarze polityczne po tej uroczystości, no to tutaj w grupie kilku dziennikarzy wraz z posłem Prawa i Sprawiedliwości przeprowadziliśmy sobie taką iście wittgensteinowską dyskusję o znaczeniu słowa wobec i w obecności.
3: Jeżeli marszałek uważa, że prezydent łamie prawo, to nie powinien sam łamać prawa.
4: Ale marszałek nie łamie sobie
3: prawa. No łamie prawo, bo przyjmuje ślubowanie bez podstawy prawnej.
4: Nie przyjmował ślubowania,
3: no jedynie
4: udostępnił przestrzeń sejmową do złożenia.
1: Ślubowanie wobec prezydenta w obecności notariusza.
3: Proszę państwa, opinia Komisji Weneckiej też stanowi w ten sposób, że to sformułowanie wobec, że w języku polskim to może mieć podwójne znaczenie. I powołują się na Albanię, tam jakieś inne kraje, że tam jest before, czyli przed, albo in front of the president i tak dalej, tam są takie sformułowania, tak? W polskim języku i w polskim orzecznictwie i w zwyczaju jest nieulegające wątpliwości przyjęcie, że wobec to znaczy w obecności.
1: Tutaj może niech już językoznawcy rozstrzygną, jaka jest różnica pomiędzy wobec a w obecności. Na pewno ustawa mówi o tym, że ślubowanie musi być złożone wobec prezydenta, nie w obecności. To jest ta zasadnicza różnica. To był tylko, przypomnę, Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. A posłuchajmy teraz Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej.
5: Zbyt długo czekaliśmy na to, żeby Trybunał Konstytucyjny działał prawidłowo, służył Polkom i Polakom. Mamy w tej chwili 8 prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów, którzy będą mieli już większość w Trybunale i będą mogli uruchomić wreszcie ponownie ten Trybunał, tak żeby działał na rzecz obywatelek i obywateli, którzy mają prawo do tego sądu.
1: Czy ten Trybunał Konstytucyjny zostanie uruchomiony, czy jak będzie dalej pracował, jak będzie działał, no to się okaże najprawdopodobniej w ciągu najbliższych, być może nawet kilku godzin.
0: Bardzo dziękuję, to był Jakub Rybski, ja tylko dodam od siebie, że nawet jeśli zostanie uruchomiony, to teraz druga część nie będzie go uznawać, więc zmieniło się wszystko, tak by mogło nie zmienić się absolutnie z perspektywy polityków nic, bo oni zamienili się listami.

0: 11.30 na zegarach, czas na fakty, Marcin Czarnobielski. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbują blokować wejście do siedziby Trybunału. Dziś rano w Sejmie odbyło się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego.
1: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru i od dnia, w którym powinna się rozpocząć kadencja moja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, upływają kolejne tygodnie. Ja do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane.
0: Podkreślał Maciej Berek.
2: Śledzimy fakty.
0: Nie możemy funkcjonować na poziomie płacy zasadniczej netto ledwo przekraczającej 4000 zł. Tak mówi w Dniu Edukacji Narodowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, który był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24.
3: Jeżeli chcemy ograniczyć z jednej strony odpływ nauczycieli z tego zawodu, a z drugiej strony zapewnić, że absolwenci wyższych uczelni będą podejmowali pracę zawodową, to my nie możemy funkcjonować na poziomie płacy zasadniczej netto ledwo przekraczającej 4000 zł, bo to powoduje, że coraz więcej szkół ma problemy z naborem nauczycieli i to powoduje także fakt, że coraz więcej nauczycieli z tego zawodu odchodzi, szczególnie w dużych aglomeracjach, gdzie jest alternatywa dla płac nauczycieli.
0: Dodajmy, że na przyszły rok rząd zapowiedział 3% podwyżkę dla nauczycieli. Jak słyszeliście już w faktach, papież Leon XIV wraca do zdrowia po wczorajszej operacji. Zabieg przeprowadzono w rzymskiej poliklinice Gemelli. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę raka płuc. Pacjent miał raka płuc we wczesnym stadium, a takie przypadki zazwyczaj leczy się operacyjnie. Dolny płat prawego płuca stanowi mniej więcej jego połowę. Osoby ze zdrowymi płucami dobrze znoszą taki zabieg i po operacji oddychają bez problemów, wyjaśniała dr Natalii Szabie. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Na koniec sensacyjne odkrycie na dnie Morza Śródziemnego u wybrzeży niewielkiej tureckiej wyspy Kekowa. Archeolodzy natrafili na najstarszy znany wrak statku na świecie. Eksperci szacują, że jednostka zatonęła około 4000 lat temu, czyli w czasach budowy Wielkiej Piramidy w Gizie. Zdaniem ekspertów około 10-metrowy statek mógł przewozić oliwę, wino lub żywice do starożytnej Troi lub na Kretę. A kolejna porcja faktów już za niespełna pół godziny.

0: A w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Zakopanego. Tam mieszkańcy ulicy Kościeliskiej, najstarszej w Zakopanem, protestują przeciwko planom poszerzenia jej o 3 metry. Przed urzędem miasta w Zakopanem jest nasz reporter Maciej Pełachicki. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Maćku, co dzieje się na miejscu i czego dokładnie domagają się mieszkańcy?
1: No, przed urzędem miasta pojawiło się kilkadziesiąt osób, mieszkańców przede wszystkim najstarszych dzielnic Zakopanego, ulicy Kościeliskiej i przyległych, i protestowali przeciwko budowie obwodnicy i poszerzeniu ulicy Kościeliskiej. W tej chwili się przenieśliśmy do urzędu miasta, do sali obrad, i są tutaj mieszkańcy, są przedstawiciele samorządu. Ja może pana zapytam, dlaczego państwo protestujecie? Przeciwko czemu?
2: Protestujemy przeciwko poszerzeniu ulicy Kościeliskiej i ulicy Skibówki.
1: Jak to wygląda na przykład w pana przypadku? Jakie są plany?
2: W naszym przypadku wygląda to tak, że pas drogowy kończy się w naszej łazience i kuchni.
1: Jeszcze raz. W łazience się kończy pas drogowy, tak?
2: Tak.
1: Czyli tamtędy będą chodzić przechodnie, jeździć samochody?
2: No, wygląda to tak na razie z tych rysunków, które posiadamy.
1: No ale to jest najstarsza część Zakopanego, to jest taka starówka Zakopanego, która podlega takiej specjalnej ochronie.
2: Dokładnie tak, jest to podobno pod ochroną zabytków i konserwatorem. Nie mamy na ten temat żadnych informacji, jak się odniósł do tego konserwator, jaki jest status tej sprawy i czy został prawidłowo powiadomiony o tych planach i tak dalej, i tak dalej.
1: Proszę powiedzieć, kiedy się pan dowiedział o tym, że właśnie plan zakłada przejście pasa drogowego przez pana łazienkę?
2: Dowiedziałem się od sąsiadów i częściowo z Urzędu Miejskiego w Zakopanem, oglądając plany rozbudowy tej drogi.
1: Słyszałem, że niektórzy się dowiedzieli o tym dopiero przedwczoraj.
2: No niektórzy tak, bo pewne rzeczy, no trzeba byłoby na bieżąco śledzić to, co jest w Urzędzie Miejskim wystawiane, a nie każdy na to ma czas.
1: No tak, no i dlatego dzisiaj są tutaj mieszkańcy i złożyli specjalne pismo, w którym piszą, że nie zgadzają się na tego typu plany. No wiadomo, że obwodnica Zakopanego, poszerzenie dróg jest potrzebne, bo to pokazał chociażby ostatni sezon, gdzie Zakopane było prawie cały czas zakorkowane, no ale nie takim kosztem. Niektórzy będą musieli oddać kilkaset metrów, a nawet kilka tysięcy metrów swoich działek, by tamtędy przeszła droga, a niektórzy, jak pan, z którym przed chwilą rozmawiałem, dowiedział się, że pas drogowy przechodzi przez jego łazienkę.
0: Bardzo dziękuję. To był Maciej Pełachicki, prosto z Zakopanego. Bardzo dziękuję ci za tę informację. A w Radiu RMF 24 cały czas śledzimy sytuację, także tą sytuację poza naszymi granicami, ale także tą przed Trybunałem Konstytucyjnym.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

To jest Radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Rosji, gdzie drony uszkodziły centrum danych Sberbanku, największego banku w Rosji. Obiekt znajduje się w obwodzie saratowskim, około 450 km od Moskwy. Przedstawiciele banku zapewniają, że wszystkie systemy działają bez zakłóceń, a żaden pracowników nie ucierpiał. O ataku poinformował wiceprzewodniczący zarządu Sberbanku Aleksandr Wiedjachin. Z kolei gubernator obwodu saratowskiego przekazał, że w nocnych uderzeniach zginęła jedna osoba, a obiekty cywilne zostały uszkodzone. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że minionej nocy zniszczyło 902 ukraińskie drony nad 19 obwodami kraju i okupowanym Krymem. Atak wpisuje się w serię uderzeń w centra danych w Rosji i Ukrainie. W październiku Ukraina zaatakowała 3 z 5 centrów danych rosyjskiego koncernu technologicznego Yandex, co doprowadziło do zakłóceń w działaniu jego usług. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę tego typu spowodowały natomiast przerwy w dostępie do internetu i zmuszały część firm do przeniesienia serwerów za granicę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdził, że ataki na centra danych Yandex ograniczyły aktywność prorosyjskich botów internetowych. A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM, a po faktach dalsza część naszego niezawodnego programu. Przeprowadzimy Was przez dalszą część informacyjną tego dnia. Poinformujemy m.in. o prezesie Święczkowskim.

Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: Jeżeli szkołę stać na zatrudnienie profesjonalnych ochroniarzy, i będą tu ochroniarze. Jeżeli szkoła może sobie pozwolić na bramki, to nie to będą bramki, ale to ma być coś, co będzie istniało obok czynności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, a nie będzie przerzucało zadania na nauczyciela.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.

0: Do jutra, mówiłam, Tomasz Terlikowski. Teraz jego skrzywek przyjmuje z stery tutaj w Warszawie, a w faktach o 12 Ewa Kwaśny.
1: Wszystko się zgadza. Zapraszam na początek ponownie właśnie Warszawa i to, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym. Głos zabrał prezes Trybunału, który stwierdził, że Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania. W stolicy to wszystko obserwuje i relacjonuje reporter RMF FM. Groźny wypadek na drodze numer 92 w Wielkopolsce. 4 osoby zostały ranne. W faktach w południe także protest mieszkańców krakowskich Brunowic. Posłuchajcie, czego się domagają. Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z Berkiem. Wcześniej w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta. Karola Nawrockiego przy tym nie było. Prezes Święczkowski zapowiedział, że wyśle do prezydenta pytanie, czy takie ślubowanie uzna. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha w Warszawie jest nasz dziennikarz Tomasz Skory. Witamy cię ponownie.
2: Witam ponownie.
1: Tomku, czy prezes Święczkowski komentował te przepychanki, do której doszło przed budynkiem?
2: Tak, ale odpowiedzialnością za całe to zajście Bogdan Święczkowski obciążał nie blokujących wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego swoich zwolenników czy usuwających ich policjantów, ale sędziów, których sam nie dopuścił do orzekania i którzy według niego chcieli wtargnąć do Trybunału.
3: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
2: Nie wpuściłem ich, bo nie mieli na to mojej zgody, wyjaśnił osobiście, jak widać na zdjęciach, blokujący drzwi prezes Trybunału. Według Bogdana Święczkowskiego wszystko zależy teraz od tego, czy Karol Nawrocki uznaje dzisiejsze ślubowanie Macieja Berka za złożone w jego obecności. Prezes wezwał też zgromadzonych przed budynkiem do zachowania spokoju.
1: Tomasz Skory, Warszawa, dziękujemy. Te wszystkie informacje znajdziecie również na rmf24.pl. A teraz uwaga, kierowcy. 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 92 w pobliżu Koła w Wielkopolsce. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Konina.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Edukujcie, nie dewastujcie. My tam żyjemy. Szacunku. Stop wycince drzew. W Dniu Edukacji Narodowej mieszkańcy krakowskich Brunowic protestowali przeciwko budowie kompleksu strzelnic przed jedną z uczelni. Przed Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy.
5: Dzień dobry.
1: Maćku, jak wyglądał ten protest?
5: Przed południem zgromadziło się tu kilkadziesiąt osób z transparentami i z rysunkami zwierząt. Mieszkańcy protestowali przeciwko planom uczelni i żądają dialogu.
6: Edukujcie! Nie dewastujcie!
7: Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
8: Chcemy, żeby uczelnia wypełniła swoją obietnicę, dewitalizację fortu i terenu, który znajduje się dookoła niego.
5: Kompleks strzelnic UKN-u ma zostać zbudowany na terenie dawnego fortu przy ulicy Rydla w Krakowie. Powstać ma dzięki specustawie, która pozwala uniknąć ograniczeń planu miejscowego. Dziś do protestujących nie wyszedł żaden przedstawiciel UKN-u. Uczelnia nie odpowiedziała też na moje pytania.
1: Połowa polskich miast wciąż nie uchwaliła planów ogólnych. Termin minął 31 sierpnia. Chodzi o dokument, który określi, co i jak można zbudować na danym terenie. Jednym z takich miast są Katowice. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF

0: I nasz reporter Marek Mikołajczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marku, jak wygląda sytuacja w mieście?
1: W Katowicach właśnie ruszyły konsultacje społeczne przygotowywanych projektów. Urzędnicy chcą zapytać mieszkańców, co ich zdaniem powinno znaleźć się w najbliższej okolicy.
2: Jak będzie wyglądało nasze miasto za 5, 10, 15 lat? W jakim kierunku będzie się rozwijało? Gdzie będziemy budowali placy zabaw? Gdzie będziemy tworzyli nowe skwery? Gdzie będą powstawały nowe obiekty sportowe? To pytania, na które odpowie plan ogólny miasta Katowice, który właśnie tworzymy.
1: Mówi w mediach społecznościowych wiceprezydent Katowic Maciej Biskupski. W tej chwili zaplanowanych jest ponad 20 spotkań z mieszkańcami. Uwagi można wysyłać także mailem lub listownie do 23 listopada. Z Katowic Marek Mikołajczyk.
0: I na koniec świat filmu już jest pierwszy zwiastun nowej Narni, filmu Siostrzeniec Czarodzieja.
3: Tym razem reżyseruje Greta Gerwig, znana m.in. z filmu Barbie.
0: W studiu ponownie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witaj Kasiu. Jak zapowiada się świat znany ze słynnej książki?
3: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
4: Magia wypełnia wszystko.
3: Głównymi bohaterami filmu są Diggory i Paula, dwoje przyjaciół, których życie zmienia się za sprawą czarodzieja, którego gra Daniel Craig, a jedną z najważniejszych postaci tego filmu jest Lev Aslan i jemu głosu użycza sama Meryl Streep.
0: Dziękujemy Ci, Kasiu. Nowa Narnia w polskich kinach od 12 lutego przyszłego roku, a zwiastun tego filmu już na rmf24.pl możecie obejrzeć.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Po południu niemal w całym kraju będzie pochmurno, choć w zachodniej części mogą zdarzać się też niewielkie przejaśnienia. Od okolic Koszalina przez Grudziądz aż po Olsztyn i od Tarnowa. Przez okolice Radomia po Suwałki może padać deszcz. Na północy i zachodzie kraju będzie dosyć wietrznie. Temperatura wyniesie od 7 stopni w Zakopanem, przez 10 w Warszawie, 11 w Krakowie, aż po 16 w Poznaniu i Gorzowie. Ciśnienie atmosferyczne w całej Polsce jest dzisiaj naprawdę wysokie. Na południowym zachodzie nawet 1028 hektopaskali.
7: Tu Radio RMF 24.
8: A w nim rozpoczynamy popołudniowy program Radia RMF 24. Igor Skrzypek, kłaniam się. Cieszę się, że spędzimy te najbliższe godziny razem. Trzymamy rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń. Będziemy sprawdzać, co dzieje się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ale pojawią się też sprawy międzynarodowe. Dziś ważna wizyta prezydenta Ukrainy w Londynie. Wielka Brytania to jeden z najważniejszych sojuszników Kijowa. Polecamy się na najbliższe godziny.

0: Radio RMF 24. Wracamy do Trybunału Konstytucyjnego i kolejnej odsłony politycznej walki o Trybunał. Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania. Poinformował dziennikarzy obecnych przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego jego prezes Bogdan Święczkowski. Dodał, że jeszcze dziś skieruje do prezydenta Karola Nawrockiego pismo z prośbą o odpowiedź, czy uznaje on środowe ślubowanie Macieja Berka za złożone w jego obecności. Święczkowski mówił też, że osoby, które nie złożyły ślubowania, nie zostały wpuszczone do tej części budynku, w której pracują sędziowie Trybunału. Dwie z tych osób, tu cytat, uznające się za sędziów, przyjechały w towarzystwie oficerów COP, przekazał Święczkowski.
1: No ja mam nadzieję, że Trybunał w dalszym ciągu będzie funkcjonował, że znajdą się pieniądze w budżecie na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i będziemy orzekać zgodnie z Konstytucją na rzecz narodu polskiego i polskich obywateli.
2: A Polacy mogą wspierać?
1: Polacy mogą wspierać, ale w sposób racjonalny i w sposób opanowany.
0: Mówił prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jak słychać, nadal jest tam bardzo gorąco. Przed budynkiem wciąż jest bardzo wiele osób. Prezes Święczkowski apelował o nieblokowanie wejścia i o nieeskalowanie emocji. Jak mówił, przykro mu, że doszło do przepychanek z policją. Tymczasem stołeczna policja oświadczyła, że funkcjonariusze obecni przed Trybunałem Konstytucyjnym nie prowadzą żadnych działań wymierzonych w niezależność Trybunału. Policja nie szturmuje Trybunału Konstytucyjnego. Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje, przekazała policja na platformie X.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do spraw międzynarodowych i zaczynamy od cytatu z wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Hej wielki człowieku, znowu uprawiasz politykę swoimi produktami? Takie pytanie w mediach społecznościowych skierował do szefa SpaceX Ilona Muska Radosław Sikorski. A wszystko po tym, jak Kijów przekazał, że SpaceX wprowadził ograniczenia niektórych swoich usług, a tym samym zakłócił misję dronów bojowych. Przypomnę, że Polska płaci za abonament Starlinka dla Kijowa, który jest kluczowy do prowadzenia ataków dronów dalekiego zasięgu na okupowanym południu i wschodzie Ukrainy. Jako europejscy klienci obserwujemy cię, napisał do Muska Sikorski. Musk, przynajmniej na razie, nie odniósł się do tego wpisu.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Minęła 12.30, to czas na fakty. Marcin Czarnbilski. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił Macieja Berka do orzekania. Wcześniej w Sejmie Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta. Bez ustępstw z dwóch stron się nie obejdzie, bo to są działania w tej chwili z obu stron eskalacyjne. Komentował w RMF24 zamieszanie wokół Trybunału politolog profesor Bartłomiej Biskup.
1: Implikuje to takie skutki, że znowu będziemy mieć strony, które uznają, nie uznają, uznają te wyroki, uznają nie tamte wyroki, tamten, nie ten skład i tak dalej. No to nam po prostu tylko komplikuje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Niestety tutaj bez tak zwanego resetu, bez jakichś ustęp z dwóch stron, moim zdaniem się nie obejdzie.
2: Istotne są fakty.
0: Czy wróci obowiązkowa służba wojskowa? Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przyznała w RMF FM, że w resorcie trwają dyskusje na temat różnych scenariuszy.
3: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. To nie jest tajemnicą, bo mówiłam o tym publicznie. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką, ale to też mam kolegów, tak, ale mam też kolegów, którzy są absolutnie przeciwni.
4: Ale
3: dyskusja
4: kobiety
3: trwa.
4: I mężczyźni jako tak. Pobór, tak jak jest na przykład w Izraelu?
3: Tak, tak. Ja uważam, że kobiety i mężczyźni.
0: Tymczasem z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM wynika, że niespełna połowa Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Rosją w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego ogłoszone przez prezydenta Donalda Trumpa jest bardzo ryzykowne, oceniła premier Włoch Giorgia Meloni. Ostrzegła, że jeśli Ukraina przestanie się bronić, do Europy może wrócić sowiecki imperializm. Jeśli Ukraina jutro przestanie się bronić, tak jak wielu sobie życzy, rozmawialibyśmy o powrocie imperializmu w stylu sowieckim, którego Europa doświadczyła przez pół wieku. Ja osobiście nie tęsknię za tamtymi latami, nie tęsknię za rosyjskimi czołgami, które stłumiły powstania w Pradze i Budapeszcie, nie tęsknię za murem berlińskim, powiedziała Meloni podczas wystąpienia w Senacie w Rzymie. Dodała, że wzrost cen paliw wynika przede wszystkim z wojny w Iranie, a nie z konfliktu na Ukrainie. Sezon na grzybobranie w pełni. Specjaliści przypominają, zadbajcie o to, by w waszym koszyku znalazły się wyłącznie jadalne okazy.
5: Najważniejsza zasada jest prosta. Zbieramy wyłącznie grzyby, co do których mamy całkowitą pewność, że są jadalne. To nie jest czas na eksperymenty, nie kierujemy się domowymi sposobami rozpoznawania grzybów, nie wrzucamy zdjęć grzybów do sztucznej inteligencji.
0: A jeśli macie wątpliwości, czy zebrane grzyby są jadalne, możecie wybrać je do najbliższego sanepidu. Dodaje w rozmowie z RMF Max Łukasz Bytański, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

0: To popołudniowy program Radia RMF24. W nim teraz Wielka Brytania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się dziś na Downing Street z brytyjskim premierem Andym Burnhamem. To może być niezwykle ważne spotkanie, bo Wielka Brytania jest jednym z największych, ale co ważne, także najwierniejszych sojuszników Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Witamy.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, powiedz, jak ta wizyta jest komentowana u ciebie na Wyspach?
1: No, wpisuje się w taki znajomy już scenariusz, kiedy relacje Kijowa z Waszyngtonem bardziej się komplikują. Prezydent Zełenski wyrusza w drogę, odwiedza stolice sojuszniczych państw, no i prosi o pomoc. Tak też jest w przypadku jego wizyty w Londynie, z tym, że tutaj prosić nie musi. Sprawujący od niedawna urząd premiera Andy Burnham wielokrotnie powtarzał, że Wielka Brytania stoi z Ukrainą ramię w ramię i to do samego końca tego konfliktu. W tym sensie linia polityki zagranicznej zapoczątkowana w chwili wybuchu konfliktu przez premiera Borisa Johnsona nie ulega zmianie. Zełenski może liczyć w rezydencji na Downing Street nie tylko na sympatię i uścisk dłoni. Kryje się też za tą wizytą obietnica realnej pomocy.
0: A na jaką realną pomoc właśnie może liczyć Ukraina, w szczególności gdy no, jakieś kłody pod ukraińskie nogi, jeśli tak mogę to określić, no, są ostatnio rzucane ze strony sojuszników właśnie.
1: Przede wszystkim Ukrainie brakuje pocisków używanych do zestrzeliwania rakiet balistycznych, którymi Rosjanie atakują ukraińskie miasta, i taką broń Kijów dostanie. Także przyspieszona zostanie dostawa tysięcy brytyjskich dronów, które mogą być używane do neutralizacji odrzutowych bezzałogowców, które atakują terytorium Ukrainy. Dziś prezydent Zełenski jest w Londynie, jutro będzie w Brukseli. Nie muszę chyba przypominać, że w piątym roku wojny Ukraińcy są już bardzo zmęczeni, ale też nieustępliwi. Walczyć muszą jednak nie tylko z rosyjskim wrogiem, wspomniałeś już o tym. Równie trudne dla nich są sygnały docierające z Waszyngtonu, które pozwalają im odczuwać, że amerykański prezydent Donald Trump coraz bardziej i częściej opowiada się po stronie Putina, czyli agresora.
0: Są tutaj też wątpliwości co do tego, na co Ukraina na przykład nie może liczyć, no bo pojawiły się doniesienia, że Ukraina będzie mieć coraz większy problem, jeśli chodzi o pozyskiwanie danych wywiadowczych. Czy tutaj pomoc ze strony Wielkiej Brytanii jest niezachwiana?
1: Jest niezachwiana, aczkolwiek no, jeżeli mówimy o pomocy tego typu wywiadowczej, która jest konieczna do tego, by w porę uruchomić alarmy ostrzegające przed nadlatującymi rakietami, no to to już jest w gestii Ameryki, a z tego co wiemy, przez dwa dni taka pomoc nie była udzielana, z tym, że dziś, słuchałem się tutaj w informację BBC, atak rakietowy, który nastąpił o godzinie 5 nad ranem, o tym ataku Ukraińcy zostali poinformowani. Brytyjska opinia publiczna, wracam tutaj już do samej wizyty Zełenskiego, media i politycy powoli zapominają o tak zwanych specjalnych relacjach, jakie łączyły Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi. Kraj zbliża się coraz bardziej do Europy, co ośmiela też do wyrażania publicznie bardzo ostrych poglądów. No a sytuacja wygląda następująco i tutaj pociągnę dalej ten wątek, o którym ty wspomniałeś. Donald Trump, który rozpoczął wojnę z Iranem w lutym tego roku i wciąż nie może jej zakończyć, kupuje olej napędowy od Rosji, bo amerykańskim farmerom zaczyna takiego paliwa brakować, a zbliżają się listopadowe wybory połówkowe. Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie, więc Trump wyłącza jej dostęp do informacji wywiadowczych, które pomagają przygotować się na ataki rakietami balistycznymi. W Ukrainie giną ludzie, w tym oczywiście cywile i dzieci. Ukraina może czuć się w tym sensie zdradzona, ale na pewno nie przez Europę. I właśnie z tym przekonaniem prezydent Zełenski odwiedza dziś Londyn.
0: Z Londynu Bogdan Frimorgan. Dziękujemy serdecznie. Z Londynu, z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest stałym, wiernym sojusznikiem Ukrainy. Na to wszystko w tej chwili wskazuje. A za chwilę w Radiu RMF 24 wrócimy do tematu Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z obietnicą, bo prezydent Karol Nawrocki zabrał głos.

0: Zgodnie z obietnicą wracamy jeszcze raz do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Radiu RMF24 i znamy już stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego. Przed chwilą oświadczył on, że Maciej Berek nie przysięgał wobec niego, a więc nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchajcie.
1: Ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuję w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry. Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki państwowe z naszymi bardzo ważnymi partnerami z Czarnogóry. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny będzie działał nadal w takim składzie, jaki jest formalnie, oficjalnie, konstytucyjnie, za sprawą także składania przysięgi wobec prezydenta, jaki funkcjonuje.
0: Powiedział Karol Nawrocki i dodał, że obrona Trybunału przez obywateli jest, tu cytat, zasadna. A już za chwilę. Fakty RMF FM, w nich m.in. kolejne ustalenia naszego dziennikarza w sprawie zatrzymań dwóch Turków. Chodzi o podpalenie stacji Starlinków. Koniecznie posłuchajcie punktualnie o 13:00.

0: Dochodzi godzina 13, to oznacza jedno, czas na najnowsze fakty RMF FM. W studiu Ewa Kwaśne.
1: Witam ponownie, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O tym za moment. Jest areszt dla dwóch Turków podejrzanych o podpalenie stacji Starlinków w Woli Krubowskiej na Mazowszu, dowiedział się reporter RMF FM. W Dniu Edukacji Narodowej pytamy was, czego nauczył was niezapomniany nauczyciel.
2: A niezapomniany nauczyciel nauczył mnie wiary we własne możliwości.
1: Jest 13. Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ogłosił prezydent. Karol Nawrocki w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które 4 godziny temu Maciej Berek wygłosił w gabinecie marszałka Sejmu. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
3: Witam, dzień dobry.
1: Krzysztofie, i co teraz?
3: Teraz według prezydenta nie zmienia się nic. Zdaniem Karola Nawrockiego Trybunałem Konstytucyjnym dalej kieruje Bogdan Święczkowski, a wybrani przez PiS sędziowie dalej mają tam większość. Natomiast ci sędziowie, którzy zostali wybrani przez obecny Sejm, którzy nie dostali zatwierdzenia przez prezydenta, sędziami nie są. Między innymi sędzią nie jest rano składający w Sejmie ślubowanie Maciej Berek.
4: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
3: Mówi prezydent i wspiera tych ludzi, którzy od rana przepychają się z policją i którzy próbowali nie wpuścić Macieja Berka do gmachu Trybunału.
4: Obrona Trybunału Konstytucyjnego jest jak najbardziej zasadna.
3: Do tych słów odniósł się minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. On stwierdził, że policja będzie chronić nowych sędziów.
1: Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinków w Woli Krubowskiej na Mazowszu, dowiedział się reporter RMF FM. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, kiedy mogą być wydani polskim służbom?
5: Jak usłyszałem, nie jest to kwestia najbliższych dni, a najpewniej tygodni. Niemiecki sąd, orzekając w ramach Hena, nie określił konkretnego terminu aresztowania. Ten środek zastosowano na czas przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Teraz podejrzani mają czas na zaskarżenie sądowej decyzji.
1: A co z pozostałymi zatrzymanymi?
5: Kobieta i mężczyzna, którzy także wpadli w Niemczech, wciąż są w dyspozycji tamtejszej policji. Nieoficjalnie podano, że pomagali Turkom w akcji dywersyjnej. Polska prokuratura jest w kontakcie z niemieckim wymiarem sprawiedliwości w ich sprawie. Jeśli potwierdzi się ich udział w tej operacji, nasi śledczy mają złożyć do sądu kolejne wnioski o ENA, by także oni trafili do Polski.
6: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Rak piersi nie pyta o wiek, może się przytrafić nawet nastolatce. Właśnie o nowotworze piersi mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Mija z Wrocławia odkryła u siebie zmianę w piersi podczas samobadania, gdy miała zaledwie 16 lat. Dziś jest zdrowa, studiuje w Londynie, a trudne doświadczenia przekuła w coś dobrego. Założyła fundację Pink Generation i organizuje warsztaty dla rówieśniczek.
7: Zaczęło się od tego, że chciałam po prostu pokazać moim koleżankom, że jeśli one też przez takie coś przechodzą, to nie są same, bo ja też takie coś miałam. Im więcej zaczęłam o tym opowiadać, tym więcej historii usłyszałam od koleżanek, że ojeju, ja też to miałam, moja koleżanka też to miała i w końcu zrodził się taki pomysł, żeby zrobić warsztaty u mnie w szkole, w ELO 5 we Wrocławiu.
1: Czego dowiadują się na warsztatach nastolatki?
7: Jak badać piersi, co może nas niepokoić, co jest normą, kiedy się badać, ile się badać.
1: U nas już niebawem wasze wątpliwości rozwieje nasz ekspert. Od 14 dyżur telefoniczny rozpocznie onkolog dr Roman Czarnecki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Szczegóły znajdziecie na rmf24.pl. 3/4 Polaków miało w swoim życiu nauczyciela, który wywarł na nich pozytywny wpływ. Tak wynika z zaprezentowanych dzisiaj, w Dniu Nauczyciela, badań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Michał Dobrołowicz, nasz reporter, pytał w Warszawie, czego nauczył was niezapomniany nauczyciel?
2: A niezapomniany nauczyciel nauczył mnie wiary we własne możliwości.
8: Czego uczył?
2: Polskiego.
8: I co powiedział, pamięta pani?
2: Powiedział, że na pewno jeszcze znajdę tą swoją drogę.
9: Nasza pierwsza wychowawczyni z

0: 03 nauczyła nas w sumie takiej jedności, też nauczyła nas pani Klaudia asertywności. Też żeby się tak nie bić, żeby być dla siebie miłym.
1: Jakie zdanie dzisiaj chcecie powiedzieć waszemu ulubionemu nauczycielowi?
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich nauczycieli. A z faktami wracamy punktualnie o 14.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Za nami kolejna godzina pełna informacji w Radiu RMF 24. Przed nami Igor Skrzypek, kłaniam się. Za chwilę wieści z gospodarki. Inflacja we wrześniu okazała się wyższa niż się spodziewano. Czy powinno nas to niepokoić? Zapytamy o to eksperta. Za

0: Gospodarka w radiu RMF24, a z niej napływają nie najlepsze informacje. Inflacja w Polsce jest wyższa niż wskazywały na to wstępne szacunki. 4,1% licząc rok do roku. W takim tempie rosły ceny we wrześniu, tak wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Czy to powody do niepokoju? O tym porozmawiamy z głównym ekonomistą ING Banku Śląskiego Rafałem Beneckim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Z jednej strony inflacja jest względnie wysoka, wyższa niż szybki odczyt, oddalająca się od celu inflacyjnego, a z drugiej strony to zasługa cen paliw, a te w październiku mamy już obniżone poprzez pakiet CPN. Więc jak mamy patrzeć na ten odczyt? Z niepokojem, czy może nawet z taką obojętnością, bo spodziewamy się, że odczyt za październik będzie już zdecydowanie niższy?
1: To typowa sytuacja, w której trudno powiedzieć, czy szklanka jest na pół pełna, czy pusta. No, jesteśmy po wielu miesiącach szoku energetycznego. Wysokie jest to największych szoków energetycznych w historii. Wszyscy widzą to na stacjach benzynowych. Jest to oczywiście bolesne przy każdym tankowaniu. I to jest ta pesymistyczna część rzeczywistości. Natomiast no, z drugiej strony można powiedzieć, te dane, o których pan powiedział, one pokazują, że jesteśmy trochę w innym świecie niż po COVID-zie i po wybuchu wojny na Ukrainie. Wówczas szok energetyczny spowodowany przez odcięcie gazu, on plus oczywiście ten impuls związany z COVID-em, z zatrzymaniem dostaw z Chin, on spowodował bardzo wysoką inflację i ta inflacja się po prostu rozlewała po gospodarce, szerokie kręgi zataczała, nie tylko dotyczyła cen paliw czy komunikacji, ale też wszelkich innych produktów i usług. Brała się na płace, podgrzana była przez polityków, którzy obiecywali, że będą podnosili pensje szybciej niż inflacja. To oczywiście miało bardzo złe przełożenie na gospodarkę. Banki centralne i również Bank Centralny w Polsce musiał bardzo mocno podnieść stopy, ale to teraz się nie dzieje właśnie. To jest ten pozytywny element mojego komentarza i rzeczywistości naszej, że pomimo tak wielkiego szoku, no jednak inflacja się nie rozlewa. Te dzisiejsze dane to pokazały, tak? Czyli mamy wzrost inflacji ponad 4%, ale on jest skoncentrowany właśnie w tych elementach naszych wydatków, które są bezpośrednio związane z paliwem, natomiast nie przekłada się na te inne kategorie. W żargonie nazywamy to inflacją bazową. Więc tu jest ta różnica, że nie ma rozlania się inflacji i raczej tak to powinno wyglądać w kolejnych miesiącach. Jest to taka słodko-gorzka konkluzja, dlatego że no, tamta historia sprzed paru lat, ona pokazywała, że wtedy rosły płace. Okazało się teoretycznie, że to jest takie super, ale okazało się, że przy takim bardzo szybkim wzroście płac to biznes to bardzo dobrze wyczuwał i podnosił jeszcze bardziej ceny, dużo szybciej niż koszty im rosły. Teraz nie mamy takich dużych podwyżek płac, i to jest oczywiście na krótką metę no, bardzo irytujące, ale jednocześnie nie rozprzestrzenia się inflacja i nie ma takiego szoku wielkiego jak wtedy. Przypomnę, że wtedy w szczycie inflacja wynosiła ponad 18%, a dzisiaj może będzie około 4%.
0: No zdecydowanie to nie jest ten poziom inflacji, który widzieliśmy w poprzednich latach, natomiast no jest to inflacja podwyższona, no bo jesteśmy już powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego i zakładając nawet, że są te wychylenia do 3,5, no ale celem jest 2,5, tak ustaliła Rada Polityki Pieniężnej, tak zdecydowała. No i pytanie teraz, co RPP może zdecydować w najbliższych miesiącach? Wydaje się, że jesienią podwyżek stóp raczej nie będzie. No to sugerował ostatnio prezes NBP Adam Glapiński, prawda?
1: Tak też zakładamy. Będzie rada jeszcze obserwować sytuację i nie podejmować podwyżek stóp. Właśnie dlatego, że nie ma tego rozlewania się inflacji. I taki też komunikat padł ze strony Banku Centralnego. Podobnie robią inne banki centralne. Raczej obserwują, gdzieniegdzie podnoszą stopy, ale dzieje się to w gospodarkach, które albo zaczynały z bardzo niskiego poziomu stóp, czyli Europa Zachodnia, strefa euro, tam trzeba było troszkę podnieść, bo oni zaczynali z bardzo niskiego poziomu stóp, albo tam, gdzie gospodarka jest nad wymiar mocna, jak w Ameryce, gdzie mamy boom inwestycyjny związany z AI, to tam też bank centralny raz podniósł stopy i zapowiada jeszcze jedną podwyżkę. Natomiast w przypadku Polski, no w punkcie wyjścia, jak się zaczynał ten cały kryzys energetyczny, to nasze stopy aż takie niskie nie były i gospodarka w miarę w równym tempie rośnie. Więc tutaj, jeżeli ułożymy ten trzeci klocek, nie ma tego rozlewania się inflacji na inne komponenty naszych wydatków, no to bank centralny może na razie jeszcze poczekać, popatrzeć, jak ta sytuacja się klaruje, czy konflikt się, mamy nadzieję, wygasza, a jeżeli się nie wygasza, czy pojawią się te efekty rozlewania się inflacji. Dlatego my zakładamy, że bank centralny ostatecznie te stopy podniesie, ale później niż rynki finansowe się spodziewają i w mniejszej skali. I zakładamy, że to będzie na początku przyszłego roku.
0: No i jest to pewnie z punktu widzenia wielu prognoza taka pozytywna, o czym mówił główny ekonomista Banku Śląskiego Rafał Benecki. Panie Rafale, dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: A za chwilkę pochylimy się jeszcze nad cenami paliw, bo wiemy już, ile będą jutro maksymalnie kosztować.

Przed chwilą w Radiu RMF 24 mówiliśmy o inflacji i o tym, że wpływ na jej wzrost miały wysokie ceny paliw. A przed chwilą również minister energii poinformował o maksymalnych cenach paliw, które zobaczycie na pylonach już jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7 zł i 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś. To inaczej niż było w poprzednich dniach, bo benzyna drożała, no ale niestety ceny oleju napędowego znów idą w górę po kilku dniach obniżek. Tu Radio RMF 24, za chwilę fakty.

0: 13.30, czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Dziesiątki protestujących próbowało dzisiaj zablokować wejście do Trybunału Konstytucyjnego. Do starć z policją doszło niedługo po tym, jak wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w obecności marszałka Sejmu, ale bez udziału prezydenta.
1: Żadna anarchizacja życia publicznego ze strony bojówek związanych z PiS-em nie zastopuje procesu przywracania Trybunału Konstytucyjnego polskim obywatelom. Sędziowie, którzy powinni pracować dla Polski i Polaków, będą pracować, niezależnie od tego, jak wielki będzie krzyk, lament PiS-u.
0: Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. I kolejne fakty. Oszuści znowu wykorzystują strach o zdrowie bliskich. Dzwonią do seniorów i informują o rzekomej ciężkiej chorobie członka rodziny. Potem proszą o pilny przelew albo gotówkę. Policja z Krakowa i Małopolski alarmuje. Skala takich oszustw jest olbrzymia.
2: Od kiedy pracuję w tym wydziale, każdego dnia mam do czynienia z telefonami kierowanymi do osób pokrzywdzonych. Myślę, że w skali jednego dnia jest to kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt połączeń.
0: Przyznaje policjant zajmujący się przestępczością kryminalną w krakowskiej komendzie wojewódzkiej. Stąd apel służb.
3: Apelujemy przede wszystkim do młodych ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ na swoich bliskich, żeby porozmawiać ze swoimi dziadkami, rodzicami, bliskimi, znajomymi, żeby wytłumaczyć, jak ten proceder wygląda. Policja nigdy nie chce pieniędzy, nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy. Również jest podobnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarze nie proszą o przekazanie gotówki.
0: Powiedziała aspirant Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji w rozmowie z Przemysławem Błaszczykiem. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Do kiedy potrwa nabór?
4: Mamy wydłużony termin rekrutacji wolontariuszy do 18 października i szukamy wolontariuszy, czyli osób pełnoletnich, które będą w tej edycji Szlachetnej Paczki z nami działały.
0: Kto może zostać wolontariuszem?
4: Wolontariuszem może być tak naprawdę każda osoba. Może to być osoba pracująca, niepracująca, student, emeryt. Każda osoba, która ma dobre serce, chce pomagać i ma trochę wolnego czasu.
0: Wyjaśniała w RMF Max Paulina Śnieć, liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy.
5: Fakty na sportowo.
0: W trzeciej kolejce Ligi Europejskiej piłkarzy ręcznych PGE Wybrzeże Gdańsk zremisowało w Ergo Arenie z hiszpańskim zespołem Lorgono La Rogia 30-30. Gdańszczanie pozostają niepokonani w tych rozgrywkach.
6: Cztery niewykorzystane karne, rzut do pustej bramki, czyste sytuacje ze środka. Wiedzieliśmy o tym, że bramkarz Ledo to wybitny fachowiec, pokazywał to w poprzednich meczach. Jego interwencje zaważyły o tym, że mamy tylko jeden punkt, a nie dwa.
0: Oceniał trener Wybrzeża Patryk Rąbel.

0: A w Radiu RMF 24 teraz temat planowania przestrzennego. Do końca sierpnia wszystkie gminy w Polsce miały uchwalić plany. Plany ogólne, w których określą, co i w jaki sposób można budować na ich terenie. Termin ten był kilkukrotnie wydłużany, a i tak nie wszystkie samorządy wywiązały się z tego obowiązku. A mamy już połowę października. Połączymy się z Katowicami, gdzie jest nasz wóz satelitarny i nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk. Witaj, Marku.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wygląda sytuacja w Katowicach właśnie?
1: W Katowicach wciąż nie przyjęto planu ogólnego. Jak słyszymy w Urzędzie Miasta, pracy przy projekcie planu ogólnego było tyle, że miasto nie było w stanie przygotować go wcześniej. Wynika to m.in. z ograniczonej liczby urbanistów i architektów, którzy rozchwytywani byli w całej Polsce. W tym momencie władze Katowic dopiero konsultują z mieszkańcami przedstawiony projekt. Spotkania potrwają w mieście do listopada i jak podkreślają władze miasta, warto się na nich pojawić, bo to właśnie od tego planu ogólnego zależy, co pojawi się w naszej najbliższej okolicy. A emocji w Katowicach nie brakuje. Dziś rozmawiałem z mieszkańcami Starej Ligoty, gdzie powstać ma nowe osiedle. Mieszkańcy są naprawdę bardzo sceptyczni wobec tego pomysłu.
2: Już teraz mamy tu ruch, a jak jeszcze to nowe osiedle, no to już rzeczywiście ta ulica jest chyba nieprzystosowana.
3: Niech powstanie jakiś fajny kompleks sportowy, jakiś cokolwiek, ale nie betonaza. Więc ja bym chciała, żeby moje wnuki widziały, jak wyglądają wiewiórki, zające, które teraz notabene chodzą po ulicy, bo zwierzę nie ma gdzie żyć.
1: Co by pan chciał w najbliższej okolicy?
4: No podejrzewam, żeby tych bloków wielkich nie było. Chodzi najbardziej też ludziom, żeby za dużo drzew nie wycinać, zieleni.
1: Urzędnicy podkreślają, że chętnie się wsłuchają w te głosy i zachęcają do zgłaszania uwag drogą formalną.
0: Tak to wygląda w Katowicach, Marku, a wiadomo jak wygląda sytuacja w innych miastach, no bo gmin mamy tysiące.
1: To prawda. Wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski, z którym dzisiaj rozmawiałem, podkreśla, że w całej Polsce przyjęto ponad 1200 planów ogólnych. Oznacza to, że połowa samorządów ciągle jest w tyle. To niepokojący sygnał, bo właśnie od uchwalenia planów ogólnych zależy los na przykład inwestycji mieszkaniowych czy usługowych, które są w poszczególnych gminach. Krótko mówiąc, bez przyjętego planu nie można uzyskać pozwolenia na budowę, bo nie są już wydawane tak zwane WZ-ki, czyli warunki zabudowy. Wiceminister Lewandowski jednak uspokaja i zapewnia, że według szacunków rządu do końca roku aż 75% gmin ma uchwalić konieczne dokumenty.
0: A mówił o tym nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk. Marku, dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję.
0: A ja dodam tylko, że jest jedna taka furtka, która pozwala na wydawanie WZ-ek. To są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, no ale nie każda gmina taki plan ma, więc plan ogólny też by się przydał.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Będzie korowód, będzie zabawa, no i oczywiście będą rogale świętomarcińskie. Poznań w Radiu RMF 24. W mieście trwają już przygotowania do obchodów 11 listopada, a ta data, jak wiemy, w stolicy Wielkopolski świętowana jest podwójnie. Z nami reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Witaj, Benku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Przypomnij, Benku, na czym będzie polegało to podwójne świętowanie?
1: No oczywiście 11 listopada to jest Narodowe Święto Niepodległości. W naszych kalendarzach kartka zapisana na czerwono, ale w Poznaniu rzeczywiście świętuje się podwójnie, ponieważ wtedy też są imieniny ulicy Święty Marcin i to, o czym wspomniałeś już, czyli oczywiście korowód, rogale świętomarcińskie i zabawa. Troszkę to inaczej wygląda niż chociażby w Warszawie, co rzeczywiście warto przeżyć chociaż raz w życiu, żeby móc sobie porównać, jak świętują Poznaniacy i warszawiacy.
0: A to zdecydowanie wyglądają te święta inaczej. Ja na przykład dziś sobie zaspoilerowałem ten 11 listopada, zjadłem, uwaga, rogal z białym makiem i podkreślam, że to od rogala świętomarcińskiego jest daleko, certyfikowane tylko w Poznaniu, o tym trzeba pamiętać. No ale Beniu, w takim razie jakie zmiany mamy w programie tegorocznych obchodów? Czy czekają nas jakieś nowości? Czy czekają mieszkańców Poznania nowości?
1: No, na pewno czekają nas zmiany. Jeśli chodzi o nowości, to taka trochę nowa, stara rzecz, czyli ten korowód, od którego zaczęliśmy tę naszą rozmowę, ponieważ przypomnijmy, w ubiegłym roku nie było takiego tradycyjnego korowodu świętego Marcina, jaki pamiętają poznaniacy jeszcze, który odbywał się przez ostatnie kilkanaście lat, a to dlatego, że podobnie jak w ubiegłym roku całe wydarzenie będzie ujęte jako impreza masowa, będą zatem na ulicy Święty Marcin bramki, będą ochroniarze, pewne utrudnienia, pewne niedogodności, ale powraca korowód w trochę innej formie, bo ja przypomnę, że do tej pory wyglądało to, czy do ubiegłego roku wyglądało to tak, że korowód wychodził z okolic skrzyżowania ulicy Święty Marcin i Piekary, czyli z okolic kościoła pod wezwaniem Świętego Marcina i przechodził na plac Adama Mickiewicza przed Zamek Cesarski w Poznaniu. Tam kończył się ten korowód, on przechodził kilkadziesiąt minut, ponad godzinę. Teraz jednak okazuje się, że w tym roku ze względu na to, że cały obszar imprezy będzie ogrodzony, będą te bramki, o czym tutaj wspomniałem, że wszystko na wyznaczonym obszarze, no to żeby ten korowód mógł się odbyć, trzeba poprowadzić go nieco inaczej. On będzie zahaczał, byśmy powiedzieli, o ulicę Święty Marcin, ale będzie też przechodził przez ulicę Towarową, Składową, Aleję Niepodległości, czyli wszystkie ulice, które gdzieś tą główną arterię miasta w jakiś sposób przecinają, ale to nie będzie taki korowód, który przejdzie tylko i wyłącznie ulicą Święty Marcin. No tutaj organizatorzy zwracają uwagę na to, że to ma poprawić między innymi również dostępność do korowodu i taką obserwowanie go dla szerszej publiczności.
0: No dobrze, to trasę korowodu znamy, a co gdyby z tej trasy trochę zboczyć, więc zapytam reportera, który przemierza Poznań codziennie z żółtym mikrofonem, co ty byś polecił? Może no nie samym poznaniakom, bo oni doskonale znają święto i miasto, ale na przykład turystom czy przyjezdnym, którzy odwiedzą Poznań właśnie 11 listopada.
1: No to jak ty sobie już takiego małego smaczka zrobiłeś i tutaj był rogal z białym makiem, to ja polecę jednak rogala świętomarcińskiego, certyfikowanego oczywiście 11 listopada. Tutaj też przypomnijmy, one są dostępne oczywiście przez cały rok, ale to jest trochę tak jak z pierogami na święta. Niby można jeść je przez cały rok, ale w te święta zupełnie inaczej smakują.
0: Nie, to inaczej tak smakuje jest, zupełnie, tak.
1: I tak jest właśnie z rogalami świętomarcińskimi, więc rogale świętomarcińskie nie polecę jednej konkretnej piekarni, ponieważ przypomnę też tutaj, ich jest kilkadziesiąt. Warto sobie zapewnić pewien wydatek kaloryczny, jeśli chodzi o ten dzień i myślę, że jeden do trzech rogali można zjeść w ciągu dnia. To cały dzień zapotrzebowania kalorycznego na trzech rogalach jesteśmy w stanie tutaj zrobić jak najbardziej z różnych piekarni, ponieważ one, mimo że są certyfikowane, mimo że według jednego przepisu, to rzeczywiście tak jak pierogi na święta, mogą się różnić. No co do tego, oczywiście kulinarnie dalej gęsina, bo jak oczywiście Święty Marcin, no gęsina na Marcina musi być, oczywiście, że tak. A jeśli chodzi o takie kwestie trochę atrakcji, trochę zwiedzania, to oczywiście spacer po starym mieście, stary rynek, godzina 12-15 i koziołki trykające się na wieży ratusza. Myślę, że sam Zamek Cesarski, ponieważ tam nie będziemy mogli obejrzeć korowodu w okolicach ulicy Święty Marcin, to w sali Wielkiej Zamku Cesarskiego w Poznaniu będzie on transmitowany. Po raz pierwszy będzie transmisja z korowodu Świętego Marcina. Do tego oczywiście koncerty, do tego masa wydarzeń. No i jak Wielkopolska, no to myślę, że Muzeum Powstania Wielkopolskiego to też miejsce, które warto odwiedzić. Ale jednak mimo wszystko nie da się świętować imienin ulicy Święty Marcin bez rogali świętomarcińskich.
0: Nasz przewodnik, pardon, nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat o tym, jak poruszać się po Poznaniu, co zobaczyć w Poznaniu 11 listopada. Dziękujemy serdecznie.
1: Pysznym pozdrowieniem.
0: A w Radio RMF 24 zbliżamy się do faktów. W nich m.in. komentarze polityczne wokół sporu o Trybunał Konstytucyjny. Warto posłuchać.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Praca Trybunału. Będzie więcej pieniędzy dla branży kosmicznej ze środków unijnych.
1: Obszary związane ze sferą kosmiczną, ze sferą bezpieczeństwa.
0: Krakowska Tauron Arena będzie w tym roku gospodarzem akcji świątecznej Granie z Kubą. O tej charytatywnej akcji za chwilę w faktach. Prokuratura sprawdzi, czy przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do złamania prawa, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie prezydent w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które przed południem Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu. Konferencji prasowej szefa resortu sprawiedliwości wysłuchał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Dzień dobry.
0: Witamy Cię, Kacprze. Jak według Waldemara Żurka będzie teraz funkcjonować Trybunał Konstytucyjny?
2: No, według ministra sprawiedliwości aktualny skład Trybunału doprowadzi do tego, że, tu cytat, sędziowie powrócą do normalnej pracy i do orzekania.
3: Tych sędziów, którzy zostali wybrani przez większość demokratyczną oraz wiem też, że są sędziowie wybrani w czasach PiS-u, którzy chcą odbudowy Trybunału, chcą, żeby zaczął funkcjonować, jest już taka duża liczba, że w najbliższym czasie zobaczymy jakiś przełom w Trybunale.
2: Tak mówi Waldemar Żurek, który poinformował także, że po wejściu do budynku Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek był, tu cytat, szarpany, co także ma sprawdzić prokuratura. Jednocześnie według deklaracji ministra sprawiedliwości Maciej Berek ma otrzymać na najbliższe dni ochronę Służby Ochrony Państwa.
0: Dodatkowy 1,8 mld złotych, między innymi dla branży kosmicznej, zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chodzi o pieniądze dla polskich firm ze środków unijnych. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Michale, które kosmiczne projekty mają największe szanse na dofinansowanie?
4: Technologie związane z bezpieczeństwem. Tak tłumaczy mi to minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: Rozumiemy już, że Unia jest projektem pokojowym, ale żeby utrzymać w Unii pokój, potrzebujemy inwestować w bezpieczeństwo.
4: Projekt, który już dostał 15 mln złotych, to polski satelita o nazwie Intuition, opisuje jeden z jego twórców, Michał Zachara.
6: Satelita Intuition służył, żeby obserwować Ziemię w takim świetle, którego ludzkie oko nie widzi, czy to zastosowania militarne, czy zastosowania cywilne.
4: O pieniądze właśnie na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku.
7: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
0: Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy wśród Polek. Każdego roku chorobę rozpoznaje się u około 22 tysięcy kobiet. Na Wasze pytania telefonicznie odpowiadał nasz ekspert, dr Roman Czarnecki, szef oddziału onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Padły pytania o darmowe badania, czy zmiany na brodawce oznaczają raka i w końcu jak wykonać samobadanie piersi. Nasz ekspert tłumaczy, że czasami do wstępnej diagnozy wystarczą ręce i trochę wiedzy.
8: Badanie jest niezwykle proste. Najkorzystniej badanie jest przeprowadzać po miesiączce, wtedy kiedy piersi nie są obrzmiałe, na leżąco, płasko położoną dłonią. Badamy pierś ruchem kolistym, badając poszczególne ćwiartki. To gdyby była jakakolwiek asymetria i zgrubienie, to będzie to wyczuwalne. Oraz badamy też węzły chłonne pachowe, czyli lekko unosimy sobie ramię i wkładamy przeciwległą rękę pod pachę i wyczuwamy, czy nie ma jakichś tam zgrubień.
0: Tyle nasz ekspert, dr Roman Czarnecki. Pięknie dziękujemy, a więcej porad mamy na rmf24.pl. Ludzie świata sportu, muzyki czy kabaretu w szczytnym celu. Krakowska Tauron Arena będzie w tym roku gospodarzem akcji Świąteczne Granie z Kubą. Tuż po świętach Bożego Narodzenia w największej hali widowiskowej w Polsce odbędą się wyjątkowe zmagania piłkarskie.
9: Pogramy troszeczkę w piłkę, pobawimy się. Myślę, że dla kibiców też będzie coś fajnego, bo staramy się też robić tak, żeby część tych kibiców uczestniczyła w różnych innych aktywnościach. Także czeka też kilka fajnych niespodzianek, a jak to jest z niespodziankami, nie można zdradzać od razu, bo to już nie będzie niespodzianka. I cóż, ja się cieszę, że w Krakowie, bo jednak ten Kraków mi jest bardzo bliski, jednak tutaj żyję na co dzień.
0: Powiedział nam piłkarz Jakub Błaszczykowski. Cały dochód ze świątecznego grania z Kubą, które odbędzie się 27 grudnia, zostanie przekazany na pomoc podopiecznym fundacji Ludzki Gest.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
10: jedynym popołudniem niemal w całej Polsce będzie pochmurno, choć na północy i w centrum miejscami może się przejaśniać. W przeważającej części kraju będzie też dosyć wietrznie, najsilniej powieje nad morzem, gdzie z tego powodu obowiązuje nawet ostrzeżenie IMGW. Na Pomorzu, Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w okolicach Częstochowy i Kielc spodziewajcie się opadów deszczu. Na wschodzie i południu dość chłodno, w Rzeszowie i

0: Białymstoku temperatura wyniesie 9 stopni. Im dalej na zachód, tym cieplej. W Warszawie 12 stopni, a w Poznaniu 14.
1: Słuchajcie, radia RMF24, Igor Skrzypek, zapraszam na ostatnią godzinę naszego popołudniowego programu. Kompleks strzelnic czy siedliska zwierząt i setki drzew? W Krakowie konflikt o planowaną inwestycję. Przyjrzymy się tej sprawie, ale najpierw o innej inwestycji. W nowy system ostrzegania, który ma działać na naszych telefonach. Za chwilę szczegóły. Bądźcie z nami.

0: w Radiu RMF 24. Wracamy teraz do sprawy, o której wielokrotnie już mówiliśmy na naszej antenie, do ostrzegania mieszkańców Polski o zagrożeniach. Dziś minister spraw wewnętrznych, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i przedstawiciele operatorów sieci komórkowych podpisali list intencyjny w sprawie uruchomienia systemu Cell Broadcast. Sprawia on, że telefon staje się na chwilę syreną alarmową. Miałby wibrować i dawać sygnały dźwiękowe, nawet w stanie stand-by oraz wyciszenia, o ile będzie włączony.
1: Ta technologia cell broadcastingu pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów. I tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza. Proszę zwrócić uwagę, że też zmienia się taktyka Federacji Rosyjskiej. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z lotnictwem czy dronami rosyjskimi operującymi 2 kilometry od naszej granicy, mimo że celem będą przejścia po stronie ukraińskiej, no to z dużym prawdopodobieństwem będziemy ją także wykorzystywać do tego, aby te najbliższe powiaty, może nie całe województwo, ale te powiaty nadgraniczne także informować.
0: Mówi już szef MSWiA Marcin Kierwiński. Celem resortu jest, by system Cell Broadcast zaczął działać po wakacjach przyszłego roku. Jego wprowadzenie ma kosztować około 100 milionów złotych.

0: popołudnie w radiu RMF24. Teraz kilka cytatów z transparentów, które można zobaczyć dziś w Krakowie. Edukujcie, nie dewastujcie. My tam żyjemy. Szacunku. Stop wycince drzew. Z takimi transparentami protestowali dziś mieszkańcy krakowskich Bronowic. Kilkadziesiąt osób w Dniu Edukacji Narodowej zgromadziło się przed Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, by sprzeciwić się budowie kompleksu strzelnic uczelni. Inwestycja zaplanowana została na terenie dawnego fortu przy ulicy Rydla. Powstać ma dzięki specustawie, która pozwala uniknąć ograniczeń planu miejscowego.
1: Edukujcie! Nie dewastujcie! Edukujcie! Nie dewastujcie! Edukujcie! Nie dewastujcie!
2: Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców. Przez najbliższe 2-3 lata ma trwać inwestycja, później do tych budynków mają się poradzić pracowniczki, pracownicy UKEN-u, nasi nowi sąsiedzi. W jaki sposób zaczyna się to sąsiedztwo? I dzisiaj w Święto Edukacji Narodowej, gdzie zawsze co roku jako uczniowie byliśmy na akademiach, świętowaliśmy to, że nasi nauczyciele mają czas nas edukować, jesteśmy pod uczelnią, która powinna kształcić przyszłych pedagogów i pedagogzki, a która zapomniała, czym jest przyroda, ochrona dziedzictwa kulturowego, historii, czym jest także społeczeństwo obywatelskie. Nie ma naszej zgody na projekt w ten sposób stworzony. Nie ma naszej zgody, żeby uczelnia była ponad prawem.
3: Chcemy, żeby uczelnia wypełniła swoją obietnicę. Rewitalizację fortu i terenu, który znajduje się dookoła niego. Mamy fantastyczne przykłady takich inwestycji w Krakowie. Wymienię na przykład fort Jugowice. Dużo mniejsze. Centrum harcerstwa i muzeum. I przestrzeń, z której mogą korzystać mieszkańcy. Zróbmy to samo w Bronowicy. O tym marzyliśmy od lat.
1: Stop dewastacji Bronowic! Stop dewastacji Bronowic!
0: Z protestującymi rozmawiał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Mieszkańcy zwracają uwagę, że projekt zakłada wycinkę ponad 250 drzew, a także zniszczenie siedlisk zwierząt. Dziś do protestujących nie wyszedł żaden przedstawiciel Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Uczelnia w tym tygodniu po spotkaniu z jednym z posłów zapewniała, że chce przeprojektować kompleks pod kątem uwag od mieszkańców. Problem w tym, że podobne zapowiedzi miały paść także kilka tygodni wcześniej. Według protestujących na razie się nic nie zmieniło. Będziemy czuwać nad tym tematem w radiu RMF24, co może się jeszcze wydarzyć na krakowskich Bronowicach, a na razie czuwamy w oczekiwaniu na najnowsze fakty.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: 15.30, najnowsze fakty. Ewa Kwaśna.
3: Są zarzuty dla 5 osób z prywatnego zoo Łączna w Mieruszowie na Dolnym Śląsku. Chodzi o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Zdaniem śledczych w ogrodzie zoologicznym zaniedbywano ponad 560 zwierząt. Kilkadziesiąt z nich już wywieziono do innych ośrodków. Do Ministerstwa Aktywów Państwowych wpłynęło zawiadomienie o przejęciu TVN-u. Ta telewizja znajduje się na liście spółek strategicznych. Resort będzie musiał zweryfikować, jak ta transakcja mogłaby wpłynąć na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce. W ubiegły wtorek koncern Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela TVN-u, tworząc spółkę Skydance. Piłkarska Liga Mistrzów. Z nią mogą spędzić wieczór piłkarscy kibice. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jest 9 meczów do wyboru, ale tych, którzy lubią wielkie gwiazdy i wielkie pieniądze, przyciąga szczególnie jeden z nich.
4: Oczywiście pojedynek Manchesteru City z Paris Saint-Germain, no i oczywiście ważniejsze od tego, co na boisku, jest oczekiwanie angielskiego klubu na karę, którą ma nałożyć Premier League za złamanie ponad 100 przepisów finansowych. Trwa prawna batalia, klub się odwołuje. Trener Luis Enrique był pytany o to, co powiedziałby teraz byłemu trenerowi Manchesteru City, swojemu przyjacielowi, Pepowi Guardioli. Uważam, że trofea zdobyte na boisku powinny u nich pozostać, oni zasłużyli na te zwycięstwa i mam nadzieję, że ich nie stracą. Tak właśnie uważam, a jeśli chodzi o sprawę, które omawiam z Pepem, to zachowam to dla siebie. Piłkarsko ciekawie może być wieczorem w Rzymie. José Mourinho przed laty pracował w AS Romie, teraz wraca tam z piłkarzami Realu Madryt.
3: A pierwsze mecze rozpoczynają się o 18.45. O 16.00 w RMF FM nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Marleny Chudzie i Tomasza Weryńskiego. Za moment jeszcze klub ekonomiczny.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 czas na życzenia z okazji Dnia Nauczyciela, Święta Edukacji Narodowej. I pedagogom, i uczniom życzymy jak najwięcej sukcesów, wszystkiego dobrego. No, szczególnie, że o sukcesy coraz trudniej. Wyniki uczniów na całym świecie są coraz słabsze. Badanie PISA, program międzynarodowej oceny umiejętności za rok 2025, wskazuje, że globalnie uczniowie radzą sobie coraz gorzej. Dlaczego tak się dzieje i co można zmienić w systemie edukacji, by nauka była bardziej skuteczna? O tym rozmawiałem z doktorem habilitowanym Tomaszem Gajderowiczem oraz doktorem habilitowanym Maciejem Jakubowskim z Instytutu Badań Edukacyjnych. 14 października, potocznie Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Czy to dzień do świętowania? To znaczy, w jakiej kondycji jest polska edukacja, polska oświata, gdybyśmy na przykład chcieli spojrzeć na takie bieżące badania, najnowsze badania i wyniki tych badań, które no, mogą być nieco rozczarowujące.
1: No, te wyniki badań, szczególnie ostatnie wyniki badań PISA, są z jednej strony rozczarowujące ogólnie, niepokojące, bo widzimy olbrzymie spadki, szczególnie w Europie, we wszystkich krajach. Z drugiej strony te spadki nie dotyczą Polski, więc tutaj polscy uczniowie utrzymali wyniki, mają podobne wyniki do tych z 2022 roku, gdzie ten spadek był bardzo duży po pandemii, no ale teraz te spadki zostały wyhamowane. No jednak, no mimo tego, że te wyniki są dobre na tle Europy, no to niepokoi ten ogólny trend, który pokazuje, że coś się w szkołach dzieje, coś się dzieje z otoczeniem szkół, no i musimy wszyscy się mocno zmobilizować, zastanowić, co z tym zrobić.
0: Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się bliżej tym wynikom badań, no to wygląda to tak, że Polska gdzieś tam na tle czy Unii Europejskiej, w ogóle Europy, nie wypada najgorzej, jeśli chodzi o stricte wiedzę, natomiast no, są takie aspekty, w których wypadamy fatalnie. Na przykład zadowolenie z życia, wytrwałość, ciekawość świata. Z czego to wynika, że te wyniki nie są takie złe, ale wydaje się, że tło tych wyników jest po prostu dojmujące.
2: Faktycznie jest tak, że o ile polscy uczniowie mają wysokie wyniki poznawcze na tle krajów europejskich, o tyle ta ich wiara w to, że to, czego się nauczyli, faktycznie przyda im się do czegoś w życiu, że lubią się uczyć nowych rzeczy, jest zaskakująco niska. Znaczy, mając wysokie kompetencje, kompletnie polscy uczniowie nie wierzą. Myślę, że to też jest jednym z kluczowych elementów diagnozy, która była postawiona przed przystąpieniem do zmian w systemie oświaty. To znaczy, po pierwsze, powrót na ścieżkę wzrostu wyników poznawczych, ale nade wszystko też opieka nad tym, żeby dzieciaki czuły się w szkole sprawcze, żeby widziały, że to, czego się uczą, ma sens i żeby szkoła pokazywała ten bezpośredni link pomiędzy wiedzą, a tym, do czego można ją w praktyce wykorzystać. Udało nam się, i to jest wielkie święto polskiej edukacji, od 2000 roku do 2018 roku polepszyć wyniki edukacyjne polskich nastolatków w sposób absolutnie spektakularny. Praktycznie niewielu krajom na świecie udał się taki cud edukacyjny, z wyjścia daleko poniżej średniej dla krajów OECD do bycia zdecydowanie powyżej średniej i europejskiej, i średniej krajów OECD. Więc oczywiście, że tak, że jest wiele problemów w systemie, wiele rzeczy do poprawy, które widzimy też w tych skalach, o których pan redaktor wspomniał na początku, związanych z dobrostanem. Nie zmienia to faktu, że to, co powinniśmy czuć dzisiaj, szczególnie w kontekście Święta Edukacji, to jest przede wszystkim duma z polskiej szkoły i duma z tego, co nauczyciele w Polsce mówią. Jeżeli mówimy o metodach na poprawę jakości, to zamiast kwestii kontroli, zastanówmy się nad wsparciem, którego możemy udzielić. Nad tym, żeby w końcu nauczyciele w Polsce mieli dostęp do najlepszych narzędzi, jakie tylko są, o udowodnionej skuteczności, a nie narzędzi, które opierają się na intuicji kilku ekspertów.
0: A jakie to mogłyby być narzędzia?
2: Te narzędzia są bardzo dobrze przebadane, ich opis interwencji edukacyjnych, które są najskuteczniejsze, można znaleźć na przykład w przewodniku po strategiach edukacyjnych. To jest taka największa na świecie metaanaliza badań naukowych co do tego, co w edukacji działa. Są techniki dotyczące konkretnych działań nauczycieli i uczniów w procesach poznawczych. To jest przywoływanie z pamięci długotrwałej, to jest powtarzanie treści w odpowiednich odstępach, rozkładanie jej, przeplatanie między sobą, a nade wszystko najskuteczniejszą techniką edukacyjną są strategie metapoznawcze i samoregulacja, czyli umiejętność uczenia się i zarządzania swoim czasem i swoim procesem edukacyjnym. Okazuje się, że w prawdziwych szkołach, w takich szkołach nie laboratoryjnych, tylko w prawdziwych szkołach, kiedy robi się interwencje uczące uczniów, jak się uczyć, wynik edukacyjny jest najsilniejszy ze wszystkich interwencji, jakie tylko są. My też bardzo często na to cierpimy, że ten czas, który uczniowie spędzają na uczeniu się, nie tylko w szkole, ale i w domu, spędzają nieefektywnie. To można zmienić.
1: Wszystkie strategie, o których mówił Tomek przed chwilą, to są strategie, które właśnie można prowadzić w szkole bezkosztowo. One nie wymagają dodatkowych nakładów, one nie wymagają, nie wiem, zakupienia drogich technologii, czy też właśnie zmniejszenia klas, tak, zatrudnienia kolejnych nauczycieli. One wymagają zmiany dydaktyki. Więc to są rzeczy, które wymagają po prostu przeszkolenia nauczycieli i oparcia się wreszcie o badania naukowe, a nie różne intuicje. No i widzimy, że na przykład w Anglii coraz szersze stosowanie tych metod podnosi wyniki uczniów. No, opieranie się o różne intuicje i niepoparte badaniami teorie, no, powoduje, że te wyniki idą w dół. Więc tutaj naprawdę clue nie leży w tym, żeby wyłożyć znacznie więcej pieniędzy, a raczej oprzeć się o badania naukowe.
0: O tym, jak naprawiać polską oświatę, mówili doktor habilitowany Tomasz Gajderowicz i doktor habilitowany Maciej Jakubowski. Obaj panowie z Instytutu Badań Edukacyjnych. Trzymamy kciuki za nasz system edukacji i za naszych uczniów przede wszystkim.
3: Tu Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 jeszcze informacja ze świata sportu. Amerykanka Aisling Krieger będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA w chińskim Wuhan. Tenisistka z USA pokonała dziś Lanlane Tararudi z Tajlandii 2-6, 6-1 i 6-1. A my zmierzamy powoli do końca naszego popołudniowego programu. Igor Skrzypek, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Za chwilę fakty, a potem Barbara Brodzińska-Mirowska i program Polska Polityka. A więc zostawiam Was w najlepszych możliwych rękach. 15:58 minut do godziny 16:00. Polecamy gorąco i fakty, i polską politykę. Dobrego popołudnia i wieczoru.

0: Ogłoszenie.
1: Czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
4: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
4: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF 24.

0: sekundy dzielą nas od godziny 16, a więc pora na najnowsze fakty RMF FM. Mają je dla nas Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Tragiczne skutki ataku dronowego na Łuck.
2: Nie żyje 6 osób.
1: Sędzia Maciej Berek chce złożyć zawiadomienie na prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

0: Wiadomo o tym ataku.
1: W ciągu dnia Rosjanie zaatakowali Łuck kilkoma dronami. Jeden z nich uderzył w hurtownię artykułów spożywczych, często odwiedzaną przez mieszkańców okolicznych osiedli. Ludzie nie zdążyli uciec do schronów, gdy uruchomiono alarm powietrzny.
2: Kiedy przyleciał magazyn, my byliśmy na robocie.
1: Kiedy nadleciał dron, byliśmy w pracy. Nagle usłyszeliśmy wybuch, zaczęliśmy ewakuować ludzi ze sklepowej sali. Na miejscu zobaczyłem dwóch ciężko rannych. To byli moi znajomi, których często spotykałem w hurtowni.
2: I oni wszyscy moi znajomi, bo ja w tym Eurohurcie pracowałem.
1: Tak mówił ukraińskim mediom jeden ze świadków. Wszystkie ofiary śmiertelne i większość rannych to pracownicy i klienci tego sklepu. Dodatkowo odłamki uderzyły w stojący w pobliżu ośmiopiętrowy blok. Tam ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko.
3: Będzie zawiadomienie o możliwości naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.
0: Jeszcze dziś sędzia Berek ma złożyć w prokuraturze doniesienie o przestępstwie, do którego miało dojść w Trybunale.
4: Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
3: Zapowiedział już prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
0: Szczegóły zna Tomasz Skory. Tomku, o jakie zdarzenie chodzi?
5: Miało do niego dojść chwilę po szarpaninie między zwolennikami Święczkowskiego a policją przed budynkiem Trybunału. Wewnątrz odbyło się w tym czasie krótkie spotkanie prezesa Święczkowskiego z Maciejem Berkiem, który przedstawił uchwałę o wyborze go na sędziego i potwierdzenie złożenia dziś rano ślubowania. Po jej skończeniu, chcąc podjąć pracę, Maciej Berek wszedł do jednego z pomieszczeń sędziowskich, na co Bogdan Święczkowski miał zareagować fizycznym wypchnięciem go stamtąd. Jak podkreślają świadkowie, naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka mógł się dopuścić tylko osobiście Święczkowski, bo jego poleceń w tej sprawie nie wykonywał żaden z obecnych na miejscu urzędników Trybunału. To tłumaczy wykonane po zajściu zdjęcie, na którym drzwi osobiście blokuje prezes Trybunału.
6: To są popołudniowe fakty w RMF FM.
3: Organizatorzy imienin ulicy Święty Marcin, czyli głównych obchodów, które 11 listopada odbędą się w Poznaniu, zapowiadają zmiany w programie wydarzenia.
0: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. W ubiegłym roku korowodu nie było. A jak będzie on wyglądał podczas planowanej właśnie edycji?
7: Ponad 300 postaci nie przejdzie całą ulicą Święty Marcin, a jedynie jej fragmentem, a trasa całego korowodu prowadzić będzie przez kilka ulic dochodzących do głównej arterii centrum Poznania. To ma ułatwić oglądanie korowodu publiczności, przekonuje Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
8: Będzie rzeczywiście lepiej dostępny z różnych stron, więcej osób będzie mogło go zobaczyć. Będzie też na pewno bezpieczniejszy, komfortowy, bardziej do oglądania dla osób z niepełnosprawności, dla seniorów, czy dla rodzin z małymi dziećmi, z wózkami.
7: Nowością będzie transmisja na żywo, którą będzie można oglądać w sali wielkiej Zamku Cesarskiego w Poznaniu.
3: Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku.
0: To znany kilku pokoleniom czytelników miś o bardzo małym rozumku, jak sam o sobie mówił.
3: Bohater wykreowany przez Alana Aleksandra Milna mieszkał w stumilowym lesie ze swoimi przyjaciółmi.
0: O czym jest Kubuś Puchatek?
9: To uczy o przyjaźni i o sympatii. Bo Pryszasiaczek był malutki i różowy, a Kubuś Puchatek był duży i żółty.
10: Jeżeli człowiek tak wygląda, tak się różni, czy zwierzątko, to można się przyjaźnić?
9: Tak, bo to nieważne, jacy jesteśmy, ważne to, że się lubimy i szanujemy siebie nawzajem.
10: A czasami zdarzają się takie trudne momenty. Jak sobie z nimi poradzić, jak jest trochę trudniej?
9: Po prostu porozmawiać.
3: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert uczniowie szkoły podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie.
0: No ciekawe, macie swój ulubiony cytat z Kubusia Puchatka?
3: Wyślijcie nam na fakty@rmf.fm.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Wieczorem w przeważającej części Polski wciąż będzie bardzo pochmurno. Trochę bardziej pogodnie jedynie w Wielkopolsce, Łódzkiem i na zachodnim Pomorzu. Na wschodzie kraju najprawdopodobniej spadnie deszcz. Na wybrzeżu, a miejscami też na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Łódzkiem wciąż może dość mocno powiać. Słupki rtęci w Lublinie i Katowicach wskażą 9 kreskę, w Łodzi i Bydgoszczy 11, a w Szczecinie nawet 12. Ciśnienie atmosferyczne w całej Polsce pozostanie naprawdę wysokie. Biometr jest dziś niestety niekorzystny.
12: Barbara Brodzińska-Mirowska, dzień dobry. To jest środowe popołudnie, czas na polską politykę. Będziemy dzisiaj mówić o tym, co się działo w kraju. A działo się dużo, tylko dzisiaj dosyć gorąco było pod Trybunałem Konstytucyjnym, ale nie tylko.

politycznie dzieje się znowu bardzo dużo. Naprawdę musiałam dzisiaj się, muszę wam przyznać, solidnie zastanowić, co wybrać do analiz, dlatego że bardzo dużo spraw, które będą miały znaczenie polityczne, przynajmniej w tym najbliższym okresie. Zaczniemy od tego, co dzisiaj się wydarzyło. A dzisiaj było gorąco pod Trybunałem Konstytucyjnym. No i jak się okazuje, i to są doniesienia dosłownie sprzed kilkunastu minut, było też gorąco dość w środku. Dlatego że Maciej Berek złożył dzisiaj rano ślubowanie w Sejmie w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego. No i ponieważ wcześniej został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, postanowił zabrać się do pracy, czyli pojawił się w Trybunale Konstytucyjnym. Trzeba też dodać, że no, w tej sprawie takie są bardzo różne emocje. Szef na przykład Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki skomentował dzisiaj ślubowanie w taki oto sposób. Mówił, że ja nie komentuję, ja komentuję poważne rzeczy, przepraszam. Komedii czy tragokomedii nie. Więc tak do tego, do sprawy odniósł się szef kancelarii. Natomiast prezydent stwierdził, że przed nim ślubowania nie było, a zatem Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego nie jest. Przed Trybunałem Konstytucyjnym doszło do przepychanek również protestujących z policją, natomiast dowiadujemy się, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, no, nie dopuścił Macieja Berka do orzekania. Mało tego, pojawiły się informacje, że panowie rozmowę odbyli, ale Maciej Berek zapowiedział, że będzie zgłaszał zawiadomienie o naruszenie nietykalności cielesnej. Także bardzo dużo się dzieje. Należy się spodziewać, że Trybunał Konstytucyjny w najbliższym czasie będzie takim znowu, powiedziałbym, palącym problemem, dlatego że tu będą się zderzały jakby dwie takie logiki polityczne. Z jednej strony prezydent będzie grał tymi samymi kartami, którymi gra do tej pory, czyli będzie chciał pokazać, że nie będzie zgadzał się na rozwiązania, które proponuje mu rząd, jeśli nie są uwzględniane jego uwagi. Przy czym Komisja Wenecka wczoraj wydała takie oświadczenie, w którym podkreśla, że konstytucyjnie obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie tego ślubowania, a nie recenzja kandydatów. Ale swoje próbuje również ugrać premier, który, no jak wiemy, z prezydentem Nawrockim relacji zbyt dobrych nie ma, i premier zapowiedział z kolei, komentując dzisiejszą sytuację, że się nie cofnie o krok. Należy się zatem spodziewać, że walka o Trybunał Konstytucyjny będzie się toczyć. A my będziemy jeszcze dzisiaj w polskiej polityce wracać do wyborów w Krakowie, bo wszystko już wiemy, i będziemy też rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa na kanwie tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach w polskich szkołach. Zostańcie z polską polityką.

0: Będziemy sobie cały czas na bieżąco analizować, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy informację, że w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przebywa Karol Nawrocki, więc zobaczymy, jak się będą tutaj sprawy rozgrywały. Natomiast my dzisiaj w polskiej polityce, tak jak wam obiecałam, wrócimy jeszcze do kwestii bezpieczeństwa, dlatego że dzisiaj Dzień Nauczyciela, przypominam, i ten Dzień Nauczyciela upływa w takiej atmosferze w Polsce bardzo trudnej za sprawą tego, co przeżywaliśmy wszyscy w ostatnich dniach, a mianowicie atakach w polskich szkołach, które były no, w takiej seryjnej, bym powiedziała, formie. I oczywiście doszło do wielu jakby ludzkich tragedii w związku z tym. Na kanwie tych wydarzeń i tego poczucia takiego chaosu, które w związku z tym zapanowało, pojawia się oczywiście kwestia polityki. I tutaj rząd i instytucje państwa zadziałały dosyć sprawnie na takim poziomie operacyjnym, jeśli chodzi o zabezpieczenie, działanie, koordynacja prac wyjaśniających te wydarzenia. Natomiast polityka robi swoje. Zarówno komunikacja rządu, jak i komunikacja partii opozycyjnych na kanwie tych wydarzeń no, pozostawia wiele do życzenia. Było bardzo dużo emocji, było bardzo dużo straszenia, a pamiętajcie, że o takim bardzo ciekawym mechanizmie, im więcej mówimy o pewnych elementach w mediach, czy słyszymy o tym, to mamy poczucie, że to jest powszechne i tego jest dużo. Jakkolwiek by nie były te tragiczne sytuacje, to jednak w skali całego kraju to były przypadki. No ale na kanwie właśnie tego rząd postanowił przyspieszyć kwestie dotyczące wprowadzania drugiej części aktu o usługach cyfrowych, tych wdrożeniowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji w sieci. Przypominam, prezydent Karol Nawrocki zawetował wdrożenie w Polsce, przynajmniej w części aktu o usługach cyfrowych, akurat tej części dodać trzeba, która dotyczy blokowania informacji i usuwania niebezpiecznych i nielegalnych informacji. Więc rząd wykorzystał ataki w szkołach, aby politycznie uderzyć tutaj w prezydenta Nawrockiego, więc od razu na kanwie tych wydarzeń przerzucali się politycy odpowiedzialnością za to, co się dzieje. Oczywiście my wiemy, odsuwając te duże emocje na bok, że problem agresji, radykalizacji, problemów też emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi nie zaczął się od weta prezydenta Nawrockiego. To jest temat, który obserwujemy od lat i również środowiska naukowe bardzo, bardzo naciskały, żeby zrobić porządek z edukacją medialną. Więc tutaj polityka w najlepsze. Prezydent oczywiście będzie w trudnej sytuacji, dlatego że na kanwie tych wydarzeń znowu potencjalne kolejne weto nad tymi przepisami wdrożeniowymi będzie dla niego problematyczne politycznie. Rząd zaś będzie chciał pokazać, że to wszystko jest właśnie jakby odpowiedzialność i wina Karola Nawrockiego. Zatem obaj politycy grają w tę samą grę i na pewno kwestia bezpieczeństwa w internecie i tej informacji będzie tym takim polem kolejnym, trzeba dodać, zderzenia wizji polityki prezydenta i rządu. Będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać o tym, co nas czeka w tych relacjach, bo tu się bardzo dużo zaczyna dziać, a ja wam tylko zapowiem i zachęcę, żebyście zostali z RMF24, ponieważ jeszcze dzisiaj w polskiej polityce naszym gościem będzie Adam Traczyk z Murin Common.
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: A najnowsze fakty RMF FM mają dla Was Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: 44-letniego nauczyciela jednej z krakowskich szkół, podejrzanego o udział w nielegalnym handlu lekami opioidowymi.
2: Miał on zdobyć około 900 opakowań leków, które mogły trafić m.in. do uczniów.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty, zastosowano wobec niego areszt tymczasowy.
2: Zatrzymano również 21-letnią kobietę, która miała brać udział w procederze. Została objęta dozorem policyjnym.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał list intencyjny w sprawie systemu ostrzegania ludności cywilnej Cell Broadcast.
2: Umożliwi on wysyłanie ostrzeżeń bezpośrednio do użytkowników telefonów komórkowych na obszarze zagrożenia, bez konieczności instalowania aplikacji czy wysyłania SMS-ów.
1: Pełne uruchomienie systemu zaplanowano na drugą połowę przyszłego roku.
2: Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski czy reprezentant Włoch Kamil Rychlicki.
1: To nowi zawodnicy Aluronu CMC Warte Zawiercie.
2: Siatkarska drużyna w piątek rozpocznie walkę o obronę tytułu Mistrzów Polski.
1: Przed startem Tauron Ligi Patryk Serwański porozmawiał z prezesem klubu Kryspinem Baranem.
3: Z pańskiej perspektywy, poza zakładem kryterium finansowym, jakich jeszcze argumentów się używa, żeby komuś zaproponować pracę w klubie z Zawiercia?
4: Zwracają uwagę na trenera, na sztab. Zwracają również uwagę na przygotowanie fizyczne, na fizjoterapię, na sztab medyczny. Więc ja tutaj będę się opierał, że szukając rozwoju, musimy najpierw ten backstage sobie przygotować.
2: O klubie z Zawiercia możecie przeczytać na rmf24.pl.
1: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dzień dobry. Na początek masz dobre wieści dla fanów z Archiwum X.
5: Ryan Coogler, twórca nagrodzonych 4 Oscarami Grzeszników i reżyser Czarnej Pantery, rozwija ten projekt. Nowa odsłona z Archiwum X nie będzie po prostu kolejnym spotkaniem z Mulderem i Scully. W przygotowywanym serialu wystąpią Daniel Deadweiler i Himesh Patel. Jako nowi agenci FBI zostaną przydzieleni do dawno zamkniętej jednostki zajmującej się tymi niewyjaśnionymi zjawiskami. Czekamy na datę premiery. Jutro w Krakowie rusza Studencki Festiwal Piosenki. Jest przede wszystkim konkursem.
6: Zgromadzeniem, miejmy nadzieję, że najzdolniejszych artystów młodego pokolenia. Autorska twórczość tutaj u nich dominuje. Studencki Festiwal Piosenki na stałe wpisał się już przez te 62 lata w historię Krakowa. Laureaci znakomici tworzyli historię polskiej sceny muzycznej. Mamy nadzieję, że tegoroczny festiwal spowoduje, że po raz kolejny pojawi się jakaś wielka gwiazda.
5: Rozmowa naszego dziennikarza Pawła Koniecznego z dyrektorem festiwalu Mateuszem Marchewką jest na rmf24.pl. Kolorowe włosy przesycone dodatkami stylizacje, punkowy glamour. Styl Cyndi Lauper zdefiniował estetykę lat 80. 22 października elementy jej garderoby, ale też osobiste pamiątki trafią na internetową aukcję. To prawdziwe perełki popkultury, m.in. piżama w panterkę, ten strój z legendarnego wideoklipu Girls Just Want to Have Fun.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, a to jest program Polska Polityka w RMF24. Dużo się dzieje dzisiaj pod Trybunałem Konstytucyjnym i w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent nie przyjął ślubowania Macieja Berka, ale Maciej Berek takie ślubowanie rano w Sejmie złożył. Będziemy dzisiaj w polskiej polityce wracać do tego tematu, tym bardziej, że ze mną w studiu jest już mój dzisiejszy gość, a jest nim zapowiadany przeze mnie Adam Traczyk ze More in Common Polska. Dzień dobry, Adam.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do polskiej polityki.
1: Ja dziękuję za to zaproszenie.
0: A dzieje się dużo, prawda? Dzieje się dużo.
1: Dzieje się.
0: I teraz tak, jeśli nasi słuchacze i słuchaczki stoją w korkach, to my im tutaj szybko robimy taki update informacyjny, to znaczy tłumy pod Trybunałem Konstytucyjnym, prawda? Mamy informację, że prezydent tam się udał, więc prezydent nie przyjmuje ślubowania i jedzie do Trybunału. Maciej Berek spotyka się z prezesem Trybunału, a premier Tusk mówi, że on nie ustąpi na krok. I co to wszystko znaczy z perspektywy zwykłego wyborcy?
1: Zwykłego wyborcy chyba niewiele i to jest chyba w tym wszystkim najciekawsze, że faktycznie mamy dwie kluczowe siły polityczne w Polsce w pewnym klinczu wokół Trybunału Konstytucyjnego i ten Trybunał w takim, no można powiedzieć, konstytucyjnym, instytucjonalnym zawieszeniu jest przecież już od ponad dekady, odkąd Prawo i Sprawiedliwość no, w sposób wątpliwie prawny, tak to nazwijmy eufemistycznie, przejęło Trybunał. No i uczyniło z tego Trybunału taki troszeczkę swój mały bunkier po zmianie władzy. Karol Nawrocki odmówił no w sumie już ślubowania 5 sędziom. Zwlekał z tym i zwleka do dziś z tym formalnym, można by powiedzieć, zaprzysiężeniem. No i mamy paraliż, który obecna władza teraz w jakiś sposób próbuje przełamać. A to, co może tak długofalowo znaczy to dla obywatela, że po prostu psuje się jakość polskiej polityki, że zamiast instytucji kontrolnej, która w jakiś sposób no powinna unosić się ponad tymi sporami politycznymi bieżącymi i faktycznie dbać o zgodność polskiego prawa z polską konstytucją, którą przyjęliśmy w referendum, no jest to obiektem politycznej szarpaniny i w przenośni, i dosłownie.
0: Ale to przecież jest taki obrazek, w którym zwróci uwagę, ta dyskusja się toczy wokół tak naprawdę podziału Trybunał jest nasz lub wasz, czyli w zasadzie najgorsze, co się może wydarzyć z perspektywy zwykłego człowieka, prawda? No bo mówimy o procedurach i instytucjach, które mają nam dać absolutną pewność, że bez względu na to, czy mój, czy twój, to moje prawa i twoje prawa są w nim chronione.
1: Tak, dokładnie tak. No mamy sędziów, którzy są nasi albo wasi albo nasi i walkę o cały Trybunał, żeby on był nasz, a nie wasz i odwrotnie. No i faktycznie ja nie widzę na dobrą sprawę też możliwości wyjścia z tego impasu na takim poziomie, można powiedzieć, no bieżących rozwiązań. Znaczy ani obóz w tym wypadku, no symbolicznie prezydent, ani obóz premierowski nie są na tyle silne, żeby chyba faktycznie przejąć pełnię władzy i ustanowić, że tak powiem, jakby swoją wersję Trybunału, ani w drugą stronę nie są na tyle słabe, żeby ustąpić drugiej stronie. Więc trwamy w takim paraliżu, chociaż ta ostatnia, można by powiedzieć, odsłona tego kryzysu no jest chyba jednoznacznie zawiniona przez pana prezydenta i brak tych...
0: Nawet chyba komisja wenecka to potwierdziła, prawda, pisząc, że zresztą nie tylko komisja, tak, że to nie są kompetencje.
1: Praktyka prezydentów jakby w latach wcześniejszych jakby też pokazuje, że ta instytucja prezydenta w wypadku no, wyboru sędziów jest ma funkcje takie no, ceremonialne, można powiedzieć. Tak? Ma dodać pewnego, można powiedzieć, prestiżu, splendoru. Jakby
0: no rytuał tej pewien, nominacji, prawda?
1: Pewnego rytuału właśnie takiego państwowego, a nie brać udział w procesie decyzyjnym. No sam Lech Kaczyński, mimo ogromnych wątpliwości co do kwalifikacji też Lidii Bagińskiej w 2006 roku, ostatecznie ślubowanie z bólem przyjął. Serca, co sam jakby też przyznawał, no to ślubowanie przyjął. Powiedział, konstytucja nie pozostawia mi tutaj pola manewru. Karol Nawrocki stara się tą konstytucję maksymalnie nagiąć, bo on też nie powiedział chyba nigdy, że odmawia wprost tej
0: on czynił zarzuty, on recenzował jakby, prawda, pewne predyspozycje. On stwierdzał, że on sprawdza kwestie formalne, przynajmniej było tak w przypadku Macieja Berka. Ale wiesz, ja się zastanawiam, dla kogo to jest większe polityczne ryzyko? Bo Donald Tusk mówi, że nie ustąpi i obiecywał porządek w Trybunale w 23, mimo że wiedział, jak bardzo te macki błędów są jakby pozaczepiane, ale Karol Nawrocki z drugiej strony ma podwójny imperatyw pokazania siły, bo przed chwilą pokazał słabość podpisując ustawę o wykorzystaniu nadmiaru jakby pieniędzy od zarobków koncernów paliwowych, prawda? Więc obaj no, są na takim prostej na do zderzenia.
1: No dokładnie, dokładnie tak. I chyba właśnie to się na naszych oczach też dzieje, jakby to starcie się dzieje na razie na oświadczenia, ale także no, prezydent, jak wiemy, już przyjechał do Trybunału i w jakiej roli, w jakim celu, no dowiemy się być może w następnych kilkunastu minutach. Wydaje się, że żaden tu nie chce ustąpić. Być może w perspektywie kilkunastu dni. Faktycznie mocniejsze karty ma pewnie premier, bo ma po prostu więcej narzędzi jakby w ręku i może też przyjąć pewne fakty, uznać za dokonane, czego prezydent w tym wypadku pewnie nie może. No ale na końcu tracimy wszyscy jako pewna wspólnota też polityczna. Znaczy tracimy instytucję, która miała być w zamyśle naszą wspólną instytucją, a tak jak powiedziałaś wcześniej, są nasi albo wasi sędziowie, nie ma żadnej wspólnoty. Sędziowie się przepychają, nie wpuszczają się wzajemnie do pokojów jakby sędziowskich. Niedługo być może pojawi się jakaś druga alternatywna siedziba Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, kto będzie siedział w tej alternatywnej, kto siedział w tej oficjalnej. Mamy quasi mini okupację, można powiedzieć. Mm-hmm. Wspomniałaś o tym, tu nie chcę mówić tłum, ale tłumku jakby też protestujących i całej rzeszy też polityków Prawa i Sprawiedliwości. Więc mamy wokół instytucji, która powinna być no, takim sednem też takiego poczucia wspólnotowości, mamy gorszący na dobrą sprawę spór polityczny, który chyba rozwiązać można tylko w momencie, kiedy albo faktycznie dojdzie do tego już pełnej konfrontacji i tego zderzenia, gdzie panowie wezmą się za łby, czy te dwie strony jakby sporu politycznego wezmą się za łby, albo zmieni nam się radykalnie sytuacja polityczna i układu sił w polityce. I wtedy być może będzie możliwy reset Trybunału, być może zupełnie inne zaprojektowanie tej instytucji, być może nawet likwidacja tej instytucji.
0: No jestem bardzo ciekawa, dlatego że minister Żurek też tutaj stoi tak twardo na stanowisku, prawda, że będzie próba porządkowania tego, co jest. Premier Tusk zapowiada ani kroku wstecz i mówi zresztą o tym, że Maciej Berek, który ma taką opinię bardzo silnego charakteru, on tam nawet dzisiaj, Donald Tusk, komentując tę sytuację, mówił, że chodzi o zaproponowanie porządku w Trybunale, przywrócenia pewnej harmonii w imię interesu publicznego. I teraz wydaje mi się, że to ryzyko polityczne, nie wiem jak ty to oceniasz, jest takie, że jeżeli tam się skończy wyłącznie na personaliach, to w moim odczuciu to nie będzie odebrane przez wyborców jako uporządkowanie fundamentów, tylko obstawienie Trybunału swoimi. Zresztą pod takimi zarzutami były dyskusje, argumentacja, dlaczego akurat Maciej Berek.
1: Tak, no na pewno tak, ale wydaje mi się, że tu dotykamy tego głębszego problemu. I ja pamiętam takie słowa Jarosława Kaczyńskiego, który żalił się, można powiedzieć publicznie też, że jesteśmy w warunkach wojny polsko-polskiej, no ale udzielał sam odpowiedzi, jak rozwiązać ten problem wojny polsko-polskiej, nie rozejmem, nie porozumieniem, ale pokonaniem drugiej strony. I chyba jesteśmy dokładnie w takim trybie. No nie ma też co udawać, że liczą się tu też pewne partykularne interesy partyjne, to znaczy zgodnie z procedurą też wyboru sędziów, poprzednia władza Prawa i Sprawiedliwości straciła po prostu większość w Trybunale Konstytucyjnym, no bo tak to działa, tak? Wybieramy tych sędziów sukcesywnie na jakiś okres.
0: Ale są rotacje, prawda? Wygaszane są kadencje, które się gdzieś tam kończą. Więc
1: no i to się powinno też uszanować, tak? Jakby no, można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość od 2016 roku no niepodzielnie, można powiedzieć, rządziło w tym sensie w Trybunale. No czas płynie, inna władza zdobyła większość sejmową i to jest jej prawo, święte prawo też wybrać sędziów zgodnie z tą większością. Możemy dyskutować, czy ten Trybunał jest dobrze zaprojektowany, że sędziowie są wybierani zwykłą większością, a nie jakąś kwalifikowaną, nie taką, która wymusza też pewne kompromisy, jak mieliśmy chociażby sytuację kilka lat temu z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Wiącka, gdzie potrzeba było porozumienia Sejmu i Senatu, a mieliśmy różne większości w tych obydwu instytucjach, więc doszło do pewnego politycznego targu, ale i kompromisu właśnie. Tutaj tych kompromisów nie trzeba, no więc mamy pójście na starcie.
0: A ty masz wrażenie, że walka o Trybunał, tak to nazwijmy, to jest pewien element, pewne klocki całości? Bo mamy tak, rozliczenia, mamy prezesa Glapińskiego, wniosek będzie o Trybunał Stanu, mamy Zonda Krypto. Czy to jest część takiego szerszego planu, żeby te kwestie rozliczeniowe jednak podnieść na tych szczebelkach priorytetów, jeśli chodzi o wyborców?
1: Wydaje mi się, że z punktu widzenia premiera Tuska i koalicji rządzącej jest to próba spełnienia jednego z ważniejszych postulatów jeszcze z kampanii wyborczej. Spóźnionej w jakiś sposób, no ale też dlatego, że dopiero teraz pojawiła się ta większość obecnej koalicji w Trybunale. No i częstym zarzutem wobec koalicji było to, że nie dowozi, że zgłosiła dużą liczbę propozycji, a z realizacją było gorzej. No więc teraz dochodzi właśnie do próby zrealizowania tej obietnicy, a naprawa jakby Trybunału i przywrócenia praworządności, jak to się szumnie mówi, no była jednym z tych głównych postulatów i to jest też coś, czego wyborcy, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, oczekują.
0: Trwa walka o Trybunał, my oczywiście cały czas na bieżąco śledzimy, co się dzieje w Warszawie, ale jeszcze dzisiaj w rozmowie z Adamem Traczykiem, Adam, wrócimy do Krakowa, myślę, bo wrócimy. Tam też zakończyła się bardzo ważna bitwa. Zostańcie zatem z RMF24 i z polską polityką, bo będziemy jeszcze dzisiaj sporo o tej polityce rozmawiać.
2: Radio RMF24.

a w radiu RMF24 czas na polską politykę.

0: Dużo się dzieje. Zapraszamy Was na najnowsze fakty. Marlena Chłudzio i Tomasz Wyryński.
1: Na początek trasa S12 na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne.
2: Potem przeniesiemy się na Dolny Śląsk.
1: W Łącznej koło Wałbrzycha policja ogrodziła teren prywatnego zoo.
2: Trwa wywożenie zwierząt do innych ośrodków.
1: A na koniec wrócimy do 100-milowego lasu,
2: który od 100 lat bawi i uczy kolejne pokolenia.
3: Każdy jest różny, ale to nie znaczy, że nie mogą się przyjaźnić.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S12 między węzłami Kurów Wschód i Nałęczów na Lubelszczyźnie.
2: W pobliżu Markuszowa po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowana jest jezdnia w stronę Lublina.
1: Policja ogrodziła teren prywatnego zoo w Łącznej koło Wałbrzycha, aby protestujący od wczoraj mieszkańcy nie utrudniali pracy służbom.
2: Przypomnijmy, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami, a poszkodowane zwierzęta są wywożone do innych ośrodków.

0: Pracownicy chodzili i dbali o to.
1: Mimo protestów zoo udało się już wywieźć ponad 30 zwierząt, to m.in. tygrys, kangury i antylopy.
2: Nie wiemy, jak zagwarantować uczniom bezpieczeństwo, przyznają nauczyciele.
3: Nasz reporter sprawdził, czy w szkołach rzeczywiście odbywają się dla nich regularne szkolenia, o których mówiła ostatnio minister edukacji.
2: Dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych.
3: Michał Radkowski z nami w Faktach. Rozmawiałeś z nauczycielami. Czują się bezpiecznie w pracy?
4: Niekoniecznie. Z jednej strony przyznają, że mają dostęp do materiałów, w których opisano właściwe reakcje na niebezpieczne sytuacje w szkole. Zresztą mówiła o tym 2 dni temu na naszej antenie minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo.
4: I faktycznie, takie materiały są już w sieci, można do nich zajrzeć, choć jak przyznaje Łukasz Tupacz, polonista z techniką architektoniczno-budowlanego w Warszawie, fizycznie takich materiałów nie dostał. Nikt go też nie prosił, by się z nimi zapoznał. Zrobił to z ciekawości. Brakuje mu jednak praktyki.
6: Przydałyby się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które służyłyby właśnie wypracowaniu jakichś konkretnych procedur postępowania, ponieważ my na razie tak działamy trochę na wyczucie.
4: I przyznaje, że nie wie, jak na przykład miałby obezwładnić kogoś z nożem.
3: Temat powróci za godzinę. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie komendant główny policji generał Marek Boroń.
2: Zapraszamy w imieniu Piotra Selaka.
1: Cytaty na dziś.
3: Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. To ulubiony cytat pani Aleksandry.
2: Pan Rafał przysłał takie mądrości, jak na przykład...
3: Nie znoszę tego całego mycia. Nowoczesna bzdura i tyle.
2: To akurat w powieści pada z Pyszczka Kłapouchego.
3: Albo nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku.
2: Wielu z nas ma swój ulubiony cytat z książki Alana Aleksandra Milna.
3: Przygody sympatycznego misia mają już 100 lat.
7: Ja pamiętam jeden fragment, jak Kubuś Puchatek jadł miód.
8: A, no bo on bardzo lubi miód.
7: Tak, on każdego dnia go je.
8: Czym wy macie swojego ulubionego bohatera? Czy to jest Kubuś, czy to jest ktoś inny?
7: Tygrysek. Ja też bardzo lubię tygrysy.
8: A pamiętacie, co Tygrysek tam robił w tym Kubusiu Puchatku?
7: Wygłupiał się. Kłapouchy. To był osioł.
9: Miał klepnięte uszy i miał zawsze smutną nie miał uśmiechu. Każdy jest różny, ale to nie znaczy, że nie mogą się przyjaźnić.
2: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert, uczniowie szkoły podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie.
3: Ja najbardziej kochałam Kłapouchego.
2: Oj, tak.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Jutro rano w większej części kraju będzie pochmurno, ale na Dolnym Śląsku, w Łódzkiem, na wschodzie Kujawsko-Pomorskiego, zachodzie Mazowsza i gdzieniegdzie nad Bałtykiem zobaczycie trochę więcej słońca. Na Warmii, Lubelszczyźnie i Podlasiu spadnie deszcz, więc jeśli mieszkacie w którymś z tych regionów, już dzisiaj przygotujcie sobie parasole. Na północnym wschodzie kraju miejscami może być dosyć wietrznie. Najzimniej jak zwykle w górach. W Karkonoszach termometry wskażą okolice zera. W Warszawie temperatura wyniesie 6 stopni, w Krakowie 7, a w Gdańsku 9.
11: Barbara Brodzińska-Mirowska, a to jest program Polska Polityka w środę w RMF 24. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, ale będziemy wracać również do innych bitew. Bitwy o Kraków. W studiu ze mną wciąż Adam Traczyk. Zostańcie z RMF 24. Słyszymy się za chwilę.

0: No i mamy środowe popołudnie w RMF24 i rozmawiamy o polskiej polityce, a w studiu ze mną wciąż Adam Traczyk, mój dzisiejszy i wasz dzisiejszy gość, More in Common Polska. Adam, no i dyskutowaliśmy, że trochę pogadamy o tej innej bitwie, która już za nami, ale wciąż analizujemy. Mówię o wyborach prezydenckich w Krakowie. Wszystko już jest jasne i chyba przewidywalne, prawda? Zwyciężył Łukasz Gibała i to takim bardzo dobrym jakby wynikiem w porównaniu z konkurentką Moniką Piątkowską. No i czwarty raz z taką determinacją Gibała startował. No i najbliższe dwa lata to będzie taki duży sprawdzian tej jego ochoty bycia prezydentem. Czy masz poczucie, że ten lokalny bunt przeciwko poprzedniemu prezydentowi to będzie taka emocja, która powinna być znakiem ostrzegawczym dla Koalicji Obywatelskiej, jeśli chodzi o wybory w 27?
1: Ja bym powiedział, że on pokazuje pewną trudność w reprodukcji młodych liderów, polityków młodszego, średniego pokolenia w obozie, szeroko pojętym obozie centrowo-liberalnym, do którego polityczną reprezentacją jest Koalicja Obywatelska. No bo przecież, jeżeli ten proces byłby faktycznie, można powiedzieć, zdrowy i w jakiś sposób też zaprojektowany, no to taki lokalny lider powinien się pojawić i wybić w ramach największej partii liberalnej, tak? I to wydaje mi się jest takie bardziej systemowe zagrożenie, bo oczywiście nie wydaje mi się, żeby wybory w Krakowie wprost przełożyły się na ogólnopolskie nastroje, to są bardzo lokalne konteksty, ale one wydaje mi się mówią dość dużo o głównych w ogóle partiach politycznych w Polsce, to znaczy, że i Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska stają się partiami starszego pokolenia dla starszego pokolenia, tak? Troszeczkę partiami, chcę powiedzieć, partiami seniorów dla seniorów, ale jak spojrzymy sobie na strukturę wyborczą, no tak, to widzimy, wygląda, że dominują tam osoby powyżej 50 roku życia, ale też twarze polityków są no takie, a nie inne, więc tutaj faktycznie zwycięstwo Łukasza Gibały jest trochę takim chyba sygnałem, że brakuje takich zdolności reprodukcyjnych w ramach tego auto-odświeżania się, można powiedzieć, tych najważniejszych partii. No i to na pewno jest coś, na co liderzy w tym wypadku na Koalicji Obywatelskiej muszą zwrócić
0: uwagę. Ale lewicy
1: uwagę.
0: Też, prawda?
1: Dokładnie, w zasadzie wszystkich jakby, tak? Znaczy w ogóle wybory krakowskie chyba były, tam podnieśli chyba wszyscy porażkę na dobrą sprawę, bo jak
0: absolutnie
1: sobie tak prześledzimy, poza Łukaszem Gibałą tak, oczywiście, jak sobie prześledzimy, no Konfederacja nie zebrała podpisów, absolutna kompromitacja, tak? Wyniki obydwu ugrupowań lewicowych, kandydatek no,
0: bardzo niskie
1: słabe,
0: poparcie.
1: Jednocześnie jak próbować je przełożyć na poparcie ogólnopolskie, no to jeszcze mizerniej to wygląda. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości z najgorszym wynikiem no, w historii wyborów lokalnych, samorządowych w Krakowie. Porażka kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Prawa i PSL-u w drugiej
0: w ogóle
1: turze.
0: Fakt, że się udało odwołać poprzedniego prezydenta, że sobie koalicja dała wyrwać to stanowisko prezydenckie,
1: tak,
0: prawda?
1: Które nie było jej przecież przez lata, tak?
0: Tak.
1: Które było profesora Majchrowskiego stanowiskie przez dwie dekady i tu fakt, że udało się odbić Kraków, żeby go zaraz stracić i też no, ewidentnie źle odczytane nastroje społeczne, co zresztą wydaje mi się w tych dużych miastach częściej przynajmniej Koalicji Obywatelskiej zdarza się coraz częściej. Wydaje mi się, że przykłady tego mieliśmy także w Warszawie. Chociażby kwestie nocnej prohibicji.
0: Tak.
1: Chociażby też na poziomie już krajowym uregulowania najmu krótkoterminowego. I tu ewidentnie takie pierwsze stanowisko Koalicji Obywatelskiej przeciwko interesom własnego elektoratu. I później odkręcanie tego dopiero, żeby wylądować na tym samej propozycji, która pojawiła się na samym początku, która została przez to środowisko oprotestowane. Więc takie przyznanie się do błędu, ale po długich trudach, które no, jest takie dla wyborców też demobilizujące.
0: Ale nie masz wrażenia, że to jest powtarzanie ciągle tych samych błędów? Bo to jest jakby, w zasadzie jak ja sobie tak przypominam tak analitycznie analizę tego, jak działa Koalicja Obywatelska jako główna partia, to w zasadzie zawsze, to znaczy zawsze jeszcze za poprzednim secie rządowym, to zawsze była partia, która uważała, że wyborcy i tak na nas zagłosują, więc my możemy naszych traktować tak, no nie chcę powiedzieć nieładnie, ale niespecjalnie się przejmować, bo oni zrozumieją. A zrozumieją? Twoim zdaniem?
1: Wydaje mi się, że tak. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dość aroganckie podejście. Jeżeli ono faktycznie by się zmaterializowało, no to nie chciałbym być w skórze polityków Koalicji Obywatelskiej w wieczór wyborczy. Ale wydaje mi się, że Koalicja Obywatelska, jeszcze wtedy Platforma Obywatelska, w czasie pierwszej kadencji rządów Donalda Tuska po roku 2007 ona miała pewną taką propozycję, która wykraczała także poza taki naturalny elektorat, można powiedzieć, centrowo-liberalny. Hasło Donalda Tuska wówczas nie róbmy polityki, budujmy mosty, czy autostrady i tak dalej, i tak dalej. Ono w istocie, mimo że tam brzmiało oczywiście nie róbmy polityki, ono było głęboko polityczne. Znaczy to było takie wezwanie do modernizacji Polski po latach też chaosu rządów PiSu, LPR-u i samoobrony i takiego oczyszczenia też polityki, skupienia się na tych najważniejszych kwestiach rozwojowych. I to była taka, no można powiedzieć, holistyczna też wizja rozwoju Polski, też skapitalizowania naszego wejścia do Unii Europejskiej, tak? I takiego powodu, no jesteśmy teraz i wykorzystajmy też te środki unijne. Teraz faktycznie takiej większej opowieści, historii, takiej ramy narracyjnej, można by powiedzieć, Koalicji Obywatelskiej w dużej mierze brakuje. Pojawiają się jej zalążki tu i ówdzie, w różnych przemówieniach.
0: Ale one są porzucane później.
1: Ale są bardzo szybko porzucane, tak. Brakuje takiej, można powiedzieć, autodyscypliny i tego też na pewno zabrakło w Krakowie, jeżeli spojrzymy sobie na te krótkie rządy Aleksandra Miszalskiego, gdzie działo się po prostu mnóstwo rzeczy naraz i wytworzył się pewien chaos, tak? No można by powiedzieć, i w koniec końców żadna z tych spraw, my żeśmy prowadzili badania w Krakowie i analizowaliśmy też powody odwołania poprzedniego prezydenta i nie wybiła się na dobrą sprawę żadna jedna taka pojedyncza rzecz, która byłaby jakoś bardzo problematyczna, włącznie ze strefą czystego transportu, która często w mediach była, tak? Tylko to było wiele czynników, które się nałożyły naraz i brak umiejętności zarządzania tymi czynnikami. No nie można wprowadzać strefy czystego transportu i jednocześnie podnosić cen biletów
0: za komunikację miejską.
1: No to się gryzie, tak? I ludzie widzą, że to się gryzie i widzą, że ktoś nad tym nie panuje. Więc to jest na pewno wyzwanie, upchnięcie tego i takie ułożenie tego w jakąś jedną większą strategię.
0: Czyli kwestia też zadbania, krótko mówiąc, o struktury, bo tam w Małopolskim jest bałagan. Zresztą jeśli chodzi o koalicję, to nie tylko tam. A Lewica, jaką lekcję mogłaby Lewica wyciągnąć z tego Krakowa? Bo rzeczywiście wynik słaby. Wciąż nie ma zmiany pokolenia, w tym sensie my widzimy, zwłaszcza młode polityczki Lewicy, ale cały czas Włodzimierz Czarzasty, mówię o nowej Lewicy, prawda, na czele. Partia Razem, no raczej nic na to dzisiaj nie wskazuje, żeby te partie poszły razem do wyborów. Więc też tamten wynik był słaby, mimo że Lewicę teoretycznie widać.
1: Tak, znaczy wydaje mi się, jeżeli ja byłbym faktycznie strategiem jednej i drugiej partii po wyborach krakowskich, to moim wnioskiem byłoby to, jest jakaś pula wyborców lewicowych, którą jak sobie złożymy i sumujemy, to ma szansę realnie wpływać też na rzeczywistość polityczną, ale jak idziemy osobno, to tych sukcesów nie odnosimy. To sukcesy odnosimy tylko względem siebie, można powiedzieć. Tak? Tak. Dzisiaj my jesteśmy pierwsi, jutro wy jesteście pierwsi, no to na zmianę jest zwycięstwo i porażka, ale koniec końców nie przekłada się to na istotne wpływy już taką twardą politykę. No, wydaje się, że jednocześnie wnioski, które zapadły jakby w pierwszej kolejności w partii Razem, a później w reakcji na to w Nowej Lewicy, no są odwrotne, tak? Jeżeli partia Razem nie chce tej koalicji, pozycjonując się jednoznacznie jako siła opozycyjna, nie tylko wobec rządu, ale też wobec drugiej partii lewicowej, ją de facto uznając za swojego największego wroga, no to tej wspólnej listy faktycznie nie będzie, co jest ogromnym ryzykiem dla wszystkich wyborców lewicowych i to jest pytanie, jak zareagują, gdy zobaczą, że obydwie partie lewicowe balansują na poziomie progu wyborczego.
0: Oczywiście, tym bardziej, że partie polityczne mają różne cele i musimy wziąć pod uwagę, że celem partii Razem wcale nie jest bycie w rządzie, tylko na przykład bycie w opozycji po to tylko, żeby realizować niekonkretne rozwiązania, czyli nie mieć władzy w ręku i narzędzi, czy na przykład bardziej budować agendę pewnych tematów, bo przecież partie, jak powiedziałam, mają różne cele, ale Jarosław Kaczyński na kanwie wyniku krakowskiego powiedział, że no on widzi szansę w tym, żeby się prawica zjednoczyła w 27, no bo to jest gwarancja takiej jedności i wygrania, bo oczywiście sondaże pokazują, że to byłoby zwycięstwo, ale na dziś pojednanie na prawicy dzisiaj takiej mocno rozrośniętej, no to brzmi jak science fiction.
1: No brzmi jak science fiction, tym bardziej, że ja pamiętam też atmosferę na grillu Morawieckiego, bo wybrałem się tam poobserwować tak z bliska, obserwacja uczestnicząca i tam czuć było ogromną ulgę taką, że już nie są razem, że faktycznie nie muszą się użerać, już tak kolokwialnie mówiąc, z tą drugą stroną, czy drugą częścią tego
0: pisowskiego
1: równania. Tak, to jest silna emocja. Tam się czasami miało wrażenie też, jak się obserwowało media społecznościowe, że tam panuje po prostu nienawiść, jakby też personalna na takim poziom, więc to faktycznie jest trudno skleić. Ja co prawda nie mam wątpliwości, że doszłoby do też udanej próby takiego sklejenia.
0: Gdyby był interes polityczny,
1: czyli uzyskanie większości, ale mamy tam przecież więcej wewnętrznych konfliktów. Mamy konflikt wewnątrz Konfederacji między Sławomirem Mentzenem a Krzysztofem Bosakiem. Mamy przecież Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która no, jako siła prorosyjska, antysemicka.
0: No wszyscy się odcinają od Brauna.
1: No wszyscy formalnie się odcinają, poza chyba prezydentem Nawrockim, który no...
0: ma kłopot, żeby się odciąć jednoznacznie.
1: Który no, chyba nie chce się odciąć jednoznacznie i zdradza tym swoje intencje, że on na dobrą sprawę akceptuje i normalizuje też takie radykalne głosy w polskiej debacie publicznej. No jeżeli brałby pod swoje skrzydła w jakimś formie prawicowego paktu senackiego, no ale to też bierze odpowiedzialność za...
0: ryzykowne zagranie politycznie.
1: Za ryzykowne, ale bierze też odpowiedzialność za to, że no w polskim mainstreamie jakby głosy radykalne będą coraz silniej obecne.
0: A na zakończenie, masz poczucie, że ludzie są już zmęczeni walką plemion?
1: Wydaje mi się, że tak, tylko że są zmęczeni od dłuższego czasu. I pytanie, co robią, jak zareagują na to zmęczenie. Bo widzieliśmy w 2023 roku reakcją na tą walkę plemion była mobilizacja i chociażby bardzo dobry wynik partii, która obiecywała bycie poza tą walką,
0: tak.
1: walką plemion, czyli trzeciej drogi. Nie wiem, czy teraz nie zareagują wobec braku tej takiej alternatywy, takiego ujścia, takiej, można powiedzieć, jakiegoś tam bezpiecznika. Nie zareagują bardziej apatią i pozostaniem w domu i możemy się być może spodziewać wyborów w 2027 roku z dużo niższą frekwencją niż 4 lata wcześniej.
0: Zobaczymy, jak to będzie. Polityka jest nieprzewidywalna i może dzięki temu się nie nudzimy. Adam, bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za wizytę w polskiej polityce. Dużo wątków, jak widzicie. Jeszcze nam kilka kwestii zostało. Będziemy między innymi rozmawiać o sprawie Michała Kołodziejczaka w polskiej polityce. Jesteśmy razem do godziny 18:00.

0: A na zegarach 17:30. Najnowsze fakty mają już dla Was Marlena Chudzio i Tomasz Wyryński.
1: Jabłonka w Małopolsce, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom.
2: Zapowiadał, że spełni groźby następnego dnia w szkole. O sprawie policję powiadomiła dyrekcja placówki, do której zgłosili się zaniepokojeni rodzice.
1: Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.
2: Policjanci sprawdzą też, czy miał związek z próbą kradzieży i uszkodzeniem ogrodzenia jednej z posesji.
1: Młodzi Polacy poniżej 24 roku życia są najbardziej sceptyczni wobec przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
2: W faktach reporter Michał Krasoń. Michale, a kto chce powrotu poboru?
3: Najwięcej zwolenników jest wśród osób między 30 a 39 rokiem życia. W tej grupie pomysł popiera nieco ponad połowa badanych. Na drugim biegunie są najmłodsi. Wśród osób poniżej 24 roku życia powrotu poboru chce zaledwie 30%. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
4: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
5: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono, czy też łyżeczką od herbaty wygrzebywali trawę z pomiędzy płytek chodnikowych. I my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt, a przydatność takich żołnierzy na polu bitwy byłaby znikoma.
3: Jak wynika z sondażu, powrotu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej chce 46% Polaków.
1: Wszystkie parametry medyczne po operacji papieża są w normie, głosi komunikat Watykanu.
2: Wczoraj Leonowi XIV w rzymskiej poliklinice Gemelli usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie śródoperacyjne potwierdziło rozpoznanie gruczolako raka płuca.
1: Komunikat podaje też, że papież miał fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju oraz powrócił do regularnego odżywiania.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Wysokie ceny paliw spowodowały masowy wzrost cen usług w Polsce. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przykład w restauracjach, kawiarniach, bufetach i stołówkach ceny przez rok wzrosły średnio o 8 do 10%. Głównie dlatego, że droższe paliwa oznaczają droższy dowóz zaopatrzenia do gastronomii. Na to oczywiście nakładają się wysokie ceny prądu i teraz ogrzewania. W efekcie także na przykład fryzjerzy i kosmetyczki podnieśli przez rok ceny o 14%, przedszkola, szkoły, organizatorzy zajęć dla dzieci podnieśli ceny średnio o 24%, a opiekunowie seniorów o 34%. Co ciekawe, aż o 72% ceny podniosły kościoły oraz firmy pogrzebowe. To jest także efektem podwyżki zasiłku pogrzebowego. Wspomnieliśmy, że główną winę w tych podwyżkach cen usług ponoszą ceny paliw. Mamy najnowsze ceny. Jutro benzyna będzie kosztować 7,01 zł, czyli nieco mniej niż dzisiaj. Diesel na natomiast podrożeje do maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Generalnie inflacja idzie nam teraz w górę. We wrześniu ostatecznie wyniosła 4,1% i to pomimo faktu, że żywność w sklepach nie podrożała, a mocno potaniały na przykład wędliny i mięso z powodu nadprodukcji. Złotemu to wszystko nie pomaga, waluty drogie, euro kosztuje 4,37, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,68, a brytyjski funt 5,18.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie RMF24, przy mikrofonie Barbara Brodzińska-Mirowska, a to jest wciąż program Polska Polityka. Za oknami tak sobie zerkam, słuchajcie, i już taki półmrok, tak no bez wątpliwości wkraczamy w okres jesienny, natomiast w polityce, zwłaszcza dziś, bardzo dynamicznie, bardzo gorąco trwa no realnie bitwa o Trybunał Konstytucyjny. Partie opozycyjne, głównie Prawo i Sprawiedliwość, nawołuje swoich zwolenników do tego, żeby pod Trybunał Konstytucyjny się udać. Rzeczywiście tam dzisiaj trwały przepychanki. Wiemy i o tym też dziś mówiłam w Polskiej Polityce i rozmawialiśmy z Adamem Traczykiem również. Jak to się może skończyć i przede wszystkim kto może na tym politycznie zyskać i stracić, bo poza tym, że jest oczywistością, jak mawiał klasyk, że Trybunał Konstytucyjny jest ważny przede wszystkim z uwagi na nas, obywateli, bo chroni nasze prawa, to jeszcze jednak jest tu polityka, czyli kwestia, kto będzie miał większe profity polityczne z tej bitwy, z tej walki o Trybunał Konstytucyjny. Prezydent powiedział, że nie przyjmuje, że Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału, ponieważ nie był on obecny przy porannym ślubowaniu, który Maciej Berek w Sejmie złożył. Natomiast jeśli chodzi o premiera Donalda Tuska, ten zaś mówi, że nie cofnie się ani o krok i mówi też o tym, że jak patrzy na to, co się dzieje pod Trybunałem Konstytucyjnym, to już wie, dlaczego praworządność miała taką ważną rolę w roku 2023. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie ma wątpliwości, że najbliższe dni właśnie upłyną na kwestii walki o Trybunał Konstytucyjny. A dziś w polskiej polityce mówiliśmy też o lekcjach, które wszystkie partie polityczne powinny wyciągnąć z bitwy o Kraków. Łukasz Gibała został tam prezydentem. No i cóż, okazało się, że był dobrym kandydatem. Czy będzie dobrym włodarzem miasta? O tym Kraków przekona się w najbliższych miesiącach. A my jesteśmy razem do godziny 18. Ja zaś przygotowałam jeszcze dla Was na dzisiaj kilka najważniejszych spraw, którymi uważam warto sobie zaprzątać głowę, jeśli chodzi o politykę. Zostańcie z RMF24.

I obiecałam wam, że trochę odsiałam sprawy ważne od mniej ważnych, jeśli chodzi o politykę. I teraz tak, co wybrałam, abyśmy mieli na uwadze przez te najbliższe dni, albo rzeczy, które przynajmniej warto mieć na uwadze, jeśli chodzi o kwestie polityczne, no to oczywiście Trybunał Konstytucyjny. No słuchajcie, nie uciekniemy od tego. To znaczy, trzeba rzeczywiście się temu przyglądać, bo to są rzeczy fundamentalne, zresztą świetnie o tym wiecie, bo wielokrotnie o tym i mówiłam, i rozmawiałam z naszymi gośćmi. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Konflikt prezydenta z premierem Tuskiem nabiera rozpędu i po tym, co widzimy i w kontekście Trybunału, i w kontekście innych takich zwarć, należy się spodziewać eskalacji. I poza tym, że Trybunał, to jeszcze zwróćcie uwagę na to, że ten spór prezydenta z premierem wykracza poza kwestie wewnętrzne, to znaczy wykracza poza te obszary, w których jest spór, jeśli chodzi o sprawy krajowe. W ostatnim wywiadzie dla Rzeczpospolitej prezydent prezydent Karol Nawrocki bardzo skrytykował postawę i nastawienie Donalda Tuska, premiera polskiego rządu, mówiąc nawet o takich antyamerykańskich nastrojach i polityce Donalda Tuska, a więc, no powiedziałabym, mocny głos. Krytykował też wywiad, którego premier udzielił dla mediów zagranicznych. Zatem spór o taką polską rację stanu, o polskie bezpieczeństwo między prezydentem i premierem wykracza poza granice kraju i to jest informacja zła, dlatego że rysuje się ewidentnie takie nowe pole twardego podziału, które mam wrażenie będziemy obserwować się na dłużej i to będzie jedno z tych takich głównych elementów, gdzie panowie będą się dosyć mocno spierać i boksować, dlatego że tu będzie taka walka o to, czyje jest na wierzchu. Więc źle to wygląda, dlatego że bezpieczeństwo zwykle przez lata, taka była praktyka, było wyłączane spod tej takiej bieżącej politycznej rywalizacji. Więc przyglądamy się, na ile rzeczywiście to się utrwali i na ile na tym polu będzie dalej ta eskalacja widoczna. Co jeszcze? Wspominałam już o tym dzisiaj w polskiej polityce. Przypomnę wam tylko Trybunał Stanu dla prezesa NBP. Komisja przyjęła taki wniosek, przyjęła sprawozdanie i wniosek o tym, żeby Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu postawić. Obserwujemy, zobaczymy, co z tego będzie. Ja tylko przypominam, że do tej pory skazane przez Trybunał Stanu były dwie osoby w Polsce, więc to też pod tym względem jest oczywiście kwestia ciekawa. Zresztą Trybunał Stanu, mam wrażenie, wpisuje się w taki szeroki aspekt rozliczeń. O tym zresztą dzisiaj z Adamem Terczykiem również rozmawialiśmy. No i wreszcie ostatnia rzecz. Sprawa Michała Kołodziejczaka nabiera rozpędu. Przypomnę, chodzi o nagrania, w których pojawiają się wątki narkotykowe, określonych nadużyć między nim a jego byłymi współpracowniczkami, więc obecnie został on zawieszony, jeśli chodzi o członkostwo w Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób największa partia rządząca stara się ten balast taki wizerunkowy, który za sprawą Michała Kołodziejczaka spadł na Koalicję Obywatelską, zrzucić z siebie. Natomiast zobaczymy, co będzie się w tej sprawie działo. Ona też ma dosyć duży potencjał. Niemniej dzieje się na tyle dużo, że mam wrażenie, że koalicja tak sprawnie odcina ten temat, żeby sobie nim za specjalnie głowy nie zawracać, biorąc pod uwagę, co dzieje się wokół. A wy, gdybyście chcieli coś sobie podczytać o polityce, to ja dzisiaj mam dla was taką polecajkę a propos tego, co wydarzało się w ostatnich tygodniach, czy w ostatnich dniach w Polsce, jeśli chodzi o szkoły i o dyskusję o bezpieczeństwie informacyjnym. Rozpieszczony umysł, jak dobre intencje i złe idee skazują pokolenia na porażkę. Polecam często moim studentom, jeśli nie mieliście jeszcze okazji tej książki poczytać, to bardzo wam rekomenduję. Ale też, jak macie ochotę od polityki odpocząć, to na przykład Sentymentu Kubusia Puchatka. A co to? Jesteśmy razem do 18:00.

0: To był program Polska Polityka w RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirowska, dzięki, że byliście i słyszymy się już za tydzień od godziny 16. A tymczasem za chwilę dla was.
1: Setki tysięcy operatorów dronów potrzebne polskiej armii.
2: Szef MON zapowiada powołanie dron Legionu.
1: W faktach pytamy także, czy Jacek Sutryk unika dziennikarzy.
2: Ponad 2 miesiące bez oficjalnej konferencji prasowej.
1: A coraz bliżej do procesu w sprawie afery Collegium Humanum.
2: A w popołudniowej rozmowie w RMF FM
1: gościem komendant główny policji generał Marek Boroń. Powołanie dron Legionu zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas szkolenia operatorów bezzałogowców w Nowym Glinniku w Łódzkiem.
2: Legion miałby być sformowany spośród osób cywilnych na wypadek konfliktu, byłby więc zapleczem dla armii.
3: Potrzebujemy setek tysięcy operatorów dronów. To jest też doświadczenie z Ukrainy, które wnosimy do polskiej armii. Musimy mieć przygotowane grupy, bo w każdej jednostce, każda drużyna w Wojsku Polskim będzie wyposażona w drony.
2: Mówił Kosiniak-Kamysz.
1: Obecnie w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów maszyn bezzałogowych. Czy prezydent Wrocławia unika mediów?
2: Im bliżej procesu w sprawie afery Collegium Humanum, tym Jacek Sutryk rzadziej pojawia się na konferencjach prasowych. Ostatnie oficjalne spotkanie z mediami miało miejsce 12 sierpnia, czyli ponad 2 miesiące temu.
1: W rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską prezydent zaprzecza, aby była to jakaś strategia.
4: Nie unika pan mediów?
5: Wydaje mi się, że nie.
4: Bywam na konferencjach prasowych od lat w mieście. Pamiętam też ilość konferencji, na których pan był w czasie kampanii wyborczej. To czasami było kilka razy w tygodniu. W tym tygodniu wydaje mi się, że takiej konferencji, na której pan był, nie było. W zeszłym tygodniu też nie. Jest ich na pewno mniej.
5: Ale to nie jest istota pracy prezydenta. Znaczy, tam, gdzie są rzeczy ważne i kluczowe, i które dla mnie są istotne, ja tam jestem. Tam, gdzie są inne rzeczy, tak samo ważne, ale jakby którym ja na co dzień nie żyję, albo uważam, że inni lepiej o tym są w stanie opowiedzieć, to idą inni.

0: Wrażenie. Nie, to jeszcze za wcześnie. Teraz będziemy zbierać materiał dowodowy, będziemy te osoby...
1: Ale one usłyszą zarzuty?
0: One usłyszą zarzuty, tak.
1: Jak było tych naruszeń nietykalności policjantów?
0: Jesteśmy w trakcie zbierania tego materiału dowodowego, przeglądamy monitoring. Te wszystkie działania, które były związane z zabezpieczeniem samego zgromadzenia, które tam się działo, i reakcja uczestników tego zgromadzenia miał wpływ na tą eskalację tego, co tam się odbyło.
1: Panie generale, ilu było policjantów dzisiaj przed Trybunałem Konstytucyjnym? Potrafi pan powiedzieć?
0: Wie pan co, to w zależności od odpowiedniej godziny, bo w momencie, kiedy...
1: Ale w tym kulminacyjnym momencie.
0: Nie będę tutaj rzucał liczby, bo to nie o to chodzi. Tam była taka liczba policjantów, która musiała sobie poradzić z tą sytuacją, która była nabrzmiała w momencie samej kulminacji podczas tego zgromadzenia i blokowania wjazdu na teren Trybunału Konstytucyjnego.
1: To jakie zadania w takim razie mieli policjanci? Mieli
0: policjanci
1: odblokować
0: musieli
1: bramę?
0: Odblokować i uporządkować samo zgromadzenie, bo zgromadzenie w trybie uproszczonym zostało zarejestrowane i ono jest legalne jak najbardziej, ale nie może blokować wjazdu i utrudniać pracy Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale zaraz, pan powiedział, że doszło do złamania prawa, no bo trzy osoby zostały zatrzymane,
0: tak jest.
1: A zgromadzenie jest legalne, to w takim razie czy to nie...
0: Nie, przepraszam bardzo, no ale zachowanie osób, znieważanie funkcjonariuszy, to jest już przestępstwo. W związku z powyższym musieliśmy zareagować. Nie ma zgody na łamanie prawa i my będziemy tego się konsekwentnie trzymać.
1: Bardziej pytam, czy to nie jest podstawa do tego, żeby zdelegalizować to zgromadzenie?
0: Informowaliśmy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa o tym, że dochodzi do łamania prawa. W związku z tym też przyjdzie czas na ocenę samego zachowania uczestników tego zgromadzenia.
1: Czy policjanci długo zostaną przed Trybunałem Konstytucyjnym?
0: Dopóki będzie zgromadzenie, dopóki będzie tam niepokój, na pewno policjanci będą kontrolować to, co się dzieje przed Trybunałem.
1: Panie generale, czy policja dostała jakiekolwiek sygnały, że w środku, w budynku doszło do jakichś aktów przemocy albo jakiegoś naruszenia nietykalności?
0: Nie mieliśmy takich informacji, nie wchodziliśmy do budynku, my byliśmy tylko i wyłącznie przed Trybunałem.
1: A czy policja mogłaby wejść do Trybunału Konstytucyjnego, do budynku?
0: Jeżeli tam zadzieje się przestępstwo, zostaniemy o tym poinformowani. Tak, musimy zareagować.
1: Nawet bez zgody prezesa Trybunału?
0: Bez względu na to, kto nas informuje o tym, co się dzieje w konkretnym miejscu, policja ma obowiązek zareagować na przestępstwo, z którym mamy do czynienia.
1: Panie generale, zostawmy na moment to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze pana chciałem zapytać, ile osób w tej chwili jeszcze jest zatrzymanych po tej serii gruźb, po tych atakach w polskich szkołach? W tej chwili ile jest osób zatrzymanych?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, zatrzymanych 183 osoby.
1: Cały czas są zatrzymane, tak?
0: Znaczy nie. Ja mówię o tym od początku naszych działań, czyli od piątku, kiedy weszliśmy na teren szkół, zostaliśmy informowani o różnego rodzaju negatywnych zachowaniach młodzieży. Zatrzymujemy sukcesywnie. Te osoby są rozliczane, czyli zwalniane w momencie, kiedy ustalamy konkretne zarzuty w stosunku do nich. Jeżeli popełniają wykroczenia, przestępstwa, no to wtedy reagujemy. W większości to są osoby nieletnie.
1: 183 osoby zostały zatrzymane. Ile w tej chwili jeszcze cały czas jest w aresztach, w izbach dziecka?
0: Ja nie będę mówił tu o liczbach, bo to się zmienia o każdej godziny. Jeżeli osoba zostaje zatrzymana i widzimy tutaj działanie prokuratury, no to informujemy tą prokuraturę. Jeżeli materiały mamy przekazać do sądu rodzinnego, to też to robimy, po to tylko, żeby dalej jakby kontynuował to postępowanie sąd rodzinny.
1: Bo rozumiem, że są dwie ścieżki. Z jednej strony jest tylko pouczenie, zatrzymanie, doprowadzenie na komisariat, pouczenie i zwalnianie takiego człowieka, albo jeżeli znaleźliście ślady przestępstwa, wtedy wszczynane są sprawy prokuratorskie, tak?
0: 105 spraw już jest wszczętych karnych. W przypadku 66 spraw skierowaliśmy wnioski do oceny prawno-karnej do sądów rodzinnych. Więc z tej liczby całej zdarzeń, prawie 500, oceniliśmy ten materiał dowodowy właśnie w ten sposób.
1: 66 spraw, to rozumiem, jakiego typu są to sprawy? To są groźby?
0: To są groźby, posiadanie niebezpiecznych narzędzi. O tym mówiliśmy od kilku dni, że rzeczywiście mamy do czynienia z tego typu zachowaniami negatywnymi.
1: Jakiego, jacy to są ludzie? Czy to byli ludzie znani wcześniej policji, czy nie? Ci wszyscy zatrzymani?
0: Panie redaktorze, w większości przypadków to są młodzi ludzie i tak jakbyśmy podzielili te wszystkie sprawy, z którymi mamy do czynienia, na trzy kategorie, to są po pierwsze ta największa, to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci, to jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy

0: inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami się nakręcają i komunikują w sieci odnośnie swojego tutaj zachowania. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem i to jest skrajna prawica i to też oni grożą w tej sieci i my ustalamy tych wszystkich, którzy dokonują tego typu.
1: To ta trzecia grupa najbardziej niebezpieczna, panie komendancie.
0: Tak, dlatego też robimy to we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo widzimy radykalizację młodzieży. I to też jest wynik związany bezpośrednio z tym, że skrajne treści w internecie radykalizują młodzież, i czyli przemoc rodzi przemoc. Więc to, co się dzieje w sieci, ma wpływ na to, co się dzieje później w realu. Dlatego musimy reagować szybko na tego typu negatywne zachowania.
1: Pan wspomniał o tych trzech grupach, ale ta trzecia najbardziej niebezpieczna, ta powiązana z nazizmem, z tą skrajną prawicą. Procentowo to jaka to jest ta grupa wśród tych zatrzymanych?
0: No to jest najmniej procentowo.
1: Ale to jest 10% czy to jest 40%?
0: Nie, to oczywiście to jest, myślę, że poniżej 10%. To też chciałbym, żebyśmy tutaj byli.
1: Panie generale, jeszcze jedna sprawa, to wśród tych wszystkich spraw, o których pan wspomniał, mówię o tych zatrzymanych, o tych interwencjach policji, czy były takie sytuacje, że policja miała świadomość, że zapobiegła bezpośrednio aktowi agresji?
0: Tak, oczywiście był taki akt.
1: To w sierpcu, o tym pan mówił.
0: Mówię o sierpcu, kiedy dostaliśmy tą informację, zareagowaliśmy i w dniu, kiedy miało dojść do zdarzenia, my żeśmy zatrzymali tego młodego człowieka.
1: To prawda, a czy po sierpcu jeszcze były podobne sytuacje?
0: Były podobne sytuacje, kiedy zareagowaliśmy, czy miało dojść do konkretnego zdarzenia, no bo osoby przynosiły niebezpieczne przedmioty albo miały wnieść na teren szkoły niebezpieczne przedmioty, więc tutaj reagowaliśmy kategorycznie.
1: Ile było tych wejść policjantów, czy wejść, czy interwencji w szkołach?
0: Panu mówię, to jest oczywiście narastająco, bo my sukcesywnie każdego dnia kontrolujemy te szkoły. To było ponad 137 tysięcy.
1: Ale zaraz, panie komendancie, szkół, placówek oświatowych w Polsce jest około 40 tysięcy.
0: Dlatego ja mówię narastająco. Każdego dnia to jest inna liczba. Jeżeli patrzymy na policjantów mniej więcej w największym tym piku było 25 tysięcy w szkołach, czyli a od początku działań dzisiaj mamy już 80 tysięcy policjantów, kiedy narastająco mówimy o tym, że kierujemy 13, 14 czy 20 tysięcy policjantów. Tak samo jeżeli chodzi o liczbę szkół. No, tak jak pan mówi, w zależności od dnia, to jest różna liczba.
1: Tak mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji, razem z nami w rozmowie popołudniowej RMF FM. Słuchaczom radia już bardzo dziękujemy, ale cały czas jesteśmy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych i tam oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie. Generał Marek Boroń, komendant główny policji, razem z nami. Zostańmy jeszcze przy tym temacie bezpieczeństwa szkół. Jak długo potrwa ta akcja policji, panie komendancie?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, jesteśmy w szkołach, dopóty będzie to konieczne. Ja nie chcę dzisiaj mówić, że w danym dniu zejdziemy z tych szkół. Chcemy, żeby nasza praca przynosiła konkretny efekt. Widzimy już, bo liczba tych negatywnych zachowań zarówno w sieci, jak i w oparciu o komunikację z młodzieżą, z dorosłymi maleje, więc to jest ważne. Myślę, że też nauczyciele dużo popracowali. Dzisiaj jest święto nauczycieli, dlatego ja im życzę wszystkiego najlepszego w dniu ich święta, ale chciałbym, żebyśmy wspólnie pracowali nad też świadomością i wychowaniem młodzieży, bo szkoła to nie tylko nauka, ale przede wszystkim wychowanie, tak? Więc wspólnie z rodzicami i z młodymi osobami ustalajmy jakieś zasady funkcjonowania na terenie placówek.
1: Ale trochę będę złośliwy, panie generale, ale wie pan, jak policjant zabiera się za wychowanie, to już się trochę boję.
0: A ja nie. Sam wychowuję swoje dzieci.
1: Panie generale, no rozumiem, ale pan mówi, że zostaniemy tak długo, jak to będzie potrzebne, ale ja pytam o kadry, no bo policjantów jest ile? Mniej więcej 100 tysięcy w Polsce, prawda?
0: Natomiast 104 tysiące.
1: Dobrze, natomiast tak? Pan mówi, 25 tysięcy uczestniczyło w tej akcji. No to jedna czwarta policjantów polskich uczestniczyła w tej akcji?
0: W piątek, kiedy to było bardzo ważne dla tego, żeby bezpieczeństwo we wszystkich placówkach było zachowane, uczestniczyło najwięcej policjantów. Każdego dnia ta liczba jest inna, bo też widzimy zachowanie szkół, uczniów, rodziców za działanie odpowiedzialne, bo chcemy doprowadzić do tego, żeby po pierwsze rosła świadomość, żebyśmy dziecko traktowali podmiotowo. abyśmy od niego wymagali i budowali właśnie to bezpieczeństwo razem ze szkołą, więc dzisiaj wychodzimy z profilaktyką, bo nie, to nie jest tylko, że my jesteśmy w szkołach, pilnujemy tego bezpieczeństwa, albo sprawdzamy, czy nie ma tam osób.
1: A jesteście w szkołach wewnątrz budynku, tak?
0: Wchodzimy, tak, do szkół, do budynków, ale chcemy też, i już to rozpoczęliśmy ten proces, chcemy wychodzić właśnie z profilaktyką przez piony prewencji kryminalnej, przez piony zwalczające cyberprzemoc i cyberprzestępczość, żeby właśnie uświadomić z jednej strony to zagrożenie, a z drugiej strony odpowiedzialność karną za tego typu czyny.
1: Jasne, tylko pytanie jest już takie czysto techniczne. Czy policja będzie kontrolowała plecaki uczniów wchodzących do szkół?
0: Jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli stwierdzimy,
1: a
0: że...
1: A kto ma zdecydować o tej konieczności?
0: Znaczy, panie redaktorze, po zachowaniu albo po informacji wiemy, że należy temu młodemu człowiekowi ten plecak skontrolować. Policja ma do tego pełne prawo, a jeżeli chodzi o szkołę, to szkoła powinna wymagać, bo to jest kwestia też regulaminów szkół, żebyśmy ustalili sobie, że takich rzeczy... niebezpiecznych rzeczy nie wolno wnosić na teren szkoły.
1: Ale nauczyciele mówią, my nie mamy narzędzi w tej chwili.
0: Przepraszam bardzo, ja mówię, zarządca budynku, zarządca tej placówki winien ustalić pewien regulamin i tego regulaminu powinniśmy się trzymać. No jeżeli mówimy o pewnym zachowaniu i od tego, żebyśmy wymagali od młodego człowieka świadomości, to musimy ustalić zasady funkcjonowania. Jeżeli ja czy pan chcemy wylecieć do innego miasta, to nasze bagaże są prześwietlane i musimy nawet tą wodę wyrzucić, tak? Więc ustalmy te zasady. Ja rozumiem, że jeżeli potrzeba dopracowania i ustalenia jakichś innych na poziomie ustawowym zasad sprawdzania uczniów, okej, ale placówka oświatowa winna wymagać. Mało tego, jest również kwestia zabezpieczenia tej placówki na dzień dzisiejszy, żeby tam nie miały dostępu osoby postronne.
1: Zapytam pana inaczej. Jak pan sobie wyobraża taką sytuację? Drobna nauczycielka, no i przepraszam, ale dryblas, który ma 16-17 lat i ona mówi, otwórz plecak, a on mówi nie. To co, ma wtedy wzywać policję? Policja przyjedzie?
0: Policja przyjedzie, tak, jeżeli, ale ja przede wszystkim chciałbym, żeby tutaj rodzic się zachował we właściwy sposób. No znaczy, że co? Znaczy, jeżeli nie ustalimy tych norm zachowań, jeżeli rodzice w to nie wejdą, no to za każdym razem policja ma przyjeżdżać do młodego człowieka, który...
1: Właśnie o to pytam.
0: Który przede wszystkim powinien odpowiedzialnie się zachowywać i to dla wszystkich jest ważne, żeby to bezpieczeństwo było utrzymane. I jeżeli my młodych ludzi tego nie nauczymy, no to nie oczekujmy od nich innych zachowań.
1: Pana zdaniem system bezpieczeństwa w szkołach polskich jest wystarczający? Trzeba instalować dodatkowe systemy ostrzegawcze, monitorowania?
0: Ja myślę, że w wielu placówkach jest już to wprowadzone, ale wiele jeszcze wymaga inwestycji.
1: Ale wiem, że to jest kwestia pieniędzy.
0: No oczywiście, no ale to też samorząd, to jakieś działanie związane z tym, czego my oczekujemy i jakie zagrożenia my widzimy. W uczelniach, w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych państwach są wprowadzane zasady, które umożliwiają ustalanie, czy osoba wnosi niebezpieczne narzędzia.
1: Po tym wszystkim, co się wydarzyło, panie generale, pan uważa, że te polskie szkoły już nie będą tak bezpieczne, jak powiedzmy, nie wiem, 10-15 lat temu?
0: Ja myślę, że będą bezpieczne, tylko musimy o to wspólnie zadbać. Ale dlatego też, panie redaktorze, to jest problem wynikający z XXI wieku i z tym, w jaki sposób dzisiaj młodzież funkcjonuje w świecie cyfrowym.
1: Ale pan wie o tym doskonale, że jakbyśmy zabrali dzieciakom internet czy telefony, to wcale sytuacja jakoś nie zmieni.
0: Ale zaraz, znaczy doprowadziliśmy do pewnej patologii, tak? Odbudujmy dzisiaj zaufanie dzieci do dorosłych. Czyli ustalmy po pierwsze zasady, a po drugie zasady funkcjonowania w sieci. Mhm. Znaczy, jeżeli... ja czy pan kiedyś chcieliśmy iść do kina, to musieliśmy okazać się dokumentem, że jesteśmy pełnoletni albo mamy tyle lat, bo tam są treści, które są zakazane, albo erotyczne, albo przemocowe, tak? A dzisiaj w sieci bez kontroli jest ostra pornografia, są patostreamerzy, jest przemoc, są zabójstwa i tak dalej. I my uważamy, że nie wolno tego nam uporządkować. My powinniśmy to uporządkować, bo nasze dzieci narażone są na te skrajne zachowania wynikające z tego, że one muszą odróżniać to, co się dzieje w sieci, a to, co się dzieje w realu. Jak popatrzymy na ten przypadek z Wyszkowa, tego młodego człowieka, który dokonał zabójstwa, no to powinniśmy sobie uświadomić, bo ja obejrzałem ten film, który ten młody człowiek nagrał. I to jest tragiczny film. To jest tragizm tego człowieka, który jest opuszczony, który nie ma zachowanych tych potrzeb dla nas wszystkich ważnych. Miłość, wrażliwość, bezpieczeństwo. I tak naprawdę jak popatrzymy na to, jak on sobie uświadamia to, co zrobił, i upadek, widzimy dziecko. Widzimy dziecko, które przez wielu zostało opuszczone. Więc my musimy na tym popracować jako dorośli.
1: Tak mówi generał, komendant główny policji Marek Boroń. Panie generale, porozmawiajmy chwilę o sprawie Starlinków, o podpaleniu stacji Starlinków. Trzy osoby w sumie zatrzymane, dwóch obywateli tureckich. Ta trzecia osoba to kobieta, też zatrzymana w Niemczech. To była Polka?
0: Nie, to nie była, panie redaktorze, Polka. Ja dzisiaj niekoniecznie mogę na ten temat rozmawiać, bo ten proces i to, co zostało tam przeprowadzone na terenie Niemiec, w jaki sposób ta osoba została zatrzymana i jak jest powiązana z tą sprawą podpalenia Starlingów w Polsce, to on się toczy. To wszystko dzisiaj jest w komunikacji między prokuraturą polską a prokuraturą niemiecką.
1: A myśli pan, że to są ostatnie zatrzymania w tej sprawie?
0: Ja myślę, że to nie są ostatnie zatrzymania, ale do tych zatrzymań doszło dlatego, że to my tutaj, dzięki pracy polskiej policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, doprowadziliśmy do wystawienia europejskich nakazów aresztowania i całego procesu dochodzeniowego na terenie Niemiec.
1: Pan mówi, że to nie była Polka, czyli to była też kobieta narodowości tureckiej?
0: To była też kobieta narodowości tureckiej.
1: Panie generale, rozumiem, bo pan słyszał te zarzuty, że policjanci mieli już tych ludzi. Mieli już tych ludzi tuż bezpośrednio po zdarzeniu. Dlaczego ich nie zatrzymali wcześniej?
0: Panie redaktorze, słyszałem te zarzuty i one są mocno nietrafione.
1: Dlaczego? Znaczy,
0: wszystko zadziałało prawidłowo. Znaczy, ja tutaj chciałbym pochwalić policjantów za to, że wylegitymowali te osoby, które były 10 kilometrów od miejsca zdarzenia następnego dnia, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, z czym mamy do czynienia, bo zostaliśmy o tym poinformowani, trzeba było zagasić ten pożar i wówczas, kiedy te osoby były legitymowane, nikt nie wiedział, że doszło do aktu dywersji, tylko wszyscy wiedzieli tam, że był pożar. I nawet biegły w swoich pierwszych opiniach wskazywał na, nie na podpalenie, tylko na zwarcie instalacji elektrycznej. Więc trudno mieć zarzut do policjantów, którzy fantastycznie się zachowali, bo wylegitymowali osoby, które były w obrębie jednej z miejscowości.
1: Wyjechały te osoby do Niemiec. Gdyby wyjechały w drugą stronę, gdyby wyjechały na wschód, nie mielibyśmy możliwości ich zatrzymania, panie generale.
0: Ale panie redaktorze, to tak się dzieje, tak działają służby wschodnie, czyli jest akcja i jest reakcja, i jest ewakuacja tych osób. Mamy do czynienia z tego, tak samo było w Mice pod Garwolinem. Dokonali konkretnego aktu dywersji i opuściły Polskę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że osoba, która dokonała tego aktu dywersji, to jest ta osoba, z którą mamy do czynienia, legitymując ją. Więc to nie jest żaden zarzut do policji. Policja się zachowała jak najbardziej prawidłowo i tutaj gratuluję policjantom.
1: Dzisiaj wiemy, że to była akt dywersja, czy wiemy, że działały te osoby na zlecenie obcego wywiadu i czy to był wywiad zza wschodniej granicy?
0: Wszystko na to wskazuje. Nie będę mówił więcej, bo jesteśmy w trakcie ustalania tych wszystkich osób, które po pierwsze zlecały te działania. Możemy tutaj z racji tego, jak one się zachowały, od kogo przyjmowały te polecenia, wnioskować, że doszło do kontaktu z służbami wschodnimi.
1: Pan mówi, myśli pan, że to była część siatki?
0: Panie redaktorze, no, hybrydyzacja przestępczości to jest dzień dzisiejszy. My się z nią spotykamy w Polsce od 2024 roku. Wcześniej to był ten atak migracyjny na Polskę. My musimy się przyzwyczaić, niestety, że te zagrożenia, one tylko będą większe, a nie mniejsze. Więc siatka, która została wykorzystywana, to są osoby ze środowisk kryminalnych, które są wykorzystywane do konkretnych zleceń w danym kraju. Bo to nie tylko Polska, Słowacja, Niemcy, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa.
1: Ale to mówi pan tak, panie generale, jakby te osoby były wcześniej znane policji. Były znane?
0: Były znane policji niemieckiej, nie były znane policji polskiej, więc dlatego, że dzisiaj się kontaktujemy, dzisiaj rozmawiamy w ramach Europolu, ale też poprzez... Ja na ten temat tej sprawy rozmawiamy też z prezydentem BKA, mając już świadomość tego, z kim mamy do czynienia i prosiłem właśnie o ten szybki tryb działania, żebyśmy nie tylko ustalili sprawców, bo my żeśmy ich ustalili bardzo szybko, coś nie udaje się naszym kolegom i koleżankom w innych krajach, więc tutaj skuteczność policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest bardzo duża, ale doprowadziliśmy do ich zatrzymania, fizycznego zatrzymania i będą mogli odpowiadać przed sądem w Polsce.
1: Czy na ich koncie, potrafią odpowiedzieć, było tylko to podpalenie stacji Starlinków, czy wy wiecie o tym, że oni zrobili też jeszcze coś innego złego w Polsce?
0: To sprawdzamy. Wspólnie z policją niemiecką ustalamy generalnie, jakie były ich też zachowania na terenie. Nie przyjmowali jakieś inne zlecenia. To jest jeszcze w trakcie.
1: Dzisiaj, rozumiem, nie możemy nic na ten temat powiedzieć.
0: Nie, dzisiaj jest za wcześnie, żeby na ten temat
1: Panie generale, a powiemy coś o Narodowym Biurze Śledczym Policji? Po co panu to Narodowe Biuro Śledcze Policji?
0: No właśnie po to, panie redaktorze, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Czyli widzimy zmienne w tej przestępczości, jest ta hybrydyzacja przestępczości i musimy zbudować takie struktury w polskiej policji, żeby odpowiadały na te wyzwania XXI wieku i na ten czas, w którym się dzisiaj znaleźliśmy. Czyli ten komponent cyber, on musi być w tym, co dzisiaj robi Centralne Biuro Śledcze, żebyśmy mogli we właściwy sposób rozpoznawać zagrożenia i reagować na nie, bo dzisiaj ja buduję dzisiaj grupy. Sprawa, która była realizowana w sprawie ta Starlinkowa, to była grupa składająca się z policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Przestępczości. Więc dzisiaj i tak łączymy te komponenty. Ja chciałbym, żebyśmy mieli taką silną pięść, mając świadomość, że te zagrożenia, one będą rosły. A to, co się wydarzy po zakończeniu tej wojny, to jeszcze przed nami. Mhm. I dzisiaj my musimy wyprzedzać to, bo jak upatrzymy na to, co się działo po wojnie na Bałkanach czy w Afganistanie, to wtedy będziemy mieli zupełnie inną przestępczość. Liczba broni, która będzie w obrocie, będzie bardzo duża i grupy przestępcze będą na pewno wykorzystywały do tego, żeby walczyć na ulicach.
1: Generał Marek Boroń, komendant główny policji, dzisiaj razem z nami w rozmowie popołudniowej w RMF FM. Pięknie dziękujemy, panie generale.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

Wieczorny program RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. U nas, jak zawsze, tylko najważniejsze informacje. Już za chwilę wrócimy do zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiężenia Macieja Berka. Zapowiemy także hitowe starcia piłkarskiej Ligi Mistrzów, a po godzinie 20 poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak i ile śpią Polacy. To i jeszcze więcej w radiu RMF 24. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF 24. Już teraz wracamy do sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta bez jego obecności. Takie rozwiązanie poleciła wczoraj Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy. Maciej Berek wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm udał się dzisiaj do siedziby Trybunału. Nie został jednak dopuszczony do orzekania przez jego prezesa, Bogdana Święczkowskiego. Dwie godziny temu pod siedzibę Trybunału udał się prezydent Karol Nawrocki. Jak powiedział szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, prezydent chce się spotkać z obecnymi w Trybunale sędziami. Dodał, że wczorajsza rekomendacja Komisji Weneckiej nie jest wiążąca.
1: Pretekstem, jak rozumiem, do dzisiejszej akcji z udziałem służb była opinia Komisji Weneckiej. Chciałem Państwu przypomnieć, myślę, że to powinno wybrzmieć, że opinie, czy to Komisji Weneckiej, czy innych organów wewnątrz państwa polskiego, ale także tych, które funkcjonują poza granicami naszego kraju, nie mają żadnej, podkreślam, żadnej mocy wiążącej. Najwyższym prawem Rzeczypospolitej jest konstytucja. Jeżeli chodzi o źródła prawa, także konstytucja jasno mówi, że to właśnie sama ustawa zasadnicza, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe są źródłami prawa. Tam nie ma stanowisk, tam nie ma opinii ani Komisji Weneckiej, ani innych organów wewnętrznych czy znajdujących się poza granicami naszego kraju. Komisja Wenecka, tak jak żaden inny organ poza Trybunałem Konstytucyjnym, nie ma możliwości wiążącego interpretowania prawa i orzekania o zgodności bądź braku zgodności z konstytucją norm prawa polskiego. W związku z tym różnego rodzaju rezolucje, opinie, stanowiska pozostają tylko stanowiskami, opiniami. Nie są i nie mogą być podstawą działania organów państwa.
0: A my oczywiście będziemy wracać do tej sprawy w naszym dzisiejszym programie. Na miejscu jest reporter RMF FM.

0: Radiu RMF24 przenosimy się teraz do stolicy. W Warszawie wystartowała dzisiaj budowa edukatorium na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Ma być to jedno z najnowocześniejszych w Polsce miejsc, gdzie można poznać kulisy produkcji filmowych. A jak to będzie wyglądać w praktyce? O tym dziś, tuż po wbiciu symbolicznej pierwszej łopaty w miejscu inwestycji, nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z zastępcą dyrektora wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, panią Joanną Skierską.
1: Co powstanie w tym miejscu, gdzie my teraz stoimy?
2: Proszę pana, powstanie piękny, dwukondygnacyjny, nowy obiekt, dwuskrzydłowy edukatorium z parkiem filmowym. Co się będzie znajdowało z tym edukatorium filmowym? Zamierzamy tutaj prowadzić warsztaty filmowe, ale nie tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, tylko przede wszystkim dla wszystkich miłośników, ludzi zainteresowanych filmem, kinem.
1: Dla amatorów?
2: Dla amatorów, dla różnych grup, dzieci, młodzieży, jeśli tylko grupy odbiorców dorosłych, seniorów też są zainteresowane, też będziemy zapraszać. Warsztaty będą rozmaite. Od budowania elementów scenografii, kostiumy filmowe.
1: Charakteryzacja?
2: Charakteryzacja jak najbardziej, ale również takie warsztaty związane na przykład z montażem dźwięku, obrazu filmowego, produkcja wirtualna. Także bardzo szeroka będzie ta oferta kulturalna, natomiast sam obiekt będzie bardzo ciekawy. W takiej bardzo nowoczesnej, skandynawskiej formie, bardzo prosta forma, to funkcja narzuca formę. Będzie zbudowany z dwóch skrzydeł. Tutaj akurat słuchacze pewnie nie będą widzieli, ale akurat jesteśmy w miejscu jednego z tych skrzydeł, gdzie będą sale edukacyjne, sale warsztatowe, drugie prostopadłe skrzydło, budynek będzie zbudowany w kształcie litery L. Drugie skrzydło będzie bardziej takie warsztatowe, ekspozycyjne, ale również z salą kinową na 150 miejsc, mediateką z audioteką, gdzie będzie można już indywidualnie przeglądać, odsłuchiwać zbiory filmowe WFDF.
1: Na razie tutaj jest ziemia, są łopaty, a kiedy to wszystko zacznie działać?
2: Zacznie. Generalny wykonawca, jest nią firma Budimex, planuje nam oddać ten, zgodnie z harmonogramem, obiekt w maju 2028 roku, czyli dokładnie za 20 miesięcy.
1: I wtedy to wszystko już zacznie działać?
2: Zacznie wszystko działać, także drugi kwartał 2028 roku już będziemy tutaj otwierać drzwi i prowadzić pierwsze warsztaty.
1: To będą bezpłatne warsztaty?
2: Będą jeszcze, w tej chwili jeszcze pracujemy, część pewnie będzie bezpłatnych, część będzie dla grup zorganizowanych, nad tym jeszcze będzie dział edukacji pracował. Natomiast nie powiedziałam jeszcze o parku filmowym, dlatego że cały obiekt będzie otaczał piękny, zielony park z elementami małej architektury, również budowanej w takim, budowanej na bazie inspiracji filmowych.
1: Tutaj dookoła miejsca, gdzie my teraz stoimy, tu są hale, tu jest na razie parking i tu będzie park.
2: Tu będzie zielony park, park będzie otwarty dla mieszkańców. Będzie również kino plenerowe, profesjonalne kino plenerowe, także będzie moc atrakcji, będą pokazy filmowe, być może uda nam się zorganizować koncert muzyki filmowej. Mieszkańcy są już poinformowani o tej inwestycji, bardzo się cieszą. Liczymy, że nie będzie ta nasza inwestycja w żaden sposób kolidowała i zakłócała spokoju mieszkańców. Szybko to sprawnie się wszystko odbędzie i w maju 28 zapraszamy mieszkańców.
0: No to podkreślmy, że edukatorium ma rozpocząć działalność za 20 miesięcy. A nieco wcześniej, bo za 7 minut rozpoczną się najnowsze fakty. W nich między innymi wrócimy do zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Coraz bliżej godzina 19. Fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Prezydent Karol Nawrocki odwoła jutrzejszą wizytę w Słowenii.
2: Powodem jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Po dzisiejszych zajściach zatrzymano 3 osoby.
2: Ujawnił w RMF FM komendant główny policji.
1: Ostrzegamy kierowców.
2: Częściowo zablokowana jest trasa S7 na wysokości Kielc.
1: Będzie też piłka nożna.
2: Bo dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
1: Prezydent nigdy nie odmówił przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
1: W dodatku na powagę sytuacji Karol Nawrocki odwołał swoją zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii.
2: Przed Pałacem Prezydenckim jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dobry wieczór.
1: Jak Kancelaria Prezydenta tłumaczy zatem, dlaczego do tej pory Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od Macieja Berka i czworga innych powołanych przez Sejm sędziów?
3: Jeśli chodzi o Macieja Berka, to według szefa Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki nie otrzymał potwierdzenia z Sejmu, że Berek spełnia wszelkie prawne wymagania do pełnienia funkcji sędziego Trybunału. Jak mówił Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta dwukrotnie zwracała się do Sejmu o niezbędne dokumenty.
4: Żeby wyjaśnić tę procedurę, ponieważ pan prezydent jako strażnik konstytucji, który ma dopełnić tego drugiego etapu, a więc przyjęcia ślubowania, musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
3: I jeśli chodzi o pozostałą czwórkę sędziów, która nie ślubowała przed prezydentem, to Karol Nawrocki także czeka na decyzję, czy ich powołanie będzie zgodne z prawem, a te decyzje mają podjąć dotychczasowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
2: 3 osoby zostały zatrzymane po dzisiejszych zajściach przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, przekazuje w popołudniowej rozmowie RMF FM komendant główny policji.
1: Generał Marek Boroń był gościem Piotra Salaka.
2: Piotr, razem z nami. Dzień dobry.
1: Piotrze, za co te osoby zostały zatrzymane?
5: No, na to pytanie odpowiedział sam generał Boroń.
6: Osoby zatrzymane za naruszenie nietykalności policjantów.
5: Już usłyszały zarzuty?
6: Znieważenie. Nie, to jeszcze za wcześnie. Teraz będziemy zbierać materiał dowodowy.
5: Komendant przyznał, że zgromadzenie przed budynkiem jest

0: węzłami Kielce-Jaworznia i Kielce-Południe.
1: Samochód osobowy uderzył tam w barierę.
0: Zablokowany jest jeden pas na jezdni w stronę Krakowa. Wyznaczono objazd.
2: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
0: Najwięcej emocji budzi starcie broniącego tytułu PSG z Manchesterem City.
1: W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Czy finansowa afera wpływa jakoś na piłkarzy z Manchesteru?
3: No, wszyscy w zespole i trener Enzo Maresca podkreślają zgodnie, że nie. Potwierdzili to też w weekend, wygrywając w niedzielę w prestiżowym ligowym starciu z Liverpoolem 3-0 i to na wyjeździe. PSG jest jednak niepokonane w Lidze Mistrzów od 11 spotkań. Mecz zapowiada się więc bardzo ciekawie. Dużo emocji budzi też powrót José Mourinho do Rzymu. Real Madryt, którego Portugalczyk jest trenerem, zagra z Romą, z którą w przeszłości szkoleniowiec wygrał Ligę Konferencji, a początek obu tych spotkań o 21:00.
0: No a pierwsze spotkanie już się jednak rozpoczęły.
3: Tak, Feyenoord gra z Como, tutaj 17 minuta gry i bez bramek też jak na razie w starciu Lasku Linz z Liverpoolem.
1: A z Wojtkiem ponownie słyszymy się za godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu radio RMF 24.
5: Środowy wieczór z RMF 24. Już za chwilę podejmiemy ważny temat, szczególnie wobec wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach. Jak pomóc młodym ludziom, którzy zmagają się z depresją? Jutro startuje konferencja Lubelskie przeciw depresji, a razem z nami będzie psycholog, socjolog dr Piotr Toczyński. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie blisko!

0: Słuchacie radia RMF24. Jutro startuje konferencja Lubelskie przeciw depresji. Na niej padnie ważne pytanie: jak pomóc młodym ludziom, którzy zmagają się z depresją? Jak może zareagować na przykład szkoła, kiedy widzi, że pojawia się problem? Łączymy się z doktorem Piotrem Toczyskim, psychologiem i socjologiem, ekspertem Komisji Europejskiej zajmującym się tworzeniem lokalnych aliansów przeciw depresji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Panie doktorze, zacznijmy od początku. Depresja to nie zawsze płacz ucznia czy też gorszy humor. Co konkretnie powinno zapalić nauczycielowi tę czerwoną lampkę i skłonić go do spojrzenia na dziecko no inaczej niż przez pryzmat jego zachowania?
1: No właśnie, depresja ma wiele twarzy, więc czasem to będzie twarz smutna i wycofana, ale czasem to będzie wręcz osoba agresywna, łatwo wpadająca w złość. I to wśród młodzieży będzie względnie częsty wskaźnik czy symptom depresji. No i od tych symptomów do takiej postaci klinicznej czasem jest krótsza, czasem dłuższa droga, ale w momencie, kiedy widzimy, że ktoś zachowuje się inaczej, że zmieniają mu się różnego rodzaju nawyki w minionych tygodniach, że przez większość czasu, przez te dwa minione tygodnie zachowuje się inaczej, inaczej niż do tej pory, zgłasza problemy na przykład ze snem, co by świadczyło o tym, że spóźnia się, prawda, albo wręcz przeciwnie, że nagle zaczął bardzo wcześnie przychodzić, bo mówi, że nie może spać, coś mu się zmienia w tym, jak się odżywia. Czasem będzie miał spadek nastroju połączony z wybuchami złości. Wówczas nauczyciel może zwrócić na to uwagę. W idealnym świecie miałby gdzie przekierować ucznia. O, tak to mniej więcej działa. Natomiast świat mamy nieidealny. Oczekiwanie jest niekiedy takie, że to nauczyciel zacznie coś robić niemalże klinicznie, co jest oczywiście niemożliwe.
0: No właśnie, panie doktorze, no to zatrzymajmy się przy tym, gdyby to był ten idealny świat. Co szkoła powinna zrobić, gdy pojawia się takie podejrzenie, że uczeń ma objawy depresji?
1: Tutaj byłoby bardzo dobrze, gdyby szkoła, czy to w porozumieniu z kuratorium, czy z jednostką samorządu terytorialnego, która jest organem prowadzącym szkołę, miała przygotowaną taką ścieżkę, jednoznaczną ścieżkę, gdzie odsyłamy naszych uczniów. Ale to nie ma być tylko ulotka. Bo tu chodzi też o to, żeby nawiązać współpracę, rodzaj partnerstwa z tym ośrodkiem prowadzącym działalność leczniczą, bo my tu mówimy o zasadniczo psychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej dziecka i o połączeniu farmakoterapii z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi, a to odbywa się w systemie ochrony zdrowia. System edukacji jest od systemu ochrony zdrowia oddzielony. Więc powiązanie jednego z drugim, czyli nawiązanie współpracy, sprawienie, żeby lekarze przychodzili z pogadankami na przykład do szkoły co jakiś czas, żeby odczarowywać psychiatrię, żeby zacząć propagować zdrowie psychiczne jako pewien ideał, ale nie tylko na zasadzie zrób sobie kilka głębokich wdechów i przebiegnij się, ale też, że dbaj o to tak, jak dbasz o wszystkie inne elementy swojego organizmu od strony zdrowotnej, czyli rób testy przesiewowe, pojawiaj się w gabinecie wtedy, kiedy trzeba się pojawić. Oczywiście 500 psychologów dziecięcych na całą Polskę to trochę mało, żeby to zagwarantować, ale tu wchodzą też pediatrzy, tu wchodzą też lekarze POZ, bo oni również mogą odegrać niebagatelną rolę w diagnozowaniu i leczeniu depresji. Tak no, to by było w idealnym świecie.
0: No to wróćmy teraz do tego świata realnego, czyli świata nieidealnego. Panie doktorze, ile dzieci z objawami depresji jest dziś błędnie ocenianych, na przykład jako uczniowie po prostu sprawiający problemy?
1: No właśnie, można by nawet sądzić, że większość. Dlatego, że w najmłodszych grupach symptomy depresji, które skłaniałyby do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy klinicznej, to jest jakichś 40% młodych ludzi. No i oczywiście, na tym powinna pójść głębsza diagnoza, bo nie chodzi oczywiście o to, żeby każdemu przypisywać na siłę depresję, bo nie ma takiego powodu. Czasem te łagodne symptomy, zanim one nabiorą takiej postaci klinicznej można zaadresować jakimś oddziaływaniem, na przykład profilaktyką przemocy, prawda? Bo depresja bywa powiązana z przemocą. To może być bardzo reaktywna postać depresji, ale czasem ktoś może żyć w takim obciążeniu, że na przykład brak sukcesu plus doświadczanie przemocy, czy w ogóle bycie uwikłanym w przemoc, bo ten, kto jest sprawcą przemocy, też wcale nie ma łatwiejszego życia, jak się często okazuje, kiedy tam pogrzebiemy w tym, co się dzieje. Czy jakiś też rodzaj warunków somatycznych, prawda? Że komuś się coś zepsuło w ciele i jako choroba współwystępująca pojawiła się depresja, no to warto byłoby w zasadzie z tych przesiewowych testów pierwszych wynika, że pogłębiać diagnozę u około 40%, to jest prawie co drugi młody człowiek. I oczywiście nikt tego nie robi, żaden system tego by nie wytrzymał, więc profilaktyka, więc lansowanie zdrowego stylu życia to jest jedno. Ale drugie to jest to, żeby wychwytywać też te osoby, którym może grozić przewlekła postać tej choroby. I ja wspomnę o czymś takim, bo to jest mało znany fakt. Na przykład mamy w kraju taki duży, państwowy, pod Ministerstwem Zdrowia osadzony Instytut Psychiatrii i Neurologii. Tam jest projekt, który Komisja Europejska finansuje i to budżet idzie w setki milionów złotych. 15 z 20 ścieżek w tym projekcie jest zaadresowanych do młodych ludzi, czyli do dzieci i młodzieży. I tak jak na przykład niewydolny robi się system ten podstawowy, NFZ-owski, tak w tym państwowym instytucie można tą boczną ścieżką trafić na jeden z tych 15 dziecięco-młodzieżowych programów, gdzie także będą choroby związane z afektem. To będzie depresja, to będzie też diagnoza więcej niż jednego schorzenia, gdzie depresja jest tylko elementem. To będą też pewne maskowane depresją schorzenia, które mogą być bardziej skomplikowane, więc mało kto z nas o tym wie, dlatego że informacja zdrowotna też kuleje, prawda? Że my nie rozmawiamy o zdrowiu. To nie jest temat, że zjadą się włodarze, nauczyciele, organ prowadzący i na przykład będą rozmawiać dwa dni o zdrowiu. To tak nie działa najczęściej. Dlatego takie wydarzenia jak właśnie umowne lubelskie przeciw depresji, ale z czasem to może być Lublin, Stare Miasto przeciw depresji, prawda? To może być jakaś dzielnica, to może być jedna gmina. Takie połączenie kilku elementów w danej społeczności lokalnej jest odpowiedzią, że na przykład okazuje się, że my mamy zasoby, albo że dwie godziny stąd jest instytut, do którego możemy pojechać, tak jak wspomniałem, Instytut Psychiatrii i Neurologii, gdzie tam idziemy i pytamy o program FIRST, prawda? FIRST to są po prostu fundusze europejskie dla rozwoju społecznego. Komisja Europejska ten budżet przyznała instytutowi poprzez Ministerstwo Zdrowia, które oczywiście skonsultowało sprawę z ministrem funduszy europejskich. Mamy w ten sposób boczną ścieżkę, że komisja dorzuca nam takie jakby do budżetu zdrowotnego z dużym fokusem, z dużą koncentracją na dzieciach i młodzieży. Jak na przykład zaczniemy o tym rozmawiać głębiej w społeczności lokalnej i ktoś powie, słuchajcie, a ja wiem o takiej ścieżce, to my jako społeczność wypracujemy ścieżkę, że dzieci od nas, które potrzebują takiej diagnozy, za kilkadziesiąt złotych mogą pojechać pociągiem z rodzicem do Warszawy i z powrotem, wdrożyć leczenie, po kilkunastu tygodniach mieć jednoznaczną diagnozę i wskazówki dla lekarza w POZ, jak dalej kontynuować leczenie, jaki schemat odstawiania leku zastosować i tak dalej, prawda? Więc dużo jest oferty, o której nie wiemy i szwankuje nam owa informacja.
0: Dlatego ja się bardzo cieszę, że dzisiaj pan doktor znalazł czas, aby pojawić się wirtualnie w radiu RMF 24, ale pozwoli pan, że wrócimy na te szkolne korytarze i jeszcze zatrzymamy się przy pozycji samego dyrektora w szkole. Panie doktorze, czy dyrektor ma realne możliwości, by ograniczyć presję, by zmienić sposób traktowania dziecka i uruchomić pomoc? Pytanie, czy system szkolny w praktyce utrudnia takie działania?
1: No, dyrektor jest rozliczany z realizacji podstawy programowej przez nauczycieli, a oprócz tego dołożono mu jeszcze różnego rodzaju infrastrukturalne, związane z bezpieczeństwem i tak dalej zadania. I oczywiście, że mógłby wyznaczyć i obdarzyć kompetencjami jednego z wicedyrektorów na przykład, który byłby takim menedżerem od zagadnienia dobrostanu. I tu nie chodzi o to, żeby folgować, prawda, żeby szkoła była zabawą i żeby nie wymagać, tylko chodzi o to, żeby wymagać w taki sposób, żeby nie naruszać godności, poczucia wartości, reputacji żadnej ze stron, bo tu nie chodzi tylko o presję uczniów wobec uczniów, prawda, ze strony nauczycieli. Tu chodzi czasem o zachowania, które są w chroniczny konflikt przekształcone. Na przykład również presję rodziców czy uczniów na nauczyciela. W konfliktowej sytuacji symptomy depresji będą rosnąć i te konflikty, które można by w sytuacjach szkolnych zażegnać w mądry, konstruktywny sposób, no to już jest odpowiedzialność dyrekcji, prawda, żeby szukać takich koncyliacyjnych metod, które na przykład pomogą wymagać, ale mądrze, z uzasadnieniem, z poczuciem sensu, że my wiemy, dlaczego od siebie wymagamy, też na przykład cieszyć się ocenami dostatecznymi, bo one przecież mówią o pewnym dostatku, prawda, że myśmy dostatecznie opanowali ten materiał i to nie znaczy, że musimy od razu być we wszystkim bardzo dobrzy. Jest wielu ludzi, którzy ocen dostatecznych w toku kariery życiowej awansowali na takie stanowiska, gdzie ci wiecznie piątkowi koledzy nigdy by nie znaleźli miejsca, więc presja bywa zbędna, bywa nadmierna, bywa generatorem konfliktów, wprowadza do gry też rodziców i praca z tymi wszystkimi grupami jednocześnie, z uczniami, nauczycielami, rodzicami, to może przerastać dyrektora. Dlatego jeżeli on by sobie z organem prowadzącym, ale też z systemem ochrony zdrowia, też z pomocą społeczną, z ośrodkami interwencji kryzysowej, był w stanie ułożyć taką sieć wsparcia, sieć rozmów o tym, jak nie przesadzać, to wygrałby na tym w gruncie rzeczy. Więc dyrektor szkoły ma możliwość wsparcia się ekspertyzą kolegów, tak bym to nazwał.
0: Doktor Piotr Toczyski, psycholog i socjolog, ekspert Komisji Europejskiej zajmującej się tworzeniem lokalnych aliansów przeciw depresji, był razem z nami w radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24.
0: A my przypominamy, Lubelskie Przeciw Depresji, Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w województwie lubelskim wraz z Komisją Europejską organizuje konferencję online w tej sprawie. Można wziąć w niej udział początek o 9 rano, a więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

0: Uroczy muzyczny fragment od Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadło. A wy słuchacie radia RMF24. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Misiu o bardzo małym rozumku, jak samo sobie mówił. Tytułowy Kubuś i jego przyjaciele ze Stumilowego Lasu, stworzeni przez Alana Aleksandra Milna, od pokoleń mają swoich sympatyków. A za co lubią bohaterów książki? Mówią nam uczniowie szkoły podstawowej numer 407 na warszawskim Bemowie.
1: Bo jest przyjacielski, śmieszny i zabawny. I fajny.
2: A czy Kubuś Puchatek ma przyjaciół?
1: Tak. Rosiaczka, tygryska, łapołuszka.
2: Jest jeszcze taki ludzki przyjaciel.
1: A, Krzyś? Bawią się razem. Spotykają się i spędzają miło czas. I pomagają sobie w potrzebach, bo są dla siebie mili i się bardzo lubią. Nie biją się i nie krzyczą na siebie nawzajem, więc według mnie to są przyjaciele.
3: Ja pamiętam jeden fragment, jak Kubuś Puchatek jadł miód.
2: A, no bo on bardzo lubi miód.
3: Tak, on każdego dnia go je.
2: I może dlatego jest taki okrągły.
3: I żółty.
2: Czy wy macie swojego ulubionego bohatera? Czy to jest Kubuś, czy to jest ktoś inny?
3: Tygrysek, bo bardzo lubię tygrysy.
2: A pamiętacie, co tygrysek tam robił w tym Kubusiu Puchatku?
3: Wygłupiał się.
4: Kłopo uchy.
1: Miał wyklepnięte uszy i miał zawsze smutną nie miał uśmiechu.
2: Czy jak ktoś jest ponury, to przeszkadza się przyjaźnić z innymi?
3: Nie.
1: Każdy jest różny, ale to nie znaczy, że nie mogą się przyjaźnić.
3: Bo Rysiaczek był malutki i różowy, a Kubuś Puchatek duży i żółty.
2: To jeżeli człowiek tak wygląda, tak się różni, czy zwierzątko, to można się przyjaźnić?
3: Tak, bo to nieważne, jacy jesteśmy, ważne to, że się lubimy
1: i szanujemy siebie nawzajem.
0: Z uczniami klasy drugiej i trzeciej rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. No to teraz czas na fragment Kubusia Puchatka.
3: Krzyś przymocował ogon osiołkowi dodatkowym gwoździem.
1: I co myślisz? Spytał go.
3: Tak długość wydaje się odpowiednia, odparł kłopouchy powoli.
1: A ta różowa kokarda jest też niebieska. Przyjaciele pogratulowali misiowi i zaprowadzili go do olbrzymiego garnuszka miodu.
3: Ojej, bardzo wam dziękuję.
1: Ucieszył się Kubuś i wskoczył do środka miodu. Delektować się swoim ulubionym pysznym, zupełnie jak w swoim śnie.
0: Pięknie. A wy, jakie macie ulubione fragmenty książki? Jakie powiedzonka pamiętacie? Dajcie nam znać. radiomałpa.rmf24.pl. A ja pozwolę sobie zacytować jedno z nich i trzeba przyznać, niezwykle trafne. Przyjaciel to ktoś, kto zna cię na wylot i mimo wszystko cię lubi.
5: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 wracamy do ważnego pytania. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Przypomnijmy, Maciej Berek, który złożył dziś w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego, nie został przez prezesa Bogdana Święczkowskiego dopuszczony do orzekania. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał. Sytuację w Trybunale obserwuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dobry wieczór.
1: Zgadza się, dobry wieczór.
0: Kacprze, przed chwilą wróciłeś z Pałacu Prezydenckiego. Tam odbyło się oświadczenie szefa Kancelarii Prezydenta. Zatem pytanie, co o całej sprawie mówił ustami swoich ministrów Karol Nawrocki?
1: No i ważne tutaj podkreślenie, że to nie była konferencja prasowa, a jedynie oświadczenie. Także Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, nie odpowiedział na żadne pytanie, no bo żadne nie zostało zadane, chociaż tam jakaś próba była, ale nie o tym. Zbigniew Bogucki mówił przez kilkanaście minut, no i podkreślił jedno bardzo ważne zdanie, że nigdy Karol Nawrocki nie odmówił przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no bo trzeba podkreślić, że z jednej strony jest wybrany całkiem niedawno Maciej Berek, większość sejmowa wybrała Macieja Berka na nowego sędziego, ale też jest czworo sędziów wybranych kilka miesięcy temu. Wówczas Karol Nawrocki także nie przyjął od nich ślubowania, tłumacząc, że są to wakaty, że te wakaty zostały uzupełnione w momencie, kiedy on nie był jeszcze prezydentem. No i jak tłumaczył to, że Karol Nawrocki jeszcze nie przyjął zaprzysiężenia ślubowania od sędziów, Zbigniew Bogucki tłumaczył to tym, że Karol Nawrocki cały czas czeka na opinie prawne o stosowne dokumenty, które potwierdzą, że zarówno Maciej Berek, jak i pozostała czwórka sędziów może zgodnie z prawem spełniać wszystkie wymogi, aby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie o tym mówił m.in. Zbigniew Bogucki. Posłuchajmy.
2: W momencie, gdy gabinet marszałka Sejmu przekazuje nam druk wraz z kandydaturą, oznacza to, że warunki formalne zostały zbadane przez służby sejmowe, przez marszałka Sejmu. O to dopytywał pan prezydent, kiedy w imieniu pana prezydenta wysyłałem pierwsze, ale także drugie pismo, nie po to, żeby kontrolować polski parlament, tylko po to, żeby wyjaśnić tę procedurę, ponieważ pan prezydent jako strażnik konstytucji, który ma dopełnić tego drugiego etapu, a więc przyjęcia ślubowania, musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności, wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
1: I tu w przypadku, tu tłumaczył Zbigniew Bogucki, że w przypadku Macieja Berka Kancelaria Prezydenta czeka na odpowiednie pismo z Sejmu, a jeżeli chodzi o tę pozostałą czwórkę sędziów, to Karol Nawrocki już wiele miesięcy temu wysłał też pismo do Trybunału Konstytucyjnego, aby zasiadający tam sędziowie zadecydowali, czy ta czwórka, która nie była zaprzysiężona, nie składała ślubowania, może pełnić funkcję, może po prostu orzekać. No, sytuacja jest dosyć zagmatwana, no ale wydaje się, że no, jedna i druga strona pokazuje, że ma swoje racje. Pytanie, gdzie leży prawda tak naprawdę?
0: Dokładnie tak. Zatem już wiemy, co mówił Zbigniew Bogucki. Kacprze, a co o całej sprawie mówią rządzący?
1: No i właśnie, i to jest dobre przejście w kwestię dotyczącą tego, jak całą sprawę interpretują politycy koalicji rządowej. Dziś po tym, co się działo pod Trybunałem Konstytucyjnym na Alei Szucha, swoją konferencję prasową zorganizował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. No i między innymi mówił tak.
3: Jak państwo wiecie, w tym tygodniu mamy bardzo kategoryczną i jednoznaczną opinię Komisji Weneckiej, ale dla nas najważniejsze jest polskie prawo. Polska konstytucja, która mówi jednoznacznie, kto ma jakie kompetencje. Prezydent powinien zaprosić sędziów, wysłuchać od nich ślubowania. Jeżeli tego nie robi, sędziowie mogą skorzystać z takiej formy, jaką dzisiaj widzieliśmy w przypadku pana sędziego Berka.
1: No i teraz pytanie, czy uda się znaleźć jakieś porozumienie, ale po tym, co się dzisiaj wydarzyło, cała taka perspektywa wydaje się, że jest jeszcze bardziej odległa. No, zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Z tego, co informował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwołał swoją planowaną wizytę w Słowenii. Z tego, co pamiętam, miał lecieć na spotkania z innymi przywódcami państw europejskich jutro, ale nie leci w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. konstytucyjnym. Także ten serial na pewno się nie kończy.
0: To był pracowity dzień i pracowite popołudnie dla Kacpra Wróblewskiego. Także Kacprze, bardzo Ci dziękujemy za przekazanie tych informacji.

0: Zbliża się godzina 20. Czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Siedem godzin negocjacji i nic.
2: Pracownicy szpitala w Sanoku kontynuują protest głodowy.
1: Protestują też mieszkańcy najstarszej części Zakopanego.
3: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności.
2: Chodzi o budowę drogi.
1: Powstaje nowe miejsce, gdzie będzie można uczyć się filmowego warsztatu.
2: A w faktach sportowych oczywiście Liga Mistrzów.
1: Po ponad 7 godzinach rozmów zarządu powiatu sanockiego ze związkami nie ma porozumienia w sprawie zakończenia protestu głodowego w szpitalu.
2: Związek pielęgniarek i położnych podtrzymuje postulat odwołania dyrektorki, a starosta uważa, że nie ma ku temu podstaw.
1: Proponuje mediację, na którą nie zgodziły się dwa związki.
2: Małgorzata Sawicka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, oświadczyła, że związkowcy rozważają pozwy oraz zawiadomienie prokuratury.
1: Sprawy dotyczą wyrównania wynagrodzeń, niewypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz nieodprowadzonych składek.
2: Według związkowców to wina dyrektorki szpitala.
1: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościeliskiej.
2: Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki.
1: Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowywanie tych działek, ale zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
4: Koło mojego domu 70 cm mamy obwodnica i nikt się nie pyta nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
5: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
3: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
6: To nie ma związku z budową czegokolwiek w tej chwili. To jest rezerwa terenu pod drogę.
7: Od kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże, za chwilę będzie 60 lat.
2: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał Maciej Połachicki.
1: Rak piersi. Taką diagnozę słyszy nawet 24 tysiące Polek rocznie.
2: To najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet.
1: Pamiętajmy, między 45 a 74 rokiem życia możemy korzystać z bezpłatnej mammografii.
2: Warto też raz w miesiącu wykonywać samo badanie.
1: Kilka minut poświęconych na profilaktykę może uratować życie. Przekonała się o tym pani Barbara z Wrocławia.
8: To było wczesne stadium. Ja właśnie podczas kąpieli stwierdziłam, że coś, jakiś guzek jest. Szybciutko do lekarza. Także tak za pół roku już była operacja.
9: Ta czujność możliwe, że uratowała pani życie.
8: Na pewno, na pewno.
9: I od tamtej pory pewnie pani się bada regularnie.
8: Tak, przy myciu to...

0: miłośników, ludzi zainteresowanych filmem.
1: Dla amatorów?
0: Dla amatorów, dla dzieci, młodzieży, od budowania elementów scenografii, kostiumy filmowe.
1: Na razie tutaj jest ziemia, są łopaty, a kiedy to wszystko zacznie działać?
0: Zacznie w maju 28 roku, czyli dokładnie za 20 miesięcy.
2: Z zastępcą dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Joanną Skierską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: A my zapraszamy na kolejne fakty, które przygotuje za godzinę Mateusz Bożek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Na mocno ligomistrzowe, ale nie tylko piłkarskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Dobry wieczór. Zaczniemy jednak od piłki nożnej. W dwóch trwających spotkaniach Ligi Mistrzów Feyenoord w 57 minucie meczu prowadzi 2-1 z włoskim Como. Lask Linz przegrywa zaś wyraźnie 0-4 z Liverpoolem. Dzisiejszym hitem jest jednak starcie Manchesteru City z PSG. Delikatnym faworytem ze względu między innymi na to, że gra u siebie jest klub z Anglii. No a przepis na wygraną i na ten mecz jest bardzo prosty, podkreśla trener City Enzo Maresca. Musimy rozegrać perfekcyjny mecz, ponieważ to obecnie najlepsza drużyna w Europie. Wygrali dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów. To najlepiej świadczy o ich klasie. Musimy więc dać z siebie wszystko. Wierzę, że jesteśmy w stanie ich pokonać i na koniec cieszyć się ze zwycięstwa. Duże emocji ze względu na José Mourinho. Budzi też mecz Romy z Realem Madryt i początek obu tych spotkań za niespełna godzinę. A o trzecie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych gra Industria Kielce. Mistrzowie Polski grają na wyjeździe z niemieckim Magdeburgiem. Tutaj 47 minuta gry i Magdeburg prowadzi 23-21, ale do przerwy Industria prowadziła jedną bramką. Dziś jeszcze mecz Orlen Wisły Płock z Wardarem Skopie. Pierwszy gwizdek tego meczu o 20:45. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały dziś do trzeciej rundy turnieju w chińskim Wuhan. Niespodziewanie na tym etapie turnieju zabraknie Aryny Sabalenki. Była liderka światowego rankingu tenisistek, przegrała z Amerykanką Ann Lee 6-3, 4-6, 6-7. Tenisistka z USA potrzebowała aż 10 piłek meczowych, aby przypieczętować zwycięstwo w tym meczu.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF24.
2: Wieczorny program RMF24. No i właśnie, skoro mamy wieczór, to pora porozmawiać o śnie. Z najnowszych badań CBOS-u wiemy, że Polacy śpią coraz mniej. Z czego to wynika i jaka jest jakość naszego snu? Między innymi na te pytania odpowie już za chwilę dr Aleksandra Karykowska. A żeby podtrzymać zasadę piłka nożna, spać nie można, w tej godzinie zapowiemy także hitowe starcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Kuba Śliwiński, tu Radio RMF24. Z nami jest. Jesteście na bieżąco. Gramy dalej.

0: Słuchacie radia RMF 24. Na zegarach 11 minut po godzinie 20. Część z nas powoli szykuje się już do spania, zwłaszcza ci, którzy muszą wstać o świcie. A my właśnie o śnie teraz porozmawiamy, bo jak się okazuje, śpimy coraz mniej. Tak przynajmniej wynika z badań CBOS-u. Polacy śpią średnio 7 godzin i 4 minuty w dni powszednie oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne od pracy. W porównaniu z 1996 rokiem długość snu skróciła się odpowiednio o 12 oraz o 7 minut. Pani doktor Aleksandra Karykowska z Instytutu Dobrego Snu jest razem z nami w radiu RMF 24. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
0: Pani doktor wyspana?
1: Dzisiaj tak.
0: No i właśnie o tych powodach sobie będziemy dzisiaj rozmawiali. Porozmawiamy także, mam nadzieję, o metodach na to, jak zadbać o ten zdrowy sen. Ale na początek, jakie są główne powody tego, że śpimy coraz mniej?
1: To znaczy, tych powodów myślę, że moglibyśmy wymieniać tutaj wiele, natomiast ja bym się nie tak bardzo skupiała na tym, że my śpimy mniej, co nad tym, co pan redaktor tutaj też przed chwilą powiedział, że my śpimy mniej w tygodniu, wtedy kiedy idziemy do pracy, natomiast nadrabiamy troszeczkę ten sen w dni wolne, bo to jest aż 35 minut różnicy, więc widać wyraźnie, że to zapotrzebowanie jest, więc chcemy spać, ale nie zawsze sobie możemy oczywiście na ten sen pozwolić. Ja się przyjrzałam tym badaniom jeszcze dokładniej i dla mnie nie tyle istotne jest to, ile my śpimy, czyli jakby sama ilość nie jest dla nas tak bardzo ważna, jak deklaracja jakości tego snu, tak? Bo my możemy spać 7 godzin czy 6 godzin bardzo dobrej jakości snem i czuć się wspaniale rano, a możemy spać, czy też można powiedzieć tak, przesypiać te 9 godzin czy 8, które są takie deklarowane, możemy powiedzieć, że nawet mierzymy się z takim pewnym mitem 8 godzin, jako taki uniwersalny wzorzec i niekoniecznie jakość tego snu będzie dobra, więc ja bym się tutaj bardziej przywiązała do drugiej części tego badania, jak ci ankietowani oceniają swój sen, bo tutaj aż 73% z nich deklaruje, że budzi się w nocy, około 70% tutaj też deklarowało, że zdarza im się odczuwać zmęczenie po przebudzeniu, więc również ważne jest to, istotne, jak my się czujemy po prostu kolejnego dnia po takiej nocy.
0: Już za chwilę oczywiście pani doktor porozmawiamy sobie o tej jakości snu, ale wcześniej chciałbym się zatrzymać przy tym, co pani powiedziała te kilka chwil temu, a także co ja przytoczyłem w tych badaniach, że rzeczywiście w weekend śpimy nieco dłużej. Pytanie, czy ten sen my możemy nadrobić, czy możemy właśnie takie niedostatki, które mamy w tygodniu, możemy je nadrabiać w weekend?
1: To znaczy, jeśli chodzi o poziom zmęczenia, możemy sobie troszeczkę nadrobić to, jakby tą energię w dni wolne. Natomiast my taką rozbieżność między liczbą godzin snu i godzinami generalnie, które my przeznaczamy na sen, w dni wolne versus dni pracy, nazywamy jetlagiem społecznym. Czyli to jest taki, można powiedzieć, ten zespół odrzutowy, czyli tak jakbyśmy podróżowali o jakąś tam jedną strefę czasową samolotem. Więc jest taka różnica w tych godzinach, które my przeznaczamy na sen. I z reguły jest tak, że my oczywiście w te dni wolne śpimy w bardziej preferowanych dla naszego chronotypu, dla naszego wewnętrznego zegara godzinach. No i troszeczkę sobie ten sen, można powiedzieć, nadrabiamy, co niekoniecznie jest korzystne. Bardziej bym się tutaj skłoniła ku temu, żeby zadbać o to, żeby w tygodniu, wtedy kiedy wstajemy do pracy czy szkoły, ten sen był po prostu lepszy.
0: No to wracamy pani doktor do jakości tego snu. Pytanie, jakie czynniki mogą na nią wpływać i jak wygląda nasz sen teraz, w roku 2026, a jak wyglądał te 30-40 lat temu? Pytanie, czy coś się zmieniło?
1: Myślę, że zmieniło się dosyć sporo, jeśli chodzi o taki postęp technologiczny. Przede wszystkim no, nie ma takiej jednej przyczyny, która będzie w stanie wyjaśnić nam wszystkie problemy ze snem. Natomiast ja też myślę, że warto na początku tutaj wspomnieć, czy nie dajemy sobie wystarczająco dużo czasu na sen, czy problem polega na tym, że my sobie ten czas dajemy, ale nie możemy spać. Bo tutaj są jakby dwie takie grupy osób, które rzeczywiście będą na pewno w tym badaniu ujęte i będą to osoby, które na przykład chcą spać i kładą się w wyznaczonych takich dobrych godzinach po to, żeby rano być wypoczęte i świeże do pracy. Natomiast niekoniecznie ten sen przyjdzie, albo na przykład przyjdzie i on będzie po prostu złej jakości, bo mamy tak zwany nadmierny poziom wzbudzenia, czyli jesteśmy po prostu przebodźcowani, zestresowani. No i tych czynników, które mogą na to wpłynąć, jest sporo, na przykład późne picie kawy, czyli też takie okołosenne różnego rodzaju praktyki, które nam po prostu utrudnią dobrej jakości sen. Natomiast może być też tak, i to jest też bardzo duża część naszego społeczeństwa, w ostatnich dekadach to się bardzo pogłębiło, że po prostu my tego czasu na sen sobie nie dajemy wystarczająco dużo. Czyli mamy tyle zajęć w ciągu dnia, że po prostu ten wieczór, kiedy nadchodzi, przeznaczamy na różnego rodzaju swoje przyjemności, rozrywki w stylu oglądanie filmu, serialu, gry, czy czytanie, czy cokolwiek innego, bo jest to taki czas, kiedy możemy w końcu usiąść i odpocząć. I zamiast przeznaczyć ten czas na sen, no to po prostu przeznaczamy go na rzeczy, na które w ciągu dnia nie znajdziemy czasu.
0: No i gdyby to wszystko było takie proste. Pani doktor, najdłużej śpią Finowie, zresztą długość snu w Skandynawii to około 8 godzin. Pytanie, jak oni to robią i jak brać z nich przykład, jeszcze tak posiłkując się tymi statystykami, dłużej niż Polacy śpią Amerykanie, śpią Austriacy, no a przecież tam także jest szybko i stresująco.
1: Zgadza się. Ja bym generalnie tutaj do międzynarodowych rankingów podchodziła nieco ostrożnie, bo my często chcemy wiedzieć, który naród śpi najkrócej, który najdłużej, jak to zrobić. My się bardzo wieloma czynnikami różnimy i tutaj międzyosobniczo też, jeśli chodzi o naszą populację polską, jakbyśmy porozmawiali sobie między sobą, to każdy z nas będzie po prostu innej ilości snu preferował, będzie spotykał różnego rodzaju czynniki, które mogą wpłynąć na to, jak śpi bądź nie śpi, czyli na przykład posiadanie dzieci, wiek, choroby, poziom aktywności fizycznej. Tych czynników może być bardzo wiele i takie porównywanie międzypopulacyjne może troszeczkę wprowadzać w błąd. Natomiast są na pewno, i ja mogę je tutaj przytoczyć, sposoby, które pozwolą nam rzeczywiście lepiej spać, być może lepiej zasypiać i czuć się po prostu świeżo i tak w taki wypoczęty sposób rozpoczynać kolejny dzień.
0: No właśnie, pani doktor, o to chciałem na koniec zapytać, jakie są pani te sprawdzone sposoby, które my także możemy jakoś do naszego życia wdrożyć?
1: Tych sposobów jest kilka, one są dosyć proste, nie wymagają tutaj absolutnie żadnej farmakoterapii, zakupu specjalnych urządzeń, więc myślę, że każdy z nas może sobie na nie pozwolić. Ja bym proponowała takie 4-5 najważniejszych kwestii, czyli po pierwsze zaplanować sobie sen, czyli nie zostawiamy snu na koniec dnia jako takiego elementu, który gdzieś tam odwlekamy, czyli ten czas przeznaczony na sen powinien być czymś, co my świadomie chronimy, bo mamy obowiązki, one się właściwie nigdy nie kończą, zawsze można jeszcze coś zrobić, obejrzeć albo sprawdzić, więc warto sobie ustalić, o której musimy wstać i odpowiednio wcześniej zacząć kolejny dzień. Są osoby, które na przykład nastawiają sobie wieczorem budzik i wtedy wyłączają wszelkiego rodzaju elektrykę i zaczynają się szykować do spania. Właśnie ta druga zasada to tutaj taka granica, wyznaczenie takiej granicy dla wieczornej rozrywki. Czyli my nie musimy też całkowicie rezygnować z serialu, nie musimy całkowicie rezygnować z telefonu, natomiast właśnie wyznaczymy sobie tą granicę na oglądanie albo inne rozrywki, żeby sobie dać odpowiednio czasu na wyciszenie. Kolejną taką kwestią jest, myślę, bardzo istotną, regularność i światło dzienne, czyli zadbanie o to, żeby tego światła o poranku było wystarczająco i żeby ono w miarę regularnie trafiało do naszych oczu, dając wyraźny sygnał mózgowi, że zaczął się dzień i ten mózg ma tyle samo czasu każdego dnia na to, żeby ten dzień przeprowadzić i przeprowadzić nas przez ten dzień do nocy i zacząć wydzielać o tych samych porach melatoninę, czyli taki hormon, który informuje całe ciało, wszystkie komórki ciała, że zaczęła się noc i pora się szykować do spoczynku. No i myślę, że ten ruch, o którym wspominałam, te codzienne nawyki, więc wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna, bez względu na to, czy to jest jazda na rowerze, czy spacer, czy jakieś intensywniejsze aktywności, one bardzo wspierają sen i zwiększają ilość snu głębokiego, więc też ten sen jest dla nas taki bardziej regenerujący. Więc myślę, że z najważniejszych kwestii to jest tyle, natomiast jeżeli problemy ze snem nasilają się, stają się przewlekłe i zaczynają nas niepokoić przez miesiąc, dwa bądź trzy, no to już tutaj należy udać się do specjalisty, no i rozpocząć, jeżeli zostanie stwierdzona bezsenność, to terapię taką metodą poznawczo-behawioralną bezsenności, która jest bardzo skuteczna, więc tutaj już specjalista będzie ewentualnie mógł pokierować dalej. Czyli jeżeli są pojedyncze epizody jakichś gorszych nocy, to jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić, natomiast jeżeli problem staje się przewlekły, no to już tutaj potrzebujemy specjalisty, który będzie w stanie nam pomóc sobie z tym problemem poradzić.
0: Ale oczywiście na początek wdrażamy te rady, o których wspomniała pani doktor Aleksandra Karykowska z Instytutu Dobrego Snu. Pani doktor, bardzo dziękuję i oczywiście spokojnego wieczoru.
1: Ja również. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Słuchacie radia RMF24. Mamy informacje z ostatniej chwili. 66-latek, który miał planować zamach m.in. na premiera Donalda Tuska, trafi na 2 miesiące do aresztu. Zadecydował o tym sąd. Przypomnijmy, u mieszkańca Wrocławia znaleziono improwizowane materiały wybuchowe, o czym wczoraj informowała prokuratura. Zatrzymany 66-latek usłyszał wczoraj 9 zarzutów, w tym zarzut dotyczący siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Do tej sprawy wrócimy w Faktach RMF FM o godzinie 21.
1: RMF 24.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej komentarzy. Będziemy w szkołach tak długo, jak to będzie konieczne, powiedział w popołudniowej rozmowie z Piotrem Salakiem komendant główny policji Marek Boroń. A czy w związku z ostatnimi wydarzeniami policja będzie sprawdzać plecaki uczniom przed wejściem do szkół? Posłuchajmy.
1: Jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli stwierdzimy,
2: a
1: że...
2: A kto ma zdecydować o tej konieczności?
1: Znaczy, panie redaktorze, po zachowaniu albo po informacji wiemy, że należy tego młodemu człowiekowi ten plecak skontrolować. Policja ma do tego pełne prawo, a jeżeli chodzi o szkołę, to szkoła powinna wymagać, bo to jest kwestia też regulaminów szkół, żebyśmy ustalili sobie, że takich rzeczy, niebezpiecznych rzeczy, nie wolno wnosić na teren szkoły.
2: Ale nauczyciele mówią, my nie mamy narzędzi w tej chwili.
1: Przepraszam bardzo, ja mówię, zarządca budynku, zarządca tej placówki winien ustalić pewien regulamin i tego regulaminu powinniśmy się trzymać. No jeżeli mówimy o pewnym zachowaniu i od tego, żebyśmy wymagali od młodego człowieka świadomości, to musimy ustalić zasady funkcjonowania. Jeżeli ja czy pan chcemy wylecieć do innego miasta, to nasze bagaże są prześwietlane i musimy nawet tą wodę wyrzucić, tak? Więc ustalmy te zasady. Ja rozumiem, że jeżeli potrzeba dopracowania i ustalenia jakichś innych na poziomie ustawowym zasad sprawdzania uczniów, okej, ale placówka oświatowa winna wymagać. Mało tego, jest również kwestia zabezpieczenia tej placówki na dzień dzisiejszy, żeby tam nie miały dostępu osoby postronne.
2: Zapytam pana inaczej. Jak pan sobie wyobraża taką sytuację? Drobna nauczycielka, no i przepraszam, ale dryblas, który ma 16-17 lat i ona mówi, otwórz plecak, a on mówi nie. To co ma wtedy wzywać policję? Policja przyjedzie?
1: Policja przyjedzie, tak, jeżeli, ale ja przede wszystkim chciałbym, żeby tutaj rodzic się zachował we właściwy sposób. No znaczy, że co? Znaczy, jeżeli nie ustalimy tych norm zachowań, jeżeli rodzice w to nie wejdą, no to za każdym razem policja ma przyjeżdżać do młodego człowieka, który...
2: Właśnie o to pytam.
1: Który przede wszystkim powinien odpowiedzialnie się zachowywać i to dla wszystkich jest ważne, żeby to bezpieczeństwo było utrzymane. I jeżeli my młodych ludzi tego nie nauczymy, no to nie oczekujmy od nich innych zachowań.
0: Całej rozmowy posłuchacie na naszej stronie rmf24.pl. A my już za chwilę porozmawiamy o piłce nożnej. Dziś gra Liga Mistrzów.

0: Radiu RMF 24, pora na sport. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. Za kilka minut początek hitowych spotkań, m.in. Manchesteru City z PSG czy AS Romy z Realem Madryt. Nim jednak o tych starciach, to wcześniej porozmawiamy o spotkaniach już zakończonych. A razem z nami jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór i w tym momencie chciałbym zanucić The Champions. Tak?
0: Pięknie, pięknie. Panie Wojtku, no to zacznijmy od tych meczów już zakończonych. Przede wszystkim, jak spisał się Liverpool?
1: No, Liverpool po porażce takiej dotkliwej w bardzo ważnym meczu ligowym w niedzielę z Manchesterem City 0-3, no dzisiaj dał popis piłkarskich umiejętności, mówiąc bardzo ładnie, no dlatego, że rozbił, no wiadomo, o wiele słabszy od siebie LASK Linz aż 6-3 na wyjeździe, no także naprawdę dobry mecz. Bohaterem spotkania Barcola, on zdobył hat-tricka, może nie klasycznego, bo to nie były trzy bramki pod rząd w jednej połowie, ale dwie bramki w pierwszej, dołożył jeszcze trafienie w drugiej, no i zawsze hat-trick to hat-trick. Zabrał piłkę po meczu do domu, bo taka jest tradycja, więc Liverpool zaprezentował się naprawdę z bardzo dobrej strony. Myślę sobie, że ważne zwycięstwo odniósł też Feyenoord Rotterdam, który na własnym stadionie pokonał włoskie Como, które w Serie A radzi sobie świetnie. Debiutuje co prawda w Lidze Mistrzów, no ale jest zespołem prowadzonym przez Cesca Fabregasa o bardzo dużych możliwościach i bardzo dużym potencjale i wielu raczej wątpiło, że Feyenoord będzie w stanie tutaj zgarnąć 3 punkty na własnym stadionie dziś wieczorem, a tymczasem zespół sportowego holenderskiego miasta poradził sobie bardzo dobrze i wygrywa to spotkanie 3-2.
0: Chociaż końcóweczka była ciekawa, bo tam widzę, że bramka w 93 minucie, także działo się.
1: Działo się, no ale ostatecznie, wiesz, liczy się to, co jest po ostatnim gwizdku, a nie przed nim.
0: Oczywiście, że tak. No to panie Wojtku, przejdźmy teraz do hitów. Manchester City pokona dzisiaj PSG?
1: Wydaje mi się, że tak, bo paradoksalnie trochę jest to sytuacja taka jak w tym niedzielnym hicie, o którym już trochę wspomniałem, czyli starciu Liverpoolu właśnie z Manchesterem City. Manchester City jest w ogromnych tarapatach przez nadużycia finansowe, tak byśmy powiedzieli, bo no, udowodniono mu, że nie przestrzegał finansowego fair play. 114 takich tam wykroczeń, zarzutów, można powiedzieć, zostało odnotowanych i w cieniu tego wszystkiego Manchester City cały czas gra. W tym niedzielnym meczu kibice Liverpoolu no nie dawali piłkarzom City o tym zapomnieć, bo zamiast po każdym podaniu krzyczeć takie tradycyjne ole, ole, to oni krzyczeli cheat, cheat, czyli oszust, tak? Więc w ten sposób próbowali dekoncentrować piłkarzy City. Było też mnóstwo gwizdów, no ale paradoksalnie to zadziałało pozytywnie na piłkarzy z Manchesteru. Oni wygrali ten mecz 3-0 i myślę sobie, że tu może to zadziałać podobnie. Wielki hit, ty jesteś w cieniu skandalu. Chcesz udowodnić, że dobra, tam w gabinetach może robili swoje, ale my piłkarsko jesteśmy bardzo mocni i chcemy pokonać tych, którzy bronią w tym sezonie tytułu, bo pamiętajmy, że PSG wygrywało Ligę Mistrzów 2 razy z rzędu, więc City będzie chciało tutaj zrobić swoje. Zobaczymy, czy na to pozwoli między innymi Ferran Torres, który śmiano się z niego przecież w ubiegłym sezonie w Barcelonie, że marnuje idealne sytuacje bramkowe na potęgę. No a w PSG notuje wejście, można powiedzieć, spektakularne. 7 meczów, 7 goli, więc naprawdę w świetnej dyspozycji jest Ferran Torres, więc zobaczymy, jak dzisiaj z nim obrona Manchesteru City będzie sobie radziła.
0: No i już teraz przechodzimy do kolejnego hitu. Roma Real Madryt. Jose Mourinho ma już za sobą starcie z Jackiem Kurowskim. A pytanie, tak. Wojtku, jak podchodzi do starcia ze swoim byłym zespołem?
1: Broniąc kolegę z innej redakcji, mam wrażenie, że Jose Mourinho celowo nie chciał zrozumieć, o co chodzi Jackowi
0: też
1: w tym pytaniu.
0: Takie wrażenie.
1: Takie miałem poczucie, że po prostu chciał zdyskredytować dziennikarza z Polski. Powiedział, że to się bardzo dobrze będzie klikał w całej Europie. Zresztą nawet ten dialog podchwycił Reuters, czyli największa agencja prasowa na świecie. No ale Jose Mourinho, to wiemy, że typ trudny, typ niełatwy, ale w Rzymie bardzo ważny, bo pamiętajmy o tym, że kilka lat temu on z AS Romą wygrał Ligę Konferencji. Teraz do tego Rzymu wraca, ale znając włoskich kibiców, tutaj sentymentów nie będzie i znając Jose Mourinho, też żadnych sentymentów nie będzie, bo Real będzie pewnie grał swoje, czyli może grać brzydko, może grać mało spektakularnie, ale będzie robił wszystko, żeby ten mecz chociaż przepchnąć 1-0. Sporo do udowodnienia ma na pewno Vinicius, bo on po ostatnich takich wydarzeniach to raczej musi udowodnić, że piłkarsko nadal się broni, bo ciągnąć za włosy kolegów z boiska potrafi, za co został ukarany zawieszeniem za 4 mecze i nie zagra też, pamiętajmy, w El Clasico z tego powodu. No więc Vinicius dzisiaj wyjściowej 11 i będzie się starał zrobić wszystko, żeby to Real 3 punkty wywiózł. Ale zobaczymy, jak zaprezentuje się Donny Malen, czyli ten, który odpowiada za bramki w AS Romie, bo były piłkarz Borussii Dortmund naprawdę przeżywa świetny czas w Rzymie, jest bardzo skuteczny, pomaga mu w tym też Paulo Dybala, który można powiedzieć, że ma jakąś drugą młodość w rzymskiej we włoskiej stolicy, więc no naprawdę ciekawie wygląda ten przód Romy, ale zobaczymy, jak ta defensywa będzie się spisywała. Real zdecydowanym faworytem, no ale co będzie się działo? Podejrzewam, że może być też bardzo ciekawie, więc to naprawdę tak te dwa dzisiejsze mecze przyćmiły wszystkie inne spotkania. A jeszcze dzisiaj oprócz tego Aston Villa Matiego Kesha, gra z Fenerbahce, Betis FC Porto, norweskie Bodo Glimt u siebie podejmuje Borussię Dortmund i Slovan Bratysława gra z VfB Stuttgart, a Szachtar Donieck z AEK Ateny.
0: No to panie Wojtku, na koniec piłka nożna, spać?
1: Nie można.
0: Oczywiście, że tak. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, ale ja rano muszę wstać na poranny dyżur także.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony środowy wieczór. Punktualnie o godzinie 21 zapraszam na Fakty RMF FM, a Was zachęcam. Zostańcie z radiem RMF 24.

0: Zbliża się godzina 21. Pora na fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jestem, witam, kłaniam się. 2 miesiące aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na czołowych przedstawicieli rządu. W faktach także ważne wieści dla kierowców z Krajowej 12 w Łódzkiem. Jutro chłodno i deszcz. Czy taka jesień ma jakieś plusy?
2: Nie ma plusów. Czekam już na wiosnę.
3: Grzyby to są plusy.
1: To są fakty o 21. Zapraszam. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera. Tak zdecydował wieczorem Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Mężczyzna, przypomnę, został zatrzymany w niedzielę. W jego mieszkaniu służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N. usłyszał w sumie aż 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania obalenia siłą władz państwowych. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Są zarzuty dla 5 osób związanych z ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy ZOO, którzy od 2 dni utrudniają służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
4: Dla mnie to jest chora sytuacja. Są wywożone zwierzęta. Co roku jestem tutaj z dziećmi. Co roku widzę postępy. Rozbudowane jest coraz bardziej ZOO. Zwierzęta są zawsze zadbane, dobrze są traktowane.
5: Wiem, jaki był stan zwierząt, wiem, jakie miały warunki.
6: Pan jest pracownikiem ogrodu?
5: Tak, jestem pracownikiem ogrodu. No i mogę zaświadczyć, że zwierzęta miały dobre warunki, co też potwierdzał ten powiatowy weterynarz.
4: Dla mnie to jest nie do pojęcia. Ktoś chciał zniszczyć człowieka z sercem do zwierząt i brawo, udało mu się to pod przykrywką sądu, policji i tego wszystkiego.
1: Według prokuratury poszkodowanych ma być jednak nawet 500 zwierząt. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 w Słomkowie Suchym w Łódzkiem. To odcinek Wróblew-Błaszki. Zderzyły się tam 2 osobówki. Droga jest zablokowana.
7: Polska w centrum europejskich decyzji.
1: Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To 3 postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się jutro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii?
8: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
1: Jutro chłodno i deszczowo, głównie na wschodzie kraju. Na zachodzie z kolei więcej słońca. Termometry pokażą maksymalnie 15 stopni. W Tatrach i Bieszczadach może padać śnieg i śnieg z deszczem. Czy są jakieś zalety takiej jesieni?
2: Nie ma plusów.
6: Ani jednego?
2: Nie. Czekam już na wiosnę.
3: Grzyby to są plusy. Co jeszcze? Myślę, że to chyba na tyle. Dopiero wróciłam z Turcji i tam było 31 stopni, więc dla mnie to jest masakra.
9: Na grzyby można pójść, po lesie pochodzić, do parku, jest kolorowo.
6: Pan lubi jesień?
9: Nie, wolę lato, ale wytrzymam, no. Wolę jesień niż zimę.
10: Ja w sumie lubię jesień, ale słoneczną jesień.
11: Taka wersja, jaką teraz mamy, taka kapryśna,

0: Ale Madryt. W pierwszych minutach tych meczów nie oglądaliśmy jak na razie bramek w wyjściowym składzie Realu. Ten, o którym od kilku dni jest bardzo głośno, zawieszony w La Liga na 4 mecze. Vinicius Junior. Mecz Realu rozpoczyna dziś od pierwszej minuty. A w zakończonych już spotkaniach Feyenoord 3-2 wygrał z Como, zaś Liverpool rozbił na wyjeździe Lask Linz 6-3. Zmieniamy dyscyplinę na piłkę ręczną, ale zostajemy przy Lidze Mistrzów. Industria Kielce z drugą porażką w fazie grupowej. Mistrz Polski przegrał na wyjeździe z niemieckim Magdeburgiem 27-30. Kielczanie do przerwy prowadzili jednak jedną bramką. Na swój czwarty mecz w fazie grupowej rozgrywa właśnie Orlen Wisła Płock. W szesnastej minucie pierwszej połowy wicemistrzowie Polski prowadzą 11-6 z Wardarem Skopie. A już w piątek rusza nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Tytułu będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie. Mistrzowie Polski przed sezonem jeszcze się wzmocnili. Do drużyny dołączyli m.in. Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski. A o transfery prezesa zespołu z Zawiercia Kryspina Barana dopytywał Patryk Serwański.
1: Był zawodnik, który dołączy do was w tym sezonie, którego było rzeczywiście ciężko namówić na ten transfer.
2: W przeszłości były takie osoby. No już tyle o nas powiedziano i tyle na nas widać, że ci, którzy w tym sezonie dołączali, wiedzieli, gdzie przychodzą.
0: Aluron w pierwszym meczu nowego sezonu zagra już w piątek w Katowicach z GKS-em.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Radio RMF

0: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF24 w Dniu Nauczyciela jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty.
1: No i składamy wszystkim oczywiście najlepsze życzenia. Dzisiaj nauczyciele się boją, panie prezesie?
2: Nasza sytuacja jest bardzo napięta, w tych placówkach wręcz dramatyczna, ale to zjawisko nie ma genezy, nie wiem, dwutygodniowej. Sytuacja związana z tym, że coraz więcej jest agresji słownej, fizycznej wobec nauczycieli, ta sytuacja ma miejsce od wielu, wielu lat. No, nie chcę pamięcią sięgać do owego kubła nałożonego na głowę nauczyciela, ale to też był przykład tego rodzaju agresji. Natomiast mówienie o tym, że szkoła stała się niebezpieczna, jest moim zdaniem absolutnie przesadą. Od nawoływania do tego, żeby nie posyłać dzieci do szkoły tudzież. Wobec powyższego, owszem, jest sytuacja zła, momentami dramatyczna, momentami czujemy się wystawieni, że tak powiem, przez polityków, ale nadal powtarzam, szkoła jest w pełni bezpieczna i nauczyciele mają coraz trudniej, nigdy łatwo nie było, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to zjawisko jest zjawiskiem narastającym.
1: A co pan ma na myśli, mówiąc, że jesteśmy wystawieni przez polityków? Nauczyciele dzisiaj mają narzędzia, żeby się bronić przed przemocą?
2: Ja zwrócę uwagę na to, że od wielu, wielu miesięcy w resorcie edukacji pracuje zespół, który miał przygotować katalog przepisów prawa pozwalającym, który będzie pozwalał nauczycielom na to, żeby w sytuacji konfliktu, sytuacji dramatycznej w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic chociażby, ten nauczyciel wiedział, jakie ma prawa, jakie artykuły konkretnych przepisów prawa za nim stoją. No mam nadzieję, że to się ukaże lada moment, ale powinno się ukazać w czerwcu. Natomiast czytając literalnie obowiązujące prawo oświatowe, ono jest bardzo rozbudowane, widzimy zdecydowaną przewagę praw dziecka nad jego obowiązkami. Tak w zasadzie to... nauczyciel jest...
1: Ale to znaczy, panie prezesie, że nauczycielom się nie podoba, bo rozumiem, że chodzi też między innymi o to przeszukiwanie plecaków. Nauczyciele chcą przeszukiwać te plecaki, czy nie chcą tego robić?
2: Nie, to jest czynność, która nie tyle nie liczy się z godnością tego zawodu, bo to jest jakby oczywiste, natomiast jesteśmy przywołani do zupełnie innych zadań. Ja zwracam uwagę na to, że dzisiaj ten nauczyciel, który do niedawna był tym nauczycielem, dydaktykiem, ewentualnie wychowawcą, dzisiaj staje się w zasadzie omnipotentny. On ma obowiązek robić wszystko w tej szkole i widzimy choćby po tych propozycjach dotyczących owego przeszukiwania plecaków, że tutaj idziemy w coraz bardziej dramatyczne przejawy narzucania na nauczycieli zadań, czynności, do których, powtarzam, nie są przygotowani. Dzisiaj jesteśmy pedagogami, psychologami, terapeutami, mamy godzić właśnie na rodziny, mamy występować także przed różnego rodzaju organami administracji państwowej, samorządowej, w sytuacji, gdyby powinniśmy się skupić na dydaktyce i wychowaniu tego młodego człowieka, współpracując z rodzicami.
1: Oczywiście, panie prezesie, ale sytuacja jest następująca. Kiedy pojawiają się niebezpieczne przedmioty w plecakach uczniów, to kto ma sprawdzić, czy te noże, czy te rzeczy niebezpieczne w tych plecakach są? Skoro pan mówi, nie nauczyciele są od tego.
2: Wydaje się, że i tak ostatecznie skupi się pewnie na tym, że nauczyciel będzie do tego zobligowany, dlatego że trudno wyobrazić sobie, że będzie to robił tylko i wyłącznie dyrektor, bo w zasadzie on by zatracił swoje podstawowe czynności, do których też jest przywołany, czyli organizację, kierowanie i nadzór pedagogiczny. Natomiast jeżeli taki przepis prawa się znajdzie, to siłą rzeczy będziemy musieli to robić, ale będzie już jakiś konkret, w oparciu o który będziemy ową czynność mogli dokonywać. Dzisiaj takiego konkretu, takiego przepisu prawa nie ma.
1: Ale z kolei nam mówi na antenie RMF FM komendant główny policji Marek Boroń, dzisiaj szkoła już ma narzędzia do tego, żeby sobie z takimi niebezpiecznymi przedmiotami w plecakach uczniów poradzić, że ochroniarze mogliby to robić. To dlaczego tego nie robią?
2: Dlatego, że musi po pierwsze być ochroniarz. Wobec powyższego musimy sobie zadać pytanie, czy samorząd jako organ prowadzący ma środki na to, żeby zatrudnić dodatkowy personel, dodatkowych ochroniarzy, którzy moim zdaniem oni, a nie nauczyciele, powinni przeszukiwać te plecaki w sytuacjach tego rodzaju działań wymagających. Natomiast tu musi samorząd sobie odpowiedzieć na pytanie, czy posiadamy owe środki, czy mamy pieniądze na to, żeby zatrudnić w każdej szkole ochroniarza, bo tego rodzaju działania, o których pan mówi, dotyczące zachowań bezpieczeństwa, obwych alarmów, ma coraz większa liczba szkół. I tutaj te procedury przez dyrektorów są wdrażane i to od wielu lat, ale pytanie, jak radzić sobie z sytuacjami ekstremalnymi. Tutaj wydaje się, że powinniśmy jednak że takowa sytuacja występuje, rozważyć możliwość zatrudnienia dodatkowego personelu, który byłby przeznaczony tylko do owego bezpiecznego monitorowania sytuacji w szkole, a nie obarczać tych nauczycieli, bo on za moment przestanie wykonywać czynności, za które mu się płaci, czyli uczyć.
1: A to znaczy, że pan postuluje, żeby w każdej szkole była ochrona? Dobrze pana zrozumiałem?
2: I ja panie redaktorze, przede wszystkim jeżeli pan komendant główny policji mówi, że dzisiaj szkoły dysponują takimi narzędziami, bo mogą zatrudnić ochroniarzy, to to jest jakby kierunek, którym należy podążać, a nie obarczać zadaniami dotyczącymi penetrowania tornistrów uczniów w samych nauczycieli. Bo proszę zwrócić uwagę, że ci uczniowie czasami mają 17-18 lat i tutaj ich sytuacja i prawa dotyczące tego, że są osobami dorosłymi, pełnoletnimi, także nie mogą być naruszane, bo za moment okaże się, że jakby popadliśmy w swoistą paranoję. Nie idziemy na lekcje, tylko wertujemy przepisy prawa, albo też zwracamy uwagę na to, co dziecko ma w tornistrze, zamiast uczyć. Za moment rodzice będą mieli pretensje, że 3/4 czasu nauczyciel poświęcał na przejrzenie z tornistrów czy toreb, czy plecaku swoich dzieci, uczniów, a nie zajmował się dydaktyką, do której jest przede wszystkim powołany. Powtarzam, poszukujmy rozwiązań, które nie będą nauczycieli obarczały kolejnymi zadaniami, bo to wydaje się, że jest już przesadą, jeżeli mówimy o tym, że teraz za wszystko w tej szkole będzie odpowiadał nauczyciel i dyrektor.
1: Ale z drugiej strony, panie prezesie, zgodzi się pan, że za bezpieczeństwo dzieci w szkole chyba powinni odpowiadać nauczyciele?
2: Co do tego nie ma kwestii spornej. I nadal powtarzam, że szkoła jest najbezpieczniejszym miejscem, do którego to dziecko wchodzi. Ma tam opiekę, jest dozorowane, ma bez przerwy kogoś, kto na korytarzu w czasie przerwy chodzi, sprawdza i tak dalej. To nie ulega wątpliwości, ale mówimy o sytuacjach ekstremalnych. My wiemy, jak się zachować wtedy, kiedy jest burza i wiemy, że nie stajemy pod drzewami, ale rzadko kto z nas wie, jak mamy się zachować, kiedy jest tornado i wiatr wieje pośród 300 km na godzinę. Wobec powyższego starajmy się to, co jest wypracowane wieloletnim tradycją każdej szkoły, pielęgnować, ale też szukajmy rozwiązań, które w tych sytuacjach ekstremalnych pozwolą zachować bezpieczeństwo, spokój, bo tego czasami w tej szkole brakuje, w sytuacji, gdy pojawiają się tego rodzaju zjawiska, o których mówiliśmy w ostatnich kilku dniach, ale powtórzę po raz kolejny. Nie obarczajmy nauczycieli kolejnymi czynnościami, które wykraczają poza to, co jest zapisane w prawie oświatowym i dotyczy ich zadań.
1: A bramki powinny być przy wejściach do szkoły, czy nie?
2: Panie redaktorze, ja pracowałem w szkole, która miała 2352 uczniów. 88 oddziałów. To znaczy, że gdybyśmy te bramki postawili, a szkoła miała jedno wejście w zasadzie, to...
1: No to wtedy wiadomo, że to jest kwestia zupełnie innego urządzenia wejść, prawda? To ja sobie z tego zdaję sprawę, ale czy pańskim zdaniem w ogóle takie urządzenia w szkołach powinny się pojawić?
2: Jeżeli zjawiska będą narastały, jeżeli będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju sytuacją, o której mówimy w zasadzie w tej audycji, zamiast skupić się na tym, co zrobić, żeby ten nauczyciel miał coraz lepiej, to trzeba szukać się każdego rozwiązania. Jeżeli szkoły stać na zatrudnienie profesjonalnych ochroniarzy, niech będą ochroniarze. Jeżeli szkoła, konkretnie samorząd, może sobie pozwolić na bramkę, to niech to będą bramki. Ale powtórzę, to ma być coś, co będzie istniało obok czynności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, a nie będzie przerzucało zadania na nauczyciela.
1: Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, panie prezesie, no bo rodzice też posyłając dziecko do szkoły są przekonani o tym, że dziecko będzie tam bezpieczne. No i kogóż mają pytać po tym, czy wszystko jest w porządku, jak nie nauczyciela, przecież nie pana ochroniarza.
2: I są bezpieczne i nie ulega wątpliwości, powtórzę, że dziecko w szkole jest najbezpieczniejsze. Bezpieczniejsze aniżeli w domu, bo miałem też parę maili rodziców, którzy apelowali o to, żeby w sytuacjach trudnych przejść na edukację zdalną, którą mieliśmy w pandemii. Nie. Wtedy oddajemy dziecko całkowicie w zakładanie internetu. Tylko zwrócę uwagę na to, że szkoła funkcjonuje w pewnej triadzie. To jest nauczyciel, uczeń, rodzic. Jeżeli rodzic weźmie na siebie także dużą część obowiązków zadbania o to, żeby sprawdzić temu dziecku tornister, żeby zobaczyć, co on w tym tornistrze ma, żeby zająć się tym, co to dziecko robi po godzinach, jak on śledzi ten internet, co w tym internecie on wyprawia, to będzie to znakomita pomoc dla nauczyciela. A jeżeli rodzic uważa, że szkoła ma nauczyć, wychować, wyczyć nos, być psychologiem, terapeutą i opiekunem, a rodzic oddaje to dziecko szkole, mówiąc, szkoła ma zrobić wszystko, to wydaje się, że to jest źle rozumiana funkcja rodzicielska.
1: A czy z punktu widzenia ze strony ministerstwa wy dostaliście jakieś wsparcie? Dzisiaj wiecie, jak się zachować? Czy ministerstwo wysłało jakieś procedury do nauczycieli?
2: W poniedziałek było posiedzenie zespołu, który ma wypracować tego rodzaju procedury. Wiem, że na finiszu jest zapis artykułu 63, to jest artykuł 63, który dotyczy praw nauczyciela związanych z funkcjonowaniem jakby quasi urzędnika państwowego. Mam nadzieję, że ten dokument lada moment się pojawi. To byłby krok w tą dobrą stronę pokazującą, że chronimy także nauczycieli, a nie pozwalamy wejść temu nauczycielowi na głowę i za wszystko jeszcze czynimy je odpowiedzialnym.
1: A pana zdaniem w szkole powinna się częściej pojawiać policja albo straż miejska?
2: No jeżeli taka sytuacja tego wymaga, to nie zaszkodzi, że ta straż miejska przyjdzie, ale to ma wynikać z decyzji dyrektora szkoły, że który widzi, obserwuje tego rodzaju zjawiska, to może zaprosić straż miejską czy policję, nie tylko na pogadankę, ale także na sprawdzenie owych negatywnych zachowań.
1: A czy nie będzie to trochę tak, że to będzie, panie prezesie, no budowanie takiej atmosfery grozy w szkole, w której powinniśmy się wszyscy czuć bezpiecznie i no tak jak w domu właśnie?
2: Ale ja powiedziałem, panie redaktorze, że w sytuacji, która tego wymaga. A natomiast na pewno nie codziennie. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy rozpoczyna się rok szkolny, to przed szkołami, przy przejściach dla pieszych stoi policja, stoi straż miejska i to jest pewien element także zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom wtedy, kiedy ta szkoła się zaczyna. W podobnej sytuacji, jeżeli dyrektor szkoły widzi, że w szkole jest źle, że jest uczeń, który się zachowuje w sposób absolutnie nieodpowiadający tym normom, które powinny obowiązywać w szkole, to ma prawo wezwać straż miejską, ma prawo wezwać policję, ale po prostu w sytuacjach ekstremalnych, a nie czyniąc tych sytuacji zjawisk jakby oczywistych i takich, o których pan mówi, że w szkole jest ochroniarz, policjant i on ma zamiar pilnować bezpieczeństwa dziecka w szkole. Powtórzę po raz piąty. Szkoła jest naprawdę w pełni bezpieczną placówką.
1: Panie prezesie, apelujecie też, widzę, czytam to w stanowisku ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, o przywrócenie nauczycielom kompetencji wychowawczych. To znaczy co, te kompetencje zostały odebrane?
2: Te kompetencje zostały w proporcji do zadań i czynności, które nauczyciel wykonuje, zmarginalizowane, tak na dobrą sprawę. No proszę zwrócić uwagę, że przez wiele, wiele lat byliśmy spychani na margines, na piedestał były wysuwane prawa ucznia, mówiliśmy tylko o uczniu, jego dobrostanie, o tym, że należy dbać o pozycję tego dziecka w szkole, zapominając, że fundamentem tej szkoły oprócz ucznia jest także nauczyciel. I jeżeli mówimy o tym, że nauczyciel stał się pracownikiem od wszystkiego, to jeżeli te czynności wychowawcze, które do tej pory były elementem jednym z dominujących, siłą rzeczy zostały zmarginalizowane w swoim układzie procentowym na rzecz tych czynności, które mógłby wykonywać psycholog, pedagog, terapeuta, być może i psychiatra, których w szkole brakuje. Dlatego, że samorząd musi sobie za każdym razem zadać pytanie, czy stać nas na zatrudnienie psychologa w każdej placówce i czy psychologowie będą skłonni pracować w szkole na te pieniądze, które są im w szkole przeznaczane.
1: Ale z tego, co pan... Tak, ale z tego, co pan mówi, panie prezesie, to też tak wynika, że sami nauczyciele nie chcieliby być takimi karbowymi, czy takimi strażnikami w szkole. Oni chcą nauczać po prostu.
2: To jest oczywiste, panie redaktorze. To jest oczywiste. Ja wolałbym wejść do szkoły i rozmawiać z dzieckiem o tym, jakie są przyczyny określonych zjawisk, nie wiem, fizycznych, historycznych, porozmawiać o literaturze, porozmawiać o tym, co jest istotą mojego przedmiotu, a nie być tym ekonomem karbowym, który stoi i pilnuje ładu i porządku na terenie szkoły, bo i tak ten nauczyciel, mając dyżury od pierwszej do ostatniej godziny, musi na tych dyżurach stać, nie mając czasu czasami nawet wypić herbaty czy zjeść kanapki, bo to jest także kwestia zapewnienia bezpieczeństwa owych dzieci w szkole. Natomiast jeżeli sytuacje są tego wymagające, to po prostu, że trzeba szukać rozwiązań, które być może wychodzą poza dotychczasowe ramy szkoły, mówię o straży miejskiej, czasami policji, i wykorzystywane są te instytucje, organy do tego, żeby o ten porządek zadbać, bo wydaje mi się, że wystarczy nawet porozmawiać z dziećmi, zwrócić im uwagę na te negatywne zjawiska, uczulić ich na to, że wchodząc do szkoły nie możesz chodzić do szkoły z młotkiem, siekierą, piłą, bo to jest coś, co tobie wydaje się, że jest fajną zabawką, ale może krzywdę zrobić drugiemu dziecku. To też powinny robić osoby do tego upoważnione. Wydaje się, że większy respekt czuje dziecko wobec policjanta, aniżeli wobec swojej pani, która że no, póki co nie ma takich instrumentów, które by gwarantowały tego rodzaju czynności, które ma pracownik policji czy straży miejskiej.
1: Ale rozumiem, że na razie nie ma, ale że nauczyciele oczekują, że będą mieli taki instrument. Rozumiem, że do tego się sprowadza nasza rozmowa, tak? Że...
2: Wydaje się, że nauczyciele powinni mieć świadomość tego i że cały aparat państwa stoi za nimi i że w sytuacjach konfliktowych będziemy w stanie tego nauczyciela bronić, a nie skazywać go jako pierwszego winnego, i, bo takie sytuacje niestety się nadmiernie w wymiarze statystycznym działają, ale jednocześnie, że będzie miał prawo odwołać się do instytucji, które są powołane do szerzenia ładu i porządku i że będą mechanizmy wypracowane, aby tego rodzaju instytucje na stałe współpracowały ze szkołą. Ale zanim do tego dojdzie, to w szkole musi być rodzic, który musi mieć świadomość, że poza sprowadzeniem tego dziecka i posłaniem go do szkoły, on ma całą masę obowiązków wychowawczych wobec swojego własnego dziecka.
1: Panie prezesie, jak zwykle przy okazji Dnia Edukacji Narodowej, przy okazji Dnia Nauczyciela powraca problem pieniędzy i postulatów związkowych. 17 października będzie protestować Nauczycielska Solidarność. Czy wy jako ZNP będziecie popierać ten protest?
2: Proszę pana, Związek 31 sierpnia wyraził to wszystko, o czym będzie mówiła także między innymi Solidarność. Tam jeden z elementów, które nas odpychają z tego protestu, są wątki ideologiczne. Związek jest chociażby absolutnie za tym, żeby była edukacja zdrowotna. Koledzy Solidarności mają odmienny pogląd, więc wydaje się, że pewnie poprzestaniemy na liście skierowanym do uczestników, w którym to liście będziemy wyrażali nasze postulaty, bez próby wmanewrowania nas w inne czynności, zadania i opinie, co do których Związek ma sceptyczne zdanie. No niestety także żywo w pamięci mamy rok 2019 i postawy kolegów Solidarności w czasie owego strajku, wówczas zorganizowanego przez ZNP. I mimo, że w większości te postulaty są tożsame, to jednak ten wątek ideologiczny do działania Solidarności jest dla nas problemem.
1: Ale najważniejszym postulatem jest oczywiście podwyżka 3%, która ma być w przyszłym roku. Podwyżka, która, rozumiem, was nie satysfakcjonuje, a minister finansów mówi, to kosztuje 7 miliardów. To skąd wziąć dodatkowe pieniądze, żeby było więcej niż 3% dla nauczycieli, panie prezesie?
2: Przepraszam, panie redaktorze, na pewno nie jest naszym postulatem podwyżka 3%.
1: No nie o tym powiedziałem, tylko to podwyżkę 3% zapowiada minister finansów i mówi, że więcej nie ma, bo będzie to kosztowało 7 miliardów złotych.
2: Jeszcze nie tak dawno wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie tych 3% oscylował na poziomie około 3 miliardów złotych. Dzisiaj mamy 7. Warto, żeby ktoś jednak usiadł i rzetelnie policzył, jakie są wszelkie koszty dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, bo nawet dzisiaj na jednym z portali, pominę jego nazwę, czytamy, że dodatek stażowy, że nauczyciel mianowany może zarobić w ramach dodatku stażowego nawet 2000 zł, co jest absolutnie nieprawdziwą informacją, wprowadzającą co najwyżej ludzi w błąd, bo ten dodatek w jego przypadku, mówię o nauczycielu mianowanym, to jest tam na poziomie 1100 zł. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że jeżeli chcemy ograniczyć z jednej strony odpływ nauczycieli z tego zawodu, a z drugiej strony zapewnić, że absolwenci wyższych uczelni będą podejmowali pracę zawodową, to my nie możemy funkcjonować na poziomie płacy zasadniczej netto na ledwo przekraczającej 4000 zł. Bo to powoduje, że coraz więcej szkół ma problemy z naborem nauczycieli i to powoduje także fakt, że coraz więcej nauczycieli z tego zawodu odchodzi, szczególnie w dużych aglomeracjach, gdzie jest alternatywa dla płac nauczycieli. A sytuacja jest naprawdę bardzo trudna.
1: Tak nam mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, czyli w Dniu Nauczyciela. Bardzo dziękujemy za spotkanie, panie prezesie.
2: Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim. Miejmy świadomość, że to jest naprawdę przepiękny zawód. Zawód, który pozwala z tym dzieckiem być non-stop i zawód, który kształtuje to dziecko. I to jest coś, co tysiące nauczycieli przy tym zawodzie trzyma przy takich mizernych pensjach, o których mówimy.
1: Bardzo dziękujemy za rozmowę i oczywiście dołączamy się do życzeń.

0: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
1: Dobrego i spokojnego wieczoru. Uważajcie na siebie i zapraszamy na najnowsze fakty, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: A na początek faktów zaostrzający się spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęło się od ślubowania Macieja Berka.
3: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister, ale z całą pewnością nie przed prezydentem.
2: Później afera w Collegium Humanum. Jutro rusza proces w tej sprawie, w tle podejrzenia o korupcję. A w faktach sportowych piłkarska Liga Mistrzów. Zaostrzył się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęło się od ślubowania, jakie rano złożył w Sejmie bez obecności prezydenta ostatni z wybranych sędziów, były minister w rządzie Donalda Tuska, Maciej Berek. Wydarzenia tego dnia obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Problemem znów było zdanie kluczowe dla uznania ważności przysięgi.
5: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
4: Kluczowe, bo prezydenta przy tym jednak nie było i Karol Nawrocki zareagował na te słowa natychmiast.
3: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Mimo to Maciej Berek pojechał do Trybunału, gdzie jednak wjazd musiała mu odblokować policja, a wewnątrz podjęcie pracy blokował osobiście prezes Święczkowski.
6: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć. Uniemożliwiłem wejście do części sędziowskiej.
4: Berek miał potem donieść do prokuratury, że wypychając go z pokoju, prezes Święczkowski naruszył jego nietykalność. Cielesną. Liczba orzekających w Trybunale Sędziów się jednak nie zmieniła. Nadal jest ich 10 zamiast 15.
2: Zapraszamy na nasze jutrzejsze rozmowy o poranku. Po 7 w Radiu RMF 24 Michał Zieliński porozmawia z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości. A po 8 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Jutro rusza proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych usiądzie m.in. prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, który jest podejrzany o korupcję i oszustwo. Sutryk rzadko pojawia się na konferencjach prasowych. Naszą reporterkę Martynę Czerwińską przekonuje jednak, że dziennikarzy nie unika, a kontakt z mieszkańcami utrzymuje w social mediach.
7: Tam nie możemy zadawać pytań. Mogą mieszkańcy za pośrednictwem komentarzy, ale my dziennikarze chcemy czasami bezpośrednio urzędującego prezydenta zapytać o to, dlaczego na przykład będzie szkoła na Smarzowskiej we Wrocławiu.
8: Ale to jestem zawsze tutaj do dyspozycji. Jeżeli się wcześniej umówimy, tak jak dzisiaj tutaj jeden na jeden, bardzo proszę, zapraszam po to, żeby móc normalnie porozmawiać i wyjaśnić wszystkie kwestie. Nie we wszystkich kwestiach ja tylko muszę występować. Są także koleżanki i koledzy, którzy to prowadzą. No proszę zrozumieć. Inaczej musiałbym nic nie robić, tylko ciągle coś tłumaczyć, wyjaśniać, opowiadać. Od tego są tutaj zatrudnieni dyrektorzy, cały korpus dyrektorów, moich zastępców, którzy jeżdżą. No, dzielimy się tym. Ja i tak pracuję od wie pani, od rana do wieczora, właściwie do późnej nocy, od poniedziałku do niedzieli. Ja nie mam poczucia, że ja coś źle robię.
2: Ostatnia konferencja, w której brał udział prezydent, odbyła się 2 miesiące temu.
9: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. To jeden z najpiękniejszych dialogów z Kubusia Puchatka. Dziś mija dokładnie 100 lat od dnia wydania słynnej książki Alana Aleksandra Milna.
10: Przyjść przymocował ogon osiołkowi dodatkowym gwoździem.
11: I co myślisz? Spytał go.
12: Tak długość wydaje się odpowiednia, odparł kłopouchy powoli. Ojej, bardzo.

0: W Manchesterze rządzą Paryżanie. Piłkarze PSG prowadzą City 3-0. Bohaterem pierwszej połowy Désiré Doué, który zdobył bramkę i zanotował asystę przy trafieniu Dembele. W Rzymie Roma podejmuje Real Madryt. Tutaj po pierwszej połowie jest remis 1-1. Gospodarze pierwsi wyszli na prowadzenie, ale wyrównujące trafienie dla królewskich zanotował Kylian Mbappé. A jutro o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy powalczą polskie zespoły. Trudne zadanie czeka mistrza Polski Lech Poznań na własnym stadionie. O 18:45 zagra z Bayerem Leverkusen, który w tabeli niemieckiej Bundesligi zajmuje 4. miejsce.
1: Myślę, że szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów i nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo. Można powiedzieć, że słabszymi troszeczkę jakościowo zespołami te błędy nie będą skutkować bezpośrednio golem. Tak tutaj jest bezwzględność, jeśli chodzi o to.
0: Mówił Mateusz Lis, bramkarz Lecha. Wydaje się, że łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonię. Zespół z Białegostoku, który w Ekstraklasie ma serię 3 porażek z rzędu, zagra o 21:00 z Araratem Armenia. A w piątek do ligowego grania wracają siatkarze w Tauron Lidze. Dla mistrzów Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie będzie to kolejny wyczerpujący sezon. Zespół z Jury będzie grał aż na 4 frontach. Poza Ligą i Pucharem Polski czeka jeszcze go rywalizacja w Lidze Mistrzów i klubowych mistrzostwach świata.
2: Plusem jest przede wszystkim to, jak już mówię, ich doświadczenie. Minusem jest to, że my grając klubowe mistrzostwa świata gramy co 3 dni. Żeby spokojnie trenować, to jest też potrzebny czas, a my tego czasu nie mamy.
0: Mówił Michał Winiarski, trener Aluronu CMC Warty Zawiercie, która w pierwszym ligowym meczu zagra w piątek w Katowicach z Beniaminkiem, GKS-em.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Radio RMF 24.

0: nieustanna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Moim gościem jest pan Glena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony. Witam serdecznie, panie minister.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od Karwi. Wczoraj była informacja o tym, że znaleziono dron na plaży. Wiemy coś więcej na ten temat? Czy
2: to jest Polski? Wczoraj wieczorem znaleziono w okolicach Karwi dron. Na miejscu pracuje i żandarmeria wojskowa, i prokuratura. Badamy, co to jest za obiekt. Faktem jest, że nad Bałtykiem też odbywają się czasem testy naszych dronów.
1: Czy to może być nasz, tak?
2: Może być, ale dzisiaj, w tej chwili mam za poważne stanowisko, żeby przesądzać, nie mając dowodów, ale wszystkie scenariusze są możliwe.
1: Czyli również to, że to jest rosyjski dron?
2: Myślę, że za kilka godzin będziemy mogli powiedzieć więcej.
1: To jeszcze pytanie o to, co się wydarzy za kilka godzin. Trybunał Konstytucyjny dziś, sędzia Berek ma zostać zaprzysiężony przy gabinecie marszałka Sejmu. Dzisiaj będzie wejście do Trybunału.
2: Pan wybaczy, zupełnie jest to poza moimi kompetencjami.
1: No, ale co oczywiście nie zmienia opinię, faktu, czy to dobrze, czy źle.
2: Nie zmienia to faktu, że uważam, że ten cały serial z Trybunałem Konstytucyjnym powinien się zakończyć i Trybunał powinien powrócić do prawidłowej działalności, jaką miał jeszcze kilka dobrych lat temu.
1: I to się stanie w najbliższych godzinach, najbliższych dniach?
2: Chciałabym, żeby stało się to jak najszybciej, bo myślę, że dzisiaj ofiarą tego, co się dzieje w Trybunale, przede wszystkim padają zwykli obywatele, bo jeśli wrócimy do tych zamierzchłych czasów przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, to przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim rozpatrywał skargi obywateli. I to dzisiaj się praktycznie nie dzieje, więc ja bym chciała, żeby z powrotem przywrócić ład i porządek.
1: No nie będzie przywrócony, bo prezydent nie będzie uznawał teraz orzeczeń, jeżeli to się wydarzy. Prawdopodobnie PiS również.
2: No i znowu zaczynamy się kręcić w jakimś niekończącym się kołowrotku. Uważam, że ta sprawa powinna być wyprostowana i wszystko powinno
1: Panie
2: działać
1: minister,
2: jak należy.
1: Co z bazą amerykańską w Polsce? Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi, oni tego chcą. Nie wynikało z tego, że on jakoś bardzo tego chce.
2: Trzeba oddzielić tu kilka rzeczy. Po pierwsze, faktycznie prezydent Trump od dłuższego czasu daje sygnały, czy to w mediach społecznościowych, czy w tych krótkich rozmowach odnosi się do bazy w Polsce, ale faktem będzie, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument.
1: Nie podpisał.
2: Na to, tylko, że podpis prezydenta Trumpa jest końcem całego procesu, który dzisiaj trwa. Trwa przegląd strategiczny obecności wojsk amerykańskich w Europie. Na początku listopada wynik tego przeglądu trafi do Pita Hegseta. Na początku grudnia do prezydenta Trumpa i wtedy spodziewam się decyzji. My na poziomie administracji rządowej współpracujemy ze stroną amerykańską. Amerykanie widzieli potencjalne lokalizacje. Teraz przygotowujemy ustawę. To wszystko się dzieje. Przedwczoraj też rozmawiałam z generałem Grynkiewiczem, głównodowodzącym wojskami NATO w Europie, który też patrzy na projekt optymistycznie. Więc ta sprawa powinna się wyjaśnić w ciągu kilku miesięcy. Cieszę się, że tutaj i Pałac Prezydencki, i rząd mówią jednym głosem.
1: W całości my finansujemy, rozumiem, bo to
2: tak
1: twardo powiedział.
2: Ale to nie jest, myśmy o tym mówili, premier Kosiniak mówił już o tym dawno. Baza amerykańska na polskim terenie to jest znaczący wzrost naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo kosztuje. My jesteśmy gotowi za tą bazę zapłacić.
1: Pani Stronie, nie obawiacie się, że to jest taka klasyczna mowa trawa Donalda Trumpa, to znaczy, że on obiecuje, równocześnie rotacyjna obecność się zmniejszyła, że mamy fakty, które są takie, że wycofano część wojsk i słowa, które mówią, może będzie baza.
2: Twardym potwierdzeniem jest oczywiście podpis, ale byłabym mniejszą optymistką, gdyby nie było tych prac na poziomie rządowym, które z panem ministrem Zalewskim razem ze stroną amerykańską kontynuujemy. A te prace faktycznie idą do przodu. Po stronie amerykańskiej jest zespół, jest specjalny pełnomocnik Will Capoletti, który był już w Polsce, niedługo sekretarz Colby pojawi się w Polsce. Więc te przygotowania idą. Oczywiście finalnie decyzja należy do prezydenta Trumpa i tutaj mam nadzieję, że tak jak dotychczas prezydent Nawrocki będzie też w tej sprawie cały czas aktywne.
1: Ile teraz jest wojsk rotacyjnych amerykańskich w Polsce?
2: W ogóle wojsk sojuszniczych jest około 10 tysięcy. I największą część oczywiście stanowią dzisiaj Amerykanie. Amerykanie dzisiaj są nie tylko w tej wersji rotacyjnej, ale też są ćwiczenia wojsk sojuszniczych. To jest kilka tysięcy Amerykanów. Największa część wojsk sojuszniczych to
1: kilka
2: są dzisiaj
1: tysięcy,
2: Amerykanie.
1: Ale miało być 10-11. Słyszeliśmy zapewnienia także z Pałacu Prezydenckiego. Słyszeliśmy także ze Stanów Zjednoczonych, że oni wrócą. Mamy deklarację
2: pana prezydenta Trumpa, że dodatkowe 5 tysięcy się pojawi. Ja zaczynam rozumieć tę deklarację jako 5 tysięcy, które pojawi się w bazie. Ale będąc w resorcie, w którym jestem, mając gigantyczną odpowiedzialność za słowo, dla mnie najważniejszy jest podpis i fakty dokonane.
1: Pojawią się w bazie, to znaczy za ile lat?
2: To jest kwestia kilku lat na pewno, stworzenie bazy, ale takiej pełno funkcjonującej, ale myślę, że ta rotacja, tak jak w tej chwili dzieje się chociażby na Litwie, gdzie wstrzymana rotacja zaczyna wracać, bo rozmawialiśmy też z ministrem litewskim podczas Warsaw Security Forum i Litwini mają informację, że za kilka tygodni część żołnierzy do nich wróci. Zobaczmy też, czy tak się wydarzy. Natomiast rozmawiając i z ambasadorem Whitakerem, czyli ambasadorem amerykańskim przy NATO, i z generałem Grynkiewiczem, nie mam powodu do niepokoju w kwestii obecności Amerykanów w tej części Europy. Bo nie zdziwiłabym się też, gdyby Amerykanie nieco zmniejszyli swoją obecność na kontynencie. Natomiast uważam, że nie będzie to dotyczyło naszej części kontynentu.
1: Przejdźmy do tego sondażu. Mniej Polaków chciałoby przywrócenia w Polsce obowiązkowej służby wojskowej. W lutym to były 52%, w październiku 46%. Oczywiście najsłabiej jest ten pomysł popierany wśród najmłodszych, tych, którzy by podlegali temu poborowi. W ogóle rozważamy taki scenariusz jako scenariusz.
2: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. To nie jest tajemnicą, bo mówiłam o tym publicznie. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką, ale też mam kolegów, tak, ale mam też kolegów, którzy są absolutnie przeciwni.
1: Ale kobiety
2: trwa.
1: I mężczyźni jako tak. Pobór, tak jak jest na przykład w Izraelu?
2: Tak, tak. Ja uważam, że kobiety i mężczyźni. Natomiast proponowałabym też taki scenariusz, w którym najpierw dajemy jeszcze okienko dla tych, którzy chcą jako ochotnicy się zgłosić i wtedy powinno się to wyrównać. Patrzymy na różne modele, na model niemiecki, na modele skandynawskie, ale ja jestem absolutnie za tym. Kobieta czy mężczyzna to taki sam żołnierz.
1: Dlaczego w zasadzie ten poziom wsparcia spada, chociaż wydawać by się mogło, że w sytuacji zwiększającego się zagrożenia powinno to rosnąć? Ja nie pytam się o najmłodszych, no bo to jakby to jest dość oczywiste.
2: Nie jestem socjologiem, ale myślę, że też ta dyskusja, która się toczy i to, że te decyzje przestają być tylko hipotetyczne, może też mieć swoje efekty.
1: Dobrze, a w jakim terminie, jak pani jako Magdalena Sobkowiak-Czarnecka chciałaby to okienko otworzyć obowiązkowego poboru?
2: Nie,
1: to 2-3 lata?
2: Tu już mnie pan nie namówi na to, żebym dalej tylko jako ja spekulowała. Mówię, dyskusje trwają, za jakiś czas będziemy gotowi z decyzjami. Dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej myślę, że jest jednym z najbardziej aktywnych ministerstw, jeżeli chodzi o nowe propozycje, czy legislacyjne, czy różne zmiany. Teraz pracujemy i nad ustawą dotyczącą właśnie bazy, o której rozmawialiśmy w pierwszej części, i pracujemy nad tak zwaną ustawą przedwojenną, więc u nas naprawdę pracy nie brakuje, a jeszcze do tego premier Kosiniak-Kamysz przedwczoraj zarządził mały przegląd strategiczny, co oznacza, że będziemy mieli też zmiany w zakupach, co przede wszystkim dotyczy działki, którą się zajmuje.
1: O zakupach za chwilę przejdziemy, ale to jeszcze pytanie o projekt Rozwój Plus. Powinno się przeszkolić przymusowo, obowiązkowo wszystkich parlamentarzystów?
2: Każdego parlamentarzystę zapraszam chociaż na program gotowości. Chociaż, znaczy, ale naprawdę niech zaczną po prostu, bo muszę panu powiedzieć...
1: Ale podoba się pani ten projekt, żeby wszystkich przeszkolić?
2: Wie pan co, ja bym przede wszystkim chciała, żeby wszyscy ci, którzy na X-ie, czy chodząc po studiach telewizyjnych, opowiadali milion swoich teorii na temat wojska, a nawet nie byli 8 godzin na ćwiczeniu gotowości, czyli ich stopa nigdy nie przekroczyła bramy jednostki wojskowej, no to naprawdę zachęcam, zobaczcie od środka, jak to wygląda.
1: A co, posła Berkowicza też by pani zaprosiła?
2: A to z przyjemnością, w każdej chwili.
1: Naprawdę?
2: No, ale absolutnie, w każdej chwili.
1: A był na szkoleniu jakimś?
2: No, z tego, co widziałam, jak pani redaktor Justyna Dobroszoracz pytała go o to, to postanowił ją obrazić, a nie odpowiedzieć wprost na zadane pytanie. I takich właśnie twardzieli zapraszam do wojska.
1: A posła Mencena też?
2: Absolutnie.
1: Rzucił piłką lekarską, nie wiem, czy pani widziała, lepiej niż jego córki. Takie zupełnie malutkie.
2: Nie, no i to jest
1: mnie wzruszyło bardzo, że taki jest silny człowiek.
2: To jest właśnie przykład takiego po prostu gadania tylko dla zasiania jakiejś niepewności w opinii publicznej, bo ja już ciągle słyszę 150 teorii, jak oni by lepiej zarządzali armią i jak lepiej zarządzaliby zakupami. To naprawdę zapraszam. Znaczy, fajnie się siedzi w swoim, bo zdaje się, że poseł Mencen to już nawet nie udziela wywiadów, tylko jest zamknięty u siebie w domu i tam przemawia do narodu. Zapraszam wyjść na zewnątrz, skonfrontować się z ludźmi, porozmawiać o tym, co się proponuje. Już nie mówię o tym, że akurat to, co robi Konfederacja, bardzo często się wpisuje niestety w narrację rosyjską, bo dzisiaj jesteśmy, co jest faktem, jesteśmy na wojnie hybrydowej. Jednym z celów Federacji Rosyjskiej jest podważanie a. zaufania obywateli do instytucji państwowej, b. zniechęcanie obywateli do pomocy Ukrainie. I akurat Konfederacja tutaj absolutny lider projektu w tym, żeby Polaków do tego
1: zniechęcać. Skoro jesteśmy przy pomocy Ukrainie, USA rzeczywiście wstrzymało pomoc wywiadowczą do Ukrainy, bo takie sugestie płyną od prezydenta Zełenskiego. Nie dowiadujemy się.
2: Nie mamy takie potwierdzenia takiej informacji, tak powiem.
1: Natomiast no coś się wydarzyło, że nie ma informacji o tych atakach, na planowanych atakach na Kijów.
2: Musiałabym używać informacji, które są oklauzulowane, a tego zrobić nie mogę.
1: To pytanie o to, czy Europa może chociaż w części zastąpić te informacje, które przekazywały Stany Zjednoczone. Jeżeli oczywiście potwierdzą się informacje, że to wycofanie nastąpiło.
2: Dzisiaj większość Europy blisko pracuje z Ukrainą, ale oczywiście wycofanie Stanów Zjednoczonych z jakiegokolwiek zaangażowania na Ukrainie byłoby dużym problemem dla wszystkich.
1: Dla wszystkich, także dla Ukrainy?
2: No przede wszystkim dla Ukrainy. Przede wszystkim dla Ukrainy. Dla nas im mniejsze jest wsparcie Ukrainy, dla Ukrainy, tym gorsza jest nasza sytuacja, bo jeżeli Ukraina przestanie walczyć, no to Putin przesuwa się dalej.
1: Są naciski na nas, żebyśmy trochę złagodzili nasze stanowisko w sprawie Ukrainy? Amerykańskie naciski. Wiemy, że w sprawie białoruskiej są, ale pytanie, czy w sprawie
2: tylko
1: ukraińskiej
2: tylko sprawa
1: są.
2: Białoruska wygląda trochę inaczej, bo mamy przede wszystkim uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Tutaj trochę mamy zatrzymaną falę nielegalnej migracji. Mamy zakończoną sprawę balonów. Znaczy, tu sytuacja
1: parę
2: akurat
1: rzeczy się zmieniło.
2: Tak, parę rzeczy się w relacjach z Białorusią akurat zmieniło.
1: Ale czy w sprawie ukraińskiej są takie naciski?
2: Nie ma takich nacisków i my wszędzie jasno deklarujemy, że pomoc Ukrainie jest najważniejsza. Zresztą generał Grynkiewicz też, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, bo też może z nazwiska nie wszyscy potrafią to dopasować, ale głównodowodzący wojskami NATO w Europie.
1: To musi być Amerykaninem.
2: I też mówi jasno i głośno o pomocy Ukrainie.
1: Pani minister, system antydronowy SAN jest zagrożony, bo pojawiły się pytania, nie ma żadnego zagrożenia. Czy rząd podtrzymuje zapowiedź przekazania pierwszych elementów systemu SAN siłom zbrojnym jeszcze w 2026 roku?
2: Elementów to nie znaczy, że system
1: ruszy. Tak, no elementów, pytam się.
2: Elementem są nawet pojazdy, więc ja bym wolała mówić o roku 2027, wtedy, kiedy system będzie mógł działać.
1: Wie pani, dlaczego to pytam? Oczywiście część posłów PiSu zadaje pytania bardzo konkretne w tej sprawie. I
2: tak, wie pan co, już kilka, no już ponad rok jestem w tej działce, bo też przy mechanizmie Safe przecież pracowałam. I to jest jednak taka działka, w której pojawia się dużo pytań sterowanych przez inne firmy, że może jakaś firma ma się gorzej, bo pewnie pan pyta o firmę APS, która
1: jest jedną
2: z części
1: pytanie.
2: Konsorcjum. APS został wpisany przez nas też na listę firm strategicznych.
1: O, to też czytają posłowie PiSu.
2: Tak, jest APS, został wpisany.
1: Został wpisany, bo było jakieś myślenie o zagrożeniu, o sprzedaży, o czymkolwiek innym?
2: Dla mnie jest jasne, że firmy, które wykonują kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa inwestycje, powinny być na tej liście. Na tej samej liście jest też prywatna firma WB Electronics. To nie są tylko firmy, przecież znaczy, nie mówimy tylko o firmach państwowych.
1: Zagrożona jest płynność w związku z harmonogramem wpłat, bo tam jest mowa o tym, że może być zagrożona płynność finansowa APS, co może zagrozić realizacji zamówienia terminowego.
2: Dokładnie, jeszcze wczoraj sprawdzałam stan realizacji SAN-u. Nic się nie zmienia. Tutaj oczywiście rękę na pulsie trzyma Agencja Uzbrojenia.
1: Czyli nie było opóźnień żadnych w wypłacie tych zaliczek, które miały się pojawić, bo znowuż jest to pytanie.
2: Zaliczki dotyczące SAN-a objęte są umową związaną z programem SAFE. Agencja Uzbrojenia nie ma zwyczaju robić czegoś, co jest niezgodne z umową.
1: Gdzie powstanie centrum utrzymania pocisków, w Polsce czy w Niemczech, czy w jakichś innych krajach? Prezydent wczoraj o tym mówił i mówił Polska albo Niemcy. My wiemy, że ta lista jest dłuższa, no ale wymienił
2: prezydent. Lista jest dłuższa, w wielkim finale była Polska i Niemcy i ten decyzja strony amerykańskiej, jeżeli chodzi o decyzję, gdzie będzie centrum serwisowe, jest decyzją dwuetapową. W pierwszym etapie państwa składały dość obszerny wniosek opisujący, jak chcą te inwestycje przeprowadzić, do firmy Lockheed Martin, czyli firmy, która jest właścicielem technologii. Ten etap wygrała Polska. Teraz decyzja przeszła do Pentagonu. Ona powinna w ciągu kilku tygodni się rozstrzygnąć.
1: Czyli w ciągu kilku tygodni będzie decyzja?
2: Z tego, co wiem, do końca miesiąca powinna być decyzja. Chociaż zawsze, jak jest w rękach amerykańskich, zawsze trzeba zrobić gwiazdkę. Mój wpływ na to gdzieś się już zakończył. Natomiast z tego, co słyszałam też od strony amerykańskiej w ostatnich dniach, kiedy byli w Polsce, ta decyzja powinna zostać ogłoszona pod koniec tego miesiąca.
1: Może się jeszcze zmienić na korzyść Niemiec? Czy to, że zwyciężyliśmy w tym pierwszym etapie to jest bardzo silny nasz atut.
2: To jest nasz bardzo silny atut i myślę, że też warto mówić o tym głośno, że nasz wniosek był najlepiej oceniony, najlepiej byliśmy przygotowani do tego projektu. Strona amerykańska, Pentagon, dokładnie zna nasze motywacje, dlaczego to centrum powinno być na terytorium Polski. Generał Grynkiewicz, pełne zrozumienie, ambasador Whitaker, pełne zrozumienie. Wiele rozmów i z sekretarzem moich, i z sekretarzem Dinano, i z sekretarzem Dafejem. Trzymam kciuki, wiem, że pan prezydent też rozmawiał
1: no właśnie,
2: z prezydentem Trumpem.
1: No właśnie, jaka była rola prezydenta, bo prezydent powiedział wprost, rozmawiał z prezydentem Trumpem.
2: Rozmawiał, tak.
1: Bo on sam mówi o tym, że złożył konkretny wysiłek w to, żeby polska oferta okazała się najlepsza. Jaka była jego wsparcie poza tą rozmową, czy może w trakcie tej rozmowy z prezydentem?
2: Rozmowa z prezydentem Trumpem. Ale to też nie jest żadną tajemnicą, że było to na naszą prośbę. My w tym procesie bardzo blisko współpracujemy z kancelarią prezydenta. Kancelaria prezydenta była informowana o etapach rozmów, no bo ja te rozmowy i te negocjacje prowadzę już chyba trzeci czy czwarty miesiąc. Kancelaria prezydenta była na bieżąco informowana i przed spotkaniem prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem w Stanach Zjednoczonych podczas ONZ-u, szczytu ONZ, poprosiliśmy prezydenta Nawrockiego o to, żeby porozmawiał o tym z prezydentem Trumpem i z tego, co wiem z relacji pana ministra Przydacza, ale też prezydent rozmawiał o tym z premierem Kosiniakiem, prezydent ten wątek poruszył w rozmowie z prezydentem Trumpem.
1: Skoro jesteśmy przy rozmowach z kancelarią prezydenta, no to nie mogę się nie zapytać o to, kiedy wreszcie będziemy mieli strategię bezpieczeństwa narodowego?
2: Niebawem.
1: To znaczy kiedy?
2: To jest kwestia tygodni, bo te rozmowy
1: ale
2: są
1: dwóch,
2: już
1: trzech,
2: na finiszu.
1: Ale 5 czy 10, bo tygodnie to różnie można
2: myślę,
1: mieć.
2: Myślę, że 7.
1: 7, czyli 2 miesiące, prawie.
2: Tak, tak. Jesteśmy absolutnie na finiszu. W tej chwili chyba już mamy pełną zgodność, jeżeli chodzi o uwagi jednej i drugiej strony. Teraz jeszcze po naszej stronie.
1: A jakie różnice szerokie jakieś?
2: Nie. Te różnice właśnie, naprawdę współpraca z panem ministrem Grodeckim jest bardzo dobra. Narodowego była gotowa, była opublikowana. To jest ważny dokument i ja od początku byłam za tym, żeby to jak najszybciej się wydarzyło. Wiemy, co wydarzyło się przed wyborami prezydenckimi. Pan prezydent Duda już temat zostawił, przeszło to na kancelarię prezydenta i na prezydenta Nawrockiego. Cieszę się, że jest nawiązana tutaj nić współpracy. Na pewno dzisiaj łatwiej się współpracuje z BBN-em niż kiedy szefem BBN-u był pan minister Cenckiewicz.
1: Pytanie o Heimarsy i Patrioty. Jak duże są te opóźnienia w dostawach pocisków do rakiet do tych zestawów?
2: Nie jest tajemnicą, że Amerykanie mają problem dzisiaj z wyprodukowaniem pocisków na własne potrzeby.
1: To jest żadna dopiero tajemnica.
2: Dlatego mówię, to nie jest żadna tajemnica. Opóźnienia są.
1: Jak duże?
2: I nad opóźnieniami dzisiaj musimy pracować.
1: A co możemy zrobić?
2: Przede wszystkim zabiegać, po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych o jak najwyższe miejsce w kolejce, to raz. Dwa, uświadamiać Amerykanom, jak ważne jest to, żeby Europy nie zostawiali. Trzy, walczyć i o centrum serwisowe, i o koprodukcję, bo dzisiaj uważam, że kluczem, które Stany mają w ręku i uważam, że ciągle odkładają decyzję, żeby go wykorzystać, jest stworzenie dodatkowych miejsc produkcji. Dzisiaj jedynym miejscem na świecie poza Stanami, gdzie produkowane są paki trzecie, jest Japonia. Nie ma takiego miejsca na terenie Europy, a powinno jak najszybciej być długoterminowo i o tym też rozmawiam ze stroną amerykańską. Jeżeli Amerykanie dzisiaj nie zdecydują się na koprodukcję, w moim odczuciu Europa zacznie szukać systemów alternatywnych, a takie systemy alternatywne zaczynają się pojawiać na świecie.
1: No ale trzeba je najpierw przetestować, wyprodukować. To jest długi proces, to nie jest
2: szybko. Są kraje, które są w gotowości.
1: Pani minister, tylko to trochę wygląda tak, że pani mówi, jeżeli nie dadzą, to my wyprodukujemy sami. Tylko to trochę wygląda tak, jakby ta nadzieja na to, że dadzą była coraz mniejsza. To znaczy, no bo
2: ale zaczęliśmy
1: nie jesteśmy
2: od tego.
1: Najbogatszym
2: nie,
1: krajem
2: to nie
1: świata.
2: Nie, to nie jest kwestia bycia najbogatszym.
1: Zawsze nas można przelicytować, jeśli chodzi o pieniądze.
2: Nie.
1: Kraje Bliskiego Wschodu też mają potrzeby.
2: Ale to nie jest kwestia pieniędzy, dlatego że te kontrakty są zawarte. To nie jest, że my stajemy
1: są
2: dopiero
1: zawarte,
2: do rozmowy.
1: Ale trzeba je wyprodukować, a jak sama pani powiedziała, to nie jest takie proste.
2: Dzisiaj problemem jest popyt rynku amerykańskiego. To jest dzisiaj największy problem, bo wojna w Iranie bardzo nadwyrężyła sytuację, jeżeli chodzi o magazyny w Stanach. Znaczy, magazyny w Stanach zaczynają być puste.
1: To kiedy możemy dostać? Jak duże są to opóźnienia?
2: To też zacznijmy od tego, tygodnie, że to nie jest tak, że my ich nie mamy. Tak?
1: Mamy jakieś, tak.
2: Mamy i jesteśmy bezpieczni. Mówimy o zamówieniach. Dzisiaj te opóźnienia, no to jest na pewno kilkanaście miesięcy.
1: Bardzo dziękuję. Magdalena Stopkowiak-Krzewnicka, wiceminister obrony, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Miłego dnia Państwu życzę.

0: Za chwilę na zegarze godzina 23. W RMF FM czas na fakty. Mateusz Bożek.
1: Opozycja twierdzi, że było nieważne. Rząd, że odbyło się prawidłowo. W faktach polityczne komentarze wokół zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Później o bezpieczeństwie uczniów po ostatnich aktach przemocy w szkołach. A na koniec Wielka Brytania. Tam dyskusja o sztucznej inteligencji w obecności samej zainteresowanej. Zaprzysiężenie Macieja Berka w Sejmie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego było nieważne, twierdzą politycy opozycji. Przekonują, że były minister w rządzie Donalda Tuska, choć ślubował co prawda wobec prezydenta, to nie zrobił tego w jego obecności.
2: Opinia Komisji Weneckiej też stanowi w ten sposób, że to sformułowanie wobec, że w języku polskim to może mieć podwójne znaczenie. W polskim języku i w polskim orzecznictwie i w zwyczaju jest nieulegające wątpliwości przyjęcie, że wobec, to znaczy w obecności.
1: Mówił Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej uważają natomiast, że ślubowanie było prawidłowe. Dlatego wszyscy wybrani sędziowie, w tym Maciej Berek, mają prawo orzekać.
3: Prezydent nie wykonuje swoich obowiązków konstytucyjnych. Sędzia jest legalnie wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No i ma prawo orzekać, a każdy, kto mu to utrudnia, musi wiedzieć, że po pierwsze łamie prawo, po drugie na końcu musi się liczyć z konsekwencjami.
1: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Prezydent Karol Nawrocki nie uznał sejmowego ślubowania i stwierdził, że z całą pewnością Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego nie jest. Potrzebna jest praktyka, a nie teoria, mówią nam nauczyciele, którzy po ostatnich atakach w szkołach nie wiedzą, jak się zachować, by ich uczniowie mogli czuć się bezpieczni. O tym, na co skarżą się nauczyciele, reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Na brak jasnych wytycznych w sytuacji zagrożenia przecież słyszeliśmy w poniedziałek na naszej antenie z ust minister edukacji Barbary Nowackiej.
5: My żeśmy zaproponowali i w zeszłym, i w tym roku tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, gdzie w szkole trwają rozmowy, gdzie dostały szkoły materiały, jak rozmawiać o przemocy, jak reagować.
4: I jeszcze w piątek na konferencji prasowej.
6: Dyrektorzy szkół i nauczyciele regularnie odbywają szkolenia.
4: I co z tego pytają nauczyciele?
7: Pani Nowacka mówi prawdę, że szkoła ma możliwości i robi dużo szkoleń. Tylko czy te szkolenia wszystkie są takie, po których ja przyjdę i będę wiedziała, co zrobić? Nie. Dla mnie szkolenie, żeby było dobre, musi być praktyczne. Jest ruch, zapamiętywanie, jest zapach, jest wszystko. Wszystkie moje zmysły działają. A jeśli ja coś zrobię przez internet, jakieś szkolenie, to nie jest to samo.
4: Mówi Joanna Polcyn-Ostrowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze śródmiejskiej podstawówki w Warszawie. To się jednak może zmienić, bo dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia BHP, a on umożliwi nauczycielom zwiększenie liczby treningów na wypadek sytuacji kryzysowych.
1: Polskie firmy z branży kosmicznej mogą starać się o dodatkowe fundusze unijne. Chodzi o 1 800 000 000 zł, które zapowiedziało dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Największe szanse na dodatkowe pieniądze mają technologie, które wzmacniają bezpieczeństwo. Przykład to nowoczesne oprogramowanie do przetwarzania danych na satelitach, żeby wzmocnić ochronę informacji. Tak to opisuje jeden z twórców tego rozwiązania, Michał Zachara.
9: Nasza jednostka jest wykorzystywana i tam służy do tego, żeby te dane pobierać z sensora optycznego, z kamery i je przetwarzać na orbicie po to, żeby tylko część danych wysyłać na Ziemię. Czy to zastosowania militarne, czy zastosowania cywilne, te mogą być wykorzystywane.
8: O pieniądze na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku. W resorcie funduszy dostałem informację, że dofinansowanie przyznawane będzie w pierwszej kolejności technologiom przełomowym, które zwiększą obok bezpieczeństwa konkurencyjność polskiej gospodarki.
10: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
1: Brytyjski parlament debatuje nad przyszłością sztucznej inteligencji, która pojawiła się w nim osobiście. Jedna z członkiń Izby Lordów wprowadziła do niej AI niemal dosłownie za rękę.
11: Baronowa Campbell cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, genetyczną chorobę, która utrudnia jej mowę. Ta nowoczesna technologia, jak poinformowała Izbę Lordów, umożliwi mi od teraz uczestniczenie w debacie, używając głosu, który dawno straciłam. Po naciśnięciu guzika parlamentarzyści usłyszeli baronową Campbell w nowej odsłonie. Szacowni lordowie, wspieram tę ustawę i będę za nią głosować, powiedziała. Sztuczna inteligencja inteligencja jest jednym z najważniejszych tematów debatowanych obecnie przez brytyjski parlament. Ważone są jej pozytywne i negatywne aspekty. Wystąpienie baronowej Campbell z pewnością zaliczane będzie do tej pierwszej kategorii.
1: O czym relacjonował nasz brytyjski korespondent Bogdan Frimorgan. A w kolejnych faktach zapytamy Was, jakie macie pomysły na to, aby się rozgrzać w chłodne jesienne dni.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.

0: Popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. Zaprasza Piotr Salak.
1: Dobry wieczór, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest komendant główny policji, generał Marek Boroń. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie generale, czy podczas dzisiejszych zajść przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego został ktokolwiek zatrzymany?
2: Zatrzymane zostały 3 osoby, wiele osób zostało wylegitymowanych. Osoby zatrzymane za naruszenie nietykalności policjantów.
1: Już usłyszały zarzuty?
2: Znieważenie. Nie, to jeszcze za wcześnie. Teraz będziemy zbierać materiał dowodowy, będziemy te osoby...
1: Ale one usłyszą zarzuty?
2: One usłyszą zarzuty, tak.
1: Jak było tych naruszeń nietykalności policjantów?
2: Jesteśmy w trakcie zbierania tego materiału dowodowego, przeglądamy monitoring. Te wszystkie działania, które były związane z zabezpieczeniem samego zgromadzenia, które tam się działo, i reakcja uczestników tego zgromadzenia miał wpływ na tą eskalację tego, co tam się odbyło.
1: Panie generale, ilu było policjantów dzisiaj przed Trybunałem Konstytucyjnym? Potrafi pan powiedzieć?
2: Wie pan co, to w zależności od odpowiedniej godziny, bo w momencie, kiedy...
1: Ale w tym kulminacyjnym momencie.
2: Nie będę tutaj rzucał liczby, bo to nie o to chodzi. Tam była taka liczba policjantów, która musiała sobie poradzić z tą sytuacją, która była nabrzmiała w momencie samej kulminacji podczas tego zgromadzenia i blokowania wjazdu na teren Trybunału Konstytucyjnego.
1: To jakie zadania w takim razie mieli policjanci? Mieli
2: policjanci
1: odblokować
2: musieli
1: bramę?
2: Odblokować i uporządkować samo zgromadzenie, bo zgromadzenie w trybie uproszczonym zostało zarejestrowane i ono jest legalne jak najbardziej, ale nie może blokować wjazdu i utrudniać pracy Trybunału Konstytucyjnego.
1: Pan powiedział, że doszło do złamania prawa, no bo 3 osoby zostały zatrzymane,
2: tak,
1: a zgromadzenie jest legalne. To w takim razie, czy to nie...
2: Nie, no, przepraszam bardzo, no ale zachowanie osób, znieważanie funkcjonariuszy, to jest już przestępstwo. W związku z powyższym musieliśmy zareagować. Nie ma zgody na łamanie prawa i my będziemy tego się konsekwentnie trzymać.
1: Bardziej pytam, czy to nie jest podstawa do tego, żeby zdelegalizować to zgromadzenie?
2: Informowaliśmy o Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa o tym, że dochodzi do łamania prawa. W związku z tym też przyjdzie czas na ocenę samego zachowania uczestników tego zgromadzenia.
1: Czy policjanci długo zostaną przed Trybunałem Konstytucyjnym?
2: Dopóki będzie zgromadzenie, dopóki będzie tam niepokój, na pewno policjanci będą kontrolować to, co się dzieje przed Trybunałem.
1: Panie generale, czy policja dostała jakiekolwiek sygnały, że w środku, w budynku doszło do jakichś aktów przemocy albo jakiegoś naruszenia nietykalności?
2: Nie, nie mieliśmy takich informacji. Nie wchodziliśmy do budynku, my byliśmy tylko przed Trybunałem.
1: A czy policja mogłaby wejść do Trybunału Konstytucyjnego, do budynku?
2: Jeżeli tam zadzieje się przestępstwo, zostaniemy o tym poinformowani, tak musimy zareagować.
1: Nawet bez zgody prezesa Trybunału?
2: Bez względu na to, kto nas informuje o tym, co się dzieje w konkretnym miejscu, policja ma obowiązek zareagować na przestępstwo, z którym mamy do czynienia.
1: Panie generale, zostawmy na moment to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze pana chciałem zapytać, ile osób w tej chwili jeszcze jest zatrzymanych po tej serii gruźb, po tych atakach w polskich szkołach? W tej chwili ile jest osób zatrzymanych?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, zatrzymanych 183 osoby.
1: Cały czas są zatrzymane, tak?
2: Znaczy nie. Ja mówię o tym od początku naszych działań, czyli od piątku, kiedy weszliśmy na teren szkół, zostaliśmy informowani o różnego rodzaju negatywnych zachowaniach młodzieży. Zatrzymujemy sukcesywnie. Te osoby są rozliczane, czyli zwalniane w momencie, kiedy ustalamy konkretne zarzuty w stosunku do nich. Jeżeli popełniają wykroczenia, przestępstwa, no to wtedy reagujemy. W większości to są osoby nieletnie.
1: 183 osoby zostały zatrzymane. Ile w tej chwili jeszcze cały czas jest w aresztach, w izbach dziecka?
2: Ja też nie będę mówił tu o liczbach, bo to się zmienia o każdej godziny. Jeżeli osoba zostaje zatrzymana i widzimy tutaj działanie prokuratury, no to informujemy tę prokuraturę. Jeżeli materiały mamy przekazać do sądu rodzinnego, to też to robimy, po to tylko, żeby dalej jakby kontynuował to postępowanie sąd rodzinny.
1: Bo rozumiem, że są dwie ścieżki. Z jednej strony jest tylko pouczenie, zatrzymanie, doprowadzenie na komisariat, pouczenie i zwalnianie takiego człowieka, albo jeżeli znaleźliście ślady przestępstwa, wtedy wszczynane tak. Są sprawy prokuratorskie, tak?
2: 105 spraw już jest wszczętych karnych. W przypadku 66 spraw skierowaliśmy wnioski do oceny prawno-karnej do sądów rodzinnych. Więc z tego z tej liczby całej zdarzeń, prawie 500, oceniliśmy ten materiał dowodowy właśnie w ten sposób.
1: 66 spraw, to rozumiem, jakiego typu są to sprawy? To są groźby?
2: To są groźby, posiadanie niebezpiecznych narzędzi. O tym mówiliśmy od kilku dni, że rzeczywiście mamy do czynienia z tego typu zachowaniami negatywnymi.
1: Jakiego, jacy to są ludzie? Czy to byli ludzie znani wcześniej policji, czy nie? Ci wszyscy zatrzymani?
2: Panie redaktorze, w większości przypadków to są młodzi ludzie i tak jakbyśmy podzielili te wszystkie sprawy, z którymi mamy do czynienia, na trzy kategorie, to są po pierwsze ta największa, to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci, to jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami się nakręcają i komunikują w sieci odnośnie swojego tutaj zachowania. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem i to jest skrajna prawica i to też oni grożą w tej sieci i my ustalamy tych wszystkich, którzy dokonują tego typu.
1: To ta trzecia grupa najbardziej niebezpieczna, panie komendancie.
2: Tak, dlatego też robimy to we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo widzimy radykalizację młodzieży. I to też jest wynik związany bezpośrednio z tym, że skrajne treści w internecie radykalizują młodzież, i czyli przemoc rodzi przemoc. Więc to, co się dzieje w sieci, ma wpływ na to, co się dzieje później w realu. Dlatego musimy reagować szybko na tego typu negatywne zachowania.
1: Pan wspomniał o tych trzech grupach, ale ta trzecia najbardziej niebezpieczna, ta powiązana z nazizmem, z tą skrajną prawicą, procentowo to jaka to jest ta grupa wśród tych zatrzymanych?
2: No to jest najmniej procentowo.
1: Ale to jest 10% czy to jest 40%?
2: Nie, to oczywiście to jest, myślę, że poniżej 10%. To też chciałbym, żebyśmy tutaj byli.
1: Panie generale, jeszcze jedna sprawa, to wśród tych wszystkich spraw, o których pan wspomniał, mówię o tych zatrzymanych, o tych interwencjach policji, czy były takie sytuacje, że policja miała świadomość, że zapobiegła bezpośrednio aktowi agresji?
2: Tak, oczywiście był taki akt.
1: To w sierpcu, o tym pan mówił.
2: Mówię o sierpcu, kiedy dostaliśmy tą informację, zareagowaliśmy i w dniu, kiedy miało dojść do zdarzenia, my żeśmy zatrzymali tego młodego człowieka.
1: To prawda, a czy po sierpcu jeszcze były podobne sytuacje?
2: Były podobne sytuacje, kiedy zareagowaliśmy, czy miało dojść do konkretnego zdarzenia, no bo osoby przynosiły niebezpieczne przedmioty albo miały wnieść na teren szkoły niebezpieczne przedmioty, więc tutaj reagowaliśmy kategorycznie.
1: Ile było tych wejść policjantów, czy wejść, czy interwencji w szkołach?
2: Tych działań, już panu mówię, to jest oczywiście narastająco, bo my sukcesywnie każdego dnia kontrolujemy te szkoły. To było ponad 137 tysięcy.
1: Ale zaraz, panie komendancie, szkół, placówek oświatowych w Polsce jest około 40 tysięcy.
2: Dlatego ja mówię narastająco. Każdego dnia to jest inna liczba. Jeżeli patrzymy na policjantów mniej więcej w największym tym piku było 25 tysięcy w szkołach, czyli a od początku działań dzisiaj mamy już 80 tysięcy policjantów, kiedy narastająco mówimy o tym, że kierujemy 13, 14 czy 20 tysięcy policjantów. Tak samo jeżeli chodzi o liczbę szkół. No, tak jak pan mówi, w zależności od dnia to jest różna liczba.
1: Generał Marek Boroń, komendant główny policji, razem z nami. Zostańmy jeszcze przy tym temacie bezpieczeństwa szkół. Jak długo potrwa ta akcja policji, panie komendancie?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, jesteśmy w szkołach, dopóty będzie to konieczne. Ja nie chcę dzisiaj mówić, że w danym dniu zejdziemy z tych szkół. Chcemy, żeby nasza praca przynosiła konkretny efekt. Widzimy już, bo liczba tych negatywnych zachowań zarówno w sieci, jak i w oparciu o komunikację z młodzieżą, z dorosłymi maleje, więc to jest ważne. Myślę, że też nauczyciele dużo popracowali. Dzisiaj jest święto nauczycieli, dlatego ja im życzę wszystkiego najlepszego w dniu ich święta, ale chciałbym, żebyśmy wspólnie pracowali nad też świadomością i wychowaniem młodzieży, bo szkoła to nie tylko nauka, ale przede wszystkim wychowanie, tak? Więc wspólnie z rodzicami i z młodymi osobami ustalajmy jakieś zasady funkcjonowania na terenie placówek.
1: Ale trochę będę złośliwy, panie generale, ale wie pan, jak policjant zabiera się za wychowanie, to już się trochę boję.
2: A ja nie. Sam wychowuje swoje dzieci.
1: Panie generale, no rozumiem, ale pan mówi, że zostaniemy tak długo, jak to będzie potrzebne. Ale ja pytam o kadry, no bo policjantów jest ile? Mniej więcej 100 tysięcy w Polsce, prawda?
2: Natomiast... 104 tysiące.
1: Dobrze, natomiast tak? Pan mówi, 25 tysięcy uczestniczyło w tej akcji. No to jedna czwarta policjantów polskich uczestniczyła w tej akcji?
2: W piątek, kiedy to było bardzo ważne dla tego, żeby bezpieczeństwo we wszystkich placówkach było zachowane, uczestniczyło najwięcej policjantów. Każdego dnia ta liczba jest inna, bo też widzimy zachowanie szkół, uczniów, rodziców za działanie odpowiedzialne, bo chcemy doprowadzić do tego, żeby po pierwsze rosła świadomość, żebyśmy dziecko traktowali podmiotowo, abyśmy od niego wymagali i budowali właśnie to bezpieczeństwo razem ze szkołą, więc dzisiaj wychodzimy z profilaktyką, bo to nie jest tylko, że my jesteśmy w szkołach, pilnujemy tego bezpieczeństwa, albo sprawdzamy, czy nie ma tam osób.
1: A jesteście w szkołach wewnątrz budynku, tak?
2: Wchodzimy, tak, do szkół, do budynków, ale chcemy też, i już to rozpoczęliśmy ten proces, chcemy wychodzić właśnie z profilaktyką przez piony prewencji kryminalnej, przez piony zwalczające cyberprzemoc i cyberprzestępczość, żeby właśnie uświadomić z jednej strony to zagrożenie, a z drugiej strony odpowiedzialność karną za tego typu czyny.
1: Jasne, tylko pytanie jest już takie czysto techniczne. Czy policja będzie kontrolowała plecaki uczniów wchodzących do szkół?
2: Jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli stwierdzimy,
1: że... A kto ma zdecydować o tej konieczności?
2: Znaczy... Panie redaktorze, po zachowaniu albo po informacji wiemy, że należy temu młodemu człowiekowi ten plecak skontrolować. Policja ma do tego pełne prawo, a jeżeli chodzi o szkołę, to szkoła powinna wymagać, bo to jest kwestia też regulaminów szkół, żebyśmy ustalili sobie, że takich rzeczy, niebezpiecznych rzeczy, nie wolno wnosić na teren szkoły.
1: Ale nauczyciele mówią, my nie mamy narzędzi w tej chwili.
2: Przepraszam bardzo, ja mówię, zarządca budynku, zarządca tej placówki winien ustalić pewien regulamin i tego regulaminu powinniśmy się trzymać. No jeżeli mówimy o pewnym zachowaniu i od tego, żebyśmy wymagali od młodego człowieka świadomości, to musimy ustalić zasady funkcjonowania. Jeżeli ja czy pan chcemy wylecieć do innego miasta, to nasze bagaże są prześwietlane i musimy nawet tą wodę wyrzucić, tak? Więc ustalmy te zasady. Ja rozumiem, że jeżeli potrzeba dopracowania i ustalenia jakichś innych na poziomie ustawowym zasad sprawdzania uczniów, okej, ale placówka oświatowa winna wymagać. Mało tego, jest również kwestia zabezpieczenia tej placówki na dzień dzisiejszy, żeby tam nie miały dostępu osoby postronne.
1: Zapytam pana inaczej. Jak pan sobie wyobraża taką sytuację? Drobna nauczycielka, no i przepraszam, ale dryblas, który ma 16-17 lat i ona mówi, otwórz plecak, a on mówi nie. To co ma wtedy wzywać policję? Policja przyjedzie?
2: Policja przyjedzie, tak, jeżeli, ale ja przede wszystkim chciałbym, żeby tutaj rodzic się zachował we właściwy sposób. No znaczy, że co? Znaczy, jeżeli nie ustalimy tych norm zachowań, jeżeli rodzice w to nie wejdą, no to za każdym razem policja ma przyjeżdżać do młodego człowieka, który...
1: Właśnie o to pytam.
2: Który przede wszystkim powinien odpowiedzialnie się zachowywać i to dla wszystkich jest ważne, żeby to bezpieczeństwo było utrzymane. I jeżeli my młodych ludzi tego nie nauczymy, no to nie oczekujmy od nich innych zachowań.
1: Pana zdaniem system bezpieczeństwa w szkołach polskich jest wystarczający? Trzeba instalować dodatkowe systemy ostrzegawcze, monitorowania?
2: Ja myślę, że w wielu placówkach jest już to wprowadzone, ale wiele jeszcze wymaga inwestycji.
1: Ale wiem, że to jest kwestia pieniędzy.
2: No oczywiście, no ale to też samorząd, to jakieś działanie związane z tym, czego my oczekujemy i jakie zagrożenia my widzimy. W uczelniach, w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych państwach są wprowadzane zasady, które umożliwiają ustalanie, czy osoba wnosi niebezpieczne narzędzia.
1: O tym wszystkim, co się wydarzyło, panie generale, pan uważa, że te polskie szkoły już nie będą tak bezpieczne, jak powiedzmy, nie wiem, 10-15 lat temu?
2: Ja myślę, że będą bezpieczne, tylko musimy o to wspólnie zadbać. Ale dlatego też, panie redaktorze, to jest problem wynikający z XXI wieku i z tym, w jaki sposób dzisiaj młodzież funkcjonuje w świecie
1: cyfrowym. Ale pan wie o tym doskonale, że
2: jakbyśmy
1: zabrali dzieciakom internet czy telefony, to wcale sytuacja jakoś nie zmieni.
2: Ale zaraz, znaczy doprowadziliśmy do pewnej patologii, tak? Odbudujmy dzisiaj zaufanie dzieci do dorosłych. Czyli ustalmy po pierwsze zasady, a po drugie zasady funkcjonowania w sieci. Znaczy, jeżeli ja czy pan, kiedyś chcieliśmy iść do kina, to musieliśmy okazać się dokumentem, że jesteśmy pełnoletni albo mamy tyle lat, bo tam są treści, które są zakazane, albo erotyczne, albo przemocowe, tak? A dzisiaj w sieci bez kontroli jest ostra pornografia, są patostreamerzy, jest przemoc, są zabójstwa i tak dalej, i my uważamy, że nie wolno tego nam uporządkować, my powinniśmy to uporządkować, bo nasze dzieci narażone są na te skrajne zachowania wynikające z tego, że one muszą odróżniać to, co się dzieje w sieci, a to, co się dzieje w realu. Jak popatrzymy na ten przypadek z Wyszkowa, tego młodego człowieka, który dokonał zabójstwa, no to powinniśmy sobie uświadomić, bo ja obejrzałem ten film, który ten młody człowiek nagrał. I to jest tragiczny film. To jest tragizm tego człowieka, który jest opuszczony, który nie ma zachowanych tych potrzeb dla nas wszystkich ważnych. Miłość, wrażliwość, bezpieczeństwo. I tak naprawdę jak popatrzymy na to, jak on sobie uświadamia to, co zrobił, i upadek, widzimy dziecko. Widzimy dziecko, które przez wielu zostało opuszczone. Więc my musimy na tym popracować jako dorośli.
1: Tak mówi generał, komendant główny policji Marek Boroń. Panie generale, porozmawiajmy chwilę o sprawie Starlinków, o podpaleniu stacji Starlinków. Trzy osoby w sumie zatrzymane, dwóch obywateli tureckich. Ta trzecia osoba to kobieta, też zatrzymana w Niemczech. To była Polka?
2: Nie, to nie była, panie redaktorze, Polka. Ja dzisiaj niekoniecznie mogę na ten temat rozmawiać, bo ten proces i to, co zostało tam przeprowadzone na terenie Niemiec, w jaki sposób ta osoba została zatrzymana i jak jest powiązana z tą sprawą podpalenia Starlingów w Polsce, to on się toczy. To wszystko dzisiaj jest w komunikacji między prokuraturą polską a prokuraturą niemiecką.
1: A myśli pan, że to są ostatnie zatrzymania w tej sprawie?
2: Ja myślę, że to nie są ostatnie zatrzymania, ale do tych zatrzymań doszło dlatego, że to my tutaj, dzięki pracy polskiej policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, doprowadziliśmy do wystawienia europejskich nakazów aresztowania i całego procesu dochodzeniowego na terenie Niemiec.
1: Pan mówi, że to nie była Polka, czyli to była też kobieta narodowości tureckiej?
2: To była też kobieta narodowości tureckiej.
1: Panie generale, rozumiem, bo pan słyszał te zarzuty, że policjanci mieli już tych ludzi. Mieli już tych ludzi tuż bezpośrednio po zdarzeniu. Dlaczego ich nie zatrzymali wcześniej?
2: Panie redaktorze, słyszałem te zarzuty i one są mocno nietrafione.
1: Dlaczego?
2: Wszystko zadziałało prawidłowo. Znaczy, ja tutaj chciałbym pochwalić policjantów za to, że wylegitymowali te osoby, które były 10 kilometrów od miejsca zdarzenia następnego dnia, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, z czym mamy do czynienia, bo zostaliśmy o tym poinformowani, trzeba było zagasić ten pożar i wówczas, kiedy te osoby były legitymowane, nikt nie wiedział, że doszło do aktu dywersji, tylko wszyscy wiedzieli tam, że był pożar. I nawet biegły w swoich pierwszych opiniach wskazywał nie na podpalenie, tylko na zwarcie instalacji elektrycznej. Więc trudno mieć zarzut do policjantów, którzy fantastycznie się zachowali, bo wylegitymowali osoby, które były w obrębie jednej z miejscowości.
1: Wyjechały te osoby do Niemiec. Gdyby wyjechały w drugą stronę, gdyby wyjechały na wschód, nie mielibyśmy możliwości ich zatrzymania, panie generale.
2: Ale, panie redaktorze, to tak się dzieje, tak działają służby wschodnie, czyli jest akcja i jest reakcja i jest ewakuacja tych osób. Mamy do czynienia tego, tak samo było w Mice pod Garwolinem. Dokonali konkretnego aktu dywersji i opuściły Polskę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że osoba, która dokonała tego aktu dywersji, to jest ta osoba, z którą mamy do czynienia, legitymując ją. Więc to nie jest żaden zarzut do policji. Policja się zachowała jak najbardziej prawidłowo i tutaj gratuluję policjantom.
1: Dzisiaj wiemy, że to była akt dywersja. Czy wiemy, że działały te osoby na zlecenie obcego wywiadu i czy to był wywiad zza wschodniej granicy?
2: Wszystko na to wskazuje. Nie będę mówił więcej, bo jesteśmy w trakcie ustalania tych wszystkich osób, które po pierwsze zlecały te działania. Możemy tutaj z racji tego, jak one się zachowały, od kogo przyjmowały te polecenia, wnioskować, że tutaj doszło do kontaktu z służbami wschodnimi.
1: Pan mówi, myśli pan, że to była część siatki?
2: Panie redaktorze, no, hybrydyzacja przestępczości to jest dzień dzisiejszy. My się z nią spotykamy w Polsce od 2024 roku. Wcześniej to był ten atak migracyjny na Polskę. My musimy się przyzwyczaić, niestety, że te zagrożenia, one tylko będą większe, a nie mniejsze. Więc siatka, która jest wykorzystywana, to są osoby ze środowisk kryminalnych, które są wykorzystywane do konkretnych zleceń w danym kraju. Bo to nie tylko Polska, Słowacja, Niemcy, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa.
1: Ale to mówi pan tak, panie generale, jakby te osoby były wcześniej znane policji. Były znane?
2: Były znane policji niemieckiej, nie były znane policji polskiej, więc dlatego, że dzisiaj się kontaktujemy, dzisiaj rozmawiamy w ramach Europolu, ale też poprzez, ja na ten temat tej sprawy rozmawiamy też z prezydentem BKA, mając już świadomość tego, z kim mamy do czynienia, i prosiłem właśnie o ten szybki tryb działania, żebyśmy nie tylko ustalili sprawców, bo my żeśmy ich ustalili bardzo szybko, coś nie udaje się naszym kolegom i koleżankom w innych krajach, więc tutaj skuteczność policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest bardzo duża, ale doprowadziliśmy do ich zatrzymania, fizycznego zatrzymania, i będą mogli odpowiadać przed sądem w Polsce.
1: Czy na ich koncie, potrafią opowiedzieć, było tylko to podpalenie stacji Starlinków, czy wy wiecie o tym, że oni zrobili też jeszcze coś innego złego w Polsce?
2: To sprawdzamy. Wspólnie z policją niemiecką ustalamy generalnie, jakie były ich też zachowania na terenie. Nie jest, czy przyjmowali jakieś inne zlecenia. To jest jeszcze w trakcie.
1: Dzisiaj, rozumiem, nie możemy nic na ten temat powiedzieć.
2: Nie, dzisiaj jest za wcześnie, żeby na ten temat
1: Panie generale, a powiemy coś o Narodowym Biurze Śledczym Policji? Po co panu to Narodowe Biuro Śledcze Policji?
2: No właśnie po to, panie redaktorze, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Czyli widzimy zmienne w tej przestępczości, jest ta hybrydyzacja przestępczości, i musimy zbudować takie struktury w polskiej policji, żeby odpowiadały na te wyzwania XXI wieku i na ten czas, w którym się dzisiaj znaleźliśmy. Czyli ten komponent cyber, on musi być w tym, co dzisiaj robi Centralne Biuro Śledcze, żebyśmy mogli we właściwy sposób rozpoznawać zagrożenia i reagować na nie, bo dzisiaj ja buduję dzisiaj grupy. Sprawa, która była realizowana w sprawie ta Starlinkowa, to była grupa składająca się z policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczającego Przestępczości. Więc dzisiaj i tak łączymy te komponenty. Ja chciałbym, żebyśmy mieli taką silną pięć, mając świadomość, że te zagrożenia, one będą rosły. A to, co się wydarzy po zakończeniu tej wojny, to jeszcze przed nami. Mhm. I dzisiaj my musimy wyprzedzać to, bo jak upatrzymy na to, co się działo po wojnie na Bałkanach czy w Afganistanie, to wtedy będziemy mieli zupełnie inną przestępczość. Liczba broni, która będzie w obrocie, będzie bardzo duża, i grupy przestępcze będą na pewno wykorzystywały do tego, żeby walczyć na ulicach.
1: Generał Marek Boroń, komendant główny policji, dzisiaj razem z nami w rozmowie popołudniowej w RMF FM. Pięknie dziękujemy, panie generale.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu.
0: Tu Radio RMF 24.

0: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
1: Badania wykazują, że ponad połowa nowojorskich właścicieli wydaje więcej pieniędzy na pielęgnację i fryzjera swojego psa niż na własne wizyty u fryzjera czy kosmetyczki.
0: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk w każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.

0: Na zegarze za chwilę wybije północ. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Donald Trump wybrał złą stronę. Tu nie chodzi o interesy, tylko o nasze życie. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje porozumienie w sprawie paliw między USA a Rosją. To na początek faktów, w nich także o nauczycielach, o których nie da się zapomnieć, i o waszych sposobach na chłodne jesienne dni. Donald Trump, zawierając porozumienie z Putinem, wybrał złą stronę, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas swojej wizyty w Londynie. Pytany o to, czy czuje się zdradzony, odpowiedział, że tak, choć dodał, że jest to bardziej skomplikowane niż jego odczucia. Przypomnę, Donald Trump zawarł umowę z Władimirem Putinem na eksport rosyjskiego oleju napędowego. Przekonywał, że to obniży ceny paliw na światowych rynkach. Dla nas to nie jest kwestia interesów, to po prostu nasze życie, mówił Zełenski.
2: Jeśli jesteś po środku, musisz pozostać po środku, a nie po złej stronie. Myślę, że doradcy Trumpa się mylą. Nie wiem, kto go popycha na niewłaściwą stronę. To nie jest właściwa strona historii, przekonywał prezydent Ukrainy w jednym z wywiadów. W Londynie Wołodymyr Zełenski spotkał się również z brytyjskim premierem Andy Burnhamem. O znaczeniu tych rozmów korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Rzadko zagraniczni dygnitarze przyjmowani są z wojskowymi honorami na Downing Street, ale dla prezydenta Zełenskiego zrobiono wyjątek. Serdeczny uścisk dłoni pod czujnym okiem królewskich gwardzistów narzucił ton temu spotkaniu. Wołodymyr Zełenski nie opuści Wielkiej Brytanii z pustymi rękami. Do Ukrainy trafi kolejna partia pocisków przeciwrakietowych, a także przyspieszone zostaną obiecane już dostawy dronów. Premier Andy Burnham, zachowując dyplomatyczną ostrożność, zaznaczył, że będzie starał się odbudowywać mosty zburzone między Waszyngtonem a Kijowem. Oprócz niesienia bezpośredniej pomocy Ukrainie, taka zawsze była rola brytyjskiej administracji od początku tego konfliktu.
4: Są i takie fakty.
1: 3/4 z nas miało nauczyciela, który wywarł na nas pozytywny wpływ. Taki jest wniosek z zaprezentowanych w Dniu Nauczyciela badań Centrum Edukacji Obywatelskiej. O niezapomnianych nauczycieli zapytaliśmy uczniów jednej ze szkół podstawowych.
5: Nasza pierwsza wychowawczyni z 0-3 to nauczyła nas w sumie takiej jedności. No trochę nas nauczyła też nauki, żeby sobie poradzić w 4-8, ale też tej jakby dobroci i przyjaźni, że każdy się lubi. No.
6: Że jesteście jedną grupą, tak? W klasie?
5: Tak. Nauczyła nas pani Klaudia i jeszcze przygotowała nas do 4 klasy bardzo dobrze. I nasza niezapomniana nauczycielka od matmy.
7: Akurat nam się trafiły chyba dwie najmilsze wychowawczyni w naszej szkole.
6: Uśmiechnięte?
7: No, aha. Tak. Dokładnie. A jest nasza pani teraz jest mega, mega miła. Uczy nas plastyki.
8: Też uczy nas jakby jak kolorować świat i jak wszystko...
6: Kolorować? Tak kredkami?
8: Tak. Mhm.
7: Jeszcze nasza pani od polskiego jest mega miła nauczycielką. Mhm.
5: Czasami się denerwowała, ale to tylko czasem, bo my ogólnie jesteśmy bardzo grzeczni.
1: Usłyszał od uczniów nasz reporter Michał Dobrołowicz. Weekend niestety zapowiada się deszczowo. W sobotę będzie padać na zachodzie, w niedzielę przelotne opady deszczu w prawie całej Polsce. Będzie też chłodno, termometry pokażą od 9 do 14 stopni. Jakie macie więc sposoby, żeby się rozgrzać?
9: Może jakaś ciepła zupa?
10: Krem z dyni.
11: Krem z dyni.
10: Czy pani zdradzi, czy ten krem z dyni to na słodko, czy wytrawnie?
9: No tak, raczej na słodko, bo w sumie na mleczku kokosowym.
10: Co poza dynią i tym mleczkiem kokosowym?
9: No widziałam, jeszcze żeśmy w sumie nie robili, ale widziałam przepis z krewetkami podsmażonymi do tego, więc to w sumie na wytrawnie.
10: Takie egzotyczne trochę danie.
9: Takie egzotyczne, tak, dokładnie.
11: Ja tą rosołek zawsze, pomidorową. Ten krem z dyni może być, ale tak raz na całą jesień, nie za często.
10: Czyli jak żona ugotuje, to raz pan zje.
11: No wiem, no jak ugotuję, to będę ja też się skończy ta zupka.
1: To mieszkańcy stołecznego Bemowa, a rozmawiała z nimi reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A jeśli nie zupa, to może herbata z imbirem, pomarańczą, goździkami i miodem?
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24.

by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od politycznego sporu wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek złożył ślubowanie, prezydent go jednak nie uznał. W faktach także o Polsce przedstawianej jako wzór w sprawach obronności. To najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet. Rak piersi był pod lupą faktów w cyklu Twoje zdrowie. Prezydent nigdy nie odmówił przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przekazał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Przypomnijmy, Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał. W dodatku na powagę sytuacji Karol Nawrocki odwołał swoją zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Jeśli chodzi o Macieja Berka, to według szefa Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki nie otrzymał potwierdzenia z Sejmu, że Berek spełnia wszelkie prawne wymagania do pełnienia funkcji sędziego Trybunału. Jak mówił Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta dwukrotnie zwracała się do Sejmu o niezbędne dokumenty.
2: Żeby wyjaśnić tę procedurę, ponieważ pan prezydent jako strażnik konstytucji, który ma dopełnić tego drugiego etapu, a więc przyjęcia ślubowania, musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
1: I jeśli chodzi o pozostałą czwórkę sędziów, która nie ślubowała przed prezydentem, to Karol Nawrocki także czeka na decyzję, czy ich powołanie będzie zgodne z prawem, a te decyzje mają podjąć dotychczasowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościeliskiej. Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki. Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowanie tych działek, ale zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
3: Koło mojego domu 70 cm ma obwodnica i nikt się nie pyta nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
4: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
5: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
6: To nie ma związku z budową czegokolwiek w tej chwili. To jest rezerwa terenu pod drogę.
7: Od kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże za chwilę będzie 60 lat.
0: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał nasz reporter Maciej Połachicki. Polska liderem wśród sojuszników pod względem wydatków na obronność. Podkreśla to ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whittaker, który spotkał się z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim oraz ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Whittaker wziął również udział w międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum z udziałem polityków, wojskowych i ekspertów. Zaznaczył, że nasz kraj wydaje na obronność około 5% PKB i pokazuje Europie, jak należy to robić.
8: Liczy się tylko Twoje zdrowie.
0: Rak piersi. Taką diagnozę słyszy nawet 24 tysiące Polek rocznie. To najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet. Pamiętajmy, że między 45 a 74 rokiem życia możemy korzystać z bezpłatnej mammografii. Warto też raz w miesiącu wykonywać samobadanie. Kilka minut poświęconych na profilaktykę może uratować życie. Przekonała się o tym pani Barbara z Wrocławia.
9: To było wczesne stadium. Ja właśnie podczas kąpieli stwierdziłam, że coś, jakiś guzek jest. Szybciutko do lekarza. Także tak za pół roku już była operacja.
10: Ta czujność możliwe, że uratowała pani życie.
9: Na pewno, na pewno.
10: I od tamtej pory pewnie pani się bada regularnie.
9: Tak, przy myciu to bardzo często. To jest tam taki jakiś dotyk. Próbuję szukać tam czegoś.
0: Z panią Barbarą rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Informacje o tym, jak wykonać samobadanie piersi i jak często należy udać się do specjalisty, mamy w zakładce Twoje zdrowie na portalu rmf24.pl. Już jest! Pierwszy zwiastun nowej Narni, filmu Siostrzeniec Czarodzieja. Tym razem reżyseruje Greta Gerwig, znana m.in. z filmu Barbie. Jak zapowiada się świat znany ze słynnej książki? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
11: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
12: Magia. wypełnia wszystko.
11: Głównymi bohaterami filmu są Diggory i Paula, dwoje przyjaciół, których życie zmienia się za sprawą czarodzieja, którego gra Daniel Craig, a jedną z najważniejszych postaci tego filmu jest Lev Aslan i jemu głosu użycza sama Meryl Streep.
0: Nowa Narnia w polskich kinach od 12 lutego przyszłego roku. Zwiastun tego filmu mamy na rmf24.pl. Słuchacie faktów RMF FM, w nich teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego była wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wśród tematów amerykańska obecność wojskowa w Polsce, a także odnalezione we wtorek wieczorem na plaży w Karwim szczątki obiektu latającego.
13: Zacznijmy od Karwi. Wczoraj była informacja o tym, że znaleziono dron na plaży. Wiemy coś więcej na ten temat? Czy
14: zgadza się, wczoraj wieczorem znaleziono w okolicach Karwi dron. Na miejscu pracuje i żandarmeria wojskowa, i prokuratura. Badamy, co to jest za obiekt. Faktem jest, że nad Bałtykiem też odbywają się czasem testy naszych dronów.
13: Czy to może być nasz, tak?
14: Może być, ale dzisiaj, w tej chwili mam za poważne stanowisko, żeby przesądzać, nie mając dowodów, ale wszystkie scenariusze są możliwe.
13: Czyli również to, że to jest rosyjski dron?
14: Myślę, że za kilka godzin będziemy mogli powiedzieć więcej.
13: To jeszcze pytanie o to, co się wydarzy za kilka godzin. Trybunał Konstytucyjny dziś, sędzia Berek ma

0: rządami Prawa i Sprawiedliwości, to przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim rozpatrywał skargi obywateli. I to dzisiaj się praktycznie nie dzieje, więc ja bym chciała, żeby z powrotem przywrócić ład i porządek.
1: No nie będzie przywrócony, bo prezydent nie będzie uznawał teraz orzeczeń, jeżeli to się wydarzy. Prawdopodobnie PiS również.
0: No i znowu zaczynamy się kręcić w jakimś niekończącym się kołowrotku. Uważam, że ta sprawa powinna być wyprostowana i wszystko powinno
1: Pani
0: działać
1: minister,
0: jak należy.
1: Co z bazą amerykańską w Polsce. Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi, oni tego chcą. Nie wynikało z tego, że on jakoś bardzo tego chce.
0: Trzeba oddzielić tu kilka rzeczy. Po pierwsze, faktycznie prezydent Trump od dłuższego czasu daje sygnały, czy to w mediach społecznościowych, czy w tych krótkich rozmowach odnosi się do bazy w Polsce, ale faktem będzie, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument.
1: Nie podpisał.
0: Na to tylko, że podpis prezydenta Trumpa jest końcem całego procesu, który dzisiaj trwa. Trwa przegląd strategiczny obecności wojsk amerykańskich w Europie. Na początku listopada wynik tego przeglądu trafi do Pita Hegseta, na początku grudnia do prezydenta Trumpa i wtedy spodziewam się decyzji. My na poziomie administracji rządowej współpracujemy ze stroną amerykańską. Amerykanie widzieli potencjalne lokalizacje. Teraz przygotowujemy ustawę. To wszystko się dzieje. Przedwczoraj też rozmawiałam z generałem Grynkiewiczem, dowodzącym wojskami NATO w Europie, który też patrzy na projekt optymistycznie. Więc ta sprawa powinna się wyjaśnić w ciągu kilku miesięcy. Cieszę się, że tutaj i Pałac Prezydencki, i rząd mówią jednym
1: głosem. W całości my finansujemy, rozumiem, bo to
0: tak
1: twardo powiedział.
0: Ale to nie jest, myśmy o tym mówili, premier Kosiniak mówił już o tym dawno. Baza amerykańska na polskim terenie to jest znaczący wzrost naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo kosztuje. My jesteśmy gotowi za tą bazę zapłacić.
1: Pani strony, nie obawiacie się, że to jest taka klasyczna mowa trawa Donalda Trumpa. To znaczy, że on obiecuje. Równocześnie rotacyjna obecność się zmniejszyła, że mamy fakty, które są takie, że wycofano część wojsk i słowa, które mówią, może będzie baza.
0: Twardym potwierdzeniem jest oczywiście podpis, ale byłabym mniejszą optymistką, gdyby nie było tych prac na poziomie rządowym, które z panem ministrem Zaleskim razem ze stroną amerykańską kontynuujemy. A te prace faktycznie idą do przodu. Po stronie amerykańskiej jest zespół, jest specjalny pełnomocnik Will Capoletti, który był już w Polsce, niedługo sekretarz Colby pojawi się w Polsce. Więc te przygotowania idą. Oczywiście finalnie decyzja należy do prezydenta Trumpa i tutaj mam nadzieję, że tak jak dotychczas prezydent Nawrocki będzie też w tej sprawie cały czas aktywny.
1: Ile teraz jest wojsk rotacyjnych amerykańskich w Polsce?
0: W ogóle wojsk sojuszniczych jest około 10 tysięcy. I największą część oczywiście stanowią dzisiaj Amerykanie. Amerykanie dzisiaj są nie tylko w tej wersji rotacyjnej, ale też są ćwiczenia wojsk sojuszniczych. To jest kilka tysięcy Amerykanów. Największa część wojsk sojuszniczych to
1: kilka
0: są dzisiaj
1: tysięcy,
0: Amerykanie.
1: Ale miało być 10-11. Słyszeliśmy zapewnienia także z Pałacu Prezydenckiego. Słyszeliśmy także ze Stanów Zjednoczonych, że oni wrócą.
0: Mamy deklarację pana prezydenta Trumpa, że dodatkowe 5 tysięcy się pojawi. Ja zaczynam rozumieć tę deklarację jako 5 tysięcy, które pojawi się w bazie, ale będąc w resorcie, w którym jestem, mając gigantyczną odpowiedzialność za słowo, dla mnie najważniejszy jest podpis i fakty dokonane.
1: Pojawią się w bazie, to znaczy za ile lat?
0: To jest kwestia kilku lat na pewno stworzenie bazy, ale z takiej pełno funkcjonującej, ale myślę, że ta rotacja, tak jak w tej chwili dzieje się chociażby na Litwie, gdzie wstrzymana rotacja zaczyna wracać, bo rozmawialiśmy też z ministrem litewskim podczas Warsaw Security Forum i Litwini mają informację, że za kilka tygodni część żołnierzy do nich wróci. Zobaczmy też, czy tak się wydarzy. Natomiast rozmawiając i z ambasadorem Whitakerem, czyli ambasadorem amerykańskim przy NATO i z generałem Grynkiewiczem, nie mam powodu do niepokoju w kwestii obecności Amerykanów w tej części Europy. Bo nie zdziwiłabym się też, gdyby Amerykanie nieco zmniejszyli swoją obecność na kontynencie. Natomiast uważam, że nie będzie to dotyczyło naszej części kontynentu.
1: Przejdźmy do naszego sondażu. Mniej Polaków chciałoby przywrócenia w Polsce obowiązkowej służby wojskowej. W lutym to były 52%, w październiku 46%. Oczywiście najsłabiej jest ten pomysł popierany. spotykane wśród najmłodszych, tych, którzy by podlegali temu poborowi. W ogóle rozważamy taki scenariusz jako scenariusz.
0: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. To nie jest tajemnicą, bo mówiłam o tym publicznie. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką, ale ty też mam kolegów, tak, ale mam też kolegów, którzy są absolutnie przeciwni.
1: Ale kobiety i mężczyźni jako pobór, tak jak jest na przykład w Izraelu?
0: Tak, ja uważam, że kobiety i mężczyźni

0: Natomiast proponowałabym też taki scenariusz, w którym najpierw dajemy jeszcze okienko dla tych, którzy chcą jako ochotnicy się zgłosić i wtedy powinno się to wyrównać. Patrzymy na różne modele, na model niemiecki, na modele skandynawskie, ale ja jestem absolutnie za tym. Kobieta czy mężczyzna to taki sam żołnierz.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarnieckiej. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o drugiej. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

wait for me. And I feel a spirit moving me again.

I to już prawie godzina druga, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. 17 milionów funtów na zabezpieczenia w Czarnobylu. Wielka Brytania pomoże naprawić szkody po rosyjskim ataku. Utrudnienia na A1C w Kujawsko-Pomorskiem. Zablokowana jest jezdnia w stronę Łodzi po awarii ciężarówki. Nowe twarze, ten sam cel. Warta Zawiercie rozpoczyna walkę o obronę siatkarskiego Mistrzostwa Polski. Wielka Brytania przekaże 17 milionów funtów na naprawę elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie. Pieniądze mają pomóc w odbudowie, zabezpieczeniu szkodzonych w ubiegłym roku przez rosyjski atak dronowy. Chodzi m.in. o przywrócenie sprawności systemów wentylacji i ochrony obiektu. Tymczasem, jak podał Financial Times, Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie części zamrożonych rosyjskich aktywów do funduszu nadzorowanego przez Waszyngton. Miałoby to pomóc w ożywieniu rozmów pokojowych. Europejscy przedstawiciele odrzucili tę propozycję, przekazała gazeta. Uwaga kierowcy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Łodzi na remontowanym odcinku w okolicy Gajewa między węzłami Kopytkowo i Warlubie. Doszło tam do wystrzału opony w ciężarówce. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Wyznaczono jednak objazd od węzła Kopytkowo drogą wojewódzką 231 i krajową 91, a następnie już powrót na A1 na węźle Nowe Marsy. Czy prezydent Wrocławia unika mediów? Im bliżej procesu w sprawie afery Collegium Humanum, tym Jacek Sutryk rzadziej pojawia się na konferencjach prasowych. Ostatnie oficjalne spotkanie z mediami miało miejsce 12 sierpnia, czyli ponad 2 miesiące temu. W rozmowie z reporterką RMF FM, Martyną Czerwińską, prezydent